Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym tego, co mam, dni bym liczyła zupełnie gdzie indziej.

Może i lepiej niż gdyby nic stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła.

0: Radio Łódź. To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk. W tym odcinku audycji Tak to czuję porozmawiamy o otyłości. Kiedy człowiek podejmuje decyzję o leczeniu? Jak wygląda droga pacjenta od pierwszej myśli o zmianie do momentu, w którym trafia pod opiekę specjalistów? Nie bez kozery tutaj używam słowa pacjent, droga pacjenta, proces leczenia, dlatego że przed sobą mam gościa mojego i Państwa, pani Katarzyna Goluba-Lisiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Pani Goluba-Lisiewicz jest psychologiem, logoterapeutą i psychoonkologiem. Pracuje w Centrum Leczenia Otyłości Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu.
2: Tak, tak, tak jest.
1: I uczestniczy w kwalifikacji pacjentów do operacji bariatrycznych. Trudno o lepszego eksperta dziś w tym temacie otyłości.
2: Bardzo mi miło.
1: Jestem bardzo zainteresowana owym Centrum Leczenia Otyłości. Ono działa od niespełna roku. Skąd właściwie pomysł, żeby powstało coś takiego w Sieradzu, w wojewódzkim szpitalu?
2: To jest pomysł dyrekcji. Mhm.

0: zespół, czyli jest jeszcze psychodietetyk i ja psycholog. Proces leczenia polega na pracy z dietetykiem, dlatego by dojść w ogóle, by jeżeli będzie podjęta decyzja o operacji bariatrycznej, to pacjent ma obowiązek schudnąć 5-10% masy ciała, by pokazać, że będzie współpracował, by wypracował sobie też jak pewne nawyki tuż przed operacją.
1: 5-10% masy ciała, tak?
0: Tak.
1: To będzie ile? Z 20 kilo? 10?
0: W zależności od pierwotnej wagi.
1: Mhm. W krótkim czasie, dłuższym?
0: Spokojnie.
1: Aha.
0: Powolutku.
1: Byleby tylko dał znać, że jest szansa, że później efekt po operacji bariatrycznej może
0: tak
1: utrzymywać się, czy też po prostu może być
0: że przytrzyma, tak, że utrzyma ten efekt. Dlatego, że nieutrzymanie tego efektu, bądź zbyt szybkie objadanie się, nietrzymanie zasad jest bardzo niebezpieczne dla pacjenta.
1: O tym, jak ważna jest to decyzja w życiu pacjenta, jeszcze będziemy wracać do tego pytania, powrócimy. Bardzo mnie ciekawi, kiedy człowiek podejmuje decyzję o leczeniu otyłości? Co najczęściej jest tym momentem granicznym?
0: Może tak. Decyzja o podjęciu leczenia rzadko jest wynikiem nagłego impulsu. To jest proces, w którym zbierają się takie małe krople, aż przeleje się czara goryczy. Moment graniczny ma zwykle charakter taki bardzo osobisty i emocjonalny. Najczęściej takie główne czynniki, które motywują pacjentów, to kryzys zdrowotny, czyli nagle pojawia się jakiś poważny objaw, na przykład silna duszność przy wchodzeniu po schodach, diagnoza cukrzycy typu drugiego, stan przedzawałowy. Strach o własne życie bywa potężnym takim motywatorem dla pacjenta. Poza tym, może być też utrata samodzielności i komfortu, niemożność zawiązania butów, trudności z wejściem do wanny, czy taka konieczność proszenia o przedłużacz pasa w samolocie. No to są sytuacje, które rodzą ogromne poczucie bezsilności i wstydu. Poza tym, mamy jeszcze relacje takie i rodzinę. Moment, w którym rodzic lub dziadek uświadamia sobie, że nie ma siły bawić się z dziećmi na dywanie, albo chce dożyć ich ślubu. Obietnica złożona bliskim często staje się takim punktem zwrotnym dla pacjenta. No i mamy jeszcze barierę psychiczną. Zmęczenie ciągłym ukrywaniem się przed ludźmi, unikaniem luster i poczuciem, że życie ucieka przez palce, tak z powodu nadmiarowych kilogramów. Moment graniczny to nie jest kaprys estetyczny, ale chwila, w której człowiek wybiera ratowanie swojego zdrowia i wolności.
1: Kaprys estetyczny. To w dobie kultury obrazkowej mimo wszystko kaprys estetyczny nie gra tutaj roli?
0: Naprawdę małym stopniu. Wbrew pozorom.
1: Bo pacjenci w jakim wieku do pani przychodzą? Znaczy z jakimi pacjentami pani
0: przychodzi? Przeróżnym wieku.
1: Bo jeśli mówię o kulturze obrazkowej, no okej, nie używają Instagrama, nie używają, no może używają Facebook, ale tak naprawdę no często jest tak, że właśnie korzystając z kultury obrazkowej bardzo szybko widzimy, że nie można sprostać temu, co pokazują celebrities, czyli celebryci polscy, zagraniczni i wtedy widzimy się, konfrontujemy i na przykład przychodzą pacjenci, którzy mają około pomiędzy 20 a 30 rokiem życia.
0: No nie mogę się tu zgodzić, dlatego że pacjenci, którzy przychodzą, to jest tak od 20 kilku do 60, nawet 60 kilku lat.
1: Ale to też jest zastanawiające, dlaczego do 60 kilku lat. A potem? Ludziom jest obojętne?
0: Po prostu...
1: Czy to wchodzi w taki mental, że osoba 70-letnia, 80-letnia, no to już jest taka...
0: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że przychodzą, że jeszcze nie zjawiła się u mnie taka osoba. I mówię z doświadczenia. Nie wiem, jak jest u innych specjalistów, ale u mnie konkretnie tak to wygląda. Poza tym, może przyjmijmy jeszcze jedną rzecz. Ja jestem w kwalifikacji bezpośrednio do operacji bariatrycznej, więc piszę opinię na ten temat, na temat pacjenta. Możliwe, że osoby starsze, bo są w Centrum Leczenia Otyłości w szpitalu, są różne metody leczenia. Metoda operacji bariatrycznej to jest jedna z wielu opcji, które oferuje centrum.
1: No to teraz już mam poukładane to.
0: Tak.
1: A co tam pani w opinii może napisać? Bo przecież od pani opinii zależy być lub nie być na stole operacyjnym.
0: Może powiem, na co zwracam uwagę.
1: Dobrze.
0: Dobrze? Bo moja rola przy wydawaniu opinii nie polega na ocenianiu czy egzaminowaniu pacjenta. Moim zadaniem jest upewnienie się, że operacja będzie dla niego bezpieczna. i przyniesie trwały efekt.
1: Bezpieczna psychicznie?
0: I fizycznie również.

0: Właściwie cała kondycja ciała zależy od głowy.
1: Oczywiście, ciało to głowa.
0: No i co, i co, i co?
1: No to na co zwracamy? Sprawdzamy, czy to będzie trwały efekt. Chirurg operuje żołądek, ale to pacjent steruje nim za pomocą głowy, tak właśnie jak powiedzieliśmy. Zanim podpiszę opinię kwalifikującą, muszę poznać odpowiedzi na 4 kluczowe pytania. Czy pacjent cierpi na niekontrolowane zaburzenia odżywiania? Tu muszę sprawdzić, czy u podłoża otyłości nie leży na przykład zespół kompulsywnego objadania się lub jedzenie nocne. Jeśli pacjent reguluje silne emocje jedzeniem, to po operacji, gdy żołądek będzie malutki i nie pomieści dużych porcji, straci swoje jedyne narzędzie radzenia sobie ze stresem. To mogłoby doprowadzić do głębokiego kryzysu psychicznego lub szybkiego rozepchania żołądka. Muszę jeszcze sprawdzić, jaki jest stan psychiczny pacjenta. Sprawdzam, czy pacjent nie zmaga się z aktywną, nieleczoną, głęboką depresją, psychozą, czy uzależnieniem od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Te stany wymagają bezwzględnego ustabilizowania przed zabiegiem. Następną rzeczą, jaką sprawdzam, to jakie są oczekiwania pacjenta wobec operacji. Czy są one realistyczne? Czasem pacjenci myślą, że operacja rozwiąże wszystkie ich problemy życiowe. Uratuje rozpadające się małżeństwo albo nagle da wymarzoną pracę. Moim zadaniem jest urealnienie tych oczekiwań. Operacja leczy ciało, ale nie zmienia realiów życia. No i jeszcze, czy pacjent rozumie zasady tej gry i ma wsparcie? Sprawdzam, czy pacjent wie, że po operacji jego życie zmieni się diametralnie. Na przykład konieczność suplementacji do końca życia, restrykcyjna dieta w pierwszych tygodniach. Badam też, czy ma wokół siebie bliskich, którzy będą dla niego oparciem, a nie barierą. Moja opinia psychologiczna to nie jest zielone lub czerwone światło. Na zasadzie lubię tego pacjenta lub nie. To raczej polisa ubezpieczeniowa dla chorego. Jeśli widzę, że głowa nie jest jeszcze gotowa na tak rewolucyjną zmianę, nie odrzucam pacjenta. Mówię mu, musimy najpierw poukładać kilka rzeczy w gabinecie, żeby ta operacja była dla ciebie bezpieczna i dała ci drugie, zdrowe życie.
0: To jest naprawdę ciężki kamień do podniesienia. Dobrze, to teraz tutaj zapauzujemy. Spotkamy się z państwem słuchaczami już w części internetowej. Zapraszam, mam nadzieję, że pani też zaprasza, pani psycholog.
1: Oczywiście.
0: Pani Katarzyna Golubelisiewicz jest dziś gościem w programie Tak to czuję. Rozmawiamy o otyłości. O tyle bardzo istotny jest dzisiejszy gość, ekspert, ponieważ pani Golubelisiewicz pracuje w Centrum Leczenia Otyłości Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu. W części internetową rozpoczniemy sobie od pytania, czym jest otyłość od strony psychologicznej.
1: Oczywiście.
0: Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Na zegarze jest 6:00.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest niedziela, 7 czerwca. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie fetowanie występów Maji Chwalińskiej na kortach w Paryżu. Nowy kurs PiS w sprawie zmian klimatycznych i zakończenie spotkania młodych katolików w Lednicy. W regionie w tej chwili pogodnie, na termometrze mamy 11 stopni i po południu może zrobić się burzowo. Przegrała w finale Rolanda Garrosa w Paryżu, ale w rodzinnym mieście jest bohaterką. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej do końca wierzyli w zwycięstwo Maji Chwalińskiej w French Open. Są z niej dumni i przekonani, że to jest początek wielkiej kariery 24-letniej zawodniczki.
2: Aż mi się płakać chciało.
3: Jestem wzruszona, naprawdę, jestem dumna z niej.
4: Piękna kariera przed nią, miejmy
3: oczywiście
4: nadzieję. To dopiero początek.
3: No tak.
5: Coś pięknego.
6: Ale na pewno jesteśmy z nią.
5: Tu mnie za serce złapała taka dziewczyna z Dąbrowy.
0: Maja Chwalińska przegrała w finale Roland Garros z Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale po występach na paryskich kortach awansuje w rankingu WTA z miejsca 114 na 21. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wyjście z ETS-u. Opuszczenie przez Polskę europejskiego systemu handlu emisjami dwutlenkiem węgla zadeklarował w regionie łódzkim kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. W gminie Maków podczas partyjnej konwencji polityk mówił, że unijna polityka środowiskowa dusi polską i europejską gospodarkę i nie zmniejsza negatywnych skutków zmian klimatu. Przemysław Czarnek dodał, że człowiek jest najważniejszym elementem środowiska, a nie jego niszczycielem.
7: Mamy święty obowiązek zatroszczyć się o środowisko naturalne, pomnożyć wszystko, co możemy zrobić i przekazać następnym pokoleniom. Żadnej animalizacji człowieka i żadnej humanizacji roślin i zwierząt. Po prostu zrównoważony rozwój. Po prostu normalność.
0: Konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości w regionie w gminie Maków otworzył prezes PiS Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że wpływ człowieka na negatywne zmiany klimatu został sfałszowany. Mieszkańcy Zgierza świętują dni swojego miasta. Imprezy odbywają się przez cały weekend w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. W programie są m.in. prezentacje formacji artystycznych, kolejna edycja ogólnopolskiego biegu o srebrne czułenko włókniarskie. Wczoraj wystąpił zespół Baim z Beatą Kozidrak. Jest park linowy, dmuchane miasteczko i strefa gastronomiczna, a dni miasta w ten weekend w regionie także świętują jeszcze mieszkańcy Łasku, Radomska i Koluszek. Młodzi zgromadzeni na polach lednickich dokonali uroczystego wyboru Chrystusa, przechodząc przez bramę trzeciego tysiąclecia, bramę Ryby. Tym symbolicznym gestem zakończyło się 30. ogólnopolskie spotkanie młodych wspólnoty lednickiej, które zgromadziło ponad 20 tysięcy uczestników z całej Polski, mówi o tym Przemysław Goławski.
8: Uczestnicy jubileuszowej Lednicy mieli za sobą kilkanaście godzin wspólnej modlitwy, śpiewu, tańca i dzielenia się wiarą. Wysłuchali konferencji, uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, a na końcu dokonali wyboru Chrystusa, o którym mówił m.in. Krajowy Duszpasterz Młodzieży, biskup Grzegorz Suchodolski.
9: To już po raz 30. pola lednickie wypełniają się rzeszą młodego Kościoła. Przyjechaliście tutaj pod bramę Rybę z waszymi pytaniami. Przyjechaliście tutaj z nadzieją, czyniąc Jezusa Chrystusa osobistym Panem i Zbawicielem.
8: Spotkania na polach lednickich odbywają się od 1997 roku. Wydarzenie jest jednym z największych chrześcijańskich zgromadzeń młodzieży w Polsce. Z Lednicy Przemysław Goławski, Polskie Radio.
0: A to jest również największe takie cykliczne wydarzenie w Europie. W regionie w tej chwili pogodnie, czyli słonecznie, z temperaturą około 11 stopni. Na barometrze mamy 996 hektopaskali. Po południu w regionie zaczną napływać chmury i wieczorem zrobi się burzowo. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 23, lokalnie także nawet do 25 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby z południa.
1: Czas seniorów.
10: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj w programie powiemy o wyjątkowych ludziach i ciekawych wydarzeniach, które czekają nas w Łodzi już wkrótce. Mają 70+, choć nie wszyscy, a biegają lepiej niż niejeden 30-latek. Rysio Team zaprasza na wspólne treningi. Mówią, że bieganie daje im kondycję, energię, ale także ludzi wokół siebie. Wspólne treningi stały się nie tylko sportowym rytuałem, ale też sposobem na aktywne życie i dobrą atmosferę. 20 lat doświadczenia nauczyło ich słuchania własnego ciała, dyscypliny oraz pokory. Wcześniej zaproszę jednak do wysłuchania rozmowy z Katarzyną Trendą-Piserą, rzeczniczką osób z niepełnosprawnościami.

0: Katarzyna Trenda-Pisera, rzeczniczka osób z niepełnosprawnościami, opowie nam o wyjątkowym tramwaju, który już wkrótce przemierzy ulicę Łodzi.
1: Tramwaj zaczyna kursować 12 czerwca, potrwa to do 18 czerwca. W dni powszednie będzie w godzinach 14-17, w soboty i niedzielę, w sobotę jedną i niedzielę jedną od 10 do 13 na trasie WZ Łódź, Widzew Augustów do Karolewa. To jest taka ładna trasa, więc zapraszamy. To jest projekt realizowany z 13 edycji budżetu obywatelskiego 2025-2026 i jest to inicjatywa, która w Łodzi jest po raz pierwszy. Być może ona jest tylko w Łodzi. Jest to bardzo, mam nadzieję, że będzie to bardzo takie atrakcyjne, nietypowe przedsięwzięcie, gdzie będzie można przede wszystkim zwrócić uwagę na problem ważności zdrowia psychicznego. Pokażemy też, jak radzić sobie z kryzysem psychicznym. Też będziemy chcieli odczarować rolę psychiatrów, psychoterapeutów, bo niestety jeszcze wiele osób uważa to za temat wstydliwy, za temat taki, którym niekoniecznie się trzeba chwalić. Widzimy też wśród naszych klientów, że zdarza się, że są osoby deprecjonowane, prześladowane z powodu tego, że korzystają z usług psychologa czy psychiatry. Pojawiają się jeszcze takie nieprzyjemne, nieładne określenia, nawet nie będę ich tutaj powtarzać. W tramwaju będą poruszać się oprócz naszych mieszkańców i mieszkanek Łodzi naprawdę bardzo dobrzy specjaliści, najlepsi w Łodzi, myślę, że też w kraju, z Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii pana Piotra Kurasia. Sam pan Piotr Kuraś jest wybitnym specjalistą, psychoterapeutą od rozwiązywania różnego rodzaju kryzysów, więc myślę, że specjaliści zrobią to w taki sposób bardzo wrażliwy, profesjonalny. Chcę też zapewnić wszystkich Państwa, że będą chronione dane osobowe. Żadne dane nie będą zbierane, nie będzie nikt się przedstawiał z imienia, z nazwiska. Każdy powie psychologowi czy psychoterapeucie to, co on chce powiedzieć. Te dane nie będą przetwarzane. Wszystkie informacje, które psychologowie nabędą w trakcie tej podróży tramwajem, oczywiście będą stanowić tajemnicę. Raczej będą to ogólne takie określenia, jak radzić sobie w kryzysie psychicznym, gdzie się udać, o instytucjach, zwrócenie uwagi też na jakieś zagrożenia. Myślę, że być może to przedsięwzięcie jest trochę nietypowe, trochę takie, niektórzy by powiedzieli, zwariowane, tak? Ale myślę, że ono będzie miało naprawdę dużą wartość i ja osobiście bardzo bym chciała i chciałabym sobie tego życzyć, ale i mieszkańcom, żeby ta impreza stała się naszą imprezą cykliczną, jak nam wypali. My też, szczerze mówiąc, pierwszy raz my też się stresujemy, też się boimy, nie wiemy, jak to wyjdzie, więc kochani łodzianie, łodzianki, pomóżcie nam i wsiądźcie do tego tramwaju.
0: Pani Katarzyno, będzie można wsiąść na tej trasie na każdym przystanku? Co na przykład w takim momencie, gdy nie będzie miejsca, będzie trzeba, nie wiem, poczekać na kolejny kurs?
1: Pani redaktor, o tym to nie pomyślałam, ale super by było, żeby cieszył się taką popularnością, żeby do naszego tramwaju była kolejka. Nie, oczywiście można wejść w każdym miejscu, o każdym czasie, na każdym przystanku. Zresztą na przystankach będzie wisiał rozkład tego tramwaju zdrowia psychicznego.

0: ale my jesteśmy dobrej myśli. Wydaje nam się, że projekt jest tak fajny, tak fantastyczny pomysł dzięki naszym mieszkańcom, bo to, tak jak mówię, jest z budżetu obywatelskiego i co ważne, w piątek 15 w tramwaju będzie poruszał się też tłumacz polskiego języka migowego. To proszę, przekażcie, kochani, waszym znajomym, sąsiadom głuchym, że w piątek też jest dostępny tłumacz polskiego języka migowego.
1: Problemy psychiczne mają wszyscy niezależnie od wieku i mogą się znaleźć w kryzysie psychicznym. To dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, ale też w ostatnich czasach coraz częściej seniorów.
0: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że można powiedzieć, sparafrazować to tak, niech rzuci kamieniem pierwszy ten, który nie miał nigdy problemu ze zdrowiem psychicznym. Oczywiście te kryzysy psychiczne są bardzo różne, bo mogą być to kryzysy, gdzie my sami sobie z nimi poradzimy, bo mamy w sobie takie mechanizmy, ale coraz więcej niestety jest takich ludzi, takich osób, które nie radzą sobie z tym kryzysem psychicznym i one powinny skorzystać z pomocy specjalisty. I specjalista naprawdę ma wiedzę, ma narzędzia, ma pewne wypracowane sposoby radzenia sobie z tym kryzysem psychicznym, a taki kryzys, który trwa długo i on nie jest w jakiś sposób zaopiekowany, to może powodować takie już nieodwracalne zmiany. I tak jak pani redaktor powiedziała, że nam się kiedyś wydawało, że kryzysy psychiczne dotyczą tego wieku adolescencyjnego, tego wieku młodzieńczego, hormony buzują, tak, młodzież popada w jakieś depresje, ale to tak nie jest, dlatego że kryzys dotyka ludzi w każdym wieku, dotyka dzieci, które często przyczyną są zbyt zapracowani rodzice, dotyka młodzieży, ale dotyka dorosłych, którzy zmagają się na przykład z problemami z pracy, z bezrobociem, z taką formą potencjalnego zwolnienia z pracy, problemy w związkach, relacyjne problemy i wreszcie ludzie starsi, którzy borykają się z samotnością, tak, z samotnością. I to jest taka samotność bez względu na to, czy są to osoby, które żyją w rodzinie, czy są to osoby, które żyją samotnie. Niestety w dużych miastach większość seniorów żyje samotnie. Są to osoby, które same mieszkają, które jeszcze, jeżeli są, tak mówiąc kolokwialnie, na chodzie, to jeszcze my w Łodzi mamy bardzo dobrze rozbudowaną tą strefę taką wsparcia społecznego dla seniora, choćby to, że mamy miejskie centra zdrowego i aktywnego seniora i w Łodzi senior ma gdzie spędzić czas, pod warunkiem, że jest jeszcze zdrowy, na siłach i jeszcze nie wymaga takiego wsparcia opiekuńczego, ale jest dużo też takich seniorów, którzy wymagają wsparcia opiekuńczego i tutaj mogą wsiąść do tramwaju również opiekunowie. Jak radzić sobie na przykład z osobą, która choruje na taką chorobę neurodegeneracyjną mózgu, czyli ten Alzheimer, otępienie starcze? Tramwaj jest dla wszystkich, bo mogą wsiąść i opiekunowie, i rodzina, i sami zainteresowani. Oczywiście tutaj w tramwaju psychologowie, psycholodzy nie przeprowadzą jakiejś specjalistycznej terapii, ale ukierunkują i powiedzą, jak sobie, w jaki sposób i gdzie przede wszystkim sobie z tym problemem poradzić.
1: Zapytałam o seniorów, dlatego że no właśnie ostatnie dane są takie alarmujące, bo bardzo wzrasta wśród seniorów i to przyznam szczerze, byłam tym zaskoczona, wskaźnik samobójstw. Właśnie dużo się mówi o depresji. Ja myślę, że jednak osobom starszym, które właśnie nieczęsto wychodzą z domu, też nieczęsto są obecne w rozmaitych mediach społecznościowych czy korzystają z internetu, to ta taka samodiagnoza tej depresji może być bardzo trudna.
0: Mało tego, ja kiedyś byłam na takiej konferencji, gdzie psychiatrzy tacy znamienici powiedzieli, że bardzo często seniorów leczy się na demencję, na te choroby neurodegeneracyjne mózgu. To leczenie nie przynosi rezultatów i podaje się antydepresanty i te wszystkie objawy takie znikają, dlatego że bardzo często właśnie to depresja jest maskowana takim otępieniem i myślę, że tutaj powinniśmy jak najbardziej popatrzeć wokół siebie, popatrzeć na swoich sąsiadów, popatrzeć na znajomych i tam, gdzie taki senior jest samotny, sam, odwiedzić

0: go odwiedzić też swoje rodziny. Bardzo często też tak jest, że w pewnym momencie te relacje między dziadkami a wnukami zaczynają się rozluźniać, dlatego że ten dziadek, babcia już nie jest partnerem takich rozmów czy takiego wspólnego spędzania czasu, ale myślę, że to dopiero człowiek, który jest starszy, wie, jakim ogromnym bogactwem dla nas jest ten senior, ile my się możemy dowiedzieć chociażby z takiej mikrohistorii społecznej. Kiedyś rozmawiałam z taką dziewczyną i ona powiedziała: Boże, jak ja żałuję, że ja nie wypytałam mojej babci, jak się pracowało w Marchlewskim, tak? Jak się pracowało na tkalni. Wtedy jako dziecko mnie to nie interesowało, a teraz dużo bym dała za to, żeby ta babcia była wśród nas i mogła mi o tym opowiedzieć. I myślę, że też taki apel do wychowawców w szkole, żeby też uczulać dzieci. Zapytajcie swojej babci, jak to kiedyś było. No to jest niesamowicie interesujące. Może nam taki dziadek, babcia, senior, seniorka opowiedzieć, jak wyglądało nasze piękne miasto jeszcze w latach 60., 70. Więc myślę, że my wszyscy dla siebie jesteśmy bardzo inspirujący.
1: No właśnie, tylko trzeba z tego korzystać, bo tak jak pani powiedziała, to ja potwierdzam to, pani Kasiu, bo ja też w mojej pracy się z tym spotykam. Często właśnie rozmawiając z tym trochę młodszym pokoleniem, że nie zapytali o tę przeszłość, czy też o rozmaite rodzinne historie. Nieraz jest tak, że właśnie trzeba przygotować jakieś drzewo genealogiczne, nie ma już babci, nie ma dziadka i nie ma też tej informacji, bo pośrednio trochę starsze pokolenie rodziców też niejednokrotnie o to nie zadbało, bo było zapracowane. I to są takie straty już nie do odrobienia, a wiem i też słyszę o wielu takich relacjach bardzo dobrych między dziadkami a wnukami, że jednak dzieci lubią właśnie słuchać tych wszystkich historii, a one też niejednokrotnie z kolei mogą być pomocne, chociażby jeśli chodzi o obsługę właśnie mediów społecznościowych i pomocne dla dziadków.
0: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że dziadkowie też muszą pracować na te relacje. My już teraz pracujemy na relacje takie, żebyśmy byli fajnymi dziadkami kiedyś w przyszłości, ale tutaj oczywiście jest ta umowa taka barterowa, że dziadek, babcia opowiedzą, a wnuczek pomoże zgłębić te tajniki mediów społecznościowych, czy sztucznej inteligencji, czy opowiedzieć o pewnych kwestiach. Także myślę, tak jak powiedziałam, my wzajemnie od siebie czerpiemy bardzo dużo i fajnie by było, żebyśmy byli na to uważni, a myślę, że ten nasz tramwaj może nie nauczyć, ale wskazać, dać taki pierwszy impuls do tego, żebyśmy dbali również o to zdrowie psychiczne, które wcale nie jest mniej ważne, jak to się mówi, w zdrowym ciele zdrowy duch.
1: To jest też bardzo istotne, bo to jest jak gdyby taki pierwszy krok, a jak już wykonamy ten pierwszy krok, to powinno być łatwiej właśnie znaleźć tę pomoc, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Nawet wsiąść z ciekawości, drodzy Państwo, dowiedzieć się, gdzie są takie instytucje pomocowe, gdzie są takie instytucje, które aktywizują osoby, czy to z niepełnosprawnościami, czy osoby starsze, czy osoby, które są gdzieś w jakimś kryzysie, albo po prostu takie, którym jest smutno z jakiegoś powodu, tak? Które są może w jakiejś niekomfortowej sytuacji życiowej, czy to związanej z życiem osobistym, z pracą, z relacjami. To jest doskonała forma nie tylko zwrócenia uwagi na problem, ale również wsparcia takiego, takiej pierwszej pomocy, bym powiedziała.
2: Tramwaj zdrowia psychicznego wyrusza w trasę 12 czerwca w dni powszednie od 14 do 17, w sobotę i niedzielę od 10 do 13 na trasie WZ Widzew Augustów Karolew. Tramwaj będzie kursował do 18 czerwca. Za chwilę zaprosimy na łódzki piknik bez barier.

0: powodzeniem. No i my, jako organizatorzy, zapraszamy na kawę, herbatę, lemoniadę, czekoladę. Myślę, że naprawdę mamy przepyszne napoje, ale również też warsztaty terapii zajęciowej czy spółdzielnie socjalne mają też swoje wyroby w postaci ciasta, w postaci jakichś takich słodkości, którymi częstują. No jak wygląda piknik? Jest zabawnie, miło, kolorowo, ale można też pooglądać sobie różne instytucje. W tamtym roku na pikniku, co dla mnie było niesamowitym przeżyciem, jak była fundacja, już nie pamiętam, która pokazywała symulatory. I na tych symulatorach można było zobaczyć miasta Polski z lotu ptaka. No niesamowite przeżycie. Ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i oczywiście będzie też tłumacz polskiego języka migowego przez cały czas pikniku. No to jest taka impreza my jako organizatorzy czekamy na nią co roku, przygotowujemy się co roku, udoskonalamy ją co roku, więc uczymy się też, może nie na błędach, ale uczymy się też, patrzymy co było fajnego, więc to podtrzymujemy, ale też wiemy czego brakowało i w kolejnych edycjach to jest taki proces, który ewaluuje, tak? My nie osiadamy na laurach, nasi pracownicy, tylko staramy się, żeby impreza była coraz lepsza, coraz fajniejsza. No i co ważne, w tym roku zamówiliśmy pogodę. Proszę Państwa, sprawdzałam, 25 stopni słonecznie, bo pierwszy nasz piknik, który był 2 lata temu, to była pogodowa katastrofa, była ulewa, ale to też nie przeszkodziło łodzianom i łodziankom przyjść na tę imprezę i ja uważam, że mieszkańcy naszego miasta to są po prostu najlepsi obywatele Polski, to są łodzianie i łodzianki, bo my się nie boimy ani pogody, ani przeszkód, po prostu idziemy. Jeżeli wiemy, że coś jest fantastyczne, to nic nas nie jest w stanie zatrzymać. Także w tym roku pogoda będzie, zapraszam kochani, przyjdźcie, będzie naprawdę fantastycznie.
1: Czyli to jest piknik dla osób z niepełnosprawnościami, ale można powiedzieć, że to jest tak naprawdę piknik taki rodzinny, wielopokoleniowy, właściwie dla wszystkich.
0: Tak, impreza integracyjna. Po prostu jak sięgamy pamięcią, jak się w ogóle zmienił paradygmat niepełnosprawności. Kiedyś było tak, że były takie imprezy dedykowane. Teraz to już jest passé. Już nie wypada takiej imprezy zrobić. Jest impreza integracyjna dla wszystkich. My mamy się integrować, mamy być wspólną społecznością lokalną i historia, nasz jakby taki background historyczny pokazuje, że my łodzianie nigdy nie byliśmy jakoś uprzedzeni. Tutaj egzystowało wiele narodów, jesteśmy miastem 4 kultur, tutaj przyjeżdżały do nas osoby szukać lepszego życia, Łódź zwana ziemią obiecaną i myślę, że gdzieś to w nas, w genach tkwi, że my lubimy być razem, nie lubimy się dzielić, lubimy się łączyć i my łodzianie patrzymy na to, co nas łączy, a nie na to, co nas dzieli, dlatego impreza jest absolutnie dla wszystkich.
1: Łódzki piknik bez barier, przypominam, rozpocznie się o godzinie 11 na Starym Rynku i potrwa do godziny 17. Herbata, kawa i soki są gratis.

0: Maratony, regularne treningi i energia, której mogliby pozazdrościć im dużo młodsi. Rysio Team z Łodzi pokazuje, że sport nie ma wieku. Do grupy mogą dołączyć wszyscy, od nastolatków po seniorów. Wystarczą chęci, wygodne buty i odrobina zapału. To ekipa biegaczy, którzy od ponad dwóch dekad regularnie pojawiają się na trasach zawodów i miejskich ścieżkach. Dziś są stałymi uczestnikami maratonów i lokalnych biegów, ale swoją przygodę zaczynali po 50, początkowo po prostu dla zdrowia. A oto niektórzy z nich.
1: Ryszard Goszczyński.
2: Grzegorz Różycki.
3: Janusz Redzynia.
4: Andrzej Rzeźnicki.
5: Piotr Dyśko.
6: Paweł Wojtasik.
7: Tatiana Nagocka.
8: Joanna Trepka.
9: Stanisław Korczyński.
10: Nazywam się Michał Dyśko.
11: Gościa Dziakońska.
0: To tylko część grupy. Jak to się stało, że tutaj się zbieracie, biegacie cyklicznie? Czy to jest jakaś taka sformalizowana grupa, niesformalizowana? Jak to wygląda?
2: No to jest sformalizowana nasza grupa Rysio Team i my tutaj się spotykamy na parkranie w każdą sobotę o godzinie 9 rano. Biegniemy sobie 5 kilometrów. I biegamy przede wszystkim dla zdrowia, dla siebie, dla przyjemności. No i spotykamy się tutaj w takim gronie licznym przyjaciół.
0: Czy to jest taka przyjaźń tutaj zadzierzgnięta w czasie tego biegania?
3: No na pewno tak, bo to właśnie spotykamy się tutaj i ja na przykład przychodzę głównie dla towarzystwa, no, żeby po prostu spotkać się ze swoimi znajomymi i w międzyczasie też tak samo no, trenujemy i biegamy. No. Nie tylko się tu spotykamy, bo się spotykamy także na Górze Rudzkiej, na Popiołach, na ulicy Popiołów. Także mamy dwa razy w tygodniu, tutaj w sobotę, także i jeszcze tutaj też w Poniatowskim w czwartek się spotykamy. Trenuje nas Rysio Goszczyński. O, tu jest właśnie jego też żona. No, także...
0: I stąd Rysio Team,
3: stąd
0: tak?
3: Stąd jest Rysio Team, tak. Naszym trenerem jest właśnie Ryszard Goszczyński, który ma tam dosyć dużo wiedzy. Mimo, że my jesteśmy w jednym tam wieku prawie, że z Rysiem, ale musimy go słuchać zawsze. No, także jest jakimś tam autorytetem.
9: A moja przygoda z bieganiem zaczęła się w 2008 roku, mając 58 lat. Przyszedłem do parku, bo po wypadkach byłem kaleką. No i tak spotkałem grupę biegających, młodsze ode mnie. A może by pan z nami, to była ścieżka Nike. No i trochę z tą ścieżką najbiegałem, a później powstała grupa Ryszard Team, do której dołączyłem. I tak jest do dzisiaj 17 lat.
0: To grupa ile ma lat w takim razie?
9: No tak około 17.
0: Około 17.
9: No i tak dołączymy i tak się do dziś spotykamy. No trochę nam pandemia przeszkodziła, trochę żeśmy to się trochę rozsypało, no ale po pandemii wróciliśmy i jesteśmy w takim składzie, no liczniejszym nawet, no to taka... że tak powiem, seniorzy i trochę młodzieży jest, no ale od 30 paru do 75, 80 prawie lat tutaj taka kategoria wiekowa kształtuje się tutaj w tym parku. Spotykamy się tutaj co sobota o 9, bez względu na pogodę, fajnie, przyjemnie, grono ludzi znajomych.
0: Okej, okay, tutaj widzę, że panowie profesjonalnie w koszulkach Rysio Team, tak?
5: Tak, jest to oznaka naszej przynależności klubowej. Klub jest półformalny, to znaczy spotykamy się bez specjalnych zobowiązań. Wszyscy przychodzą, bo lubią. Biegamy, każdy może sobie trenować do jakichś swoich własnych, że tak powiem, żeby własne cele osiągać, a niektórzy przychodzą po prostu, żeby się poruszać. Jest pełna dowolność, ale mamy profesjonalne wsparcie, mamy trenera, który... Jeżeli ktoś się chce do czegoś przygotować, to umie poprowadzić, rozpisać plan treningowy, także jest taka tutaj możliwość, żeby właśnie w tym się realizować. A tutaj w parku no to spotykamy się, bo jest to niezależna impreza, czyli Park Run, który tu gromadzi różnych biegaczy i nie tylko biegaczy, i spacerowiczów, i kikarzy, i nordic walkingowców, i wszystkich innych, gdzie można się poruszać i można spędzić czas i... co sobotę zawsze w tym samym miejscu. Także.
0: Czyli to jest jakby jedno z wielu miejsc, w których biegacie, tak?
5: Oczywiście. To nie jest nasze miejsce jedyne spotkań, tylko tak jak kolega już wspomniał, spotykamy się kilka razy w tygodniu i w Lesie na Popiołach, i tutaj w Parku Poniatowskiego. Uczestniczymy też w różnych biegach masowych jako grupa, w biegach sztafetowych też bierzemy udział jako grupa Rysio Team, także to jest, mówię, to jest pełna dowolność i to jest myślę siła tej grupy. Nie mamy żadnych legitymacji członkowskich, żadnych składek nie płacimy, po prostu przychodzimy, bo lubimy i wszystko jest na zasadzie dowolności.
0: A jak to u pana było właśnie z bieganiem? Pan biegał wcześniej?
5: Biegałem sobie, że tak powiem, koło domu i też przypadek sprawił, że poznałem grupę w momencie, kiedy się zawiązywała. Jeszcze nie miała formalnej nazwy Rysio Team, ale to była grupa biegaczy jakby w oku trenera Ryszarda zgromadzonych. Później właśnie padło hasło, że skoro trener ma na imię Ryszard, no to może nazwijmy się jakoś, no to padła propozycja może Rysio Team i tak zostało. Także od tego się zaczęło i to początek Rysio Team to jest rok 2012 i nieprzerwanie od tego czasu ta grupa działa, rozwija się. Są coraz to nowi członkowie. Kolega mówi, że od 30 lat, to chciałbym tutaj jeszcze uzupełnić, bo mamy młodszych i mamy jeszcze młodszych, mamy nawet nastolatków i jesteśmy otwarci, jeżeli właśnie to są już różne pokolenia się do nas przyłączają, biegaczy, dzieci biegaczy, wnuków i tak dalej, to wszystko działa.
0: Rodzinnie też właśnie zdarza się tak, że tu biega kilka pokoleń?
11: Tak, w moim przypadku to zacząłem biegać w klubie Rysio Team już 2013 roku. Oczywiście z mojej rodziny też aktualnie ma 94 lata, nazywa się Jan Murawiec, mistrz świata. Ja z synem i wnuczkiem biegamy. Konkretnie, jak przedmówcy powiedzieli, już 13 rok. Cyklicznie spotykamy się tu każdą sobotę w zasadzie na parkranie. Dzisiaj mój był już tu 540 chyba drugi parkran.
0: Liczy pan?
11: Oprócz tego.
5: To się samo liczy.
11: Tak, na popiołach we wtorek, czwartek tu w Poniatowskim i w sobotę cyklicznie. Tak.
0: A u pana jak to się zaczęło z bieganiem?
11: Zaczęło się w 2013 roku. Syn akurat tam przebywał w Anglii. Wrócił, mówi, tata, takie są cykliczne biegi. Zaczęły się w Parku Poniatowskiego, że przyjdź, może przebiegać. Przyszedł od tego czasu, tak się.
0: Czyli syn pana wyciągnął?
11: Praktycznie tak.
0: A ty, jak to się stało, że biegasz tutaj z tą grupą?
10: Ja zacząłem jakoś 6-7 lat temu biegać krótki okres samemu, a jako, że mój tata, który udzielał wywiadu przed momentem, już biegał w tej grupie prawie od początku, to ja zostałem wyciągnięty i już 6 rok uczęszczam na treningi w Rysio Team.
0: Czyli tutaj pana syn wyciągnął, a ciebie odwrotnie tata, tak?
10: No tak można powiedzieć.
0: Jak wam się biega wspólnie?
10: Ja...
0: Oglądacie się na siebie, czy nie?
10: No ja w tym momencie biegam trochę szybciej niż tata, ale raczej wspólnie grupowo biegamy wszyscy. Raczej nie ma podpodziału na słabszych, lepszych na treningach u nas.
0: Bo jak rozumiem, jest grupa, która jest tak bardzo różnorodna, że tutaj, jak panowie wspominali wcześniej, każdy ma jakieś tam swoje cele wyznaczone, tak? Czyli w ramach tej grupy, ale ty też możesz realizować swój cel, który jest na przykład zupełnie inny niż taty, tak?
10: No oczywiście. Rozgrzewki zazwyczaj można łatwo w podobnym tempie, bo to nie ma aż tak dużego znaczenia, szybkość na rozgrzewce, a trening, jak robimy odcinki krótsze, biegowe albo ćwiczenia, to można w tym samym miejscu inni z różną intensywnością albo też różną ilość, tak raczej się różnicuje intensywność treningu u nas.
0: Fajnie ci się tutaj biega z panami w różnym wieku, nie chciałbyś, nie wolałbyś biegać z rówieśnikami?
10: No nigdy nie miałem dostępnej takiej opcji, ale myślę, że raczej nie, bo moi rówieśnicy raczej nie biegają, więc tutaj jest poziom zdecydowanie wyższy, niezależnie od tego.
0: Dlaczego nie biegają?
10: Większość ludzi nie biega, chyba trzeba byłoby się ich spytać. Ja bym polecał, definitywnie, więc jest zupełnie niezrozumiałym dla mnie, dlaczego nie biegają.
0: Pani w takim razie, jak to się stało i kiedy pani dołączyła do grupy, a jak to się stało, że w ogóle pani zaczęła biegać?
12: Zaczęłam biegać, nie wiem, około 14-15 lat temu. Sama biegałam, wychodziłam z domu i moje bieganie polegało na tym, że biegałam jakiś dystans 10 km, ale nie robiłam żadnych postępów. Później któregoś razu przyszłam do Parku Poniatowskiego i widziałam właśnie osoby biegające 5 km. Nawet nie wiedziałam, co to jest za bieg. Doczytałam później na internecie czy w gazecie, że jest to parkrun, który odbywa się co tydzień. I na kolejny tydzień przyjechałam na godzinę 9, wzięłam udział w pierwszym parkranie i koleżanka z grupy Rysio Team zaczepiła mnie, czy nie chciałabym tutaj dołączyć do grupy. Mówię, no czemu nie? No i tak się zaczęła moja przygoda z Rysio Team, która trwa do dziś, już naście lat. I teraz cały czas biegamy razem, wspólnie spędzamy czas. Jesteśmy tak wciągnięci, że treningi nie opuszczamy. Jeżeli ktoś nie może przyjść, to robi trening sobie indywidualnie sam w domu. No i to jest po prostu takie nasze życie biegowe.
0: Czy teraz jest lepiej? Teraz pani odczuwa właśnie to, że robi jakieś postępy?
12: No dokładnie. Odkąd zaczęłam trenować w Rysio Team, no to zauważyłam u siebie duży progres. Wiadomo, że są i lepsze, i gorsze dni, ale no zawsze ten progres jest, tak? Samemu biegając robimy ciągle to samo, a tutaj mamy jednak te treningi zróżnicowane. Zimą jeszcze, bo tutaj koledzy wspomnieli, że biegamy w Parku Poniatowskiego i na Popiołach, a zimą jeszcze dodatkowo trenowaliśmy na RKS-ie.
0: Pan kiedy i dlaczego zaczął biegać?
9: Biegałem w szkole jeszcze, tak uprawiałem trochę lekką atletykę i potem nigdy nie było czasu właściwie, bo była praca, były różne inne sprawy, ale mi ciągle tego brakowało i kiedyś właśnie jak przyszedłem do parku, to podobnie jak kolega, to była taka grupa biegowa i tak patrzyłem i tak dołączyłem. No najpierw nie mogłem jednego kółka przebiec, bo to było ciężko tak po latach, no ale z czasem zacząłem przychodzić, biegać. Tutaj jesteśmy na parkranie, to można jeszcze może parę słów tylko powiedzieć o parkranie, który się zaczął w Polsce w 2012 roku. Jest już około 100 takich punktów w Polsce. W Łodzi właśnie w 2012 to się też jakoś zbiegło z naszą, powstaniem naszej grupy biegowej. No i tutaj są to takie dobrowolne biegi, właściwie każdy biega tyle, ile może, ale one przede wszystkim stoją, to ważne jest, na wolontariuszach. Mamy tutaj parę osób wolontariuszy, bo jakby nie było wolontariuszy, ten bieg by się nie odbył. Kilka już lokalizacji w Polsce właśnie upadło z braku ludzi, którzy pomagają ten bieg zorganizować. To tyle. No i tutaj spotykamy się, dzięki temu może ta grupa się rozrosła, bo to są takie cotygodniowe spotkania. Coraz więcej osób też do nas dołączało. Mamy swoje treningi, biegi, no i jest fajnie, przyjemnie.
0: To może tutaj trener w takim razie jest dumny ze swojej grupy?
13: Bo dumny to jest mało powiedziane, bardzo dumny.
0: Robią postępy, słyszę.
13: No teraz już nie, tak już jak widać, troszkę kiedyś szybciej biegali, ale teraz dają sobie radę w kategoriach wiekowych. I
12: swoich, tak?
13: No tak, tak. No, chodzi o to, żeby być mocny w swoich kategoriach wiekowych, nie tylko ogólnie open. Trenujemy prawie 20 lat, to trzeba by było 20 lat odjąć każdemu z nas. Tak wygląda ich wiek wtedy i obecnie.
0: Czy chodzi tylko o bieganie, tylko o sport, czy chodzi także o spotkania, o bycie z kimś?
13: No każdy trening to jest spotkanie. Nie biegamy zawsze szybko, żeby nie można było oddychać, ale tak samo podczas biegu można prowadzić konwersacje, no wymieniać nie tyle poglądy, co towarzysko porozmawiać.
0: Rzeczywiście tak grupa powstała, jak tutaj wszyscy mówią, te 17 lat temu?
13: To jest około 20 lat temu, 19 może tak. Była grupa, która zaczęło się tak, że Nike prowadził grupę jakby trenerską płaconą. Później, kiedy przestał Nike płacić trenerom, którzy to byli, myśmy się dalej spotykali. No i tak to kontynuujemy do tej pory.
0: Panie Ryszardzie, a pan kiedy zaczął biegać?
13: W 1964 roku.
0: To dawno temu.
13: No troszkę minęło. 64 lata.
0: I cały czas pan biega?
13: Nie tyle biegam, co w ruchu jestem. Ach. Także nie zawsze. Teraz już nie biegam. Teraz się przyglądam, jak inni biegają.
0: Aha. Jest pan surowym trenerem, czy pobłażliwym?
13: No to ich się trzeba spytać. Nie mnie oceniać.
14: Ale wszyscy słuchają trenera, także tak, nie ma problemu.
13: Trudno mi powiedzieć, bo mnie później skarcą.
0: Muszą słuchać, no od tego jest trener, żeby go słuchać,
13: no,
0: prawda?
13: To nie chodzi o słuchać, no każdy ma jakieś takie, jedni chcą zabawowo trenować, inni troszkę mocniej, ci chcą zabawowo, no to się bawią sportem, ci, którzy chcą przygotować się do zawodów, no to troszeczkę inny trening jest po prostu.
0: Czyli panie Ryszardzie, można powiedzieć, że pan dostosowuje trening tak naprawdę do każdego indywidualnie?
13: Zgadza się. Mhm. I do każdego, i do zawodów, do których przygotowujemy się.
0: Czyli startujecie w zawodach?
13: No tak, cały czas. Tydzień temu 4 osoby od nas biegały w Justynów Janówka biegi, 4 osoby stanęły na pierwsze, 2 drugie, 3 miejsce.
0: Serce trenera rośnie wtedy.
13: No już tak. Tak urosło, że już chyba więcej pojemności nie ma.
0: Pani Gosiu, pani tu podobno ma najwięcej sukcesów, tak?
15: Nie, to tak nie teraz. Niekoniecznie to jest prawdą. Natomiast bardzo się staram chodzić na wszystkie treningi 3 razy w tygodniu. W niedzielę trenujemy o godzinie 8 rano, więc też trzeba się zebrać dosyć wcześnie. Trener nam układa plany treningowe, ponieważ przygotowujemy się do zawodów. Ostatnio braliśmy udział w biegu Rossmann Run, biegu ulicą Piotrkowską, gdzie startowało parę osób z naszej drużyny. Do tego bierzemy udział w maratonie łódzkim. Ostatnio mieliśmy też 3 sztafety, w tym jedną sztafetę, 4 sztafety, przepraszam. Ostatnio mieliśmy 4 sztafety podczas łódzkiego maratonu, w tym jedną sztafetę 70+, w której wszyscy panowie, którzy w niej startowali, właśnie mają tyle lat albo więcej. Więc głównie stawiamy na sztafety, natomiast w najbliższym czasie będziemy biegali w maratonie sztafetowym Szakala.
16: Która stała na drugim miejscu.
15: Właśnie, a nasza kobieca sztafeta zajęła w tym właśnie maratonie podczas właśnie rywalizacji sztafet 2 miejsce wśród kobiet. Więc mamy sukcesy i szykujemy się teraz do kolejnej sztafety, która będzie w Lesie Łagiewnickim w Arturówku sztafetowym maratonie Szakala.
0: Pani Małgosiu, a pani kiedy zaczęła biegać i dlaczego?
15: No ja zaczęłam biegać w 2014 roku. Najpierw biegałam sama. Właśnie głównie zaczęłam biegać dlatego, że nagle zobaczyłam, że mam dosyć dużo wolnego czasu i może bym popracowała trochę nad sobą. No i zdecydowałam się wystartować po raz pierwszy w biegu na 10 km w 2015 roku i podczas tego biegu spotkałam koleżankę, która mówi: słuchaj, przyjdź tutaj do nas, mamy taką grupę Rysio Team, może byś pobiegała, biegamy na parkranie, może byś na ten parkran przyszła. No i ja przyszłam na ten parkran 2 maja, to było 2015 roku i od tej pory biegam w Rysio Team.
0: Wspólna pasja sportowców pokazuje, że po 70 można nie tylko cieszyć się życiem, ale i wyznaczać nowe cele. Każdy jest mile widziany. Treningi odbywają się w każdy wtorek i czwartek, w sobotę i niedzielę. W soboty o godzinie 9 członkowie spotykają się na Park Run Łódź w Parku Poniatowskiego od strony ulicy Inżynierskiej, rozpoczynając spotkanie solidną rozgrzewką, o czym miałam okazję sama się przekonać. Dzisiaj dziękuję Państwu już za uwagę. Zapraszam za tydzień. Agata Zielińska. Do usłyszenia.

0: Stop.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Na zegarze jest 7. Niedziela 7 czerwca, Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łucia. W serwisie 5 osób rannych na drodze w powiecie opoczyńskim. Maja Chwalińska z nadzieją na dziką kartę w Wimbledonie i drugi dzień festiwalu kapel w Pietrzkowie. Na regionie od rana pogodnie, sporo słońca i coraz cieplej. Na termometrze mamy teraz 15 stopni. W nocy doszło do groźnego wypadku w miejscowości Mysiakowiec w powiecie opoczyńskim. Około godziny pierwszej samochód, którym jechało 5 osób z nieustalonych przyczyn, uderzył w drzewo. Wszyscy jadący autem trafili do szpitala. Wiadomo, że to sami nastolatkowie w wieku od 16 do 18 lat. Policja ustala teraz szczegółowe okoliczności tego wypadku. Maja Chwalińska nie wygrała French Open, ale w Paryżu osiągnęła życiowy sukces, dochodząc do finału. Po rozegraniu 10 morderczych meczów w Paryżu polska wicemistrzyni potrzebuje teraz regeneracji. A więcej o tym mówi Piotr Borys.
10: Sztab szkoleniowy wicemistrzyni wielkoszlemowej od razu po finale przystąpił do monitorowania jej parametrów fizycznych. Najbliższe dni zostaną w pełni poświęcone na odbudowę sił. W Bielsku-Białej kibice już odliczają dni do powrotu swojej idolki z wielkim trofeum. Jednak, jak dodaje były wieloletni sparring partner tenisistki Mikołaj Wrzoł, oficjalne świętowanie trzeba prawdopodobnie odłożyć, bo kolejny wielki turniej zbliża się wielkimi krokami.
11: Pewnie będzie też jakieś przywitanie Mai, dzieciaki coś zorganizują wraz z rodzicami, no i my trenerzy. No ale zobaczymy kiedy, ponieważ już za niedługo Wimbledon.
10: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy Maja otrzyma od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. To pozwoliłoby na ominięcie wyczerpujących kwalifikacji i dałoby Polce dodatkowy, bezcenny czas na odpoczynek. Piotr Durys, Polskie Radio.
9: Jeżeli Maja Chwalińska nie otrzyma dzikiej karty, będzie musiała grać w kwalifikacjach, tak jak w turnieju w Paryżu. W Piotrkowie Trybunalskim w ten weekend rozbrzmiewa muzyka kapel podwórkowych. To za sprawą 21. Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego w Miejskim Amfiteatrze. Prezentują się więc wybrane kapele z całej Polski.
12: Od początku po prostu gramy na żywo. To jest muzyka prawdziwa, która idzie od serca. No ja nie wyobrażam sobie w ogóle innego grania.
13: Trochę o miłości, troszkę o biedzie, troszkę o bezrobociu, o handelku. My też śpiewamy czasem o NFZ-cie, nie? Staramy się być blisko publiczności, jeśli chodzi o tematy.
9: A dzisiaj na festiwalu wyjątkowy jubileusz. Piotrkowska kapela Fakiry będzie świętować 50-lecie. Wcześniej wystąpi też zespół Tytka z Łodzi. I kończymy sportem, bo piłkarze rezerw Widzewa Łódź wygrali z Pelikanem Łowicz w finale wojewódzkiego Pucharu Polski. Losy spotkania rozgrywanego na stadionie przy Alei Piłsudskiego w Łodzi rozstrzygnęły 3 rzuty karne. O szczegółach mówi Robert Zwoliński.
14: Choć na murawie spotkały się drużyny z trzeciej i czwartej ligi, różnicy poziomów nie było aż tak bardzo widać. Widzew co prawda więcej utrzymywał się przy piłce, ale dwie najlepsze okazje mieli piłkarze z Łowicza. Nic dziwnego, że zadowolony z postawy swoich zawodników mimo wszystko był trener Pelikana Piotr Kocęba.
15: Zagraliśmy bardzo dobry mecz na tle świetnego Widzewa.
14: Potwierdził to trener łodzian Paweł Ściebura.
16: Pelikan postawił nam bardzo trudne warunki, był świetnie zorganizowanym zespołem.
14: Ale karne bezbłędnie wykonywali widzewiacy, a dwie jedenastki rywali obronił bramkarz łodzian Jan Krzywański i to Widzew zdobył puchar. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
9: Nagrodę rezerwy Widzewa w przyszłym sezonie zagrają w pierwszej rundzie Centralnego Pucharu Polski. A więcej sportu w naszym serwisie za godzinę. Bregenie od rana pogodnie, czyli dużo słońca i coraz cieplej. Na termometrze mamy już 15 stopni. Na barometrze 996 hektopaskali. Po południu w regionie zaczną napływać chmury i wieczorem zrobi się burzowo. Na termometrach do 23 stopni, nawet do 25. Dzisiaj wiatr słaby z południa.

0: poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
1: Patrycja Wojsznis, Małgorzata Warzecha, zapraszamy na kolejne spotkanie. Dzisiaj gość, ksiądz Orfeusz Malesa, który swoje święcenia kapłańskie przyjął 6 lat temu i jest teologiem, filologiem klasycznym i ma zaproszenie do naszych słuchaczy. Audycję Słowo przygotowała pastor Marta Borkowska, Kościół Ewangelicko-Reformowany w Zelowie.
0: W poszukiwaniu dialogu. Gość.
1: Naszym dzisiejszym gościem ksiądz Orfeusz Malesa. Dużo mamy tych tematów. W zasadzie tak się przymierzam, od czego zacząć, ale może zacznijmy rzeczywiście przede wszystkim od Fundacji Arista, w której ksiądz działa, ponieważ to zaproszenie, które skierujemy do osób zainteresowanych, naszych słuchaczy, właśnie z działalnością Fundacji Arista jest związane. Co to jest za grupa, co to jest za stowarzyszenie, fundacja?
2: Szczęść Boże, dzień dobry, bardzo dziękuję za to pytanie i przybliżając fundację chciałbym powiedzieć, czy wyjść od samej nazwy, ponieważ arista to z języka greckiego jest stopień najwyższy od czasownika dobry agathos i my stąd mamy imię Agata, ta, która jest dobra. Arista to są te rzeczy, które są najlepsze, najbardziej właściwe, najbardziej odpowiednie, ale ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt, powiemy, moralny, duchowy, wewnętrzny. Stąd znamy w języku polskim arystokrację. To powinni być ci, którzy odznaczają się szczególnymi walorami pod względem kultury, pod względem wykształcenia, czyli tych warstw, które są najbardziej ludzkie.
1: Przy okazji nauczyłam się dobrze akcentować. Fundacja Arista to jest właściwy akcent tej nazwy. Proszę księdza, ale fundacja ma także bardzo określone założenia. Są związane przede wszystkim ze związkami chrześcijaństwa wielowiekowymi, z kulturą łacińską. To jest też ważne w działalności fundacji, a także i tej, którą prowadzi sam ksiądz na co dzień.
2: Tak, co prawda ja tę fundację założyłem, ale już jej nie prowadzę, prawda? Ja nie jestem prezesem, jest zarząd fundacji, natomiast prawdą jest to, że ja powołałem ją do życia, tak możemy powiedzieć. I tak jak pani wspomniała, związane jest z tą wielowiekową tradycją i kulturą u nas grecko-rzymską. I to, co najszlachetniejsze, najlepsze, chcemy odnosić do tego dorobku myśli ludzkiej, ducha ludzkiego, który zawarł się w filozofii greckiej, w kulturze później rzymskiej i w chrześcijaństwie, które wyrasta w tym świecie, powiemy, grecko-rzymskim i jest takim trzecim filarem dopełniającym, mówiącym o godności człowieka i miłości bliźniego. Powiemy, Grecja funduje umiłowanie prawdy, filozofia. Rzym w takim dużym skrócie to będzie prawo i porządek i chrześcijaństwo do tego duetu przychodzi z miłością bliźniego, z godnością człowieka, czyli z odkryciem Boga wcielonego, bo z tego wynika ta godność ludzka, że Bóg zechciał stać się jednym z nas i tworzymy taką triadę kulturową, możemy powiedzieć, opartą o chrześcijaństwo, Grecję i Rzym. I fundacja podejmuje te działania właśnie w tych trzech płaszczyznach: kulturowej, edukacyjnej i, powiemy, no, religijnej czy kultycznej, związanej z życiem wewnętrznym. Mogę powiedzieć, teraz zamknęliśmy cykl wykładów o literaturze na Uniwersytecie Łódzkim. Poświęcone one były tragedii rzymskiej. W przyszłym roku akademickim chcemy ten cykl wykładów poświęcić Platonowi, jego dialogom, by przybliżyć właśnie tę najbogatszą spuściznę, jaką zostawiła nam starożytność. Więc fundacja działa edukacyjnie przez spotkania z młodzieżą, z dorosłymi, pewne warsztaty, o których mam nadzieję, że też do nich przejdziemy, ale także katechezę przez formację tą edukacyjną, intelektualną na uniwersytecie, kiedy mamy cykl wykładów o literaturze, literaturze antycznej, czyli zamykamy tą przestrzeń intelektualną, łącząc z kulturową warsztaty teraz chorału i to spina nam się również z tą działalnością duchową związaną z wymiarem kultycznym, czyli zapraszamy mnichów z Francji, którzy tym chorałem na co dzień żyją.
1: Już za chwileczkę o tym porozmawiamy. Mamy sporo czasu, nie musimy się spieszyć. Tylko jeszcze taką małą kropkę na D. Wynika ta pasja, ta działalność księdza Orfeusza również z tego, że sam ksiądz jest filologiem klasycznym z wykształcenia, czyli kultura łacińska i kultura grecka jest czymś naturalnym, środowiskiem, w którym się ksiądz porusza cały czas, bo teraz jest jeszcze ksiądz na etapie opracowywania, pisania doktoratu.
2: Tak, zgadza się. Ta moja miłość do literatury klasycznej, powiedziałbym, że wynika z pasji mojego księdza profesora. Ponieważ ja skończyłem klasę matematyczno-fizyczną przed seminarium Liceum Politechniki Łódzkiej i wstępując do seminarium miałem możliwość, powiem szczerze, bo ten cykl wykładów również prowadzi, przede wszystkim prowadzi ksiądz profesor Lewandowicz. Wielu profesorów z Polski dołącza do nas zdalnie na te wykłady i rzeczywiście wypowiadają się z wielkim uznaniem, bo wielu z nich jest uczniami księdza profesora, wielu z nich jest uczniami. Dlatego ja, widząc to bogactwo tej kultury i tak naprawdę chrześcijaństwo odkrywa, czy może inaczej, nie odkrywa, wypełnia rzeczywistością te pragnienia, te myśli, te idee, które cała tradycja grecko-rzymska tworzyła jako pewna potrzeba ducha ludzkiego. Pewne wrażliwości już są tam zawarte i przez literaturę wyrażone jako swoiste oczekiwanie, jako nadzieja, to co jest potrzebne. I teraz oczywiście tutaj w perspektywie wiary, no to mówimy o przyjęciu tego orędzia, że rzeczywiście Chrystus staje się Bogiem. Nie staje się Bogiem, jako Bóg staje się człowiekiem. Natomiast to pięknie pisze Klemens Aleksandryjski w Pedagogu, jeden z pierwszych ojców Kościoła w znaczeniu pisarzy wczesnochrześcijańskich. I on tam wskazuje, że to, co było nadzieją, oczekiwaniem, pragnieniem świata grecko-rzymskiego, Chrystus wypełnia sobą i przynosi ucieleśnienie tych idei, ucieleśnienie tych pragnień. Tak bym powiedział, że chyba ciężko być katolikiem, nie będąc spadkobiercą tej pięknej kultury grecko-rzymskiej, którą nawet nie zawsze świadomie, ale bierzemy. Bierzemy, bo to pisze Louis Bouilhet, że umysł ludzki został przygotowany przez filozofię grecko-rzymską jak pług, prawda? Jak pług idzie przez rolę, tak ta kultura grecko-rzymska przeorała umysł ludzki, a Chrystus rzuca tam ziarno słowa. To jest też piękny obraz już z XX wieku. Louis Bouilhet jest teologiem XX wieku, więc widzimy, że ten związek chrześcijaństwa z kulturą grecko-rzymską jest bardzo silny. Powiemy też obiektywnie, ale w moim sercu również, ponieważ ta fascynacja, to piękno kultury, literatury zostało mi przekazane właśnie przez naszego księdza profesora.
1: To przejdźmy zatem do punktu głównego naszego spotkania, czyli tych warsztatów chorałowych organizowanych przez Fundację Arista,

nie, tutaj tego działu nie chciałbym jakoś szczególnie rozpracowywać, natomiast to będzie poświęcone warsztatom. Jeżeli kogoś poruszy idea chorału, to mam nadzieję, że będzie chciał przyjechać, aby doświadczyć tego, nauczyć się. Więc wracając do tego, czym jest chorał, ja bym powiedział, że jest to muzyczne opracowanie z nadprzyrodzonością. My powiemy z Bogiem, prawda? Muzyczne opracowanie tego spotkania, w którym człowiek doświadcza rzeczywistości, która przekracza tylko tu i teraz. I teraz w ogóle muzyka daje nam takie doświadczenie. To o Chopinie jeden z profesorów pisał, że jest to dionizyjski duch w apolińskiej formie. Czyli doskonała forma wyrażająca właśnie tą mistykę, byśmy powiedzieli językiem religijnym. To dionizyjskie mania, uniesienie, ten szał, w którym człowiek zostaje porwany do tego, co przekracza tu i teraz. A jednocześnie ujęte w bardzo wykwintną i niecodzienną formę, bardzo precyzyjną, niekiedy powiemy wręcz matematycznie podzieloną. Taki jest chorał. Chorał jest ujęciem tego spotkania, właśnie duchowego spotkania z kimś, kto przekracza tylko tu i teraz, czyli z Bogiem, opracowaniem w muzyce i zanurzeniem tego w liturgię, czyli w kult. Jest to śpiew łaciński, jest to śpiew jednogłosowy, natomiast to ma oddawać tą jedność, która tworzy się z ludzi, wśród ludzi, którzy są zwróceni ku Bogu, ku temu, który przychodzi i staje się obecny pośród nich. Chorał jest też w tej metodzie, bo mamy różne szkoły znowuż wykonania, prawda? Czyli niby mamy te same neumy, bo tak nazywają się te nutki, powiemy, chorałowe. Terminem technicznym określającym zapis są neumy. I kiedy patrzymy na te neumy, to w pewnym sensie każdy z nas ma ten zapis. To możemy powiedzieć tak, jak różne opracowania koncertów w zależności od dyrygenta, orkiestry, mamy różne wykonania. Tak samo te różne szkoły chorałowe prezentują różne wykonanie, natomiast idea jest ta sama. To znaczy mamy zapis spotkania z Bogiem, który, gdy jest powtarzany, wykonywany, wprowadza człowieka właśnie w to spotkanie, czyli wycisza go z jednej strony, otwiera go na medytację, pozwala mu jak portal pewien, jak brama wejść do innego świata. I to wszystko dzieje się w ramach liturgii, też łacińskiej liturgii trydenckiej, która coraz większą popularnością zaczyna się też cieszyć w naszej świadomości. Natomiast jest tą liturgią, która kształtowała Zachód tak naprawdę od początku. Czyli znowuż wracamy do tego i nazwy Arista, prawda? Czyli czerpiemy z tego tradycji, z bogactwa wieków, to, co jest tym drogocennym skarbem, tą wyjątkową perłą. I to zaproszenie kierujemy właśnie do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić, pozwolić sobie na to spotkanie i ośmielę się powiedzieć również tych, którzy może dzisiaj jakoś nie do końca widzą się w Kościele z różnych względów, prawda? Bo papież Benedykt pięknie mówi, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od doktryny. Nie zaczyna się od moralności, mimo że one są bardzo ważne, o tym powie, ale zaczynają się od spotkania z Bogiem. I chcielibyśmy przez te warsztaty zaprosić ludzi, którzy, bo ja jak pracowałem w hospicjum, to mam doświadczenie tego, że my poszukujemy duchowości. Każdy z nas, to nie jest tak, że żyjemy, czy chcemy żyć w świecie bez czegoś więcej niż tylko tu i teraz. Bez gonitwy, powiemy, za jedzeniem czy za rozrywką, jednak szukamy więcej i dlatego szukamy poezji, szukamy muzyki, szukamy piękna, sztuki. Więc chciałbym zaprosić wszystkich, którzy mają
większą wrażliwość duchową. Aż

0: większą, którzy w ogóle mają wrażliwość duchową i odkrywają, że ten aspekt życia jest istotny, jest potrzebny, po to, by pozwolili się poprowadzić i spotkali z tym życiem, które ze względu też na gości, to znaczy francuskich mnichów, panią
1: którzy
0: profesor.
1: Przyjadą. To ja mam jeszcze jedno praktyczne pytanie. Dobrze. Takie praktyczne pytanie. A jeżeli ktoś nosi w sobie jakieś obawy przed brakiem muzykalności własnej, przed tym, że chorał to jest coś, co wymaga pewnej umiejętności właśnie głosu własnego, tego poczucia rytmu, muzyki, czy jakoś także może spróbować wziąć udział w tego typu warsztatach?
0: Jak najbardziej. Warsztaty będą podzielone na 4 klasy. Pierwsza klasa będzie grupą początkującą, wprowadzeniem w zupełnie bazowe kwestie terminologii, oddechu, wykonania, też rytmu, ponieważ rytm w chorale jest rytmem swobodnym. On jest w pewien sposób płynny, wyznaczany przez słowo, przez dynamikę sensu, która zawarta jest w tekście śpiewanym. Czyli inaczej niż współczesna muzyka, prawda? Tutaj można zrobić pewną taką analogię do rytmiki de la Croza. To co prawda odnosi się do tańca, ale on, ten szwajcarski pedagog, pełnymi garściami czerpie z dokonań i odkryć opactwa w Solem, ponieważ ta metoda Solem pochodzi od nazwy opactwa benedyktynów we Francji, Solem. I oni opracowują chorał, nadając czy wydobywając z niego tego ducha, by umożliwić przez wykonanie to spotkanie. I okazuje się, że w tańcu to, co zrobili mnisi zupełnie w służbie modlitwie, w służbie kultu Boga, uwielbieniu Boga, de la Croz wykorzystuje ich dokonania metryczne, interpretacyjne, by wprowadzić to w taniec. I cała szkoła, ja tutaj nie jestem ekspertem, dlatego nie będę zabierał głosu szczegółowo, ale wiem, że on opracowuje całą rytmikę związaną właśnie z metodą solezmeńską, chociaż nikt tego tak bezpośrednio nie łączy, ale on też nie ukrywa, czy te pewne analogie są bardzo ściśle dostrzegane. I znowuż wracamy do tego pojęcia ars histesis, czyli wznoszenia się i opadania charakterystycznego dla poezji czy tradycji starożytnej Grecji.
1: Czyli etap pierwszy prosty dla tych, którzy nie mieli żadnego kontaktu do tej pory.
0: Jak najbardziej.
1: Takie wprowadzenie, otwarcie drzwi.
0: Tak, to będzie otwarcie drzwi od strony idei, ale również od strony techniki wykonania. I to jest ważne, ponieważ jedyny warunek, bo ja też rozmawiając z osobami, z którymi współtworzymy, to szkoła u nas na gruncie polskim, Szkoła Świętego Benedykta, to jest polska szkoła chorałowa, która kontynuuje tą metodę solezmeńską. Oni są w Poznaniu, to środowisko, i razem tworzymy te warsztaty. Panie mi powiedziały tak, proszę księdza, ważne jest, żeby ktoś był w stanie powtórzyć dźwięk. To jest jedyna potrzeba. To znaczy, no bo ciężko, jeżeli ktoś zupełnie słoń na ucho nadepnął i nie jest w stanie powtórzyć nic, zero.
1: Ale raczej to są rzadkie przypadki, tak. Bo mimo wszystko, jeżeli się wsłuchamy w siebie, to taką umiejętność możemy znaleźć.
0: Dokładnie, dlatego te warsztaty tak naprawdę są dla wszystkich. I teraz ktoś, kto zupełnie nie słyszał o chorale, ta pierwsza klasa, powiemy, dla niego będzie wejściem w ideę chorału, w duchowość chorału i także w sposób wykonywania tego chorału. I utwory, które będziemy proponować naszym uczestnikom, będą dostosowane właśnie do poziomu ich zaawansowania. Druga klasa to jest klasa średnio zaawansowana. Tutaj oczekujemy, że ktoś już się z chorałem zetknął, w jaki sposób go śpiewa, i klasa zaawansowana, powiemy, z podklasą w specjalizacji dyrygenckiej, czyli dla tych, którzy chcieliby kontynuować chorał w swoich środowiskach, w swoich miejscach, być w stanie...
1: To jest taki profesjonalny troszkę poziom, prawda?
0: Tak.
1: Te wyższe klasy.
0: Tak, to zwłaszcza ta klasa zaawansowana, gdzie będziemy uczyć techniki dyrygowania, aby ktoś mógł poprowadzić swoją scholę. czyli ma doświadczenie od strony też takiej technicznej, muzycznej, ma doświadczenie chorałowe, wiedząc, jaka jest idea, duch chorału, żeby wiedział, co wydobyć, co podkreślić, jak interpretować również. Będzie też klasa interpretacji, ponieważ chorał występuje, możemy tak powiedzieć, jako dzieło poetyckie, gdzie tekstem są w przeważającej większości teksty pisma, ale również potrzeba przez połączenie stylistyki tekstu i opracowania muzycznego wydobyć sens tego fragmentu, gdzie jest główny akcent, jak to zaśpiewamy, na co chcemy zwrócić uwagę, co chcemy podkreślić. I to będzie przedmiotem naszej pracy w grupie zaawansowanej, czyli już tu nie będziemy tak dbali o technikę, bo zakładamy, że to już jest technika opanowana. Tu będzie większy akcent położony na ducha, położony na interpretację. Więc to mamy trzy klasy śpiewu. Dla początkujących, dla średnio zaawansowanych i dla zaawansowanych z podklasą dyrygencką, jeżeli ktoś by chciał tej umiejętności się nauczyć. I będzie osobno klasa organowa, ponieważ akompaniament chorałowy jest o tyle specyficzny, że nie ma tam stałego rytmu. Rytm jest swobodny i ze względu na to potrzeba innego opracowania i nauki, jak towarzyszyć organami, bo mówimy o akompaniamencie organowym w śpiewie chorałowym. I tutaj przyjedzie z opactwa w Fongongbo do nas dwóch ojców benedyktynów. Jeden, który jest przeorem klasztoru, drugi jest kantorem i organistą, czyli odpowiedzialnym za śpiew i za organy we wspólnocie mniszej, i oni będą uczyć zarówno śpiewu, jak i tej gry organowej. Będziemy na przełomie czerwca i lipca.
1: Właśnie, ustalmy to w datach jakoś. Dobrze. Kiedy, jak to wygląda właśnie tak organizacyjnie.
0: Zatem organizacyjnie miejscem będzie Licheń, dom rekolekcyjny, dom pielgrzyma w Licheniu. Korzystać będziemy tam z infrastruktury, powiemy, też i bazyliki, czy kościółka, który tam jest, kaplicy też domu rekolekcyjnego, ponieważ te warsztaty, tak jak wspominam na początku, chorał jest tą bramą do spotkania, formą podniesienia czy otwarcia też w nas tych pokładów duchowych, to potrzebujemy, aby dokonywało się to nie w formie koncertu, ale w formie kultu, bo to jest to miejsce, powiemy, kiedy Bóg podchodzi pod te same drzwi, co my, prawda? I teraz chorałem chcemy te drzwi otworzyć. A więc dlatego potrzebujemy również tego miejsca kultu. I zaczynamy 27 czerwca. To jest sobota, popołudniem. Chcemy ten pierwszy dzień zrobić dniem rozruchu, to znaczy wprowadzenia w metodę pierwszym wykładem takim inauguracyjnym, ale też zawiązaniem, powiemy, wspólnoty, żebyśmy się poznali, kim jesteśmy, z jakich środowisk przyjeżdżamy, kto będzie ze sobą żył prawie przez tydzień, bo będziemy kończyć w czwartek 2 lipca. Więc ten pierwszy dzień jest dniem organizacyjnym, wprowadzenia w metodę, to jest sobota po południu. I później mamy pełne dni, czyli niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, gdzie rytm dnia wyznaczony jest przez warsztaty i, powiemy, nabożeństwo, czyli tą możliwość spotkania, tak jak mówiłem, z tym, którego przez śpiew będziemy przywoływać.
1: Rozumiem, że uczestnicy mieszkają na miejscu, że
0: tak,
1: są tam.
0: Tak, jak najbardziej. Jest zakwaterowanie na miejscu. Natomiast to jest opcjonalne. I także jest wyżywienie. To jeżeli później przejdziemy, bo na stronie fundacji arista.org.pl
1: są wszystkie szczegóły.
0: Są szczegóły, jest formularz zapisów i tam można zaznaczyć, czy ktoś chce mieszkać w Licheniu, w domu pielgrzyma, czy na przykład znaleźć nocleg na własną rękę, tak powiem. Czy chce korzystać z wyżywienia, czy to wyżywienie chcę zapewnić sobie sam, a na przykład z nami korzystać tylko z obiadu. Więc tam te rzeczy techniczne są, ponieważ ciężko byłoby dojeżdżać na przykład nam z Łodzi codziennie do Lichenia. Dzień nam wyznaczają te warsztaty. Rano mamy 1,5 godzinki, przerwa godzinka, później mamy mszę świętą, obiad, chwilka oddechu, blok popołudniowy, kolacja i wykład, ponieważ chcemy również, wykorzystując to, że przyjadą do nas mnisi, którzy na co dzień żyją chorałem. Tak jak ja powiedziałem na początku, że chorał jest życiem. Tym życiem, które wydobywa te pokłady, które my często, biegnąc w świecie, z konieczności jakoś musimy przykryć, bo co tu dużo mówić, kiedy mamy na głowie pracę, obowiązki domowe, rachunki, inne zobowiązania.
1: Nie wyłączymy się.
0: Ciężko nam jest się wyłączyć, prawda? I teraz to znowuż zobaczymy, tak naprawdę każda tradycja czy kultura tworzyła takie społeczności, które my nazwiemy klasztorami. Czyli wyłączone z porządku doczesnego. I to jest bardzo ciekawe, prawo Justyniana cesarskie o tym mówiło, że kiedy ktoś wstępował do klasztoru, to już są czasy chrześcijańskie, wystawiano mu akt zgonu.
1: Dla świata tych...
0: Tak, że on już nie funkcjonował. On nie funkcjonował w świecie. I co więcej, jeżeli uciekł z klasztoru, to go wojsko cesarskie z powrotem przywracało, bo przyjąłeś zobowiązanie, powiemy, ty wyszedłeś ze świata, nikt ci nie kazał. I to jest bardzo ciekawe, kto miał pewien census majątkowy, czyli
1: mógł się wykupić.
0: Nie, właśnie na odwrót, nie mógł pójść do klasztoru. Dlaczego? Ponieważ to było związane z obowiązkami w cesarstwie. Jeżeli miałeś odpowiedni status społeczny majątkowy, to musiałeś zatroszczyć się o sprawy polityczne, lokalne. My dzisiaj zupełnie tak nie robimy, że na przykład polityk musi mieć jakiś bagaż finansowy swój własny, żeby mógł się zająć polityką. W cesarstwie tak to funkcjonowało. Masz odpowiedni status społeczny, materialny, zajmujesz się tymi sprawami z konieczności. I co więcej, nie wolno ci ich porzucić dla życia klasztornego. Chyba że przekazałeś komuś.
1: I rezygnujesz ze swojego osobistego
0: czyli
1: majątku.
0: Ktoś bierze twój obowiązek, munus, bo to jest też bardzo ważne, to zobowiązanie, to jest bardzo ciekawa filozofia w ogóle taka państwa, że jeżeli masz dobra i masz ich wiele, to masz zobowiązanie względem cesarstwa. I teraz, jeżeli chcesz zrezygnować z doczesności na rzecz duchowości, to musisz przekazać swoje zobowiązanie. I to funkcjonowało bardzo długo, tak naprawdę. I to jest prawo cesarskie, prawo świeckie. Cesarz Justynian w swoim kodeksie, to jest bardzo obszerne dzieło, kodeks, później nowele też Justyniana do tego kodeksu. On to tak ujmuje. I teraz my w tym naszym zabieganiu, to jest zrozumiałe, że z niektórych, powiemy, części naszego ducha nie jesteśmy w stanie korzystać ze względu na konieczność, bo jeszcze jak ktoś ma rodzinę, ma dzieci, to wychowanie dzieci, obowiązki z nimi związane, jakieś zajęcia dodatkowe, dom, to wszystko wymaga takiego dużego zaangażowania też myśli ducha tu i teraz. Dlatego chcemy te dni od 27 czerwca do 2 lipca poświęcić właśnie na takie wyjście ze świata i zapraszamy dlatego mnichów, bo oni żyją na co dzień w ten sposób. Nasze rekolekcje, nasze te warsztaty nazwaliśmy Cantus Vitae, czyli śpiew życia, ale to też mogłoby znaczyć śpiew życiem. Natomiast chodzi o to, że całe moje życie staje się śpiewem miłym Bogu i dlatego chcemy wziąć tych, którzy całe swoje życie ułożyli pod ten śpiew. Ja miałem przyjemność i możliwość być w tym opactwie we Francji dwukrotnie. Raz półtora miesiąca, raz tydzień, troszkę więcej. I kiedy byłem w czasie tego dłuższego pobytu, to widać, jak tam wszystko jest podporządkowane modlitwie. To jest opactwo w pośrodku niczego, ale mnisi mają swoją, tak mi się wydaje, że to jest elektrownia wodna, bo mają tam turbiny, swój prąd, mają gospodarstwo, mają pola. Oni są zupełnie wystarczalni. Świat by mógł się zatrzymać, przestać istnieć, a oni dalej będą żyć. Natomiast rytm jest wyznaczony modlitwą. I teraz praca jest po południu. Ja pamiętam, to był też czas, kiedy pojechałem po raz pierwszy, to był początek mojej drogi kapłańskiej, bardzo niedaleko od tego czasu, kiedy jako diakon byłem w takim domu rekolekcyjnym pod Koluszkami. I tam pamiętam, z księdzem proboszczem też żeśmy sporo pracowali. Ja tam pierwszy raz pracowałem przy betoniarce, takich rzeczach związanych, bo no, ten dom rekolekcyjny powiększaliśmy, no i mieliśmy pracę rąk własnych do dyspozycji. Tam ktoś też pomógł, czy ksiądz proboszcz szukał różnych ekip. I ja mówię, proszę księdza, my pracujemy, no bardzo dużo, tam było bardzo dużo takiej fizycznej pracy. Ja się z nim dzieliłem, mówię, proszę księdza, to jest bogactwo wspólnoty. Jak jest 100 mnichów i każdy popracuje godzinę, to jest tak, jak my byśmy pracowali 100 godzin, czyli każdy z nas po 50. I to jest rzeczywiście, tam tak jest, dlatego to może funkcjonować, bo to opactwo jest no dzisiaj już bardzo duże, prawda? Ale tak jak mówię jeszcze raz, ten dzień wyznaczony jest modlitwą. Rozpoczyna się modlitwą, później aż do pierwszych, do mszy świętej, później jest chwilka przerwy, kolejna modlitwa i śniadanie. Jest w międzyczasie lektura pisma, więc wszystko dzieje się wokół słowa, wszystko dzieje się wokół kultu Bożego. Dlatego chcemy zaprosić tych mnichów, aby oni nam udzielili takiego ducha, powiemy, pewnych intuicji, wrażliwości, które będzie można jakoś zaaplikować do nas. Przyjedzie również pani profesor Sophie Laurent. Chcieliśmy też, żeby ona powiedziała nam wykład. Natomiast ona mówi, drodzy księża, ja jestem praktykiem. Ja bardzo chętnie poprowadzę te warsztaty. Natomiast wolałabym oddać głos tym, którzy mają większą wiedzę. Powiedzielibyśmy o idei chorału. Chociaż pani profesor ma przebogatą wiedzę. Ale ona mówi, ja chcę skupić się na praktyce. Niech ci, którzy żyją chorałem, mówią o chorale.
1: Czy ona będzie pokazywać, jak to...
0: Śpiewać, tak. Ona będzie też jedną klasę prowadzić. Mhm. Tak, tak. To jest śpiew, ponieważ jedną klasę poprowadzi ojciec przeor, jedną klasę poprowadzi pani Sophie Laurent, jedną klasę poprowadzi nasze środowisko polskie, które jeździ do Francji w tej metodzie się kształcić, i jedną klasę poprowadzi ojciec Benoît, organista, bo on jest organistą, więc on poprowadzi klasę dla akompaniamentu. I pani profesor jest wybitnym praktykiem chorałowym. Ona jest częścią Międzynarodowej Akademii Muzyki Sakralnej, która jest częścią papieskiego instytutu związanego z muzyką, więc to są, powiemy, najlepsi z najlepszych. To środowisko francuskie, tak jak opactwo w Solem, jest no, wiodące, tutaj nie ma co mówić. Dlatego chcieliśmy zaprosić samo źródło w pewnym sensie, no bo nie każdy z nas może sobie pozwolić na wyjazd do Francji, prawda, do takiego opactwa, czy na tydzień, z różnych względów. Po pierwsze, to jest daleko jednak, mimo wszystko. Po drugie, kiedy ktoś ma jeszcze rodzinę, obowiązki, to wyłączyć się zupełnie, w pewnym sensie no, na półtora tygodnia, bo przyjazd, wyjazd, ten pobyt w klasztorze jest trudne. I no niestety jednak dla nas to przewalutowanie jest dosyć drogie. To też trzeba sobie powiedzieć, że taki pobyt we Francji no dla nas jest drogi. Nie ma tutaj co się oszukiwać. Dlatego staramy się Francję do nas przyprowadzić, aby ci wszyscy, którzy chcieliby zakosztować tej duchowości. I tak jak mówię, nie ograniczamy tylko do tych, którzy są katolikami, prawda? Ponieważ może dla kogoś to będzie jakąś głęboką inspiracją. Moje doświadczenie, bo ja zacząłem o pracy w hospicjum, było takie, że my szukamy duchowości często, no niestety też no, z jakiegoś takiego zawinionego kontaktu no, od strony ludzi kościoła, jakoś zrażamy się, prawda? I później jest nam ciężko zobaczyć te pewne idee, bo mieliśmy jakieś doświadczenie takie negatywnego spotkania i już nie idziemy w głąb. Dlatego tutaj chcemy zaproponować, by doświadczyć tego, co jest źródłem, tego, co jest pierwsze, co jest ideą w sobie, powiemy. I wierzymy, że dla kogoś będzie to inspiracją dla jego codzienności, że wykorzysta. To jedna pani też właśnie ze szkoły świętego Benedykta opowiedziała mi, mówi, proszę księdza, chorał wprowadza człowieka w kontemplację, jakoś wycisza, dobrze zaśpiewany introit, to jest po prostu pierwsza antyfona w tej strukturze mszy świętej mówi, dobrze zaśpiewany tą metodą solem sprawia, że ja już jestem gdzieś indziej. I mówi, to jest to samo, co na przykład karmelici proponują w formie ich medytacji, tylko ja jako mama, jako żona nie mam 3 godzin na medytację, prawda? A tutaj śpiewam chorał, on mnie zaczyna usposabiać, wprowadzać, doprawiam to powiedzmy jeszcze graduałem, czyli kolejną tą formą chorałową, która postępuje, ja już jestem gdzie indziej. Mam możliwość spotkania na płaszczyźnie ducha z kimś, kto przekracza tę rzeczywistość, czyli my powiemy z Bogiem. On sam jest przeze mnie rejestrowalny. I to możemy, jak jesteśmy w audycji radiowej, porównać to troszkę do fal radiowych. Przecież radio nadaje nam nieustannie, prawda?
1: Fal nie widać.
0: Fal nie widać i teraz ja muszę nastroić się, bo przecież kiedy przełączę się na inne fale, odbiorę inne radio, prawda? I tutaj mamy dokładnie tak samo. My potrzebujemy nastroić naszego ducha i chcemy tymi warsztatami zaprosić i dać narzędzie, dać technikę do nastrajania swojej duchowości.
1: To ja jeszcze takie bardzo praktyczne pytania. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące wieku uczestników i czy jest ograniczona liczba uczestników?
0: Teraz, jeżeli chodzi o wiek, to przyjęliśmy również ze względów rozstrzygnięć prawnych, że są to osoby pełnoletnie. Natomiast to, jeżeli ktoś by był zainteresowany i słucha naszej audycji, jeżeli chodzi o nieletnich, to już prosimy o kontakt bezpośredni, bo wtedy musiałby być pod opieką cały czas tej osoby. No, musimy spełniać też takie warunki, które są związane po prostu z legislacją, prawda? Żeby to było wszystko zgodnie z prawem, ale żeby jeżeli ktoś chciał, mógł jakoś skorzystać. Natomiast warsztaty są dedykowane dla osób pełnoletnich. To jest jedyne ograniczenie, powiemy, wiekowe. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę miejsc, to wiemy, że możemy uzyskać z domu rekolekcyjnego 80 łóżek, prawda? Miejsc.
1: Miejsc tych bezpośrednio tam.
0: Tak jest, tam.
1: Ale więc to nie znaczy, że ktoś dojeżdżający, dochodzący.
0: Absolutnie. Gdyby ktoś miał zaprzyjaźnioną rodzinę, czy w innym miejscu chciał nocować, to nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. I na stronie właśnie fundacji arista.org.pl
1: wszystko jest.
0: Tam jest taki paseczek również z ilością osób. To znaczy, ta lista, a czy ta liczba wzrasta i mamy pasek, który nam pokazuje procentowo, ile jeszcze zostało miejsca. Dlatego bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby można było odpowiedzieć też na swoje poruszenia czy pragnienia czegoś więcej, prawda? A muzyka jest najwyższą formą sztuki, więc my przez muzykę chcemy pomóc człowiekowi osiągnąć to, co czasem w zabieganiu gdzieś umyka nam, prawda? I to jest czas wakacyjny, czyli takiego odpoczynku, też refleksji i odpoczynku również w tej sferze sztuki, no teatry tutaj zamykają swoją działalność, otworzą ją w następnym sezonie, więc filharmonie też na chwilkę wygasają, więc my chcemy kontynuować w tym momencie, kiedy jest ta przerwa. Zapraszamy benedyktynów, by oni nas przybliżyli do tego, co odkrywamy jako śpiew życia.
1: Serdecznie dziękuję. Oczywiście zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych. Jak już ksiądz Orfeusz podkreślał, nie jest to uzależnione ani od możliwości wokalnych, bardzo jakoś tam silnych, ani od nawet stopnia własnego zaangażowania się w wiarę, w chrześcijaństwo, w katolicyzm, że to również jest zaproszenie do osób, które chciałyby przede wszystkim przeżyć wyjątkowe spotkanie z muzyką, ze sztuką, z kulturą, z wielowiekową tradycją, bo chorał tak na oko parę set lat jest formą, która trwa, która jest bardzo mocna w całej wspólnocie Kościoła katolickiego.
0: Mówimy o śpiewie gregoriańskim, kiedy myślimy o chorale. Ta reforma też muzyki i liturgii, która jest zapoczątkowana, nosi nazwę od imienia świętego Grzegorza Wielkiego, papieża. Grzegorz I otrzymał przydomek Wielki. Jeżeli się nie mylę, to jest 590 rok, 604, jego pontyfikat. Czyli widzimy, że jeżeli jemu już przypisujemy tą reformę chorałową, to widzimy, że on istniał wcześniej. Sakramentarz gelazjański, który jest datowany, ojejku, jeżeli się nie mylę, na IV wiek, zawiera już te struktury. Ale przyjmijmy papieża Grzegorza, czyli przełom VI-VII wieku, niech będzie rok 600, ponieważ będzie nam łatwiej liczyć, to mamy 1426 lat. Więc jest to coś, co karmiło ducha ludzkiego przez różne czasy, kultury, miejsca geograficzne, cały czas będąc obecnym. Przecież wiele, i to co ciekawe, nie tylko katolików, muzycy, wybitni kompozytorzy konstruowali msze święte, prawda? Nawet jak nie byli katolikami.
1: A jeśli się jeszcze weźmie pod uwagę tę tradycję grecką i tradycję rzymską, od której zaczęło się to nasze spotkanie, a które to również wartości podkreśla Fundacja Arista, no to poczujemy się w tej ogromnej, wielkiej spuściźnie kulturowej, o czym niestety w powodzi tych wszystkich obecnych szaleństw, nowych mediów zdajemy się zapominać, choć myślę, że człowiek zawsze będzie potrzebował takiej duchowej po prostu odnowy. Pięknie dziękuję, ksiądz Orfeusz Malesa, Fundacja Arista. Przypominamy, warsztaty chorałowe w Licheniu 27 czerwca, 2 lipca. Wszystkie szczegóły na stronie Fundacji. A ja pięknie dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję, bo widzę, że tu tematów z księdzem byłoby bardzo dużo do poruszenia. Będziemy mieli jeszcze okazję do spotkania.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za tę możliwość. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali, i serdecznie zapraszam.

0: Przed nami audycja Słowo. Dziś pastor Marta Borkowska, Kościół Ewangelicko-Reformowany w Zelowie. Dziękujemy za to spotkanie. Patrycja Wojsznis i Małgorzata Warzecha.
1: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
2: Dzień dobry. Dzisiaj, 7 czerwca, w kościołach ewangelickich rozważamy tekst zaczerpnięty z 4 rozdziału Dziejów Apostolskich, wersety od 32 do 35. Opisuje on życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie, wspólnoty, której członkowie żyli w niezwykłej zgodzie i jedności. Jak czytamy, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Czytając te słowa, można wręcz zobaczyć, że oto Królestwo Boże naprawdę zaczęło objawiać się na ziemi i przemieniać ludzkie życie. Autor Dziejów Apostolskich podkreśla przecież, że nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Jest to obraz Kościoła pełnego entuzjazmu, wzajemnej troski i wiary w to, że Ewangelia może realnie zmieniać relacje między ludźmi. Biblia jest jednak niezwykle uczciwa w opisywaniu człowieka i historii Kościoła. Dlatego zaraz po tym pięknym obrazie wspólnoty pojawia się opowieść o Ananiaszu i Safirze, ludziach, którzy również postanowili przekazać swój majątek wspólnocie, ale nie cały. Chcieli zachować coś dla siebie. I co więcej, nie chcieli, by inni o tym wiedzieli. Historia ta pokazuje, że nawet pośród wielkiej wiary, duchowego przebudzenia, religijnego entuzjazmu, człowiek nadal pozostaje człowiekiem, zmagającym się z egoizmem, lękiem, pychą i pragnieniem uznania. Co więcej, gdy czytamy listy apostoła Pawła pisane kilka czy kilkanaście lat później, widzimy, że chrześcijanie z innych miast organizują zbiórki pieniędzy dla wspólnoty w Jerozolimie. Wszystko wskazuje więc na to, że środki, którymi dysponował tamtejszy kościół, dość szybko się wyczerpały. Czego możemy się nauczyć z tej historii? Przede wszystkim tego, że ci pierwsi chrześcijanie naprawdę pragnęli żyć Ewangelią. Nie chcieli być tylko słuchaczami, chcieli być uczniami Jezusa. Chcieli żyć według tego, o czym On mówił. Chcieli, by choć fragment Bożego Królestwa stał się widoczny już tutaj, już teraz, na ziemi. Jednocześnie ich historia przypomina nam również bardzo ważną sprawę. Kościół nigdy nie był i nie jest wspólnotą ludzi idealnych. Od samego początku tworzyli go ludzie wierzący, ale słabi, omylni, zmagający się z własną naturą. A jednak pomimo tych słabości Ewangelia rozchodziła się dalej po świecie. I może w tym właśnie się kryje największa nadzieja tego tekstu. Kościół trwa nie dlatego, że tworzą go doskonali ludzie. Trwa dlatego, że pośród ludzkiej słabości działa Bóg. To On podnosi, przebacza i nieustannie uczy swoich uczniów życia we wspólnocie. Królestwo Boże nie pojawia się na ziemi w pełni dzięki doskonałym ludzkim projektom czy ich ogromnej pracy. Ono przychodzi tam, gdzie ludzie, pomimo swoich błędów i ograniczeń, wciąż na nowo się nawracają i próbują żyć Ewangelią Chrystusa. I właśnie takiej wiary i takiego nastawienia do Ewangelii i świata sobie i Państwu życzę. Amen.

0: Jest godzina 8. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie apel policji o używanie kasków na rowerach. PiS za odrzuceniem systemu handlu emisjami i wspomnieniem byłego prezydenta Łodzi Waldemara Bogdanowicza. W regionie w tej chwili pogodnie i coraz cieplej. Na termometrze mamy już plus 18 stopni, ale po południu może być burzowo. Jest apel policji o używanie kasków ochronnych. Najmłodsi mają już obowiązek używania kasków na rowerach i hulajnogach. Za jego złamanie grozi mandat do 100 zł dla rodziców dziecka do 16 lat. Zastępca komendanta głównego policji podinspektor Roman Kuster apeluje jednak, aby także starsi rowerzyści dawali przykład i nosili kaski podczas jazdy jednośladem.
1: Czym się różni głowa? 18-latka, 16-latka, 25-latka, 60-latka. Przecież ona jest tak samo narażona przy upadku na poważne obrażenia. Dzisiaj mówimy o 16 roku życia, ukończenia i obowiązku, ale ja będę jako policja rekomendował, aby wszyscy używali te kaski ochronne.
0: Obowiązek dotyczy osób do 16 roku życia, które poruszają się rowerem, hulajnogą, ale także tak zwanymi urządzeniami transportu osobistego, jak Segwaye, deskorolki elektryczne czy monocykle elektryczne. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiada odrzucenie ETS-u, jednocześnie chwali Unię Europejską. Wyjście z europejskiego systemu handlu emisjami zapowiedział w regionie łódzkim kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. Ale partyjną konwencję w gminie Maków w powiecie skierniewickim otworzył prezes PiS Jarosław Kaczyński.
2: Sprawa CO2 i to twierdzenie, że człowiek wpływa na zmiany klimatu, to są twierdzenia, które dziś można powiedzieć, używając języka nauki, zostały już właśnie przez naukę sfalsyfikowane. Udowodniono, że są nieprawdziwe.
0: Jarosław Kaczyński zaznaczył jednak, że od upadku komunizmu ochrona środowiska w Polsce bardzo się poprawiła, także dzięki Unii Europejskiej. Według najnowszego sondażu Ibris dla Polsat News najwyższym poparciem wyborców cieszy się w tej chwili Koalicja Obywatelska, mająca ponad 29% głosów poparcia. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, 24% poparcia. Podium domyka Konfederacja z blisko 13%. Nie żyje były prezydent Łodzi i były wojewoda Waldemar Bogdanowicz. Ważne funkcje w Łodzi pełnił w trudnych czasach przemian ustrojowych. Od 1989 do 1990 roku był prezydentem miasta, a do 1994 także wojewodą łódzkim.
3: Był osobą bardzo kontaktową. Nikogo nie zbywał. Tą rolę, jaką mu przyszło odegrać jako pierwszemu prezydentowi Łodzi z tego rozdania solidarnościowego, wypełnił bardzo dobrze.
0: Tak wspomina łódzki wieloletni samorządowiec Marek Michalik. Waldemar Bogdanowicz był także senatorem w drugiej kadencji Izby i pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji regionu łódzkiego. Zmarł w wieku 85 lat. Blisko 22 tysiące osób pobiegło w 12 już nocnym wrocławskim półmaratonie. 133 zawodnikom nie udało się dokończyć trasy, ale ci, którzy dotarli na metę, byli ogromnie szczęśliwi.
4: Świetnie. Bieg bardzo super. Atmosfera na mieście niosła.
5: To był mój pierwszy nocny. Było naprawdę, naprawdę fajnie.
6: Zmęczony jestem. Debiut. Biegnie się i się biegnie. Jestem dumny, tak?
7: Fantastycznie. Trasa szybka. Pogoda też wymarzona, także bardzo dobrze się biegło.
0: Jeżeli chodzi o zawodniczki, to największą grupą wiekową stanowiły kobiety w wieku 20-29 lat. Wśród mężczyzn przeważali 30-latkowie. A teraz już wiadomości sportowe. I te wiadomości przekazuje Robert Zwoliński.
8: Dzień dobry. Maja Chwalińska przegrała 0-2 w setach 3-6 i 2-6 z Mirną Andrijewą w finale turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa. Pojedynek Polki z rozstawioną z numerem 8 w tym turnieju zawodniczką trwał godzinę i 23 minuty, a po finałowym pojedynku polska tenisistka przyznała, że jest jej smutno z powodu porażki, ale jednocześnie czuje dumę z tego, co w Paryżu osiągnęła.
9: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie i dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji, więc myślę, że mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
8: A Maja Chwalińska jest pierwszą w historii paryskiej imprezy zawodniczką, która do finału turnieju głównego awansowała z kwalifikacji. Jednocześnie to drugi taki przypadek w historii w erze Open tenisa ziemnego, a występy w finale wielkoszlemowej imprezy to największy sukces w karierze Chwalińskiej i daje jej też rekordowy awans w rankingu WTA ze 114 na 21 miejsce. Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w żużlowej Grand Prix Wielkiej Brytanii w zawodach będących czwartą eliminacją indywidualnych mistrzostw świata. Najlepszy w Manchesterze był Brady Kearns. Australijczyk objął też prowadzenie w klasyfikacji generalnej i ma 3 punkty przewagi nad dotychczasowym liderem, czyli Bartoszem Zmarzlikiem. Pozostali Polacy zajęli w Wielkiej Brytanii dalsze miejsca. Kacper Woryna był 8, a Patryk Dudek 12. Piąta eliminacja cyklu Grand Prix odbędzie się już 20 czerwca we Wrocławiu. Meczem z Chinkami reprezentacja Polski i kobiet zakończy pierwszy turniej siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwone mają na koncie komplet 3 zwycięstw i na pewno będą chciały bez porażki zamknąć rywalizację w Nankinie. Środkowa Anna Obiała podkreśla jednak, że gospodynie to trudny rywal.
10: Chiny zawsze stawiały gdzieś tam wysoko poprzeczkę, są też mocno zbudowane fizycznie zawodniczki, więc no na pewno rywalizacja będzie trudna, ale wierzymy w to, że gdzieś tam nasze umiejętności sprawią, że będziemy w stanie wygrać.
8: Początek meczu Chiny-Polska, dzisiaj o 13:00 czasu polskiego. Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra w sezonie 2026-27 w piłkarskiej pierwszej lidze. W rozegranym w sobotę finale baraży drugoligowych Podbeskidzie pokonało Sandecję Nowy Sącz 3-1. W nowym sezonie w pierwszej lidze będą występowały też 2 drużyny z regionu łódzkiego, to ŁKS Łódź i Unia Skierniewice. A w finale wojewódzkiego Pucharu Polski w Łódzkiem rezerwy Widzewa Łódź pokonały Pelikana Łowicz. O szczegółach tego spotkania w serwisie sportowym za godzinę już teraz zapraszam.
0: W regionie od rana jest pogodnie, mamy sporo słońca i coraz cieplej. Na termometrze już 18 stopni, na barometrze bez większych zmian 996 hektopaskali. Po południu w regionie zaczną napływać chmury i wieczorem zrobi się burzowo. Na termometrach maksymalnie dzisiaj od 23 do nawet 25 stopni Celsjusza. Wiatr mamy słaby z południa.
11: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Na naszym zegarze prawie 8 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Piotr Śliwiński za konsoletą, Bartosz Florczak przed mikrofonem. Przed chwilą słyszeliśmy w wiadomościach sportowych ten wynik Maji Chwalińskiej. No cóż, nie każda bajka kończy się takim happy endem, jakim byśmy chcieli, ale i tak wydaje się, że było pięknie. No i mamy kolejną wielką zawodniczkę, jeżeli chodzi o nasze narodowe barwy. No pewnie dla Maji Chwalińskiej Paryż już na zawsze pozostanie cudownym wspomnieniem.

Oto taki paryski temat skomponowany przez Michela Legranda. Jeszcze dzisiaj do francuskiej muzyki będziemy wracać. Państwo już dzwonią, 606-787-7878. Bardzo ładny poranek, słoneczny. No trochę chmur jest, natomiast w niczym to absolutnie nie przeszkadza. Jest naprawdę cieplutko i bardzo pozytywnie. Jeżeli ktoś zamówił śniadanie do łóżka, no to będzie idealny utwór.

Dusty Springfield zaśpiewał ten utwór Breakfast in Bath, skomponowany przez Eddie'ego Hintona i Donniego Fritza. To były takie postaci, które były przypisane właściwie wręcz do legendarnego studia Muscle Shoals w Alabamie, w którym powstało mnóstwo fantastycznych płyt, przede wszystkim z gatunku R&B, soul, i tam nagrywali ci największe.

Śniadanie na trawie, Grażyna Łubaszewska, Piotr Schulz. No, to był rok 1984 i płyta solo i w duecie. Tam sporo tekstów napisał m.in. Jacek Cygan na tę płytę. Także ten utwór, który przed chwilą słyszeliśmy właśnie z tekstem Jacka Cygana. No i taka ciekawostka, to już kiedyś Państwu mówiłem, że wiele układek do płyt lat 70., 60., 80. płyt winylowych drukowanych było w łódzkiej drukarni akcydensowej, która mieściła się przy Andrzeja Struga 63. To kiedyś

były zakłady w Częstochowie, które produkowały te okładki jeszcze przed wojną, a potem przeniesione zostały właśnie do Łodzi na Andrzeja Struga. Początkowo to były zakłady graficzne z Połem, potem zakłady wydawnic spółdzielczych drukarni numer 2, no a od 1 stycznia 1952 roku ta firma działała pod nazwą Łódzka Drukarnia Akcydensowa. No to jeżeli Państwo może tam kiedyś zaglądali albo może pracowali, to proszę dać nam koniecznie znać. 606 78 78 78. Jeszcze jedno śniadanie nam pozostaje u Tiffany'ego.

Oczywiście Henry Mancini, Breakfast at Tiffany's, śniadanie u Tiffany'ego, no to chyba jesteśmy już najedzeni. Ale dzisiaj odpoczywamy, więc proszę się wygodnie rozsiąść i posłuchać dalej muzyki. Dzisiaj urodziny jednego z tych wielkich artystów, ikon właściwie można powiedzieć, nie tylko muzyki, ale popkultury. Dzisiaj swoje 86. urodziny obchodzi Tom Jones.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

na naszym zegarze równiutko 30 minut po godzinie 8. Co do Toma Jonesa, to jeszcze tylko dodam, że to jest wciąż aktywny wokalista do tego stopnia, że przyjedzie do Polski 23 lipca i zagra koncert w Sopocie. No, wiem od osób, które widziały ostatnio Toma Jonesa na scenie, że to jest cały czas dynamit. Jeżeli chodzi o głos, to absolutnie nic się tutaj nie zmieniło. Katarina Valente, bardzo interesująca postać, bo urodzona w Paryżu, ale we włoskiej rodzinie, takiej muzycznej bardzo, bo mama była piosenkarką, tata też muzykiem, grał na akordeonie, no i też bracia grali na różnych instrumentach. Katarina Valente koniec wojny przeżyła we Wrocławiu, to tak nawiasem mówiąc. Posłuchajmy w takim razie jej rendezvous paryskie, oto rendezvous Casino de Paris.

Katarzyna Walenty w jednym tylko dzisiaj nagraniu. Jeszcze pozostaniemy trochę przy temacie Paryża, już nawet abstrahując od Mai Chwalińskiej fantastycznego występu na Rolandzie Garrosie, bo teraz pojawi się Nancy Sinatra. Nancy oczywiście córka Franka, znakomita absolutnie wokalistka, trochę niedoceniana, może zawsze gdzieś oceniana też przez pryzmat taty, ale już to też kiedyś Państwu mówiłem, że to nie było tak, że Frank Sinatra jakoś specjalnie pompował karierę córki. Może nie wręcz przeciwnie, ale tam, gdzie mógł, to pomógł, ale bez przesady. Raczej kazał jej liczyć na swój talent, na swoje umiejętności. Oczywiście wytwórnia płytowa taty wydawała jej albumy, no ale gdyby nie była utalentowana, to Frank by się pod tym, mówiąc krótko, nie podpisał. A że była, no to fantastycznie, tym bardziej, że koło niej stanął w pewnym momencie Lee Hazelwood, który wspólnie z Nancy nagrywał, komponował i mnóstwo cudownych nagrań razem stworzyli. A że Nancy Sinatra jutro obchodzi swoje urodziny, jest tylko jeden dzień młodsza od Toma Jonesa, tym bardziej wypada zaprezentować dwa jej nagrania.

Stali słuchacze tej audycji wiedzą, że ja jestem wielkim fanem Nancy Sinatry. Chyba mam jej wszystkie płyty. Może jednej nie mam. To trzeba nadrobić. Nancy Sinatra, Lee Hazelwood, Paris Summer i Lady Bird przed chwilką. Lee Hazelwood w pewnym momencie stwierdził, że on z tego hollywoodzko-kalifornijskiego zgiełku się wycofuje i wyjechał do Szwecji. I tam żył przez wiele lat. Czasami wracał na krótkie sesje nagraniowe właśnie z Nancy albo na takie spotkania towarzyskie, a potem ponownie do Europy. Jeszcze jedna urodzinowa rocznica, bo dzisiaj rocznica urodzin wuja Nancy Sinatry, a więc Dina Martina, słynnego członka Szczurzej Paczki, gdzie obok Franka Sinatry właśnie Dean Sammy Davis Jr. Dean Martin, wielka postać amerykańskiej kultury lat 50., 60., ma trzy swoje gwiazdy w słynnym hollywoodzkim chodniku sław, bo jako piosenkarz, aktor, osobowość też telewizyjna. Posłuchajmy o to Sway.

Dean Martin, Sway. Dean Martin zmarł 25 grudnia 1998 roku i wtedy Las Vegas, w którym przecież wielokrotnie występował, był taką też postacią ważną dla tego miasta, wygasiło światła na minutę, aby uczcić jego pamięć. Kwadrans mamy do godziny 9, audycja w tonacji Sepi w Radiu Łódź. Chyba 2 tygodnie temu jedna z słuchaczek zadzwoniła, dyktując mi linijkę tekstu piosenki Maryli Rodowicz. No, to tak nie do końca było pewne, czy to jest ta linijka, składaliśmy jakoś te słowa, no ale wydaje mi się, że chodzi o tę piosenkę, która teraz zabrzmi. Zapamiętaj.

Mam nadzieję, że chodziło o tę piosenkę. Zapamiętaj, Maryla Rodowicz. A państwo wspominają jeszcze propos Toma Jonesa, że za kryształy sprzedane w Jugosławii kupowali państwo płyty. Ja jestem zawsze ciekawy, ile tych kryształów polskich gdzieś tam na całym świecie jest, bo wszyscy wymieniali kryształy na różne inne dobra. Krystyna Prońko teraz pojawi się. Krystyna Prońko, która w Opolu odebrała złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Ale taka uroczystość też odbędzie się w Radiu Łódź w najbliższy wtorek o godzinie 18. Pani Krystyna zapowiedziała swoją obecność. Ten medal też został wręczony dzięki Łódzkiemu Stowarzyszeniu Muzycznemu Ocalić od Zapomnienia na wniosek stowarzyszenia i przedstawiciele stowarzyszenia będą z nami. Poza tym jeszcze odznaczeni zostaną inni muzycy, o czym jeszcze będzie okazja państwu powiedzieć. Też pojawi się Filip Łobodziński, Tymon Tymański. Taka uroczystość o godzinie 18 we wtorek. Jeżeli chcieliby państwo wziąć w niej udział i też posłuchać takich mini występów artystów, to proszę do mnie zadzwonić. 606 78 78 78.

Skok na bank, to była Krystyna Parońko, będzie tutaj w Radiu Łódź w najbliższy wtorek, też przy okazji uroczystości wręczenia odznaczeń Gloria Artis, zasłużony kulturze. Pani Maria odezwała się, że to tak o tę piosenkę Maryli Rodowicz chodziło, bardzo się cieszę. No to jeszcze raz wracamy do płyty solo i w duecie Grażyna Łubaszewska, Piotr Schulz.

0: Piękne piosenki na tej płycie, solo i w duecie, Grażyna Łubaszewska, Piotr Schulz, może za jakiś czas. Jeżeli chodzi o uroczystość Gloria Artis, to państwo już też zgłosili swój akces. Wtorek, kilka minut przed 18, proszę tutaj być u nas przy Narutowicza 130, no i cała uroczystość oczywiście w studiu imienia Henryka Debicha. Do godziny 9, jeszcze króciutki jeden utwór, ale myślę, że on będzie pasował, tym bardziej, że jutro artysta obchodzi 80. urodziny. Urodził się w Łodzi, jeden z najbardziej niezwykłych, nie tylko aktorsko, nie z najbardziej niezwykłych aktorsko postaci, no ale też jeżeli chodzi o głos, no to absolutny fenomen. Piotr Franceschi jutro kończy 80 lat.
1: Podarowałem pani gałąź.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
4: Nie fr, tylko fyry.
3: Fyry.
4: Mamo, no. To mamo, no.
3: Albo tak.
5: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
1: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym. A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
7: Justyna Krakowiak,
1: Paulina Klimas-Stasiak.
7: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
9: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca, w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
0: Po reklamie.
10: Na zegarze jest 9:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie 5 osób rannych na drodze w powiecie opoczyńskim. Zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z okna, i początek remontu ronda lotników w Łodzi. W regionie w tej chwili pogodnie, coraz cieplej, na termometrze mamy już 22 stopnie. W nocy doszło do groźnego wypadku w miejscowości Mysiakowiec w powiecie opoczyńskim. Około 1:00 samochód, którym jechało 5 osób, z nieustalonych przyczyn uderzył w drzewo. Wszyscy jadący autem trafili do szpitala. Wiadomo, że to sami nastolatkowie w wieku od 16 do 18 lat. Policja ustala teraz szczegółowe okoliczności tego wypadku. Jest zarzut dla matki dziewczynki, która wypadła z okna 11 piętra wieżowca. Do tego zdarzenia doszło we Włocławku. 5-letnia dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Wiadomo, że dziewczynka była w mieszkaniu z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa i spała. Włocławska prokuratura postawiła jej zarzuty nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta przyznała się do winy, a grozi jej nawet do 5 lat więzienia. Stan dziewczynki lekarze określają jako bardzo ciężki, ale stabilny. Ważna informacja dla kierowców i pasażerów łódzkiego MPK. Dzisiaj zaczyna się kolejny remont i utrudnienia. Drogowcy zaczną pracę przy torowisku na rondzie lotników lwowskich, a o szczegółach mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
11: Remont oficjalnie rozpoczyna się jutro. Przez to na utrudnienia na rondzie lotników lwowskich natkną się kierowcy.
12: Jego część będzie zamknięta, dlatego jadąc od Górniaka i Alei Politechniki nie skręcimy w ulicę Paderewskiego.
11: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Prace przy torowisku będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-18:00. W tym czasie trasy zmienią m.in. tramwaje linii 11, 16 i 41.
12: Zamiast tramwajów po ulicy Pabianickiej pojadą dwie autobusowe linie zastępcze Z11 i Z41.
11: Poza godzinami prac, a także w weekendy, komunikacja miejska będzie działać zgodnie ze swoim rozkładem. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: Remont na rondzie lotników lwowskich zakończy się przed końcem wakacji. Ilustracyjna mapka jest dostępna na naszej stronie internetowej.
13: Więcej na radiołódź.pl.
10: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada, że Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Pakt zacznie obowiązywać w Unii za niecały tydzień, 12 czerwca. Polska została w tym roku wyłączona z puli solidarnościowej, czyli nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów ani płacenia za odmowę. To jednak tylko jedna z kilkunastu regulacji paktu. Wiceminister Maciej Duszczyk mówi, że Polska chce przyjąć tylko kilka z nich, a o szczegółach Beata Płomecka.
14: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
15: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
14: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych. Ale już na przykład Polska nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: Wiceminister Duszczyk podkreślił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską. Teraz już wiadomości sportowe. Te informacje przekazuje Robert Zwoliński.
16: Piłkarze drugiej drużyny Widzewa Łódź zdobyli wojewódzki Puchar Polski. W finale rozegranym na stadionie Przelej Piłsudskiego w Łodzi Widzewiacy po rzutach karnych pokonali Pelikana Łowicz. Przez 90 minut i pół godziny dogrywki goli nie było, a czwartoligowi łowiczanie postawili trudne warunki trzecioligowym gospodarzom, mówi bramkarz Pelikana Mateusz Wlazłowski.
17: Ogrom pracy, ogrom serca i byliśmy bardzo blisko zwycięstwa z Widzewem, który jest w świetnej formie. Karne mówią, że zawsze loteria. No, nie byłem blisko, bo przy żadnym karnym chłopaki bardzo dobrze strzelali. Strzelali lepiej od nas i zasłużyli na ten puchar tymi karnymi.
18: Miałem analizę od trenera bramkarzy, ale no nie wszyscy się oczywiście znaleźli w tej analizie, więc trochę się kierowałem analizą, a trochę po swojemu. Całej drużynie należą się brawa, bo naprawdę to był bardzo ciężki mecz dla nas. Fizycznie naprawdę dobrze wyglądaliśmy do końca.
16: Dodał bohater Widzewa, bramkarz Jan Krzywański, który obronił dwa karne. Widzewiacy w nagrodę zagrają w nowym sezonie w centralnych rozgrywkach o Puchar Polski, a fotorelacja z wczorajszego finału na radioloc.pl. Żużlowcy Orła Łódź w czwartek stracili status niepokonanych na motoarenie w tym sezonie, a już dzisiaj ponownie pojadą przed własną publicznością. Tym razem ich rywalami będą Wilki Krosno. Choć drużyna z Podkarpacia jeszcze punktu na wyjeździe nie zdobyła, to jednak trener łodzian Maciej Jonder zdaje sobie sprawę, że to wymagający rywal.
19: Mają tam mega silny zespół, zawodnicy, którzy doskonale znają ten tor, Luke Becker, Tobiasz Musielak, Jason Doll, mistrz świata, Robert Chmiel, także no nie mają tak naprawdę słabego punktu, ale w tym sezonie na to, że mają też swoje kłopoty, przegrywają mecze, zawodnicy nie mają formy.
16: I łodzianie będą chcieli to wykorzystać, czy to się uda? Przekonamy się wieczorem, początek meczu na motoarenie o 17:00, na łódzki tor zajrzymy w strefie kibica Radia Łódź. A teraz wracamy jeszcze do piłki nożnej, bo w najbliższym czasie zmieni się sporo w przepisach. Nowości zobaczymy już na Mistrzostwach Świata, które rozpoczną się 11 czerwca, a wśród zmian są m.in. ograniczony czas na wznowienie gry z autu, czy zejście zawodnika przy zmianie. Poza tym system VAR będzie mógł na przykład sprawdzać sytuację, kiedy zawodnik ogląda drugą żółtą kartkę i w jej następstwie czerwoną. Sędziowie decyzję VAR-u będą ogłaszać też na stadionie w komunikatach przekazywanych przez głośniki i takie rozwiązanie ma również pojawić się w nowym sezonie na boiskach polskiej ekstraklasy, zapowiada łódzki sędzia Paweł Malec.
20: W Polsce także nad tym pracujemy. Pracujemy nad tym, żeby przygotować stadiony. Na pewno będzie to w Ekstraklasie. Nie chcę tutaj składać deklaracji, jeżeli chodzi o termin, ale jestem przekonany, że jesień 26-27 tego sezonu najbliższego, nadchodzącego, to te publiczne komunikaty już się będą pojawiać także w Polsce.
16: A o tym, jak wygląda praca sędziego piłkarskiego i jak zostać arbitrem, Paweł Malec opowie w dzisiejszej strefie kibica Radia Łódź. Zapraszam do słuchania po godzinie 18:00.
10: W regionie jest całkiem pogodnie i coraz cieplej. 21-22 stopnie mamy teraz na termometrach, na barometrze 997 hektopaskali. Po południu w regionie zacznie przybywać chmur i do wieczora zrobi się burzowo. Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 23 nawet do 25 stopni. Wiatr będzie słaby z południa.
21: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Prawie 8 minut po godzinie 9 na naszym zegarze. To audycja w tonacji Sepi. Bartosz Florczak, zapraszam jeszcze do godziny 10. Oczywiście jak zwykle za kilkanaście minut w studiu pojawi się Andrzej Pietrzak ze swoimi płytami i opowieściami. Póki co zamówione i teraz realizowane. Carpenters.

Carpenters, Richard Carpenter i Karen, oczywiście rodzeństwo, które w latach 70. odnosiło ogromne sukcesy. They Long to Be Close to You, czyli kompozycja Berta Bacharacha z tekstem Hala Davida. No, to jest taki utwór, który w tej wersji chyba był nawet bardziej popularny niż w wykonaniu chociażby Diane Warwick, no i nie mówiąc już o samym Bacharachu. To państwo zamówili tę piosenkę, podobnie jak następną, Coco Taylor. Czy ktoś pamięta tę artystkę?

No czasami też trochę bluesa państwo chcą usłyszeć w tych porannych audycjach. Coco Taylor i Little Walter obok, czyli taka legenda bluesa. Utwór Wang Dang Doodle, rok 1960. To jest utwór wydany przez wytwórnię Chess Records, taką wytwórnię, która potem, znaczy w ogóle wydawała chociażby

dźwiękowej do filmu Saturday Night Fever, Gorączka sobotniej nocy. Grała też w zespole Erika Claptona jako chórzystka, wdając się przy okazji z nim w romans. Myślę, że postać rozpoznawalna, no a ten utwór to na pewno Państwo kojarzą. I Don't Know How to Love Him.

I Don't Know How to Love Him. Yvonne Eilman, dziewczyna z Honolulu, zaśpiewała ten utwór na potrzeby musicalu Jesus Christ Superstar. Oczywiście Andrew Lloyd Webber, Tim Rice stworzyli te piosenki. No i to chyba jest taki najbardziej pamiętany moment z tego soundtracku. No, przypomnę tylko, że tam Ian Gillan także śpiewa z zespołu Deep Purple, a także Murray Head, który nawet kilkanaście lat później nagrał taki przebój One Night in Bangkok, a więc zupełnie inna muzyczna estetyka. Wracamy do Krystyny Prońko, która pojawi się we wtorek tutaj przy Narutowicza 130 w Łodzi przy okazji uroczystości wręczenia medali zasłużonych kulturze Gloria Artis. To jeszcze tylko dodam, że oprócz pani Krystyny Prońko odznaczeni zostaną Tymon Tymański, Filip Łobodziński, Marek Kądziela, Radosław Bolewski

i Jakub Raczyński. Mam już od Państwa kilka zgłoszeń osób, które chciałyby być podczas tej uroczystości, bo tam takie króciutkie występy artystów także pojawią się, ale myślę, że też będzie okazja, żeby po prostu porozmawiać, czy też dostać autograf, więc w takich warunkach, powiedziałbym, naprawdę bardzo intymnych i kameralnych. Jeżeli jeszcze ktoś z Państwa chciałby się wybrać, no to ostatnia szansa 606-78-78-78. Jedna z moich ulubionych piosenek pani Krystyny Prońko przed nami, Papierowe ptaki, za chwilkę zabrzmi, a za kilka minut w studiu pojawi się już Andrzej Pietrzak.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
5: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
0: Autopromocja. Reklama. 5 do setki. Zapisałeś się już?
6: Do czego? Na co?
0: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
6: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
0: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
6: Szczegóły na radiołódź.pl.
7: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.

0: Witamy serdecznie w studiu Andrzeja Pietrzaka.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Jak zwykle znajomi z płyt o stałej porze w audycji w tonacji Sepi. Dzisiaj dobrze już znany Państwu kącik z przedszkola rock'n'rolla.
1: Ale era twista.
0: Od czego zaczynamy?
1: Tak, ci niektórzy dorośli zamienili twista w coś bardziej sugestywnego. To słowa niejakiego Chubby Checkera, pochodzącego z Pensylwanii, a dotychczas takiego sprzedawcy kurczaków. A wszystko to miało dotyczyć ówczesnego szaleństwa twista, który opanował na początku lat 60. niemal wszystkie taneczne parkiety po obu stronach Atlantyku. Sam twist jako muzyka i rytm datuje się właściwie od chwili pojawienia się w Stanach Zjednoczonych byłego sprzedawcy kurczaków, jak już powiedziałem, Ernesta Evansa, któremu znany prezentant telewizyjny i radiowy Dick Clark wymyślił pseudonim artystyczny Checker od słowa kurczak. Światową sławę zyskał Checker nagraniem Let's Twist Again, wydanej na singlu przez firmę Parlophone, a więc z prawdziwej pierwszego singla Let's Twist Again i Chubby Checker.

0: No to taki utwór, który zawsze w okolicach Sylwestra się pojawia, najczęściej na zabawie sylwestrowej. No ale to jeszcze chwilę, spokojnie. Zaczęliśmy dopiero czerwiec, ale dzisiaj będzie właśnie rock'n'rollowo, przebojowo, tanecznie też.
1: A nawet twistowo.
0: No właśnie, bo, tak to, jest. Bo to twist.
1: Jak już mówiliśmy, szaleństwo twista nowej odmiany rock'n'rolla opanowało pakiety sal i klubów tanecznych. Do niemal kultowego, historycznego miejsca urosło w Nowym Jorku pewne miejsce, gdzie od paru lat mieścił się nocny klub o nazwie Peppermint, gdzie podawano ponoć najlepszą na świecie mrożoną miętę. Właśnie tam twista do białego rana tańczyły takie gwiazdy jak choćby Marilyn Monroe. Do tańca na żywo grał tam zespół, który nazywał się The Starlighters, a przez jakiś czas gitarzystą zespołu był tam niejaki Jimi Hendrix. A więc przed nami The Twister, przepraszam, The Starlighters w utworze The Twister.

0: duża brama dla The Starlighters i nagranie The Twister. Tak sobie myślę, to rok 1962. No, Jimi Hendrix rzeczywiście, on grywał w różnego rodzaju takich zespołach.
1: Z Kingiem Curtisem.
0: Tak, soulowych. A patrz, 4 lata później już pojawił się z Hey Joe i od razu ta kariera nabrała zupełnie innego przyspieszenia. No, zobacz, jaka muzyka w ogóle powstawała 5 lat później.
1: Jaka
0: różna, prawda?
1: A całe szczęście, że tam pojawili się Animalsi.
0: No tak, bo to ten Chess Chandler go wyciągnął i podał mu pomocną dłoń, natomiast no to jest po prostu nieprawdopodobny przeskok, jak na 5-6 lat na przykład różnicy.
1: Tak, tak.
0: Jedziemy dalej, panie Andrzeju.
1: Chubby Checker miał w swoim dorobku tym płytowym album zatytułowany Teach Me to Twist, gdzie w duecie śpiewał z młodą nadzieją amerykańskiej muzyki Bobby Rydellem. Tak naprawdę nazywał się Robert Ridarelli i jak nie trudno zauważyć po nazwisku pochodził z włosko-amerykańskiej rodziny. Osiadły już od wielu lat w Pensylwanii. Wśród 18 hitów z amerykańskich list przebojów Rydella w 1961 roku musiał oczywiście pojawić się na płycie modny twist. I tak były perkusista, który sławę po obu stronach Atlantyku zyskał na szczęście jako piosenkarz, nagrał ten utwór. Utwór nazywa się Wild One.
0: No to słuchamy w takim razie Bobby Rydell w nagraniu Wild One.

0: Trochę nam dzisiaj trzeszczą te płyty, to chyba były słuchane dosyć regularnie wtedy, tak?
1: No na pewno.
0: Niejedna pewnie prywatka się przy nich odbyła. No dobrze, to teraz myślę, że poza Chubby Checkerem chyba najbardziej znane nazwisko dzisiaj, no jeszcze na końcu będzie też znany
1: Sam Cooke.
0: Sam Cooke, właśnie.
1: Tak, pierwszy utwór twistowy przypisuje się Hankowi Ballardowi z 1958 roku, który jednak nie chwycił. Jego Kansas City nagrywali później Beatlesi. Tak. Tak, zaś pierwszy film o twistie powstał w Stanach Zjednoczonych już w 60 roku. Nosił tytuł Twist Around the Clock. A coś to przypomina. W filmie tym zabrakło sama Cooke'a, a może o nim po prostu zapomniano. Ten doskonały, przedwcześnie zmarły piosenkarz też zaraził się twistem, czego wyraz dał w znakomitym kawałku, nawołującym do tego, aby tańczyć twista przestało noc, a więc Sam Cooke i Twist in the Night Away, utwór z 1962 roku.

0: Tabuk Sam Cooke bardzo zatrzeszczało tym razem. Tak sobie rozmawiamy o tym, że znamy tę piosenkę też z innego wykonania, bo Rod Stewart sięgnął po kiedyś po ten dwój. To był nawet spory przebój. Ja nie pamiętam, czy on w Łodzi podczas któregoś z tych koncertów tej
1: nie byłem, wykonywał. Nie wiem.
0: Ja byłem na dwóch, ale już teraz powiem ci, że nie przypomnę sobie, czy akurat, ale mam takie wrażenie, że jeszcze to gdzieś wykonywał podczas któregoś z tych koncertów, no bo to taki jest idealny koncertowy utwór do zabawy.
1: Oczywiście. Zresztą nawiasem mówiąc, jest to kompozycja Cooke'a. W dobie Twista latem 62 roku do Wielkiej Brytanii z grupą amerykańskich wykonawców przyjechał urodzony w Los Angeles Chris Montes. Chris był latynosem, podobnie jak Richie Valens, który zginął w wypadku samolotowym razem z Buddy Hollym w 1962 roku. Montes nagrał skomponowaną przez swojego impresario Jima Lee prościutką pioseneczkę, która bardzo szybko wpadała w ucho, a do tego była w rytmie młodego wówczas Twista. Utwór nosił nazwę Let's Dance i w chwili przyjazdu Monteza do Wielkiej Brytanii dotarł właśnie do drugiego miejsca na listach Musical Express, a zatem przed państwem Chris Montes i Let's Dance.

0: Let's Dance. No, był też wielki przebój Davida Bowiego na początku lat 80. pod tym właśnie tytułem, ale David Bowie wykonywał tę właśnie piosenkę Let's Dance Chrisa Monteza z Tiną Turner podczas jej koncertów jako gość specjalny, także też taka wersja istnieje. Ona nawet została wydana na takiej płycie koncertowej, chyba potrójnej na winylu, ile
1: ale
0: pamiętam.
1: Chyba trochę inna wersja, nie? No, taka bardziej się zaaranżowana.
0: No tak, bo to taka bardziej na lata 80. Natomiast to też fantastyczne. No wiesz, Tina też wywodzi się z tego, z tego samego pnia muzycznego.
1: Oczywiście.
0: Ale myślę, że państwo doskonale znali ją, tę piosenkę Let's Dance Chrisa Monteza. Miło było ją przypomnieć. No i zostaje nam jeszcze jedno nagranie i to wcale nie będą Filipinki.
1: No nie. Jak powszechnie wiadomo, Radio Łódź obchodzi swoje 95-lecie powstania. Z tego tytułu postanowiliśmy razem z Bartkiem z zakamarków niepamięci radiowej fonoteki nieznanych, wyciągnąć trochę nieznanych anegdot i temu podobnych historii i przypomnieć się w naszym odcinku Znajomy z Płyt. Dzisiejszym bohaterem będzie ponownie redaktor Andrzej Królikowski. Otóż kiedy za sprawą radia do Polski przewędrowała moda na twista, a Chubby Checker pojawił się na naszych ekranach kinowych w filmie Zabawa na 102, redaktor Andrzej Królikowski, prowadzący w Radiu Łódź audycję Muzyka, Rytm i Piosenka na fali niesamowicie popularnego przeboju Speedy Gonzales w wykonaniu Pata Boona, postanowił przybliżyć polskiemu słuchaczowi treść tego światowego przeboju. Jak postanowił, tak też i zrobił. Na początek przełożył na język polski niezbyt skomplikowany tekst szybkiego Gonzalesa i jak wspominał po własnoustnym nałożeniu go na śpiew amerykańskiego wykonawcy, ogłosił, że kto napisze do Radia Łódź, ten otrzyma polski tekst. Ówczesna sekretarka audycji, pani Jadwiga Gronowska, miała przez długi czas dosyć tego szybkiego Gonzalesa. No i maszyny, na której pisała te teksty. A że ponoć cały ten fundusz na znaczki został w tydzień wyczerpany, no więc trzeba było trochę dołożyć z własnej kasy.
0: A to, panie Andrzeju, nie można było skserować po prostu?
1: No właśnie, nie wiem.
0: Żartuję.
1: Może nie mieli.
0: Jeszcze nie było chyba wtedy.
1: Tak.
0: Kserokopiarek przynajmniej w Polsce. No to co? Coś nam jeszcze zostaje? Co
1: no to już tylko szybki Gonzales.
0: Pat Boone w takim razie na koniec dzisiejszego spotkania, a za tydzień będziemy słuchać...
1: Przebojów bez słów.
0: Andrzej Pietrzak, kłaniamy się do usłyszenia, a my słuchamy Pata Boona.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Bardzo dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi. Znajomi z płyt powrócą oczywiście za tydzień, a ja jeszcze zapraszam Państwa dzisiaj wieczorem po godzinie 20:00 audycja Veni, Vidi, Vinyl. Gramy z czarnych płyt. Bartosz Florczak, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
12: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
13: Zabetonowali cały...
14: Czego tu brakuje?
13: Rozumu. Tylko rozumu.
15: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
16: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
17: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
18: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
19: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
20: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
21: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
22: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
21: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
23: Na zegarze jest 10:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie kontrowersje w sprawie zmian wieku emerytalnego. Rosnąca liczba utonięć tej wiosny to już prawie 40 osób i festiwal kapel w Piotrkowie. A w regionie od rana pogodniej, coraz cieplej. Na termometrze mamy już 22 stopnie. Większość Polaków chce zmian w wieku emerytalnym i tak wynika z badania Ibris dla dziennika Rzeczpospolita, ale to trudny politycznie temat, a więcej o tym mówi nasz reporter Kacper Józefowicz.
2: Najczęściej wskazywanym rozwiązaniem przez Polaków jest obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn do 60 lat. Jak jednak zauważa w rozmowie z Radiem Łódź dr Radosław Piwowarski z Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, ludzie chcą pracować krócej, ale jednocześnie coraz częściej pracują dłużej.
3: Z danych opublikowanych przez GUS i przez ZUS wynika, że pracujemy coraz dłużej. Wynika to z tego, że dzięki temu mają wyższe świadczenia.
2: Według prognoz na lata 2050-2060 emerytura może wynosić około 25% ostatniego wynagrodzenia, co sprawia, że wiele osób mimo prawa do przejścia na emeryturę może nadal pozostawać aktywnych zawodowo.
23: Eksperci zwracają uwagę, że zrównanie wieku emerytalnego poprzez obniżenie go dla wszystkich do 60 lat przy jednoczesnym utrzymaniu obecnej wysokości świadczeń jest niemożliwe. Wynika to przede wszystkim z niekorzystnych trendów demograficznych i starzenia się społeczeństwa. Takie rozwiązanie byłoby też dodatkowym, ogromnym kosztem dla państwa. W Piotrkowie Trybunalskim w ten weekend rozbrzmiewa muzyka kapel podwórkowych. To za sprawą 21. Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Miejskiego. W miejskim amfiteatrze prezentują się wybrane kapele z całej Polski.
4: Od początku po prostu gramy na żywo. To jest muzyka prawdziwa, która idzie od serca. No ja nie wyobrażam sobie w ogóle innego grania.
14: Trochę o miłości, troszkę o biedzie, troszkę o bezrobociu. Staramy się być blisko publiczności, jeśli chodzi o tematy.
23: Dzisiaj na festiwalu wyjątkowy jubileusz piotrkowska kapela Fakiry będzie świętować 50-lecie, a wcześniej wystąpi też zespół Tytka z Łodzi. Mimo że sezon na odpoczynek nad wodą dopiero się rozpoczyna, to już od 1 kwietnia utonęły 38 osób. Głównymi przyczynami utonięć są brawura i alkohol, ale także brak umiejętności i kondycji. Jak mówi Arkadiusz Gradowski ze środowiskowo-lekarskiego WOPR-u w Radomiu, do sezonu nad wodą należy zawsze się przygotować.
24: Promile to jest jedna sprawa, profilaktyka z naszej strony to jest druga sprawa, przede wszystkim edukacja w ramach działań związanych z nauką pływania. Zapraszamy na baseny, ratownicy powiedzą parę słów, jak można się przygotować do sezonu, jak można potrenować swoje techniki. Przygotowanie do wyjazdu nad morze, gdzie my też uczestniczymy oczywiście w działaniach ratunkowych, poprawi bezpieczeństwo przebywania nad wodą.
23: Szczególnie niebezpieczne są rzeki, w których nawet wytrawni pływacy mogą sobie nie poradzić. Warto także być szczególnie ostrożnym na niestrzeżonych kąpieliskach. Trwa gorączkowe odliczanie do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata, które odbędą się w tym roku w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i w Kanadzie. Mówi o tym więcej Jan Pachlowski.
25: Mistrzostwa Świata. Gigantyczne przedsięwzięcie obejmujące 48 drużyn i 104 mecze, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu w 16 miastach na terenie trzech państw, stanowią bezprecedensowe wyzwanie dla służb bezpieczeństwa ze względu na większą niż kiedykolwiek liczbę uczestniczących krajów i rozgrywanych spotkań oraz ogromny zasięg terytorialny imprezy. Wydarzenie to odbywa się w cieniu konfliktu USA i Izraela z Iranem, narastającej przemocy politycznej w otoczeniu prezydenta Donalda Trumpa oraz rosnących obaw o zakłócenia wywołane przez sztuczną inteligencję. To wszystko stanowi wyzwanie dla organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, roboty psy do kontroli bagażu, wielkogabarytowe pojazdy wyposażone w skanery rentgenowskie oraz tysiące kamer z systemami sztucznej inteligencji monitorujących przestrzenie publiczne, które wkrótce wypełnią się tłumami kibiców. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
23: A mundial zostanie zainaugurowany w najbliższy czwartek w meksykańskiej stolicy. Więcej informacji z Łodzi regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl. Temperatura powoli rośnie, już 23 stopnie na termometrze i od rana jest dość pogodnie w regionie. Na barometrze 998 już w tej chwili hektopaskali, delikatnie ciśnienie również rośnie. Po południu według prognoz w regionie mogą się pojawić burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm. Porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może się pojawić także grad. Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Dzisiaj w miarę ciepło. Na termometrach od 23 do 25 maksymalnie stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby z południa.

0: Galanta niedziela z Radiem Łódź.
1: 7 czerwca i niestety ostatni dzień tak zwanej czerwcówki. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się Państwu, dzień dobry. Ale mam też dobrą wiadomość, już tylko 14 dni, czyli dokładnie 2 tygodnie dzielą nas od astronomicznego lata, więc jest się z czego cieszyć. To jest Galanta Niedziela w Radiu Łódź. Program realizuje Piotr Śliwiński i gramy dla Was do 13. A na początek naszego spotkania Dawid Podsiadło i utwór Pięknie płyniesz.

To Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz. Przyznam, że ja wczoraj miałem okazję usłyszeć ten utwór na żywo, ponieważ wybrałem się do Chorzowa. Tam Dawid Podsiadło wrócił na stadion i ogłosił m.in. wspólną płytę z Soblem. To był pierwszy koncert obrotowy Tour 2026. Blisko 90 tysięcy osób śpiewało właśnie tę piosenkę Pięknie płyniesz, Dawid Podsiadło, i wczoraj pięknych takich dźwięków nie brakowało i dzisiaj również nie będzie ich brakowało w naszym programie. A jeszcze wracając na chwilę do Dawida Podsiadło, to właśnie ogłosił on przyszłoroczny projekt, drugą edycję festiwalu Zorza i płytę z Soblem, która powstanie właśnie w ramach tego festiwalu, więc no cóż, czekamy niecierpliwie. Będzie też w tym roku podobno nowa płyta od Dawida Podsiadło, więc no będzie bardzo ciekawie. A już teraz Back in Love.

To Natalia Groszek i utwór Zimno Ciepło w Radiu Łódź. Patrzę za okno, no niby są chmury, ale chyba jest ciepło, więc mam nadzieję, że to w ogóle była dla Państwa bardzo gorąca czerwcówka. Ja pytałem przed chwilą, jak Państwo spędzali te ostatnie 4 dni i odezwała się do nas Pani Anna, która zatelefonowała. Przypomnę może numer 606-787-7878. Można pod niego cały czas dzwonić. Pani Anna powiedziała, że docenia to, co mam. Docenia, że może uczestniczyć w takich uroczystościach jak Boże Ciało w Łowiczu, gdzie była na żywo. Jest pełna uznania dla aktywności lokalnej społeczności. Pani Anna przekazała, że stroje były niesamowite, że piękne było to, że rodziny się integrowały i że to było niesamowite widowisko. Pani Anna powiedziała też, że była w Łakowie Kościelnym. Mam nadzieję, że tutaj nazwy nie przekręciłem, gdzie było nieco skromniej niż w Łowiczu, ale równie piękniej, że mieszkańcy tych mniejszych miejscowości się bardzo dobrze integrują, że prezentują rzemiosło, no i że to jest piękne, podobnie jak nazwy Majówka i Czerwcówka. I ja tutaj zgodziłem się w 100% z panią Anną, że te nazwy Majówka, Czerwcówka są bardzo ładne i chyba przyjęły się już w naszym słowniku, więc mam nadzieję, że wejdą one do niego na stałe. A już teraz Youth Group i Forever Young.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
5: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
6: 5 do setki. Zapisałeś się już?
7: Do czego? Na co?
6: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
7: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
6: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
7: Szczegóły na radiołódź.pl.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%, wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
9: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
10: I tak to właśnie leci, a my gramy dalej. David Bain, What's the Reason for It?

tak pięknie Państwu gramy w tę niedzielę 7 czerwca w Radiu Łódź. 23 minuty już niespełna zostały do godziny 11, a za chwilkę na naszej antenie magazyn Ja to widzę inaczej. Wyobraźcie sobie Państwo, że przez najbliższe 24 godziny możecie rządzić światem. To myślę, że byłoby bardzo ciekawe. A co będzie, jeśli będą mogły rządzić dzieci? O tym dowiemy się już za chwilę. We got the power to do that.

0: A ja to widzę inaczej.
1: Dzień dobry, Paulina Klimas-Stasiak. Spotykam się z moją ekipą dzieciaków, żeby poruszyć ciekawy temat. Zaraz zdradzę jaki, ale najpierw się przedstawimy.
2: Zuzia.
3: Pola.
4: Ola.
5: Marysia.
6: Kazik.
7: Kacper.
1: Wyobraźcie sobie, że przez jeden dzień możecie zmienić świat. Wszystko, co tylko chcecie. Ja jestem ciekawa, co byście zmienili, ale do tego sobie dojdziemy. Na początek mam do was takie szybkie pytania. Pierwsze pytanie, gdyby świat miał jeden kolor, to jaki to by był kolor?
3: Różowy.
1: Dlaczego?
3: Bo to jest mój ulubiony kolor, a na przykład jeżeli nie, bo to jest taki różowy kolor, to bardziej dla dziewczyn, a chłopacy niektórzy nie lubią, to myślę, że żółty, bo to jest taki radosny kolor i chłopacy i dziewczyny go lubią.
8: Ja bym wybrała kolor zielony, ponieważ i dziewczyny, i chłopcy go lubią. Myślę, że dużo rzeczy na świecie jest nawet teraz w kolorze zielonym.
1: No właśnie, ten kolor to pasuje bardziej dla ciebie do ludzi czy do przyrody?
8: Myślę, że do przyrody bardziej.
1: A jakbyś miała ludzi określić jakimś kolorem, to jaki to by był kolor?
8: Myślę, że żółty. Ale jeszcze wracając do tego zielonego, to nawet w wiosnę, jak zaczyna wszystko kwitnąć, to po prostu wszystko staje się zielone.
5: Ja bym dał zielony, bo to po pierwsze mój ulubiony kolor, a po drugie to jakby dla mnie taki kolor życia. Ale gdyby to był tylko jeden odcień, to już by nie było tak ciekawie.
1: Czyli wolałbyś, żeby było więcej odcieni na świecie?
5: Tak, na przykład trawa byłaby ciemna, ludzie byliby, no właśnie ciemnoskórzy byliby ciemnozieloni, a jaśni byliby bardziej jasnozieloni.
1: Czy wybraliście te kolory dlatego, że te kolory na przykład kojarzą wam się z radością? Bo właśnie, gdybyście mieli dobrać kolor do radości i do smutku, to jakie byście kolory wybrali?
3: Ja bym wybrała dla radości, już mówiłam, żółty, a smutny to biały, albo po prostu takie jakby szary, takie bezbarwne jakby kolory.
8: Mi z radością kojarzy się troszkę kolor czerwony i żółty, a ze smutkiem niebieski i czarny.
5: Mi z radością zielony i żółty, a ze smutkiem taki biały i niebieski.
1: A teraz przejdziemy sobie do smaków. Gdyby świat mógłby mieć jakiś smak, to na przykład jaki smak miałby poniedziałek?
3: Gorzki.
1: Dlaczego?
3: No bo jest początek szkoły, początek pracy i sobie myślisz, że jeszcze 4 czy nawet 5 dni musisz jeszcze coś robić, na przykład i chodzić do szkoły, na przykład jak ja chodzę do szkoły, na przykład dorośli to muszą chodzić do pracy i to jest czasami takie męczące.
8: W sumie nie, bo raczej nie radosny, bo mało osób, kto się cieszy, że zaczął się nowy tydzień, i możemy iść do pracy, do szkoły. Kwaśny.
5: Poniedziałek też kwaśnym, ale bardziej takim toksycznym, topiącym dziury we wszystkim.
1: Dobra, a jakim smakiem byłby piątek?
5: Taki bardziej taki truskawkowy, limonkowy albo cytrynowy.
1: No dobra, Kacper, a jaki smak ma szkoła?
7: Niedobry.
5: Szkoła ma smak toksyczny jak poniedziałek. Bardziej toksyczny jak poniedziałek.
8: Słowo szkoła jest dla mnie tak kwaśna trochę.
3: Dla mnie też kwaśne, ale zależy jaki dzień. Bo na przykład jeżeli masz sprawdzian i się cały stresujesz, cały się trzęsiesz, no to bardziej bym opisała na ten gorszy. A na przykład, gdy masz normalny dzień, spotkasz się z przyjaciółmi, nawet sobie mówisz, że mieć śmieszne żarciki, no to myślę, że to jest nawet lepsze niż kwaśne.
1: No właśnie, czy są takie sytuacje, w których szkoła może mieć jednak słodki smak?
3: Jak są wycieczki.
1: To ja zgaduję, że najlepszy smak to ma wakacyjny dzień.
3: No dla mnie oczywiście, no to jest najlepsze dni i bo po prostu, no to jest takie odpoczęcie, takie położenie się na leżaku i przez 2 miesiące tak jakby możesz podróżować.
1: No dobra, a to do czego, do jakiego smaku konkretnej rzeczy byś porównała wakacje?
5: Do najlepiej takiej lemoniady, no trochę mniej, ale tak także do bubble tea.
3: Ja bym to porównała do truskawek.
1: Mamy rozgrzewkę za sobą. Trochę sobie ten świat opisaliśmy na różne sposoby. No to teraz wyobrażacie sobie, że zostajecie szefami świata na 24 godziny i możecie wprowadzić jedną nową zasadę. Jaka to by była jedna nowa zasada?
3: Żeby wszyscy czytali książki.
5: Zasada, że zostaję królem na zawsze i mogę dawać więcej zasad. Mniej lekcji.
8: Że wszystko dla dzieci jest za darmo.
3: Żeby ludzie nie śmiecili i nie psuli środowiska.
8: Żeby był większy porządek po prostu na całym świecie, żeby był pokój i po prostu też, żeby nie śmiecili ludzie, żeby po prostu było więcej koszy na śmieci, albo nawet, żeby powstały jakieś roboty, co zabierają śmieci od ludzi i je wyrzucają.
1: Dobra, a jak to się ma do tej pierwszej części naszej rozmowy? Bo mówiliście głównie o tym, że lekcje źle, szkoła źle, no to nie wprowadzilibyście takiej zasady zero szkoły?
3: No, moim zdaniem jednak powinna być szkoła, bo dowiadujemy się po pierwsze więcej, a po drugie możemy spędzać czas z przyjaciółmi.
8: Szkoła w gruncie rzeczy bardzo się przydaje, bo wiele się uczymy, potem idziemy i tak do pracy i jeszcze dalej, jeszcze przed tym jest liceum, jakiś technikum, uniwersytet jakiś i po prostu nadal się ciągle wykształcamy i prędzej czy później w życiu nam się i tak to przyda.
1: Wprowadziliście już jedną nową zasadę, a teraz macie wprowadzić zasadę, żeby czegoś na świecie było mniej niż jest teraz. Co by to było?
5: Mniej śmieci, mniej wojen i mniej ludzi, którzy nie lubią Lego i nie lubią czytać książek.
3: Mniej wszystkiego, co złe.
1: Może mniej telefonów?
8: Myślę, że w sumie może być mniej telefonów, bo teraz ta młodzież, można powiedzieć, że już młodzież, po prostu dużo osób spędza tylko te czasy w telefonach i już zapominają po prostu o tym, żeby się spotykać z przyjaciółmi, po prostu ze znajomymi. Jak dla mnie, ja do tej pory nadal często bardzo się spotykam z moimi przyjaciółkami, koleżankami po szkole tuż i bardzo chcę wychodzić na dwór z nimi. No a z telefonu korzystam tylko już jak po prostu nie mam co robić. Jak przykład jadę tramwajem z godzinę, no to wtedy nie mam co robić. Jak z żadną koleżanką nie jadę, no to już coś zrobię na tym telefonie.
1: Pola, mniej elektroniki?
3: Ja moim zdaniem się na przykład, jeśli chodzi o telefon, to się niezbyt zgadzam, bo jednak można w telefonie dużo rzeczy się dowiedzieć.
5: Mniej zasad i mniej szkoły.
1: No właśnie, może mniej sprawdzianów?
5: No może mniej sprawdzianów, ale żeby można było się wspinać na trzepak, który jest bardzo wysoko. Można przechodzić przez płot do sąsiada i robić mu psikusy i nikt się nie złości. I co najważniejsze, dzieci mogą latać w kosmos.
1: A czego miałoby być więcej? Czego miałoby być więcej w tym świecie, którym rządzicie przez 24 godziny?
5: No, więcej tego, co fajne, a mniej tego, co niefajne.
3: Więcej takich aktywności, żeby ludzi tak jakby zachęcać na przykład do sportu albo na przykład do jakichś zabaw. Żeby nie siedzieć też na tych telefonach, mimo że dowiadujesz się więcej, ale jednak gdy siedzisz na telefonie cały dzień, to jednak to jest trochę niezdrowe.
1: Pewnie każdy z nas ma w głowie jakiś taki obraz idealnego świata, ale myślicie, że taki idealny świat to byłby fajny?
8: Ja myślę, że świat idealny nie byłby zbyt fajny, ponieważ nie byłoby problemów na świecie. A problemy też są ważne, bo po prostu ludzie używają swojej inteligencji, że tak powiem, po prostu do rozwiązania ich, by świat bez problemów, świat idealny po prostu byłby trochę nudny.
1: Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że dla dorosłych również bardzo ciekawą. Dziękuję wam za spotkanie i do usłyszenia.

Tomasz Makowiecki zaśpiewał nam bardziej niż zwykle. Już powoli zbliżamy się do godziny 11, nieco ponad 5 minut zostało. Za chwilkę też wiadomości, w nich m.in. o apelu policji w sprawie kieszonkowców, no bo niestety te wydarzenia, które się odbywają w regionie, koncerty, pikniki, to także no, okazja właśnie, aby niestety nam coś zniknęło, więc proszę na siebie uważać i proszę słuchać też Radia Łódź. Będzie też pogoda, a po 11 dalej zostajemy razem. Galanta Niedziela trwa do 13. Jeszcze na chwilkę wrócę do pogody. Są ostrzeżenia przed burzami dla niemal całego województwa, więc tutaj w tym przypadku również proszę na siebie uważać, a o tym wszystkim informujemy na bieżąco, zarówno na naszej antenie, jak i na naszej stronie radioloc.pl i w naszej aplikacji. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
5: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią między innymi Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry. Łódzka policja apeluje o ostrożność podczas miejskich imprez. Wędkarz zginął w Wielkopolsce, prawdopodobnie na skutek porażenia prądem. Polski akordeonista wygrał Eurowizję dla młodych muzyków. Uwaga na popołudniowe burze. Nadal będzie jednak ciepło do 24 stopni. Policja apeluje o ostrożność podczas miejskich imprez. W Łodzi regionie nie brakuje koncertów, pikników, wydarzeń plenerowych oraz imprez masowych, które przyciągają tysiące uczestników, a to przyciąga z kolei kieszonkowców, dlatego lepiej pilnować swoich rzeczy osobistych, apeluje komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
7: Nie pozostawiaj bez opieki wartościowych przedmiotów, dokumentów ani telefonów komórkowych. Pieniądze i dokumenty przechowuj w zamkniętych, najlepiej zapinanych kieszeniach lub saszetce trzymanej blisko ciała. Unikaj eksponowania dużych kwot pieniędzy oraz cennych rzeczy. Bądź czujny w tłumie.
6: Służby podkreślają, że bezpieczeństwo podczas długiego weekendu zależy nie tylko od ich działań, ale również od rozsądku i czujności uczestników wydarzenia. Wędkarz zginął w Wielkopolsce, prawdopodobnie na skutek porażenia prądem. Rzecznik policji w Krotoszynie Piotr Szczepaniak powiedział, że ofiarą jest 41-letni mężczyzna.
8: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-letni wędkarz, mieszkaniec Kalisza, podczas zarzucenia wędki prawdopodobnie zahaczył o przebiegającą w pobliżu linię średniego napięcia. Wskutek porażenia prądem u mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia.
6: Do zdarzenia doszło nad stawem w Biatkach w Wielkopolsce. Na miejscu byli ratownicy medyczni i 4 zastępy strażaków. Strażacy wspierali ratowników. W 40-minutowej reanimacji mężczyzny nie udało się go uratować. Polski akordeonista wygrał Eurowizję dla młodych muzyków. To 18-letni Michał Stochel. Finały odbyły się wczoraj w stolicy Armenii, Rywaniu. Michał Stochel mówi, że werdykt jest dla niego owocem ciężkiej pracy.
9: Najważniejsze jest to, żeby w muzyce wyrażać siebie i żeby nie próbować naśladować kogoś, czy oczywiście inspiracja jest dobra, ale najważniejsze jest to, aby właśnie przekazać tą swoją myśl i swoje serce.
6: Zwycięstwo polskiego akordeonisty to 4 triumf Polski w historii konkursu.
0: Więcej na radiołódź.pl.
6: Pszczelarze z regionu łódzkiego podpowiadają, jak rozpoznać prawdziwy miód, tym bardziej, że na trwających w Łódzkiem festynach i targach coraz częściej spotykamy wystawców z miodami. Maj i czerwiec to też okres, kiedy pszczoły zaczynają zbierać nektar. Choć w marketach miód możemy kupić przez cały rok, niektórzy wybiorą ten tańszy ze sklepów, inni prosto od pszczelarzy. Reporterka Radia Łódź pytała, czym się one różnią.
10: No, smak i aromat przede wszystkim. Skład, że w pełni naturalne, łatwo przyswajalne substancje.
11: Wiadomo, że miód sklepowy jest tańszy, wiadomo z jakiej przyczyny. W sklepie to są syropy barwione, koloryzowane, aromatyzowane. To nie ma wartości takiej, jaki ma miód prawdziwy, taki prosto od pszczelarza.
6: Mówią pszczelarze spod Sieradza. I jak podkreślają, prawdziwy miód po miesiącu lub dwóch zawsze się skrystalizuje. Teraz to tyle, na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam w południe. W regionie po południu mogą być burze i deszcz, możliwy również grad. Temperatura maksymalna dziś to 24 stopnie. Wiatr na ogół słaby, południowy, skręcający na kierunki zachodnie, w czasie burz porywiste.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: No ja mam nadzieję, że ona będzie dla Państwa bardzo galanta. Dzień dobry, przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski, za konsoletą Piotr Śliwiński. Za kilka chwil w naszym studiu pojawi się Wiktoria Makowska i będzie miała propozycje kulturalne dla Państwa. Także mam nadzieję, że coś dla siebie znajdziecie. Jeszcze raz dzień dobry i zostańcie z nami do 13.00.

0: Czas na kulturę.
1: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Jeżeli szukacie Państwo pomysłu na kulturalne spędzenie niedzieli w Łodzi, to przed nami dzień pełen spotkań z historią, architekturą, filmem i ciekawostkami ze świata przyrody. Zaczynamy od propozycji dla rodzin z dziećmi. O godzinie 12 w Muzeum Miasta Łodzi odbędzie się warsztat Miejsca mają twarze. To zajęcia skierowane do dzieci i ich opiekunów, podczas których uczestnicy poznają historię ludzi związanych z Łodzią oraz odkryją, że za każdym budynkiem i miejscem kryją się konkretne osoby, losy i opowieści. Organizatorzy przygotowali interaktywne zadania i działania twórcze, dzięki którym najmłodsi będą mogli spojrzeć na miasto z zupełnie nowej perspektywy. Pozostając przy historii przemysłowej Łodzi, warto wybrać się również na spacery architektoniczne organizowane przez Muzeum Fabryki w Manufakturze. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na słynny kompleks Izraela Poznańskiego z nieco innej perspektywy. Przewodnicy opowiadają o architektonicznych detalach rozwoju przemysłowej Łodzi oraz o tym, jak dawna fabryka zmieniła się w jedno z najważniejszych miejsc spotkań i kultury w mieście. Miłośników historii i zabytkowych wnętrz zainteresuje także wydarzenie Spotkania z Scheiblerami w Muzeum Kinematografii. Zwiedzanie rozpocznie się o godzinie 12.30. To wyjątkowa okazja do poznania pałacu rodziny Scheiblerów, jednej z najważniejszych rodzin przemysłowej Łodzi. Uczestnicy zobaczą reprezentacyjne wnętrza rezydencji i usłyszą historię ludzi, którzy współtworzyli potęgę włókienniczego miasta. Sam pałac należy dziś do najpiękniejszych zabytków Łodzi i zachwyca bogactwem detali oraz atmosferą przełomu XIX i XX wieku. Dziś nie brakuje też propozycji dla miłośników kina. W kinie Kinematograf działającym przy Muzeum Kinematografii odbędą się przedpremierowe seanse filmu Ojczyzna. To szansa, aby zobaczyć produkcję jeszcze przed jej oficjalną dystrybucją. Kino Kinematograf od lat słynie z ambitnego repertuaru i prezentowania filmów, których często nie można zobaczyć w typowych multiplexach. Ciekawie zapowiada się również wydarzenie, które będzie działo się u nas w Radiu Łódź pod hasłem Węże, które rozpocznie się o godzinie 20 w studiu imienia Henryka Debicha przy ulicy Narutowicza 130. I wcale nie chodzi nam o spotkanie przyrodnicze, a o muzykę. Na scenie pojawi się zespół Węże, który od kilku lat buduje swoją pozycję na polskiej scenie alternatywnej. Grupa znana jest z energetycznych koncertów i łączenia rockowego brzmienia z nowoczesnymi inspiracjami. Zapowiadamy sporą dawkę muzycznej energii i koncertową atmosferę w jednym z najważniejszych studiów nagraniowych w regionie. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią odkrywać nowe brzmienia i spędzać niedzielne popołudnie przy dobrej muzyce. Zapraszamy do nas, do Radia Łódź. Będzie się działo. Jeśli natomiast szukacie Państwo wydarzeń w bardziej swobodnej atmosferze, warto zajrzeć do ogrodów Gejera, gdzie trwa bazar smaku dla przyjaciół. Oprócz stoisk z rękodziełem i lokalnymi produktami, organizatorzy przygotowali przestrzeń do kultury, odpoczynku, spotkań i rodzinnego spędzania czasu w jednym z najbardziej klimatycznych miejsc przy ulicy Piotrkowskiej. Na zakończenie przypominam także o giełdzie winyli w Manufakturze. To gratka dla kolekcjonerów i wszystkich, którzy cenią brzmienie czarnych płyt. Wśród stoisk znaleźć można zarówno klasyczne albumy sprzed lat, jak i współczesne wydania kolekcjonerskie. I właśnie tak w pigułce zapowiada się kulturalna niedziela w Łodzi. Warsztaty rodzinne, zwiedzanie zabytkowych pałaców, filmowe przedpremiery, spotkania z architekturą i przyrodą. Myślę, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. I ja jeszcze tylko dodam, że oczywiście więcej informacji kulturalnych i nie tylko znajdziecie Państwo na radiołódź.pl. A ja życzę udanego dnia i wielu ciekawych spotkań z kulturą. Do usłyszenia!

To David Bowie, Ashes to Ashes na antenie Radia Łódź. 16 minut po godzinie 11 i ja przychodzę teraz do Państwa z pewną ciekawostką. Noc, która nie zapada w pełni.

0: Świetla. To światło się tam rozprasza w atmosferze, no i mamy taki widok nieba, jaki mam.
1: W województwie łódzkim to zjawisko zaczęło być widoczne około 22-23 maja. A dlaczego tak wcześnie, skoro do przesilenia letniego mamy jeszcze 2 tygodnie?
0: Chodzi o to, że wchodzimy w taki okres wiosenno-letni. Te dni stają się oczywiście coraz dłuższe. To jest związane oczywiście z ruchem obiegowym Ziemi wokół Słońca. Nasza planeta jest nachylona pod pewnym kątem względem płaszczyzny swojej orbity. No i właśnie mamy taki okres, kiedy ta część północna naszej planety, półkula północna, jest lepiej doświetlana i wcale nie musimy czekać do tego przesilenia letniego, no bo już intuicyjnie z własnego doświadczenia wiemy, że te dni stają się coraz dłuższe, co z pewnością i tak wiele osób cieszy. W dniu przesilenia letniego to wtedy najlepiej to zjawisko daje się we znaki, ponieważ nie mamy wtedy tak zwanej nocy astronomicznej, a jedynie dochodzi do tak zwanego zmierzchu astronomicznego. Słońce jest schowane w naszych szerokościach geograficznych mniej więcej 15 stopni pod linią horyzontu, a żebyśmy mieli pełną noc astronomiczną, to Słońce musi się schować ponad 18 stopni pod linią horyzontu.
1: A żeby mieć najlepsze warunki do obserwacji białych nocy, no to one są, trzeba wyjechać się poza miasto, one są z dala od tego sztucznego oświetlenia. Po zachodzie słońca warto patrzeć na północny zachód, a przed wschodem na północny wschód. To tam najłatwiej właśnie dostrzec to zjawisko. Ale zapytacie, dlaczego w ogóle warto obserwować białe noce?
0: Szczególnie teraz mamy korzystne warunki pogodowe, które nas nie zniechęcają w odróżnieniu od tego okresu zimowego i mimo że mamy te białe noce, kiedy widzimy zdecydowanie mniej gwiazd, no to ten okres letni jest takim okresem, gdzie można troszeczkę wychillować, wyjść pod taniec na niebo i na przykład zdrać jakąś aplikację na telefon i spróbować samodzielnie znaleźć chociażby jakieś najprostsze konstelacje. Samo to jest frajdą i z pewnością samo to może zachęcić do dalszej zabawy z astronomią.
1: A o tym zjawisku, o białych nocach opowiadał nam Mariusz Mąkiewicz z Planetarium EC1 Łódź. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że Mariusz zachęcił Was trochę do tego, żeby właśnie nocą wyjść sobie na zewnątrz i spojrzeć w to niebo, znaleźć jakieś konstelacje. Mam nadzieję, że tak. A ja przypominam, że cały czas możecie do nas dzwonić 606-787-878 albo pisać studio@radioloc.pl albo wysyłać głosówki przez stronę radioloc.pl lub aplikację mobilną. Podzielcie się swoimi opiniami, spostrzeżeniami na każdy, na dowolny temat. A teraz posłuchajmy Tatiany Okupnik i Daj to głośniej.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Autopromocja.
1: 7 czerwca o 20 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
2: Trzeszczy niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak,
3: zapraszamy.
0: Autopromocja.
1: Galanta niedziela z Radiem Łódź.
4: 28 minut po godzinie 11, to jest Galanta Niedziela w Radiu Łódź. Teraz utwór taki dość nietypowy, który był pewnym zaskoczeniem, bo tegoroczna orkiestra męskiego grania zaskoczyła i nagrała nie jeden, a dwa hymny. Miesiąc po premierze nareszcie trio Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia wrócili z utworem Tańcze. Posłuchajmy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: To utwór Tańcze i Męskie Granie Orkiestra 2026, drugim tegorocznego Męskiego Grania w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a Vito jeszcze do nas powróci w tej godzinie. Tymczasem na zegarze 32 minuty po godzinie 11 i czas, abyśmy wybrali się w podróż po województwie łódzkim, a nasz przystanek docelowy to gmina Kamieńsk. Po ciężkim wypadku komunikacyjnym Michał Ludwiczak, mieszkaniec wspomnianej gminy, zaczął traktować jazdę na specjalnym rowerze jako formę rehabilitacji i sposób na przełamywanie barier. Pokazuje, że mimo niepełnosprawności można realizować duże cele, a wraz ze swoim przyjacielem Jarosławem Brzozowskim oraz osobami, które włączyły się do akcji Pokonać Siebie, przejechali już tysiące kilometrów. Michał pokonał na rowerze inwalidzkim trasę od Bałtyku do Tatr, brał udział w wyprawie do Rzymu, a w 2024 roku z ekipą domykał rowerową podróż dookoła Polski. Teraz pokonał około 600 kilometrów jadąc ze Świnoujścia do Kamieńska.
2: Człowiek jak był pełnosprawny, to nie zażywał sportu, a jak po wypadku, to wszyscy są praktycznie leżący, to ja dopiero wtedy uderzyłem w sport i teraz to się stało całym moim życiem.
3: 10. edycja naszej akcji Pokonać Siebie. W tym roku przejechaliśmy z Świnoujścia do Kamieńska. Jarek Brzozowski, organizator akcji Pokonać Siebie. To jest projekt kolejny. Skończyliśmy 2 lata temu projekt dookoła Polski. Teraz chcemy zrobić takie dwie kreski. Od jednej strony, czyli od Świnoujścia do Ustrzyk, ale z przerwą w Kamieńsku i później w drugą stronę chcemy też zrobić od Kaliningradu do Bogatyni, więc taki mamy kolejny pomysł.
4: Czy zliczyliście, ile przez 10 lat było tych kilometrów łącznie?
3: Właśnie dzisiaj nad tym się zastanawialiśmy i nie mam tego policzone.
2: Powiem szczerze, nawet nie prowadzę żadnej kartoteki, nie jestem w stanie tego zliczyć, ale no troszkę tego jest.
3: No bo tak, trasa z Kamieńska do Ustrzyk, jak pojawiła się pandemia. Później pojechaliśmy z Ustrzyk do obwodu kaliningradzkiego. Potem pojechaliśmy z obwodu kaliningradzkiego do Świnoujścia. Potem pojechaliśmy ze Świnoujścia do Bogatyni, odwiedzając po drodze Berlin. A później z Bogatyni przez całe góry przejechaliśmy znowu do Ustrzyk. Po drodze mieliśmy jeszcze trasę do Pragi. Pojechaliśmy z Bielska Białej do Rzymu. Pojechaliśmy z Rzymu do Marsylii, no i w tym roku ze Świnoujścia do Kamieńska, więc to są te trasy, ale nie mam ich policzonych. Pewnie gdzieś tam jutro albo pojutrze statystyki jakieś zrobimy, ile tych kilometrów w samej akcji Pokonać Siebie było.
2: Pomysł jest taki, żeby objechać kulę ziemską dookoła. Powoli wszystko realizujemy, ale to niestety wszystko się wiąże z ogromnymi kosztami, ale na szczęście są ludzie, którzy dostrzegają, że jest taki człowiek i chcą pomóc mu w spełnieniu marzeń.
3: Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, ponieważ no, Michał jest osobą niepełnosprawną i nie wszystko zależy tylko i wyłącznie od siły jego woli i mięśni, ale też zależy dużo od bezpieczeństwa. Są takie górki, na których staje się to niebezpieczne, więc trochę rotujemy. Natomiast 10 lat, no to trochę już czasu minęło. Postarzyliśmy się, z 30-latków staliśmy się 40-latkami, więc to też jest troszeczkę już inaczej. Z każdym rokiem są nowe osoby, w tym roku dołączyły do nas 4 nowe osoby. No i ta rodzina Pokonać Siebie zwiększa się.
5: Byłam w zeszłym roku na spotkaniu z Michasiem i Jarkiem, no i tak mnie zainspirowali, jako też, że dużo jeżdżę rowerem, więc w tym roku postanowiłam, że też dołączę do ich grupy i nie żałuję. Było super. Aśka Garstka. Wesoło, super atmosfera, ciekawe miejsca zobaczyliśmy, odwiedziliśmy, także na rowerze zwiedzanie jest zupełnie inne niż z samochodem, więc jak najbardziej polecam wyprawę z nimi.
4: A jak sama trasa, było tych górek trochę do pokonania po drodze?
5: Trochę było, ale jednak jakoś się wspieraliśmy, humor dopisywał cały czas, więc żadna górka nie była nam straszna. Każdy walczył, wiadomo, no ja jeżdżę dużo rowerem, więc to już mam jakoś, trochę jestem wprawiona, ale tutaj z grupą się wspieraliśmy i no niektórzy, jak ktoś miał słabsze chwile czy coś, żeśmy się wspierali i no i jakoś poszło.
3: większość osób tutaj, która dzisiaj jest z nami, no przynajmniej 2-3 razy spotykamy się na takich treningach jednodniowych, ale każdy, jakby dajemy sobie zgodę na to, że każdy trenuje według swoich potrzeb, ze względu na to, że każdy pracuje, więc to jest też taka trudność nasza, więc spotykamy się rzadko na takich treningach. Natomiast Michał jest podstawową opieką rehabilitantów, ma też całą siłownię dobrze wyposażoną u siebie w domu i tam trenuje każdego dnia, no i później jedziemy.
2: Napędza mnie to, że jak widzę wokół, wszyscy tak mówią, że niepełnosprawni to już tak przysłowiowo machają ręką, że o, jest niepełnosprawny, to już nic nie zrobi, nic nie może.
3: W każdym roku gdzieś tam inspirujemy do tego, żeby nie poddawać się, tylko żeby dawać sobie szansę każdego dnia, pokonywać siebie i czy to na rowerze, czy to w jakichś innych sportach, żeby być tą osobą, która dla siebie jest najlepsza i pokonuje samego siebie.
2: Jak ktoś popatrzy sobie, niepełnosprawny, dał radę taką trasę przejechać, to co ja nie dam, pełnosprawni próbują i też im jest nieraz ciężko, nie mogą tego dokonać. I to jest cała satysfakcja.
1: No właśnie, Michałowi Ludwiczakowi z gminy Kamieńsk się udało. To jest taka historia, która pokazuje, jak wiele można osiągnąć mimo tych trudnych doświadczeń i pewnych ograniczeń. Michał w tym materiale powiedział, że chciałby objechać kulę ziemską dookoła, więc ja mu bardzo mocno trzymam kciuki, kibicuję i mam nadzieję, że tak się stanie i że żadnych przeciwności tutaj nie będzie. A tę piękną relację przygotował dla nas Paweł Kwiatkowski.

What is left to say i Thundercat feat. Lemon Twigs na antenie Radia Łódź. Tak pięknie Państwu gramy w to niedzielne jeszcze przedpołudnie, bo jeszcze 15 minut zostało do godziny 12 i ja przychodzę teraz do Państwa z pewną, myślę, ciekawą, wartą przemyślenia na pewno i bardzo aktywną propozycją na spędzenie pierwszego dnia lata, który już za 2 tygodnie, 21 czerwca. Pewnie Państwo wiecie, Radio Łódź w tym roku obchodzi 95. urodziny i z tej okazji organizujemy bieg 5 do setki. Jeszcze tylko dzisiaj można się na ten bieg zarejestrować. Ja powiem, że to będzie sztafeta łącznej długości 5 km. No i wystarczy zebrać taką 5-osobową ekipę, no i świętować w taki aktywny sposób 95. urodziny Radia Łódź. Ten bieg odbędzie się 21 czerwca, czyli tak jak już wspomniałem, pierwszego dnia astronomicznego lata. Wystarczy zebrać 5 osób, każda będzie biegła po około kilometrze. No i tutaj oczywiście liczy się dobra zabawa, ale będą też muzyczne nagrody, będą bilety na koncerty dla pierwszych 3 miejsc i nie tylko, ale więcej nie będę zdradzał. To jeszcze raz powiem, że tylko dzisiaj jeszcze można zapisać się na ten bieg. Wszystkie szczegóły dotyczące właśnie zapisów i całego biegu, który jeszcze tego nie powiedziałem, odbędzie się w parku Baden-Powella, czyli tutaj na radiostacji niedaleko rozgłośni przy Narutowicza 130. Wszystkie szczegóły na ten temat można znaleźć w naszej aplikacji i na radiolot.pl w zakładce bieg, więc serdecznie zapraszam. A już teraz obiecany Vito Bambino i utwór Chyba Wiem.

To Late Buggy Beautiful Day w Radiu Łódź. Mam nadzieję, że Państwa dzień jest naprawdę bardzo beautiful, chociaż no niestety pogoda może trochę popsuć to, co za chwilkę będzie się działo. Tutaj mamy ostrzeżenia przed burzami. O tym między innymi powiemy w serwisie informacyjnym o godzinie 12. Będzie też o remoncie ronda lotników, który się rozpoczyna, i o kapelach podwórkowych, które mają swój festiwal w Piotrkowie. O tym wszystkim już za chwilę w wiadomościach Radia Łódź o godzinie 12. Po nich prognoza pogody na najbliższe godziny, o tym, co może się dziać, troszeczkę już powiedziałem, będą na pewno burze, więc trzeba uważać. Zbliżamy się do godziny 12, ale najpierw jeszcze zagrajmy Oddity High.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No dobrze, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
1: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
6: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
0: Autopromocja. Reklama.
7: W wakacje nie ma nudy.
8: Jest mikrofon, zabawa i sport.
7: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
10: Jest południe.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Nadciąga załamanie pogody. Będą burze i deszcz, także w Łódzkiem. W Łodzi rusza remont ronda lotników lwowskich. Będą duże utrudnienia. Rosyjski dron uderzył w składowisko wypalonego paliwa jądrowego w pobliżu ukraińskiej elektrowni w Czarnobylu. Festiwal folkloru miejskiego przyciągnął do Piotrkowa Trybunalskiego kapele podwórkowe z całej Polski. Nadchodzi załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w 7 województwach przed burzami i deszczami. Ulew możemy spodziewać się także w części regionu łódzkiego. Prognozy sprawdził nasz reporter Sebastian Dziuda.
11: IMGW wydało dziś alerty pierwszego stopnia dla 15 powiatów w województwie łódzkim. Ostrzeżeniami nie zostały objęte jedynie południowe powiaty regionu. Dziś możemy się spodziewać burz i deszczu do 30 mm, zwłaszcza po południu i wieczorem. Wiatr będzie wiał w porywach do 70 km na godzinę. Miejscami może również spaść grad, a ostrzeżenia obowiązują dziś do godziny 20. Mimo to będzie dziś ciepło. W województwie łódzkim termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
10: Największe ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk przewidywane jest na północy kraju. Poza tym wydano również alerty hydrologiczne. W okolicach mniejszych rzek mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Ważna informacja dla kierowców i pasażerów łódzkiego MPK. Zaczyna się kolejny remont i utrudnienia. Drogowcy zaczną pracę przy torowisku na rondzie lotników lwowskich. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
12: Na utrudnienia na rondzie lotników lwowskich natkną się kierowcy.
13: Jego część będzie zamknięta, dlatego jadąc od Górniaka i Alei Politechniki nie skręcimy w ulicę Paderewskiego.
12: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Prace przy torowisku będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 6 20.30 18.00. W tym czasie trasy zmienią m.in. tramwaje linii 11, 16 i 41.
13: Zamiast tramwajów po ulicy Pabianickiej pojadą dwie autobusowe linie zastępcze Z11 i Z41.
12: Poza godzinami prac, a także w weekendy, komunikacja miejska będzie działać zgodnie ze swoim rozkładem. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: Remont na rondzie lotników lwowskich w Łodzi zakończy się przed końcem wakacji. Mapkę remontu można znaleźć na naszej stronie internetowej. Rosyjski dron uderzył w składowisko wypalonego paliwa jądrowego w pobliżu ukraińskiej elektrowni w Czarnobylu. Państwowa Agencja Atomowa w wydanym oświadczeniu zapewniła, że poziom promieniowania pozostaje stabilny i nikt nie został ranny. W momencie ataku nie przechowywano tam żadnego surowca, dodano w oświadczeniu. Zdarzenie potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Festiwal folkloru miejskiego przyciągnął do Piotrkowa Trybunalskiego kapele podwórkowe z całej Polski. Dziś w Amfiteatrze Miejskim drugi dzień festiwalu, którego głównym punktem jest jubileusz 50-lecia piotrkowskiej kapeli Fakire. Poprzedzi go występ zespołu Tytka z Łodzi, który również świętuje swój skromniejszy jubileusz, mówi Marek Doleciński, prezes Stowarzyszenia Agrafa.
14: To są takie nasze dzieci, bo jesteśmy jakby inspiracją dla tego zespołu i moim marzeniem jest i Marka Fetera, który prowadzi ten zespół, żebyśmy zagrali kiedyś razem, czyli z kapelą Fakiry. Mam nadzieję, że tak też się stanie. Szkoda, że nie na 50-lecie, bo nie można było od razu tego zrobić.
10: Występ zespołu Tytka zaplanowano o godzinie 16.30. Organizatorzy zapowiadają niespodzianki dla publiczności. Warto wspomnieć, że kapela Fakiry została uhonorowana medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Teraz to tyle, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 13.00. W regionie po południu mogą być burze i deszcz, możliwy również grad. Temperatura maksymalna 24 stopnie, wiatr na ogół słaby, południowy, w czasie burz porywisty.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: Niedziela w pełni, a w zasadzie w połowie. Jakub Jędrzejewski cały czas przed mikrofonem. Dzień dobry, Piotr Śliwiński program realizuje i w takim składzie jesteśmy z Państwem do 13. W tej godzinie m.in. magazyn kulinarny Łódzkie Smaki. Małgorzata Błażewicz nam coś ugotuje, ale jeszcze nie zdradzę Państwu co. Na razie posłuchajmy Darii Zawiałów. Hej, hej!

To Daria Zawiałowi, hej, hej, na antenie Radia Łódź, 8 minut po godzinie 12, więc myślę, że czas najwyższy, aby zdradzić Państwu, o czym dziś Małgorzata Błażewicz nam opowie, co dla nas ugotuje. Otóż chciałaby Gosia zaprosić Państwa na piknik po łódzku z chałką, kaszanką i wieloma innymi smakowitymi niespodziankami w tym najbliższym wydaniu audycji Łódzkie Smaki, które już za kilka minut Gosia Błażewicz i Sławek Starosta pokażą, jak przygotować właśnie piknik inspirowany lokalną kuchnią. Będzie tradycyjnie, sezonowo i bardzo apetycznie. No to czekamy na te łódzkie smaki, ale poczekamy sobie przy dźwiękach dobrej muzyki. Teraz grajmy sobie w zielone.

0: Dzięki!
1: Demoli Mucha w swoim jak zwykle brawurowym wykonaniu.
2: Łódzkie smaki.
3: Jest niedziela, 7 dzień czerwca, Małgorzata Błażewicz, Radio Łódź i Sławek Starosta, restauracja Rajskie Manu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wracamy do tematu piknikowego, bo mieliśmy to robić wcześniej, ale był jarmark wojewódzki w manufakturze i było coś innego, ale oczywiście piknik nas teraz nie minie, bo pogoda zachęca do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, a jak się spędza czas na świeżym powietrzu, to jest się głodnym. Czy ty się ze mną zgodzisz, Sławek?
4: Oczywiście zawsze jestem głodny.
3: Myślałam, że zawsze się ze mną zgadzasz. Sławek powiedział, że przygotuje pajdy i widzę tutaj pieczywo. Co będziemy dzisiaj robić?
4: Będziemy robić pajdy z chałki, albo nawet można powiedzieć, że to będzie taka bagietka z chałki, z kaszanką i marynowaną cebulką. Będzie też pajda z leberką i marynowaną rzodkiewką. I na sam koniec jeszcze teraz tak pomyślałem, bo akurat gotujemy tutaj gęsie pipki, że zrobimy też pajdę z gęsimi pipkami i truskawkami.
3: I wybierzemy się z tym wszystkim i zjemy to na ławce. Może w parku, może w manufakturze, to zobaczymy, jak to wyjdzie. Widzę, że chałka już jest przygotowana. Czy to jest chałka, którą piekłeś sam?
4: Tak, to jest chałka, którą piekłem sam w domu już wcześniej, żebyśmy dzisiaj nie tracili na to czasu.
3: A gdyby Państwo chcieli upiec sami chałkę, to oczywiście przepis jest na www.radioloc.pl/łódzkie smaki, bo taką chałkę domową też ze Sławkiem przygotowywaliśmy. Widzę, że jest kaszanka, widzę, że jest leberka. Tym z Państwa, którzy nie wiedzą, chociaż pewnie w Łodzi trudno w to uwierzyć, leberka to jest taka, no można powiedzieć, pasztetowa, tak bym zaryzykowała. Czy dobrze mówię, bo spojrzałeś na mnie karcąco?
4: Nie, nie, jest to pasztetowa, tylko wydaje mi się, że właśnie leberka to jest taki łodzianizm.
3: Łodzianizm zdecydowanie, pasztetowa, która w Łodzi nazywa się leberką. Mamy też przygotowaną cebulę marynowaną. Czy robisz ją sam w domu?
4: Robię ją sam w domu i robimy ją sami w pracy. Przepis jest dosyć prosty, robimy zalewę octowo-cukrowo-wodną. Jakby wszystko jest w proporcjach 1:1, tak? Nie można powiedzieć, że jedna porcja wody, jedna porcja octu, jedna porcja cukru i sukces w rzodkiewce, żeby była ładna, zamarynowana i taka chrupiąca, jest taki, żebyśmy ją wrzucili do zimnej zalewy, natomiast cebulę możemy wrzucić do ciepłej zalewy.
3: I to ile ma stać na przykład w słoiku w tej zalewie?
4: Ja pokroiłem tutaj cieniutkie plasterki, dlatego wystarczy godzinę, dwie nam ona postoi, już będzie dobra. Natomiast jeżeli nam się nie śpieszy, to jest dobrze ją wrzucić na przykład na noc w zalewę i dopiero jeść następnego dnia.
3: No i przystępujemy w takim razie do dzieła. Chałka jest przekrojona nie na kromki podzielona, tylko jest przekrojona na pół, na długość, tak bym powiedziała. I na patelni grillowej Sławek ją trochę tutaj podsmażył i ona tutaj na jednym talerzu czeka. Co pójdzie na chałkę?
4: Teraz na chałkę pójdzie kaszanka. Do kaszanki kroimy cebulkę. Może być piórka, może być w półplasterki, może być w kostkę.
3: I tutaj powiem, że nie będziemy Państwu podawać tak bardzo dokładnych, szczegółowych przepisów, bo to w zasadzie zależy od tego, co lubimy. Jeżeli ktoś z Państwa lubi kaszankę z większą ilością cebuli, no to musi sobie pokroić więcej cebuli. Jeżeli ktoś lubi mniej, no to mniej, więc nie powiem, myślę, że Sławek też nie powie, czy to 4 cebule, czy to 5 cebul. Widzę, że tutaj jeszcze w misce oprócz ogórków kiszonych mamy truskawki. A truskawki do czego pójdą?
4: Truskawki pójdą do gęsich pipek i do chrzanu, bo tak sobie pomyślałem, oczywiście będzie to mój debiut, ale wtedy wychodzą najlepsze pomysły, ponieważ chrzan bardzo fajnie smakuje ze słodką żurawiną w połączeniu, więc tutaj damy truskawki, bo jakby mamy sezon już na truskawki.
3: Oj, zdecydowanie sezon na truskawki. Państwo na pewno uwielbiają przynajmniej większość, więc można korzystać z dobrodziejstw. Mamy teraz cebulę na patelni, będzie się przesmażała i jak pewnie trochę się przesmaży, tak myślę, to Sławek doda do niej kaszanki. Kaszanka zaryzykuje, robiona przez ciebie?
4: Nie, nie, nie robiona przeze mnie, niestety nie.
3: Ale widzę.
4: Ani nie przez mojego tatę.
3: No właśnie miałam powiedzieć, że jeszcze taty nie było w naszej rozmowie, ale już się pojawił. Oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja kojarzę z dzieciństwa, że na obiad jadło się taką właśnie kaszankę podsmażaną z cebulą. Też tata u mnie ją wyjmował jakby z tego flaka i na patelnię tak wrzucał i rozdrabniał. A ja teraz muszę ci się przyznać, od czasu do czasu robię sobie kaszankę, ale w airfryerze, bo jest, no, powiedzmy, że jest bardziej zdrowo niż na patelni, bo nie ma tłuszczu, tylko że ja jej wtedy nie wyjmuję z tego flaka, tylko po prostu ją sobie tak podpiekam jak kiełbasę.
4: No tak, tak, no ponieważ tak samo na grillu są różne szkoły, jakby flak nam trzymają w środku, ponieważ tak jak tutaj widzimy teraz, kiedy ona dostaje ciepła, to się robi mięciutka i robi się nawet, można powiedzieć, że płynna, tak, ponieważ ta krew się rozgrzewa. My tutaj właśnie robimy rodzaj pasty do pajdy, więc zdejmujemy flak, ale na grillu jak najbardziej pieczemy z flakiem, bądź też, ja mi się bardzo podoba, kiedy się wyjmuje z flaka i na przykład z różnymi dodatkami typu cebulka i już musztarda, na przykład zawija się folię aluminiową i piecze w takich cukierkach. Też jest
3: bardzo... W cukierkach, kaszanka w cukierkach. Powiem tylko, że ten nasz dzisiejszy piknik, te propozycje piknikowe zdecydowanie nie będą propozycjami wegetariańskimi. Są to propozycje mięsne, ale można przecież przygotować sobie takie może pajdy albo jakieś takie przekąski wegetariańskie. Coś ci na szybko, Sławek, przychodzi do głowy?
4: Pajdy na pewno z twarożkiem. Teraz też

0: A jeszcze będziesz ją przesmażał, czy od razu wyląduje na chałce?
1: Nie, już od razu wyląduje na chałce i nałożymy na nią cebulkę. I w sumie to jak nawet byś chciała, to już możesz robić zdjęcia albo coś nagrać.
0: Idę po telefon w takim razie, bo zostawiłam go na barze. To przejdę tutaj. Ta cebula to do kaszanki, Natalia?
2: Nie, do kapuśniaku.
0: Biorę sobie telefon, bo zaraz będą zdjęcia. Już wracam. Telefon przygotowany. Muszę przetrzeć obiektyw, żeby ładnie to wszystko wyglądało. Bo kiedyś zrobiłam zdjęcie i Sławek mi napisał, że jakieś rozmazane wyszło, niewyraźne. To ja teraz muszę uważać. O, i w ten sposób to wygląda. Oczywiście to wyląduje również na Instagramie Radia Łódź, na który Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Takie pajdy solidne, powiem Ci. Ta chałeczka niby taka nie za duża, ale jednak z tą kaszanką wygląda.
1: Jeżeli chcesz, to bardzo proszę. Możesz tutaj wziąć tą cebulkę marynowaną, ładnie sobie rozłożyć po tych pajdach. To może ja powiem, na czym była smażona kaszanka jeszcze z cebulą. Ja dodałem tutaj smalec, bo jak skoro mięsożernie, to już mięsożernie. Natomiast może być olej, może być również masło.
0: A ja mam teraz cebulę wykładać, tak?
1: Tak.
0: Dobrze.
1: A ja już przygotowuję lewerkę. Ja już przygotowuję lewerkę na patelni.
0: A jak przygotowujesz, powiedz?
1: A tak samo jak kaszankę, chociaż ona jest bardzo mięciutka, bo chyba jest bardzo świeża. Także tak naprawdę wystarczy, że my podsmażymy też cebulkę i wrzucimy do tego lewerkę i już nawet nie musimy jej przesmażać.
0: To ja dalej wracam do układania cebuli. Na jednej i na drugiej chałce mam położyć cebulę? Patrz,
1: tak.
0: Dobrze. Czy tak będzie dobrze, szefie?
1: Tak, będzie ładnie, tak.
0: Pięknie. O, tu mi się rzodkiewka trafiła. To jest okej, czy mam ją wymienić?
1: Rzodkiewkę zostaw mi do lewej.
0: A, no, czyli rzodkiewka wraca z powrotem. Okej. I tutaj jeszcze nakładam cebulę. Pięknie to wygląda. Słuchaj, ja wiem, że my mamy potem iść i coś zjeść na rynku czy tam w parku, no bo skoro piknik, to taki sobie zróbmy, ale chyba coś jednak do domu sobie zabiorę od ciebie, wiesz?
1: Ale bardzo proszę, nie ma problemu. Jakby chodzi o to, żeby pokazać, że nie trzeba jeść zwykłą kanapkę z żółtym serem i wędliną na pikniku, tylko możemy sobie przygotować coś nawet takiego bardziej powiązanego z Łodzią. I jeszcze zjeść to na przykład w parku śledzia, to już jesteśmy bardziej fancy.
0: Jesteśmy bardzo łódzcy wtedy. Oczywiście ważna informacja jest taka, że jeżeli Państwo będziecie sobie przygotowywać te kanapki z leberką na ciepło czy z kaszanką na ciepło, to potem można to zjeść na zimno. To nie jest problem, no bo jak będziemy jechali gdzieś do parku na przykład, bo nie każdy mieszka czy pracuje przy parku śledzia czy jakimkolwiek innym parku, no to trochę pewnie przestygnie, ale to nie jest problem, jeżeli będzie po prostu chłodne czy tam zimne nawet.
1: Tą leberkę czy tak samo kaszankę z cebulą przesmażoną na patelni możemy sobie włożyć w słoik i schować do lodówki na zasadzie takiego mięsiwa, które później też na zimno będziemy używać do posmarowania sobie kanapki, chleba czy jakieś tam bagietki, nie ma problemu.
0: I leberka na patelni teraz z cebulą się podsmaża. I tutaj widzę, że patelnia grillowa będzie znowu grana, bo tak, będziemy podsmażać pewnie pieczywo.
1: Znaczy, mamy tutaj bardzo świeżą angielkę, ale... I właśnie się tak teraz zastanawiam, może nie będziemy już jej na patelni grillowej robić, już tylko ją
0: czyli pokroję. Po prostu ją pokroimy.
1: Tak, natomiast właśnie gdyby to była angielka z dnia poprzedniego, to wtedy fajnie można ją kroić w plastry i zgrillować.
0: Tę leberkę, którą wrzucałeś na patelnię, wrzucałeś w kawałkach, a potem ją tak trochę jakby rozcierasz na tej patelni.
1: Tak, ona sama się już rozpada tak naprawdę od temperatury. Nawet zobacz, tutaj jest wyjęta z lodówki, zobacz, tak, ona jest
0: mięciutka.
1: Bardzo, bardzo miękka, tak. Więc i ona, uważam, w tym momencie, że jest tak dobrze doprawiona, że nic jej tutaj już nie trzeba, już jej nic nie będziemy dawać, tylko nałożymy ją na pajdę i damy dodatki.
0: To już mogę odstawić? To już jest wszystko na tej chałce? Czy coś jeszcze? Dobra.
1: Mamy później kwiatki.
0: Kwiatki, no ale to kwiatki to damy dalej. To ja odstawię na razie tutaj i wracam, żeby robić pajdy z leberką. Też takie grubsze tutaj kroimy.
1: Trochę grubsze plasterki i już od razu ja ukroję tutaj 4 plasterki, to zrobimy te z
0: gęsimi pipkami.
1: Tak, ponieważ czas nas trochę też goni, na pewno.
0: Trochę nas czas goni, ale jeszcze mamy moment. Gęsie pipki, przypomnę Państwu, to jest danie, które zdobyło tytuł Perły Regionu, czyli najlepszego regionalnego dania. Przypomnij proszę, co to są gęsie pipki?
1: Gęsie pipki są to gęsie żołądki.
0: Można je jeść na ciepło, można je jeść na zimno. Jak tam Państwo lubicie, jeżeli ktoś nie próbował, no to polecamy, zdecydowanie ze Sławkiem polecamy, bo to jest naprawdę wyjątkowy smak i, no i bardzo łódzki też przede wszystkim, bo wpisały się w tradycję. Mamy tutaj, widzę już leberkę na tej angielce i ogórek kiszony w, też w takie trochę grubsze plastry, żeby coś tam chrupało.

0: Bo nie?
1: Tak, i zrobimy, o, teraz taki numer, że poprzekładamy ogórka.
0: A, ogórka przekładamy rzodkiewką, to ja zaraz wezmę telefon i znowu będę robiła zdjęcie, ale to już jak będą gotowe obydwie pajdy, czyli jeszcze ta z gęsimi pipkami. A gęsi pipki też mówiłeś na ciepło, będziemy kłaść tutaj?
1: Nie, akurat mamy na ciepło, bo ja będę wyciągał prosto z garnka, natomiast jak one ostygną, to wtedy można je kroić jak kiełbasę, wędlinę, tak samo.
0: I też można nakładać. Ważna informacja jest taka, że ani pod kaszankę, ani pod leberkę nie używaliśmy masła, czyli nie smarowaliśmy po prostu kromki angielki masłem, tylko od razu poszła tam wędlina na to, no i teraz gęsie pipki wychodzą właśnie,
1: tak,
0: z garnka.
1: Dlatego, że mieliśmy przygotowane coś w rodzaju pasty z kaszanki i z leberki, natomiast tutaj już do gęsich pipek powiedziałam, że zrobię mus chrzanowy.
0: I mamy chrzan?
1: Tak, i mamy chrzan, po prostu wymieszamy go, złagodzimy go delikatnie majonezem i nic więcej, tutaj do tego już nie będziemy...
0: Czyli mieszamy po prostu majonez z chrzanem i to będzie jako podstawa tych gęsich pipek na angielce.
1: Tak, i do tego damy słodycz w postaci truskawek, znaczy można powiedzieć, że słodycz i kwas, tak? Natomiast jakby tutaj ważną rolę będzie grał pipek, który już jest dobrze doprawiony. On się gotuje już drugą godzinę w wywarze z warzywami, tak? Zielem, liściem laurowym, tak jak zresztą chyba już mówiliśmy, tak? Jak się gotuje gęsie pipki.
0: Tak, robiliśmy i znowu odsyłam Państwa na www.radioloc.pl, bo tam jest przepis na gęsie pipki. Dodam, że majonez z chrzanem jest wymieszany w proporcjach 1:1, czyli łyżka chrzanu, łyżka majonezu i to idzie pod spód. I już tutaj widzę, że Sławek będzie kroił gęsie pipki. Słuchaj, no i kończymy w takim razie. To ja odkładam mikrofon i zabieram za chwilę talerze i idziemy na ławkę w manufakturze jeść. Co ty na to?
1: Super.
0: Cieszę się, że się zgadzasz. Sławek Starosta, Rajski Manu, bardzo dziękuję i Małgorzata Błażewicz. Życzymy Państwu bardzo udanej niedzieli i zapraszam na www.radioloc.pl / łódzkie smaki. Tam na pewno zdjęcia i tam na pewno przepisy na potrawy, które ze Sławkiem co tydzień przygotowujemy. Bardzo miłego dnia życzymy Państwu i oczywiście smacznego.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
4: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią między innymi Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Galanta niedziela z Radiem Łódź.
9: Czerwcówka powoli dobiega końca, ale jeszcze pół dnia praktycznie różnych atrakcji w regionie. Co konkretnie dzieje się w województwie łódzkim? O tym już za chwilę.

To Katie Dunstall's Suddenly I See, czyli utwór znany m.in. z filmu Diabeł ubiera się u Prady, którego drugą część możemy oglądać teraz w kinach. Zapowiadałem, że sprawdzimy, co dzieje się w województwie łódzkim na zakończenie czerwcówki. No to na początek wybierzmy się do Zgierza, gdzie trwa Święto Miasta. I dzisiaj jeszcze w planie od 15 do 17 jubileuszowy koncert laureatów od 1 do 10 Zgierzo Grania, a od godziny 17 koncert Tribute to Manam i Justin Berg z zespołem. Przenosimy się teraz do Łasku, konkretnie na 27 edycję Jarmarku Łaskiego. Tam mamy aż dwie sceny. Na pierwszej m.in. o 17 na przykład koncert kapeli Sędziej, o 21 kino na Leżakach i film Dalej Jazda, a na dużej scenie o 19.30 Gwiazda Wieczoru, czyli koncert zespołu Wideo. I jeszcze jedna propozycja ode mnie. Tym razem wybieramy się do Radomska, gdzie trwają dni, oczywiście Radomska. I na przykład o 17 mamy koncert Wiktorii Śliskowskiej i Pokorskiej Session Band, a o godzinie 18.30 zespół Piersi, o 19.45 Kicek i o 20.30 Grubson. Więc tak jak słyszeliście, naprawdę sporo się dzieje, więc ten ostatni dzień czerwcówki można spędzić bardzo ciekawie, także w województwie łódzkim. A już teraz Sunbird i yeah, yeah, yeah.

To Walking on Sunshine i Katrina and the Waves w Radiu Łódź. No, ja patrzę teraz za nasze radiowe okno. Słońca niestety nie widzę, ale mam nadzieję, że ktoś z Państwa widzi i chodzi sobie po słońcu albo w słońcu, więc mam nadzieję, że ta niedziela upływa Wam w bardzo pozytywnych nastrojach właśnie z promieniami słońca, choć no niestety prognozy wskazują na to, że może być burzowo, więc proszę na siebie uważać. I mnie coś podkusiło przed chwilką, żeby zajrzeć do kalendarza świąt nietypowych i mamy między innymi dzisiaj Dzień Tańca Bez Powodu, no więc tańczyć każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej. No ale skoro takie święto, to może warto spróbować. Mamy też Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, Dzień Chemika i jeszcze jedno bardzo ciekawe święto, ale to już nie będę zdradzał. Zachęcam Państwa, żebyście sami zajrzeli i sprawdzili, jakie dzisiaj jeszcze święto w kalendarzu świąt nietypowych. A już teraz Olivia Rodrigo i The Cure.

To The Cure w Radiu Łódź, tak pięknie nam zaśpiewała Olivia Rodrigo. Galanta Niedziela powoli dobiega końca, ale jak niedziela, to musi być też książkomania, która po 13 w Radiu Łódź, Ania Groblińska, zabierze nas właśnie do świata literatury. Ale zanim książkomania, to o 13 najnowsze wiadomości, w nich m.in. o nocnym wypadku pod Opocznem, w bardzo groźnym, który no, nie wygląda najlepiej. Zdjęcia można zobaczyć m.in. na radioloc.pl. Będzie też o Ełkę Siackim, Dniu Dziecka, który jeszcze do 14 trwa w Parku na Zdrowiu. Zdjęcia pojawiły się też na naszym radiowym Facebooku, więc serdecznie zapraszam zarówno na stronę, jak i na nasze media społecznościowe. Ja dziękuję za nasze spotkanie, które muzycznie już za chwilkę zakończy Edyta Bartosiewicz w utworze Koziorożec. Za realizację odpowiadał Piotr Śliwiński. Ja nazywam się Jakub Jędrzejewski. Dobrego dnia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 7 czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały.
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu. Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: 5 do 100. Zapisałeś się już?
10: Do czego? Na co?
9: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
10: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
9: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
10: Szczegóły na radiolódź.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 13:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Trwa ustalanie okoliczności nocnego wypadku pod Opocznem. Rannych zostało 5 młodych osób. Zmarł 3-latek, który w Tarnawie w Małopolsce tydzień temu wpadł do stawu w ogrodzie. Dalsze wsparcie dla Ukrainy i próby zakończenia wojny to główne tematy rozmów europejskich przywódców w Londynie. Uwaga na popołudniowe burze, nadal będzie jednak ciepło do 24 stopni. Groźny wypadek pod Opocznem. 5 młodych osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w nocy w miejscowości Mysiakowiec. Samochód, w którym było 5 osób, uderzył w drzewo, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
13: Na łuku drogi 18-letni kierujący pojazdem marki Toyota, jadąc z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożne drzewo. Pojazdem podróżowało łącznie 5 osób. W wyniku zdarzenia 18-latek oraz 3 16-letnich pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala.
12: Służby wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Od kierującego pobrano krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. Zmarł 3-latek, który w Tarnawie w Małopolsce tydzień temu wpadł do stawu w ogrodzie. Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Do tragedii doszło podczas spotkania urodzinowego, w którym uczestniczyło kilkanaścioro dzieci. 3-latek oddalił się od miejsca zabawy i wpadł do stawu w innej części ogrodu. Został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł, nie odzyskawszy przytomności, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnawie Mieczysław Sienicki.
14: Prokurator będzie ustalał, no jak to się stało, że w obecności dorosłych 3-letni chłopczyk wpadł do stawu. No i kto w związku z tym za to odpowiada?
12: Śledztwo toczy się w sprawie i nikomu nie postawiono zarzutów. Rodzice dziecka byli trzeźwi. Dalsze wsparcie dla Ukrainy i próby zakończenia wojny to główne tematy rozmów w Londynie. Spotykają się tam premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Maciej Milczanowski mówi, że będzie budowana presja na Rosję, by zakończyć wojnę.
15: Skoro Stany Zjednoczone się wycofują z Europy, no to to zwiększa ciężar i wagę działań europejskich, więc wydaje mi się, że te rozmowy mają szukać jakiejś formy porozumienia i wywierania presji. Rosja będzie coraz bardziej podatna na taką presję, bo te straty i jakby obciążenie takie ekonomiczne, te uderzenia w głąb Rosji są bardzo dotkliwe dla Rosji.
12: Brytyjskie media nieoficjalnie informują, że w planach są rozmowy o nowych, szybszych dostawach broni dla Kijowa i o mocniejszym przykręceniu śruby rosyjskiej gospodarce. Łódzki Klub Sportowy świętuje Dzień Dziecka. W Parku na Zdrowiu jeszcze godzinę potrwa piknik z wieloma atrakcjami dla rodzin z dziećmi. Organizatorzy przygotowali m.in. aktywności sportowe, stoiska z klubowymi gadżetami, a także quizy z wiedzy o historii klubu.
6: 2-1! Kochani, ruszyło! Eukaryjski Dzień Dziecka!
16: Chcemy miło spędzić czas z dziećmi razem z innymi kibicami Łódzkiego Klubu Sportowego. Takie wydarzenia łączą. Euka jest to wielka rodzina.
17: Mamy dmuchańce, mamy bitwy nerw, będzie poszukiwanie skarbów z wykrywaczami metali, będą też zadania sprawnościowe. O to nam dzisiaj chodzi, aby dobrze się bawić i wspólnie świętować Dzień Dziecka.
12: Mówiła Marta Olżewska z Łódzkiego Klubu Sportowego. Dla zwycięzców gry terenowej organizatorzy przewidzieli klubowe pamiątki. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 14:00. W regionie po południu mogą być burze i deszcz, możliwy również grad. Temperatura maksymalna dziś to 24 stopnie. Wiatr na ogół słaby, południowy, w czasie burz porywisty.
2: Książkomania.
18: Anna Grablińska i Piotr Śliwiński. Dzień dobry. Dziś w Książkomanii w roli głównej zupełnie nowa rzecz Magdy Kujdowicz. To już nie jest komedia kryminalna, to rodzaj dziennika z trudnego czasu, ale to jest opowieść o pożegnaniu ze smutkiem, o pożegnaniu z tatą, o prostych rzeczach, o dwóch suczkach i o krzątaniu się, które bardzo jest ważne.
19: To jest coś, co nas ratuje w różnych sytuacjach, że my rzeczywiście tak ogarniamy życie przez krzątanie się, przez rytuały codzienne, przez poświęcanie się właśnie na przykład układaniu kwiatów, albo układaniu na półce, albo segregowaniu czegoś. To jest szalenie ważne.
18: A dlaczego? O tym już niedługo, ale nie tylko o tej książce. Będziemy rozmawiać.

0: Ta niewesoła zupełnie opowieść muzyczna Błażeja Króla stanowi bardzo dobre wprowadzenie do rozmowy. Tak naprawdę to będzie fragment rozmowy z Katarzyną Kielecką. Otóż my od czasu do czasu w naszej książkomanii przypominamy rozmowy z laureatami ekslibrisów, złotych i super ekslibrisów. To nagrody przyznawane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi co roku za najlepsze wydawnictwa o Łodzi, o ziemi łódzkiej. Sporo jest tych nagród, a jedna z nich to jest nagroda specjalna jury złotego ekslibrisu za miniony rok trafiła właśnie do Katarzyny Kieleckiej za powieść obyczajową Niewidzialna dziewczyna. O samotności, o odwadze do walki o lepsze życie. Główną bohaterką jest 13-letnia Ofelia, niewidzialna dla tych, którzy powinni ją kochać. To jest książka poruszająca bardzo trudne tematy, a jednak niosąca nadzieję i bardzo ciepła. Zapraszam zatem do wysłuchania rozmowy z Katarzyną Kielecką. Kiedy proponowałam rozmowę, to napisałam w SMS-ie, że się popłakałam, czytając książkę Niewidzialna dziewczyna, i pani Kasia mi odpisała, że też pisząc, bo to jest bardzo poruszająca historia rzeczywiście o niewidzialnej dziewczynie, o Felce, Ofelii. Ale proszę powiedzieć, w jakich momentach pani płakała?
1: No przede wszystkim w fragmentach odnoszących się do pierwszych lat dzieciństwa bohaterki, bo tam największy taki ciężar emocjonalny do uniesienia jest i dla autora w tym momencie i dla czytelnika. No najwięcej się dzieje takich rzeczy, na które człowiek nie chciałby się godzić.
0: Właśnie. Nie chciałby się godzić. My słyszymy podobne historie na co dzień i dlatego w kolejnej książce postanowiła pani poruszyć temat dzieci wzrastających w patologicznych warunkach, wzrastających w rodzinach przemocowych, na przykład z przemocowym ojcem, ojczymem, bądź sympatią matki i z bezradną matką. To na skutek tych doniesień?
1: Myślę, że to gdzieś po prostu dojrzewało we mnie. We mnie generalnie tego typu tematy dojrzewają czasem nawet latami. No to są rzeczy, które się obserwuje. To jest taka tematyka, która wpada nam w oko mimochodem. Wystarczy się poruszać po mieście, żeby te niewidzialne dzieci gdzieś tam dostrzec, tylko nie zawsze umiemy sobie na bieżąco to zinterpretować w ten sposób. Ale można się czasem domyślić, że tam może być coś, co nie powinno się dziać. Widać te dzieci też w szkołach, prawda? Więc we mnie przez lata gdzieś rosło sobie powolutku, rosła taka potrzeba, żeby ten temat poruszyć, i tak naprawdę drogę do niego otworzyła mi Obca kobieta, czyli poprzednia książka, która już naprowadziła mnie na tę tematykę i na tę rodzinę, o której jest ta książka.
0: Tam była nieco starsza bohaterka, bo to już była studentka, która sfrustrowana sytuacją rodzinną ucieka, a właściwie tak naprawdę ucieka, ale w pogoni za sobą samą, trochę siebie szuka.
1: Zgadza się, natomiast z tamtej historii wyrosła ta, ponieważ tu nasza bohaterka jest związana z tamtą bohaterką. Oczywiście to nie jest tak, że tamta książka była pierwszym tomem, a ta jest drugim. Można ją czytać absolutnie osobno. Natomiast razem składają się na historię, w której tak naprawdę tragedia dotyka całą rodzinę i kolejnych pokoleń.
0: Ja powiedziałam, że się popłakałam i pani pisząc płakała, ale musimy powiedzieć słuchaczom, że to w tym przypadku akurat taki dobry płacz, dlatego że to jest ciepła książka. To nie jest książka, która ma stać się ciężarem dla czytelnika. Oczywiście my będziemy pamiętać historię Felki, która robi naprawdę, ta historia robi naprawdę duże wrażenie, ale mamy tutaj kilka wątków, które się splatają. Mamy i kobietę na zakręcie życiowym, po rozstaniu z mężem. Mamy też bardzo ciekawe postaci drugo- i trzecioplanowe. No świetna jest pani Henryka, mieszkanka kamienicy na Bałutach i niejako sąsiadka niegdysiejsza Felki. I to jest taka pani, która razem z kotem rozsiada się przy parapecie, łokcie na parapet i rozglądamy się po okolicy. Taka trochę kronikarka, prawda, bieżących wydarzeń.
1: Tak, kronikarka, a z drugiej strony kobieta z przeszłością, kobieta naznaczona tą przeszłością i kobieta bardzo samotna. I ona też jest tutaj w tej książce niewidzialna. Tutaj tych niewidzialnych postaci jest więcej. To nie jest tylko ta jedna Felka. Potrzeb tej pani Henryki, jakiejś właśnie jej samotności, niezrozumienia, też nikt nie dostrzega. Tak naprawdę Felka też przez długi czas nie dostrzega tego, że ta pani jest jedną taką z niewielu pozytywnych osób wokół niej, tak? Jedyną taką osobą, która ją widzi, po prostu ją widzi.
0: Nie jest niewidzialną dziewczyną dla pani Henryki.
1: Nie jest. Pani Henryka skradła serce chyba wszystkich czytelników, bo bardzo często słyszę taką opinię. Ja się czuję zobligowana do tego, żeby kiedyś do niej wrócić i żeby dać jej jakąś ważniejszą rolę, większą rolę w jakiejś książce, bo myślę, że tu jest potencjał.
0: Czekamy na tę kolejną książkę, a tymczasem polecamy Niewidzialną dziewczynę Katarzyny Kieleckiej. Ta książka otrzymała w tym roku nagrodę specjalną jury Złotego Exlibrisu.

0: to, z którym się żegnasz? Czy najważniejsza rzecz w przypadku tej książki to jest to, że ona jest wynikiem warsztatów? Chyba tato.
1: Nie, no, tata jest najważniejszy, bo to jest takie pożegnanie z nim, ale nie tylko z nim, też ze smutkiem, który towarzyszył temu odchodzeniu. To się zbiegło z pandemią i to się zbiegło z warsztatami u Mikołaja Genberga Historii Osobistej. I tak się składa, że w tej grupie, w której byłam, wszyscy zajmowaliśmy się, jak to się uczenie nazywa, literaturą funeralną. I trochę takie refleksyjne rzeczy pisaliśmy. Mikołaj z natury rzeczy, choć teraz jego ostatnia książka jest trochę inna, też pisał o rzeczach trudnych, smutnych, więc wszyscy byliśmy w takim podobnym klimacie i nastroju, co na moje ówczesne myślenie było bardzo kojące. Okazało się, że to mi pomaga. Nie powiedziałabym, że to było terapeutyczne, ale pomaga oswoić emocje. I jak słyszę, że taki zarzut, że ta książka nie jest chronologiczna, no ona nie jest chronologiczna, dlatego że to jest pamięć emocji i pamięć snów. Ja akurat miałam tak, że w takim czasie najgłębszego smutku bardzo dużo spałam. I w tych snach przychodziły do mnie różne historie i one przychodziły tak, jak przychodzą emocje, nie po kolei. Więc część tych utworów też nie jest po kolei emocji.
0: Ale ja bym w ogóle nie oczekiwała od tej książki, że to będą zapiski chronologiczne, dlatego że no, nam się to też w głowie układa. My też się oswajamy z tym twoim światem, do którego nas wpuszczasz i czytelnik naprawdę poznaje cię blisko bardzo, przynajmniej tę warstwę, którą chcesz nam pokazać, oczywiście. Ale mnie w ogóle nie przeszkadzało, moim zdaniem to nawet lepiej, że to nie jest chronologicznie, bo wiesz, kiedy książka jest też pewnym zadaniem dla czytelnika, to mocniej zapada w pamięć, w serce, wtedy, kiedy my sobie układamy te fragmenty, a jak to było, aha, to było przed, a to było w trakcie, a to już jest po odejściu taty. No bo to jest najważniejsze, jakby cezura czasowa, prawda? Tato i właśnie jego odejście z tego naszego świata, ale przecież tato cały czas z tobą jest.
1: Tak, jest i będzie, bo ja czuję jego obecność i myślę, że osoby, które miały takie doświadczenie jak ja, pożegnały kogoś bliskiego, to niekoniecznie musi być oczywiście rodzic, czują obecność tej osoby nadal, ponieważ ja mam takie wrażenie, że on się mną trochę opiekuje, było kilka takich zdarzeń, że poczułam tą jego opiekę. Raz na przykład zostawiłam torbę ze wszystkimi dokumentami i pieniędzmi na dole w Łodzi. Pojechałam do Warszawy samochodem i zadzwoniłam w nocy do mamy. Mama zeszła i ta torba nadal tam stała. Poza tym tak czuję też czasem momenty, kiedy coś mi w głowie mówi, pewnie to jest tata, żebym szła za głosem intuicji, a nie słuchała przesróg czy rozkazów różnych osób, które jakby motywują mnie do działania wbrew mnie. Ojciec mnie zawsze wychowywał w duchu dużej niezależności i takiego poczucia, że życie może być też przyjemne i że trzeba iść właśnie za intuicją. I to jest. Jest coś takiego. Ja mam jego sweter, on wisi u mnie w pracy, ja się nim okrywam. To jest taka więź, która myślę, że nigdy nie zniknie.
0: A czy to prawda, jak napisałaś w książce, że gdy tata zasnął w domu, wszystko zaczęło się psuć?
1: To prawda. I to były takie rzeczy, które dla niego były ważne. Przestał chodzić zegar, lampa przy fotelu, na którym lubił siedzieć, też się zepsuła. Takie drobne rzeczy, które zwykle naprawiał, kran, kontakt. To jest stare mieszkanie mojej mamy w Kamienicy Łódzkiej, więc tam lubią się psuć różne rzeczy, bo one są wiekowe i wymagają dużej staranności i czasem wyszukiwania takich nietypowych śrubek albo nietypowych przedmiotów, żeby coś naprawić. No i też tam jest taka jedna historyjka o naprawianiu łóżka z moim wujkiem. To było łóżko mojego taty, na którym ja do tej pory teraz śpię, jak przyjeżdżam do Łodzi, i więc bardzo chciałam, żeby on je naprawił. No i tam też zniknęła nam taka śrubka tajemnicza. I dopiero u sąsiada, emerytowanego inżyniera, się znalazła, który bezbłędnie wyszukał.
0: O jaką śrubkę chodzi?
1: I wiedział od razu, o jaką śrubkę chodzi. To są takie właśnie tajemnice, ale rzeczywiście pękło też lustro. No są takie momenty z taką energią związane chyba. I naszą, i taką, myślę, taką nienazywalną jakąś energią, która w tym domu jest nadal. Ja myślę, że my tatę z mamą czujemy, no i z naszymi dwoma psami, które z nami mieszkają, jak jestem tutaj w Łodzi.
0: No właśnie, psy to też jest bardzo ważny temat, który myślę poruszymy w drugiej części naszej rozmowy, bo on nam się na pewno rozwinie, bo tak. To jest bardzo ważny wątek, ale

0: Teraz jeszcze chcę zaznaczyć, że ta książka, choć w pewnym sensie jest także oswajaniem żałoby, to ma i uśmiech w sobie, bo jak powiedziałaś, ona jest pożegnaniem ze smutkiem, ale to nie tylko dlatego, również dlatego, że w naszym życiu nawet tym smutnym momentom towarzyszą a to jakieś sytuacje groteskowe, a to zabawne. Życie jest taką przeplatanką i czasem nawet i w fragmencie, który utrzymany jest jednak w tym smutnym tonie, zdarzy się coś zabawnego.
1: Tak, i warto to dostrzegać. I ja na początku miałam poczucie takiej niestosowności. W ogóle bardzo długo miałam do siebie pretensje. Och, Suzy właśnie przyszła i weszła na kolana. Ani, także możecie państwo usłyszeć pewne szelesty. Tak. Miałam takie poczucie niestosowności, bo w ostatnią noc Taty Życia ja byłam na ognisku moich przyjaciół i bardzo dobrze się tam czułam. Śpiewaliśmy, piliśmy wino, trochę tańczyliśmy. I potem pomyślałam sobie, że to było niestosowne. Ale moja przyjaciółka mi powiedziała, że ponieważ mój ojciec bardzo lubił towarzystwo i bardzo lubił być z ludźmi, to byłby szczęśliwy, że ja właśnie w takim momencie byłam szczęśliwa i że gdyby chciał, żebym z nim była właśnie wtedy, to by jakoś się do mnie odezwał. A tego
0: dałby
1: nie zrobił.
0: Znak.
1: Dałby mi znak i ja bym wiedziała, że mam pojechać. On był wtedy w takim domu opieki pod Łodzią. Suzinko, bo my musimy zrobić rozmowę. Proszę być grzecznym psem.
0: Dobrze, no przecież jest grzeczny, tylko na kolana mi wchodzi.
1: Nudzi się.
0: A ja przypomnę, że my rozmawiamy o książce Między snami, bo tam snów jest sporo właśnie zapisanych i będziemy jeszcze rozmawiać, dlatego Magda Kujdowicz zostaje w studiu Radia Łódź.
2: Autopromocja.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce
6: było...
3: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
12: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź nocny klub książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
13: Nocny klub książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
2: Autopromocja. Reklama. 5 do 100. Zapisałeś się już?
14: Do czego? Na co?
2: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
14: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
2: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
14: Szczegóły na radiołódź.pl.
15: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
16: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Po reklamie.
12: Książkomania.
0: Zanim wrócimy do rozmowy o książce Między snami, proponuję zawalczyć o tę niedużą, a bardzo poruszającą, spokojną, piękną książeczkę. Trzeba skorzystać z adresu studio@radiołódź.pl. Skoro mamy tytuł Ze snami, to zapytam o autora książki Sennik współczesny. To był bardzo ważny polski prozaik, reżyser, scenarzysta, zaliczany do polskiej szkoły filmowej, a dzieło, które pytam, Sennik współczesny, wielu krytyków uznaje za jego najważniejszą książkę. Studio Małpa, radiołódź.pl

0: Przypomnę, że dzisiaj odwiedziła nas Magda Kujdowicz i w Książkomanii rozmawiamy o książce zatytułowanej Między snami. Jest z nami również, przypomnę, Suzy, bardzo sympatyczna. W tej książce występuje Suzy, ale występuje także jej poprzedniczka, Sonia.
1: Tak.
0: Sonia, która była dla ciebie bardzo ważna i zarówno ty dałaś dużo dobra jej, jak i ona dobro przyniosła tobie.
1: Tak, w ogóle one obie się pojawiły w trudnych momentach mojego życia i można powiedzieć, że to one mnie uratowały, a nie ja je, chociaż obie są ze schroniska i one obie miały dosyć trudne dzieciństwo. Suzy jest uratowana z łańcucha, a Sonia była krótko, ale była w azylu pod Psim Aniołem, pod Warszawą. I napisałam o nich obu, ponieważ Sonia bardzo chorowała i dość długo odchodziła i ja się w którymś momencie zdecydowałam na skrócenie jej cierpień i to była bardzo trudna decyzja, ale bardzo Państwa wszystkich namawiam do tej decyzji w momencie, kiedy lekarz powie, że nie ma już ratunku dla psa, żeby po prostu mu skrócić cierpienie, bo ze zwierzętami możemy to uczynić, bo patrzenie na cierpienie pieska jest strasznie trudne, ona miała kłopoty z oddychaniem, z sercem, ja to tam opisuję, że trochę walczyła o życie i trochę pokazywała, że jest dzielniejsza niż jest. I to było dla mnie strasznie trudne, to jej odejście, ale jestem akurat tego typu osobą, że tydzień wytrzymałam bez psa w domu i już zaczęłam oglądać strony, no i właśnie na jednej ze stron zobaczyłam Suzy, zadzwoniłam do pani, do azylu pod Gorzowem Wielkopolskim. Proszę Państwa, ja na co dzień mieszkam w Warszawie, więc kawałek drogi. I ona powiedziała, że tak, że to jest bardzo fajny pies. Zaczęłam jej o niej opowiadać, jak ją uratowała właśnie z łańcucha. I mówi, wie pani, w niej jest coś takiego, ona jest taka elegancka. I to mnie niezwykle urzekło. No i potem była cała organizacja, żeby ją przewieźć. Taki miły pan ją przewiózł w takim kontenerze z tego Gorzowa do Warszawy i na Facebooku zrobiliśmy zbiórkę i proszę sobie wyobrazić, że wielbiciele psów zebrali się na tę jej podróż, bo ona kosztowała 1000 zł, dwie strony. Więc przyjechała taka biedna, wychudzona, brudna i straszliwie wystraszona. W ogóle nie znała cywilizacji, czyli każde wejście na schody było problemem, winda, no metro, które jeżdżę codziennie, to w ogóle długie były historie. Do tej pory teraz przyjechałyśmy pociągiem, nie czuję się tam najlepiej, a schody ruchome to jest dla niej histeryczna sytuacja, zawsze trzeba ją brać na ręce, a nie jest malutka. Ale już jesteśmy ze sobą dogadane. Natomiast ona też ma w sobie coś takiego, że nauczyła mnie dostrzegania radości, bo ona jest niezwykle radosnym psem, zupełnie innym niż Sonia. Sonia była taką melancholijną damą, która kroczyła. A Suzy zasuwa i jak ja to mówię, odpalam ją czasem, bo ona ma tyle energii, że musi się wybiegać codziennie. I też w niej jest tyle radości samej z siebie, że od razu się uśmiecham, jak na nią patrzę. To jest w trudnych momentach i w ogóle w takich momentach ja miałam dużo takich też przełomowych sytuacji. Tak się złożyło po śmierci taty, zmiana pracy i w ogóle takie międzyludzkie różne zawirowania. No to wiecie Państwo, że jak się coś dzieje, to się dzieje zwykle parami, coś trudnego. I ona mnie z tego wszystkiego wyprowadziła, tą swoją dynamiką, potrzebą spacerów, i tą radością właśnie.
0: Ale tutaj też jest ważne, że zresztą to też i w tym, co mówiłaś teraz, pojawia się ten wątek, że nie tylko ważne jest, że pies cię poliże, że pies cię wyciągnie na spacer, ale nawet samo spojrzenie na psa leżącego na przykład na słonecznej plamie na dywanie, prawda?
1: Tak, jasne.
0: Takie rzeczy, po prostu patrzenie na żywe zwierzę, które jest twoim towarzyszem. To już dużo daje, to już rozjaśnia gdzieś te mroki nasze wewnętrzne.
1: Tak, poza tym ona robi takie śmieszne miny, w ogóle jest bardzo ciekawska. Ostatnio miałam taką historię, że pracuję teraz w Bibliotece Narodowej i ona ma takie piękne okno, które wychodzi na Pole Mokotowskie i tam jest dużo studentów. No i stała para studentów, która się całowała i akurat Suzina była u mnie w pracy, bo ja czasem mogę z nią przyjść. I ona się wepchnęła między nich i tak się z ciekawością przyglądała raz jemu, raz jej. Więc musiałam ich przepraszać bardzo. Jest szalenie taka towarzyska i ciekawska. No i czasem robi takie właśnie, powoduje takie zabawne sytuacje. Tak, a poza tym jest takim też, tak jak mówi się często, że przepraszam za to porównanie, mam nadzieję, że Państwo się nie obrażą, że dzieci przywracają równowagę światu, małe dzieci szczególnie. mam jakiś problem w pracy albo w życiu, uważam, że on jest nierozwiązywalny, wracam do domu, a tam jest prozaiczna sytuacja związana z sikaniem, ze zgubioną zabawką, z jakąś bitwą między
0: dziećmi. I to są
1: dziećmi.
0: Najważniejsze problemy świata.
1: I nagle
0: świata.
1: Się okazuje, że te problemy świata gdzieś tam umykają, bo trzeba się zająć czymś doczesnym. Tu jest dokładnie ta sama sytuacja, plus psy mają taki dar, przynajmniej moje miały, wyczuwania złych momentów. Ona natychmiast się przy mnie wtedy zjawia, kładzie łeb i mi współczuje.
0: Ale też i skoro mówimy o takiej prostej rzeczy, jak patrzenie na psa, to też i w prostych rzeczach można szukać pocieszenia. Pierwsze szparagi wiosną, prawda?
1: No tak, tak.
0: Różne drobne rzeczy, szukanie półmiska, takie rzeczy, którymi trzeba się zająć, codzienne, to też jest bardzo ważne.
1: Tak, to się nazywa tak uczenie. Niedawno byłam na takim wykładzie poświęconym Jolancie Brachczajnie, która, jak wiecie, panie zwłaszcza, opisała to jako krzątactwo. Że to jest coś, co nas ratuje w różnych sytuacjach, że my rzeczywiście tak ogarniamy życie przez krzątanie się, przez rytuały codzienne, przez poświęcanie się właśnie na przykład układaniu kwiatów, albo układaniu na półce, albo segregowaniu czegoś. To jest szalenie ważne. I dla mnie na przykład, zawsze to mówię, chociaż są moi koledzy chwilami oburzeni, zrobienie dobrej kolacji jest tak samo ważne, jak napisanie dobrego tekstu. Ja uważam, że to też jest sztuka. I też się temu trzeba oddać i warto się postarać i pięknie nakryć i to jest podobna satysfakcja.
0: I też tutaj widzę takie postrzeganie, chciałam powiedzieć holistyczne, ale to jest za modne słowo, postrzeganie człowieka jako całości i części świata, ale też i od stan mojej duszy zależy od stanu mojego brzucha, prawda? I czy ten brzuch jest syty, ale też i czy jest rozluźniony. Tu o, wszystko tak. Się tak, prawda, łączy. Ciało z duszą też.
1: Tak, i to co serce i brzuch u mnie akurat jest blisko. Każdy ma ten stres ulokowany gdzieś indziej. U mnie stres jest w brzuchu. I ci, którzy teraz słuchają, może mnie zrozumieją. Jeśli jakaś piłka ping-pongowa zaczyna tam szaleć, to znaczy, że jest niedobrze. Natomiast jeśli brzuch jest spokojny, serce jest spokojne, to jak przeczytałam ostatnio w jednej takiej mądrości chińskiej, można rozwiązać wszystkie problemy świata. Coś w tym jest, że jeśli wejdziemy w głąb siebie i jesteśmy ze sobą dogadani, uspokojeni, to jakoś lepiej i łatwiej nam oswoić to wszystko, co jest na zewnątrz, choć jest nam, proszę Państwa, nie coraz łatwiej, prawda? Więc wydaje mi się, że o to w środku trzeba dbać też coraz więcej, coraz bardziej.
0: Między snami, tak zatytułowana jest książka Magdy Kujdowicz, która sięgnęła po zupełnie nowy dla siebie gatunek literacki. Polecamy, a korzystam z tego, że Magda przyjechała znów do Łodzi, tym razem na promocję książki.
1: Tak.
0: Właśnie i dlatego mogłyśmy spotkać się też w studiu Radia Łódź. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję i zachęcam Państwa, żebyście śnili i spisywali swoje sny.

Weźmy sobie do serca to wezwanie formacji Tilt. Musisz zawsze wierzyć w siebie. Czas najwyższy powiedzieć, że autorem sennika współczesnego był, a właściwie jest, bo książka przecież wciąż jest, Tadeusz Konwicki. Pan Piotr jest laureatem naszego konkursu. Gratulujemy. A ja chcę powiedzieć kilka słów o innej książce zatytułowanej Kochany Misiu. O sobie, piciu i całej reszcie. To jest zbiór odnalezionych zapisków Agnieszki Osieckiej z lat 70. Książkę opublikowała oficyna Pruszyński i spółka. Panorama życia imprezowego tamtych czasów zawiera także opis próby ustatkowania się, założenia rodziny przez bohaterkę. Próby nieudanej. Poetka sama o sobie pisała jako o kobiecie nieudomawialnej. Kochany Misiu, to są nigdy niewysłane listy do przyjaciela Janusza Minkiewicza. Przypuszczalnie Agnieszka Osiecka nigdy nie zamierzała ich wysłać. Wyobrażanie sobie adresata zapisków po prostu ułatwiało ich prowadzenie. To zaskakujący formą, wyjątkowy w historii polskiej literatury zapis 16 lat życia towarzyskiego, uczuciowego, twórczego i zawodowego. Adresując komunikat do Janusza Minkiewicza, zdobywa się autorka na pewien rodzaj szczerości, który można nazwać autoterapią. Nie tylko zdaje sprawę z podróży, spotkań, ale też analizuje własne przeżycia, stosunek do rozmaitych sytuacji, nierzadko wyznanie winy wobec bliskich. Radosław Młynarczyk, badacz życia Osieckiej, tak pisze w przedmowie do książki, że to być może była taka strategia literacka Agnieszki Osieckiej, potrzebna do podjęcia rozrachunków, do przyjęcia odpowiedzialności za własne decyzje. Adresat listów, Janusz Minkiewicz, poeta i satyryk, to bliski przyjaciel Osieckiej, stały bywalec z Patifu. Łączyło ich podejście do życia, zarazem sentymentalne i cyniczne, jak pisała sama Agnieszka Osiecka. W 1969 roku, gdy powstał pierwszy list, autorka już była dojrzałą kobietą dobiegającą 40. Robiła karierę, nie brakowało jej pieniędzy ani przyjaciół, a ciągle mieszkała z mamą, co lubiła. Ale potrzeba własnego domu, samodzielności i dorosłości stawała się coraz ważniejsza. Życie Agnieszki Osieckiej było wypełnione miłością, ale obiekty tej miłości ciągle się zmieniały. Miała za sobą dwa małżeństwa i kilka poważnych związków, między innymi z Markiem Chłaską, Andrzejem Jareckim, Jeremim Przyborą. A wtedy właśnie, kiedy prowadziła te zapiski, flirtowała z Andrzejem Wajdą. Natomiast najpoważniejszy okazał się związek z Danielem Pasentem. Dziennikarz długo zabiegał o miłość Agnieszki, ale gdy ją zdobył, zaczął się spełniać znany już autorce scenariusz, czyli im bardziej ona się angażowała, tym bardziej nieuchwytny okazywał się obiekt uniesień. Cytujemy teraz, kim właściwie był Daniel? Chłopak, którego nie chciałam, od którego się opędzałam, chłopak, który właściwie wytupał, wykrzyczał i wybłagał. I wybłagał mnie sobie. Chłopak, który mnie złościł, nużył i śmieszył. I chłopak, któremu wreszcie powiedziałam tak. I byłam gotowa rodzić dziecko. I przymierzałam się do wspólnego życia. Ale cierpię i cierpiałam przez niego, jak przez nikogo na świecie. Tak pisała Agnieszka Osiecka. Możesz bredzić, pleść bzdury, Androny, tylko błagam cię, nie mów, tylko nie mów do mnie jak do żony. Tak głosi refren jednej z piosenek Agnieszki Osieckiej, która całe życie uciekała od tradycyjnego udomowienia. Mawiała, że role żony i matki nie pasują do jej natury. Artystyczna i osobista wolność jest jej konieczna do życia, podobnie jak nomadyczny tryb oraz spontaniczność zamiast stabilizacji. Ale około 40 zauważyła jednak zalety życia rodzinnego, poczucia przynależności, bezpieczeństwa, zwłaszcza, że dawni przyjaciele emigrowali, umierali albo skupiali się na swoich małżonkach. To tyle o książce Kochany Misiu, o sobie, piciu i całej reszcie, książce, która na pewno będzie cieszyć się wielką popularnością.

Na zakończenie dzisiejszej książkomanii pozwolę sobie wyrazić radość, że Salman Rushdie będzie literacką gwiazdą październikowych Igrzysk Wolności. Anna Groblińska, ja się żegnam. Piotr Śliwiński nadal program realizuje. A po wiadomościach przywita Państwa Małgorzata Warzecha.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 14. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Nadciąga załamanie pogody. Uważać muszą również mieszkańcy województwa łódzkiego. 10 ofiar śmiertelnych na polskich drogach i 1000 pijanych kierujących. Tak wygląda dotychczasowy bilans długiego czerwcowego weekendu. Przed wakacjami Bełchatów przypomina dzieciom, jak bezpiecznie spędzać wolny czas. Nadciąga załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają również mieszkańców województwa łódzkiego. Będą burze i deszcz. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 15 powiatów w województwie łódzkim. Ostrzeżeniami nie zostały objęte jedynie południowe krańce regionu. Oprócz deszczu i burz będzie też porywisty wiatr, a miejscami może również spaść grad. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20.
0: Więcej na radiołódź.pl.
10: Ponad 180 wypadków, 10 ofiar śmiertelnych i 215 osób rannych. To dotychczasowy bilans długiego czerwcowego weekendu na drogach. Policja zatrzymała też ponad 1000 pijanych kierujących.
11: Tylko wczoraj doszło do 66 wypadków drogowych. Jeden z najtragiczniejszych miał miejsce w podwarszawskich Ząbkach. Zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie. Służby zatrzymały już sprawcę, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
12: Kierujący pojazdem Honda, obywatel Turcji, 37-latek, wykonując manewr skrętu w lewo z prawego skrajnego pasa, przeznaczonego tylko do skrętu w prawo, doprowadził do zdarzenia z jadącym w tym samym kierunku pasem na wprost Audi, który następnie z dużą prędkością uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. Sprawca jest trzeźwy, posiada uprawnienia do kierowania.
11: Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i rozsądek podczas powrotów z urlopu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
10: A policjanci drogówki w Łódzkiem ostrzegają, że kontrolują drogi m.in. na motocyklach oraz w pojazdach nieoznakowanych. Przed wakacjami Bełchatów przypomina dzieciom, jak bezpiecznie spędzać wolny czas. Straż Miejska prowadzi coroczną akcję Bezpieczne Wakacje. Biorą w niej udział przedszkolaki oraz uczniowie miejskich szkół podstawowych. W tym roku ma być to około 5000 młodych bełchatowian, mówi komendant Straży Miejskiej w tym mieście Jagoda Nieborak.
13: Przypominamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa, zasady kontaktów z osobami nieznajomymi oraz kontakty ze zwierzętami.
14: Na pewno trzeba jeździć w kasku, na rowerze albo na hulajnodze elektrycznej.
15: A na przykład, gdy jesteśmy w mieście i ktoś nas zaczepia, jak wtedy reagujemy?
16: Nie rozmawiać z tą osobą, po prostu ignorować tą osobę.
17: Znać numer do rodzica albo opiekuna, nie wchodzić do rzek, do których na przykład nie można wchodzić.
10: Dużo miejsca poświęcono również pierwszej pomocy. Akcja Bezpieczne Wakacje jest organizowana w Bełchatowie od kilkunastu lat. Tomaszowie Mazowieckim trwa rewitalizacja Hrabskiego Ogrodu. To teren przy Pałacu Ostrowskich i Muzeum im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego. Trwające prace stanowią drugi etap zmian w Parku Solidarności. O dwóch najciekawszych elementach związanych z prowadzoną rewitalizacją mówi dyrektor Tomaszowskiego Muzeum Waldemar Wędrowski.
18: Taras, który na wysokości pośrodku pałacu jest teraz budowany, a drugi element to będzie ogród, którym chcemy zaprezentować XIX-wieczne rośliny farbiarskie. I to będzie służyło również celom edukacyjnym.
10: Podczas robót muzeum działa, ale wydarzenia wokół budynku są na razie ograniczone. Inwestycja kosztuje ponad 5 milionów złotych, a około 4 milionów to środki z funduszy unijnych. Prace powinny zakończyć się do końca wakacji. Teraz to tyle, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15. W regionie łódzkim po południu mogą być burze i deszcz, możliwy również grad. Temperatura maksymalna dziś to 24 stopnie, wiatr na ogół słaby, południowy, w czasie burz porywisty.
2: Z sensem piosenki.
19: Prawie 5 minut po godzinie 14 kłaniamy się nisko. Piotr Śliwiński zakończył swój dyżur realizatorski, rozpoczęła i będzie do wieczora Patrycja Wojśnic, Małgorzata Warzecha. Witamy w dwugodzinnym prawie już spotkaniu w piosenkach z sensem. To jest tak naprawdę wspólny czas, ostatni przed wakacjami, bowiem planujemy w nowych wakacyjnych, letnich, niedzielnych popołudniach nowe propozycje dla naszych słuchaczy. A dziś niejako tak na powiedziałabym rozgrzewkę przedwakacyjną w różne miejsca Polski i także zagraniczne w piosenkach występujące Państwa zaproszę do tej godziny 16, bo jest w czym wybierać. Autorzy bardzo lubią pisać o takich miejscach nietypowych albo o typowych, ale nietypowo je opisując. Zaczniemy zatem od dwóch miejscowości, które uświetnił w swoim tekście do muzyki zresztą Włodzimierza Korcza, samego osobiście Artur Andrus. Obie miejscowości, powiedziałabym, mogą być Arturowi Andrusowi wdzięczne.

Spała, niedaleka Spała to ulubione miejsce weekendowe, wakacyjne, nie tylko łodzian, piotrkowian zapewne też, a i można znaleźć osoby z różnych stron Polski, które ten kawałek mały świata sobie też podobały. Jest rzeka, są kajaki, jest historia przepiękna, jest parę dobrych miejsc z dobrym jedzeniem. Czegoż więcej oczekiwać? Skoro poruszamy się po tym regionie łódzkim, to oczywiście teraz do Kutna. Zapraszam, Kutno jest bohaterem kilku piosenek. Ta oczywiście najbardziej klasyczna, mistrzowskiego pióra Jeremiego Przybory i mistrzowskich znaków muzycznych Jerzego Wachowskiego. Grzegorz Turnał wyśpiewa na chwałę Kutna.

za kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym, z uczuciem uczuć kolosom równym. Za kutnem pociąg stanął i cześć

0: miłościśmy miejsce pochówku.
1: Kraków się jeszcze pojawi oczywiście, bo jakżeżby trasy wakacyjne mogły to miasto i jego okolice ominąć, to jest oczywisty kierunek. W większości wypraw to południe, jedzie się w góry, jedzie się do Zakopanego. Zakopanem jest też parę piosenek, ale ich dziś nie będzie. Może dlatego, że nazbyt popularna, staramy się tak jednak szukać troszkę w pobocznych rejonach muzycznych i tekstowych tych piosenek, które prezentujemy Państwu w niedzielę w tym czasie. Jak powiadam, od wakacyjnego momentu tu zajdzie programowa zmiana. Uprzedzam od razu. Tymczasem przeniesiemy się w okolice Warszawy. Tam jest kilka znakomitych letniskowych miejscowości. Każde większe miasto takowe posiada. Warszawa oczywiście także. Najbardziej znany to chyba ten Milanówek rozsławiony w piosence Wojciecha Młynarskiego Truskawki z Milanówka, ale dziś tej piosenki Hanna Banaszak u nas nie zaśpiewa, bowiem będzie o drugiej bardzo charakterystycznej, letniskowej, także historycznej miejscowości podwarszawskiej, mianowicie Leśnej Podkowie. Tam warszawiacy nie tylko lubią spędzać ten wiosenno-letni czas i piosenka takoważ na temat Leśnej Podkowy powstała. Napisała ją Agnieszka Osiecka, jakżeby inaczej, a wyśpiewał troszkę już dzisiaj zapomniany artysta, który przez wiele, wiele lat występował w rozmaitych kabaretach, a potem także bardzo, tak powiedziałabym, samorządowo działał jako radny miasta Warszawy. Nie mówimy o radnym, mówimy o artyście, Tadeusz Ross.

stary żart. Na uczucie trzeba trochę czasu mieć. Kto to dziś wiedzieć chce? Na uczucie trzeba trochę miejsca mieć. Czy to dziś chodzi w grę? Podkowa leśna niedaleko szczęścia jest o krok, o jeden krok, o mały krok. Podkowa leśna w słońcu czeka, co tam

Taką mapę sobie robimy wakacyjnych miejscowości, o których warto pamiętać, przez które zapewne można przejechać, zatrzymać się na chwil kilka i jest sporo również takiego liryzmu wyrażanego w tekstach piosenek do tych różnych miejsc. Jeśli powrócimy w nasz region centralny, to oczywiście natychmiast trzeba pomyśleć o miejscowości, którą rozsławił poeta łódzki rodem Julian Tuwim i oczywiście jego słynny Tomaszów. Pamiętam taki teleturniej niedawno w ubiegłym roku. Pytanie w jednym z tych teleturniejów brzmiało, jaki Tomaszów jest właśnie wymieniony w tej piosence Juliana Tuwima, rozsławionej zresztą przez Ewę Demarczyk, i męczący się zawodnicy niestety wskazali Tomaszów Lubelski, nie wiedząc, że jakżeż Julian Tuwim, on ci z Łodzi, to gdzie on mógł wyjeżdżać na te kilka godzin, jak nie do Tomaszowa Mazowieckiego. Miejscowości obok Spały, o której już dziś mówiliśmy, miejscowości rozsławionej przez ten wiersz, a potem przez Ewę Demarczyk, z muzyką Zygmunta Koniecznego, ale u nas zaśpiewa jednak tę piosenkę troszkę po nowemu Natalia Grosiak.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam. Du holde Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam. Du holde Kunst. Więc tak, bez słowa.

Ma Warszawa swoją dzielnicę Bielany, ale są też Bielany w Krakowie i to jest wybitnie historyczne w Krakowie miejsce, bo pierwsze wzmianki, jak się doczytują w historii tych krakowskich Bielan, pochodzą z wieku nie mniej, nie więcej, tylko XII. A te Bielany krakowskie są oczywiście dzisiaj już w granicach miasta, drugiego miasta w Polsce. Odebrał nam Kraków to drugie miejsce parę lat temu, potem jeszcze spadliśmy na czwarte jako miasto Łódź, no ale trudno, nie w tych liczbach kryje się siła miejsca. O Łodzi dzisiaj piosenek specjalnie nie będzie, natomiast o tych krakowskich Bielanach mam aż dwie. Ponieważ jedna jest króciutka całkiem, to od niej zaczniemy, bo oczywiście chwałę tego miejsca, dzielnicy, która wchodzi w tej chwili w skład

Oczywiście te teksty były wyszukiwane w piwnicy, krakowskiej piwnicy pod Baranami, kabarecie, który działał od połowy lat 50. I tak naprawdę jeszcze do dziś tam można zajrzeć, choć bodajże już jest w innym miejscu, w innej siedzibie. Ta grupa no i nie ma tej charyzmy, która przez lata towarzyszyła zespołowi i Piotrowi Skrzyneckiemu, który tę piwnicę na swoich własnych talentach promował. Otóż tamże w tej piwnicy pod Baranami Bielany, jak mówię, cieszyły się sporym wzięciem, a teksty wybierane były czasami zupełnie nieoczekiwanie. I teraz będzie właśnie kolejna pieśń poświęcona na chwałę tego miejsca krakowskiego, ale o tekście i jego autorze słów parę. Bowiem to jest tekst Ambrożego Grabowskiego, swoją drogą Ambroży, jakie piękne, męskie, zapomniane kompletnie imię od już dekad. Ambroży Grabowski to była taka postać z przeszłości oczywiście krakowskiej, w zasadzie wiek XIX, historyk zamiłowania, księgarnie, rozmaite książki zbierał, ale przede wszystkim był kolekcjonerem i zbierał rzeczy niesamowite, rozmaite dokumenty, jakieś ulotki, jakieś pocztówki, różne takie pisma okolicznościowe. Uzbierał tego tak ogromną ilość. A, klepsydry, jak widzę, i różne ulotne drugi. Zgromadził około 200 tek mających taki charakter wyjątkowy. I oczywiście te teki zostały rozdane do stosownych miejsc muzealnych i w Krakowie. We Lwowie także poszła część archiwum. No to potem ze Lwowa oczywiście przewieziono do Wrocławia. Te księgozbiory, część jest również w Warszawie. I owóż Ambroży Grabowski popełnił też taki tekst, albo to z jego kolekcji jest tekst, tego to już nie wiemy, widnieje jako autor. Oczywiście bardzo lubię ten fragment, bo on może dotyczyć tak naprawdę każdego ślicznego małego kawałka tego świata.

Tak ślicznie o małym kawałeczku napisał Ambroży Grabowski, historyk, księgarz, kolekcjoner, archeolog i antykwariusz, ale zostawił jeszcze wielką rodzinę po sobie, bo doczytuję się, że wśród jego prawnuków, między innymi pisarka Krystyna Grzybowska, no i słynna rodzina Streicherów, czyli wydawców, historyków, publicystów, Karl Streicher i Zygmunt Streicher, to także prawnukowie Ambrożego, zwracam uwagę na zapomniane imię, Grabowskiego. Skoro jesteśmy w Krakowie, to jeszcze sobie poszalejemy wokół Krakowa z dwóch względów. Po pierwsze, Jacek Wójcicki wyśpiewa, a słowa Michała Zabłockiego, który co prawda warszawianin rodem on ci jest, ale z Krakowem związał się z porywu serca i to jest taka pioseneczka z Krakóweczka właśnie.

Jacek Wójcicki, aktor śpiewający i z tego śpiewania bardziej znany niż z grania przez wiele, wiele lat, związany także z krakowską piwnicą pod Baranami. Zaparkowaliśmy trochę w tym Krakowie i tak nie bardzo możemy wyruszyć tymczasem dalej, ale też nie bez powodu, bo chciałabym jeszcze jedną piosenkę o tym Krakowie dzisiaj w naszych piosenkach z sensem, które są takim otwarciem na wakacje, tę piosenkę przytoczyć, a to ze względu na postać oczywiście bardzo krakowską i wspaniałą, czyli Marka Grechutę. Niedawno w fantastyczny koncert z jego piosenkami mieliśmy okazję zobaczyć w jednej z telewizji. Te piosenki rzeczywiście nadają się do rozmaitych interpretacji, ale tutaj był taki specjalnie wymyślony właśnie duet Marek Grechuta i zespół Mysłowic. Thank you.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął fresz. Na gołębie twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

0: I gdyby z Krakowa pojechać na Myślenicę, to oczywiście do Zakopanego. Tu nie radzimy, bo to już nie jest to samo Zakopane, co było kilkanaście lat temu i naprawdę trzeba mieć mocną odporność, żeby w samym tym mieście wytrzymać. Oczywiście można sobie tam gdzieś do okolnych miejscowościach znaleźć jakieś wakacyjne miejsce mniej zagęszczone. Natomiast jeśli z Krakowa wyruszymy w stronę Rzeszowa, no to potem Jasło, Krosno, co tam jest, Sanok i Bieszczady. I Bieszczady, czyli miejsce niezwykle historycznie doświadczone, ale też miejsce, które było w latach PRL-u, przez pierwsze również lata po tych zmianach ustrojowych, takim miejscem wolności. Jeździli w Bieszczady ci, którzy chcieli uciec przed rzeczywistością. Bardzo często to był także taki czas, kiedy jeszcze lata 70., ten hipisowski, więc szukali tam również wolności. Bywało absolwenci rozmaitych uczelni, którzy nie mieścili się w ramkach ustrojowych. Czasami, a nawet powiedziałabym, w większości kończyło się to nie najlepiej, jak się zna te historie bieszczadzkie. Ale takie hasło po prostu wyjedź w Bieszczady było bardzo, bardzo nośne. Nic dziwnego, że Wojciech Młynarski popełnił też taką piosenkę.
1: Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański. I już myślisz, że skończysz marnie i już skamlesz jak pies bezpański. Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ tę nowennę i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na ballady.

daj sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki niedzisiejszy. I z gitarą jak Michotek w polski Teksas rusz z pojedynki, wilkom strzelać w paszcze. Po przygodę, po urodę życia pośród leśnych kłóż, tam gdzie życie nikogo nie chłaszcze. Bo nie tylko w kinie są suspensy, więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast bronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Wczoraj w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 63, to już jest festiwal, odbył się koncert jubileuszowy poświęcony Bogdanowi Olewiczowi. To jest jeden z bardziej znaczących autorów polskiej piosenki. Cały czas czynny zresztą twórczo. 28 czerwca skończy szlachetne 80 lat, ale dla kogóż to Bogdan Olewicz nie pisywał? Dla wszystkich pisywał, także dla zespołów i Perfektu, i Lady Punk, i Budki Suflera, i oczywiście dla solistów ze Zbigniewem Hołdysem tworzyli taki duet kompozytorsko-tekściarski. A mówię tutaj o Bogdanie Olewiczu z wykształcenia filolog angielski po Uniwersytecie Warszawskim, chociaż rodem z Bytomia. Mówię o Bogdanie Olewiczu, bo skoro zawędrowaliśmy w te Bieszczady i wędrujemy po różnych miejscach, to oczywiście to właśnie jego pióro rozsławiło tę miejscowość bieszczacką przed już wieloma laty i także do cisnej z Krystyną Prońko zapraszam.

0: Jedna z najbardziej cenionych piosenek Bogdana Olewicza, który wczoraj świętował w Opolu swój jubileusz, czyli Deszcz w Cisnej. A i tak myślę, że te wędrówki wakacyjne, troszkę tak na tej mapie się poruszaliśmy, jak łatwo zauważyć, od Łodzi w dół, od Warszawy w zasadzie, jeżeli Leśną Podkowę jeszcze zaliczymy. Tak w stronę morza nie za bardzo, ale cóż zrobić, kiedy zwykle tam na południe było nam przynajmniej tutaj bliżej i sensowniej. A po drodze jest po prostu taki jeden rynek w Polsce, jeden jedyny rynek w Polsce, na cześć którego również została napisana piosenka. Jest to rynek w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i na tym rynku sobie usiądziemy na zakończenie tej godziny z Leszkiem Długoszem.
1: Do Kazimierza myśl ma zmierza, kiedy chłodny, kiedy słodny, smutny taki czas. Pociąg.

cień i wraca dzień z przeszłości, z magazynów serca, z tych na samym dnie. Ach, ach, żeby tak, ach, żeby znów, ach, Boże mój. Na rynku usiąść w Kazimierzu, ze szczęściem, jak się wiosna mierzy, popatrzeć znów, jak się przechadza miesiąc maj. I w takie jasne przedpołudnie, gdzieś na tym rynku, przy tej studni, zasłuchać się. Mieć za plecami cały świat żydowskie znów, usłyszeć skrzypce, gdzieś tam błądzą wśród uliczek, a serce biegnie, gdzież ono biegnie, za tym szczęściem, jak do prawdy szkoda słów. Ach, Boże mój, wierzcie, nie wierzcie, jak tam chcecie, wszędzie jest tak, jak jest na świecie, lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze, jakby więcej, więcej ciut. Lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze, jakby więcej, więcej ciut. Ktoś ma ulicę.

szpalerach bzu od Nałęczowa droga niechaj rwie. A stolik w rynku w kawiarence niech na powitanie szepnie, dłoń niech ze wzruszeniem znów rozpozna ten sam blat.

tym mieście, gdzie księżyce dwa. Spójrz, magia trwa, tam cienie nasze wciąż czekają nas. Ach, ach, żeby tak, ach, żeby znów, ach, Boże mój, na rynku usiąść w Kazimierzu ze szczęściem, jak się wiosna mierzy, popatrzeć znów, jak się przechadza miesiąc maj. I w takie jasne przedpołudnie gdzieś na tym rynku przy tej studni zasłuchać się, mieć za plecami cały świat żydowskie znów, usłyszeć skrzypce gdzieś tam błądzą wśród uliczek, a serce biegnie gdzieś ono biegnie za tym szczęściem, jak naprawdę szkoda słów. Ach, Boże mój, kochało się w tym Kazimierzu, płakało też jak się należy, ale tam szczęścia zawsze było jakby więcej niż pół.

0: Wierzcie, nie wierzcie, jak tam chcecie. Wszędzie jest tak, jak jest na świecie, lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze jakby więcej, więcej ciut. Lecz w Kazimierzu szczęścia zawsze jakby więcej jeden but.
1: Autopromocja.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak,
3: zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 15:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Może być problem z dojazdem autostradą A1 ze Śląska do Łodzi. Droga jest zamknięta. Zmarł 3-latek, który w Tarnawie w Małopolsce tydzień temu wpadł do stawu w ogrodzie. Łodzianie są za obniżeniem i zrównaniem wieku emerytalnego. W regionie mogą być burze, nadal ciepło do 24 stopni. Może być problem z dojazdem autostradą A1 ze Śląska do Łodzi. Na południe od Częstochowy na 454 km drogi doszło do zdarzenia. Służby ratunkowe i porządkowe prowadzą już działania. Droga w kierunku Łodzi jest zamknięta. Policjanci kierują na objazdy podróżujących w kierunku Częstochowy i dalej Łodzi. Zmarł 3-latek, który w Tarnawie w Małopolsce tydzień temu wpadł do stawu w ogrodzie. Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Do tragedii doszło podczas spotkania urodzinowego, w którym uczestniczyło kilkanaścioro dzieci. 3-latek oddalił się od miejsca zabawy i wpadł do stawu. O szczegółach Bartek Maziarz.
9: Dorośli przywrócili mu funkcje życiowe, a ratownicy przetransportowali do szpitala.
10: 3-letni Mikołaj zmarł w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.
9: Dlatego, jak wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie, Mieczysław Sianicki, śledztwo będzie teraz prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
10: Prokurator będzie ustalał, jak to się stało, że w obecności dorosłych 3-letni chłopczyk wpadł do stawu. I kto za to odpowiada?
9: Jak jednak zaznacza prokuratura, śledztwo na razie toczy się w sprawie i nikomu nie postawiono zarzutów. Rodzice dziecka byli trzeźwi. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
8: Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 3-latka.
1: Więcej na radiołódź.pl.
8: Ponad połowa Polaków chce wprowadzenia jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Tak wynika z badania IBRIS przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej. Najczęściej wskazywanym rozwiązaniem jest obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn do 60 lat. Zdaniem wielu łodzian zrównanie wieku emerytalnego również powinno polegać na jego obniżeniu.
11: Pod warunkiem, że w wieku 60 lat wszyscy by przechodzili na emeryturę, to tak.
12: Czyli równamy w dół. Czyli jeśli kobiety i mężczyźni do 60 to okej, ale jakbyśmy zrównali, że kobiety też przechodzą w wieku 65, to już nie.
11: Nie, no nie. My rodzimy dzieci, jesteśmy bardziej obciążone. Przynajmniej tak jest moje zdanie.
13: Dyskryminacja mężczyzn jest.
14: I mężczyźni, kobiety chodzą do pracy, to w sumie czemu by miało nie być, że w tym samym czasie przechodzą na emeryturę.
8: Eksperci zwracają jednak uwagę, że zrównanie wieku emerytalnego poprzez obniżenie go dla wszystkich do 60 lat przy jednoczesnym utrzymaniu obecnej wysokości świadczeń jest niemożliwe. Wynika to przede wszystkim z niekorzystnych trendów demograficznych i starzenia się społeczeństwa. Ceramiczne zajęcia przy Piotrkowskiej w Łodzi. W ramach cyklicznych warsztatów weekendowych w Pasażu Róży uczestnicy lepili z gliny m.in. kubki czy filiżanki. Jak mówią organizatorzy studia Lepimy, wykonane produkty są w pełni użytkowe.
15: Agnieszka Tomalczyk, lepimy studio ceramiki. Głównie lepimy tematycznie, czyli weekendowo mamy takie warsztaty, w których możemy ulepić kubek, możemy ulepić wazon, możemy ulepić jakąś paterę, naczynie, głównie użytkowe.
16: Ja postanowiłam zrobić prezent na Dzień Ojca.
17: Czyli to będzie filiżanka, czy...
16: Doniczka na bonsai.
18: Też bardzo mi się podoba właśnie redukcję ją w taki sposób.
19: Lubię takie ręczne sprawy.
8: Ulepione produkty trafią do właścicieli za jakieś 2 tygodnie, bo wcześniej trzeba je wypalić. Kolejne podobne zajęcia będą również za 2 tygodnie. Więcej informacji na profilu studia Lepimy na Facebooku. Teraz to tyle, a kolejne informacje w Radiu Łódź o 16. W regionie łódzkim po południu mogą być burze i deszcz, możliwy również grad. Temperatura maksymalna 24 stopnie. Wiatr na ogół słaby, południowy, w czasie burz porywisty.
20: Sensem piosenki.
21: Audycję realizuje Patrycja Wojsznis, Małgorzata Warzecha. Witam do godziny 16 nasze spotkanie. I jak już wspominałam na początku, powtórzę, to nasze ostatnie przedwakacyjne spotkanie w piosenkach z sensem, bowiem w letnich naszych propozycjach znajdą się nowe, mam nadzieję, do polubienia przez naszych słuchaczy audycje. Dlatego tak troszeczkę wakacyjnie i urlopowo dzisiaj zaproponowałam. W pierwszej godzinie powędrowaliśmy po kilku wybranych miejscach w Polsce. No a teraz dlaczego nie ruszyć w szeroki świat? Na początek z piosenką do tekstu Jacka Cygana. Mocne, silne, męskie trio wykonawcze. Grzegorz Turnał, Andrzej Sikorowski, Zbigniew Wodecki. No i co? No i jak ruszać to do Paryża?

ten Paryż bardziej z pocztówki, ale jak się patrzy dziś na te prawdziwe różne obrazki z Paryża, to może lepiej, żeby w pamięci mieć te pocztówki. Jeśli już piosenek o Paryżu jest bardzo dużo, to będzie jeszcze jedna, bo to w rytmie tanga i taki ulubiony, myślę, wakacyjno-letni wykonawca Andrzej Rosiewicz.

0: Michael's Grace.
1: Oh, là, il y a des caplombas. Je dirais des chansons tétées, je relais des pépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépép grand Tsengi. Ah, ah, ah. Moi, la boli, la dentiste.
0: Tango, tango Paris, e viva Albania. Taririm, bidirim, Alba.
2: No tak, Andrzej Rosiewicz jak zwykle surrealistyczne, powiedziałabym dość nieoczekiwane zakończenie, bo co ta Albania ma do tego paryskiego tanga, to tylko w głowie autora pozostało. Natomiast a propos tej rosyjskiej emigracji, która oczywiście w Paryżu się znalazła, jak i różne inne emigracje, by wspomnieć naszą wielką emigrację XIX-wieczną z naszymi głównymi wieszczami na czele, no to Paryż rzeczywiście miał otwarte serce dla tej wschodniej Europy, ale dzięki tej rosyjskiej białej emigracji po nieszczęsnej rewolucji do francuskiego słownika, ale nie tylko, przeszło właśnie słowo bistro i miejsce, w którym się podawało szybko, szybko z rosyjskiego właśnie, bo zdaje się, że ta biedna biała emigracja, żeby się tam utrzymać, no to otwierała takie miejsca też lub też jako ten przysłowiowy kelner musiała się szybko taka osoba z emigracji białej rosyjskiej poruszać. No piękne to są historie różne i ciekawe. No dzisiaj Paryż to jest zupełnie inny Paryż i tam są zupełnie inne emigracje, ale na ten temat się nie będziemy w dyskusję wdawali, tylko o miejsca różne wakacyjne teraz zadbamy. W tym ostatnim przed latem wydaniu Piosenek z sensem z moim udziałem. No to mamy takie miejsce wakacyjne, które stało się bardzo modne przez jakiś czas wśród tych Polaków, którzy lubią egzotykę. Tam nawet doszło do jakichś afer kryminalnych. No ale tak czy inaczej piosenka jest niesamowicie urokliwa. Grzegorz Turnau, Sebastian Karpiel-Bułecka i już.

z egzotyką, muszę się zaś nie należy. Wracamy do Europy, będą wakacje w Amsterdamie z tekstem Agnieszki Osieckiej, Seweryn Krajewski.

Tak, to były wakacje w Amsterdamie z duetem autorów Agnieszką Osiecką i Sewerynem Krajewskim. Teraz przeniesiemy się nieco dalej do Portugalii. Grzegorz Tomczak, jeden z najbardziej znanych w tym oczywiście świecie polskiej piosenki literackiej, autor i kompozytor i jednocześnie wykonawca, który pisuje bardzo dużo dla różnych innych również wokalistów. Zafascynował się Portugalią właśnie. Na tę okoliczność włoskiej wytwórni Dalmafon wydał płytę zatytułowaną Moje Fado, która jest poświęcona w całości urokom jego, przede wszystkim teksty i muzyka, chociaż też są tam różni zaproszeni autorzy, przede wszystkim urokom Portugalii. Tę tytułową piosenkę Moje Fado poświęcono Lizbonie. Oczywiście dziś w tych podróży przedwakacyjnej po Europie bardzo proszę.

pokój chodzi ulicami, rozdaje ludziom serca ład, a mnie zaprasza do Alfamy, bym tu odnalazł stary świat. Tu smutek w radość jest ubrany, nie szczędzi ludziom dobrych słów, w okna zagląda wczesnym ranem, zręcznie odgania resztki snu. A Lizbona za rękę znów prowadzi mnie. A Lizbona, gdy pyta chcesz, ja mówię chcę. Chcę wędrować twoimi ulicami, w każdym smutku odnajdywać radość i pogodzić się ze światem i z myślami, cicho nucąc moje własne czułe fado. Moje fado.

zdania. Księżyc rozsiada się co noc i zakochanym opowiada, ściszając księżycowy głos.

za rękę znów prowadzi mnie. A Lizbona, gdy pyta chcesz, ja mówię chcę. Chcę wędrować twoimi ulicami, w każdym smutku odnajdywać radość. Przed wyjazdem zajrzę jeszcze do Alfamy, cicho nucąc moje własne czułe fado. Moje fado, moje fado, moje fado, moje fado, moje fado, moje fado.

0: Autopromocja.
1: 7 czerwca o 20 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą Węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże! Kołatanie przedsionków.
2: Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Sensem piosenki.

klasyka, piosenka ze słowami Marka Dutkiewicza na chwałę Kalifornii z czasów, kiedy to nie było takie proste, kiedy się po prostu nigdzie nie wsiadało, bo nie mogło. Paszporty leżały zupełnie w innych urzędach. Dziś rzecz prosta, wystarczy po prostu mieć trochę odrobinę pomysłów finansowych i można się już przenieść w dowolne miejsce na świecie. A kiedyś wyglądało to dość skromnie i też z tamtych czasów, z marzeń o wielkich wyprawach wakacyjnych pochodzi ten oto utwór, który przyswajał rodakom Rudy Schubert.

0: morza szum ptaków, śpiew straszą gradem, a tu słońce wyszło nad nami przed chwilą. To oczywiście Rudy Schubert, który porzucił już kabaret, porzucił rozrywkę, porzucił programy telewizyjne, w których brał udział, między innymi przecież prowadził przez wiele lat Śpiewające fortepiany. I sobie po prostu ma gospodarstwo agroturystyczne na Kaszubach i tam się zajmuje produkcją zdrowych, smacznych i potrzebnych niezwykle rzeczy, w tym oczywiście także i tych klasycznych polskich wędlin. To dla tych, którzy niekoniecznie w te egzotyczne miejsca albo w te różne miejsca, teraz taki fragment naszego spotkania o po prostu zwykłych takich sposobach spędzania letniego, wakacyjnego czasu po prostu w dobrym towarzystwie. I będzie teraz pieśń, którą uwielbiam o tej porze. Gdzieś tam w czeluściach internetowych można znaleźć fragment tego programu telewizyjnego, gdzie ci wspaniali aktorzy tę pieśń śpiewają. To jest mocno oczywiście zrujnowane tak optycznie, ale można się tam dopatrzyć tych wspaniałych aktorów i całkiem atrakcyjne ognisko, bo przy tym ognisku jest Walczyk, oczywiście Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego.
1: Nim senna noc chwyci nas mocno w pierścień swych uścisków, ustami w punkt

0: วยกัน
1: ลายลายลายลายลายลายลายลายลายลายลายชิ้นกับสิโรดี
2: Silna ekipa, wypisywałam po kolei Krystyna Zienkiewicz, Irena Kwiatkowska, Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski oczywiście, ale także Jerema Stępowski, który w swoim czasie cieszył się ogromną popularnością jako taki warszawski śpiewak, albo też ten, który ciągle chodził i pytał się o chleb dla konia w pierwszym polskim serialu Wojna domowa, ale także Mirosław Czechowicz, niezapomniany od ilości cukru w cukrze w filmie Poszukiwana. No i oczywiście Wiesław Gołas, którego można było zobaczyć wszędzie, łącznie z filmem Czterej pancerni i pies. To kolejna piosenka o zwykłym ognisku i turnusie przy nim, także kabaret Elita i Jerzy Skoczylas.

0: No, to kabaret Elita jeszcze o tych czasach, kiedy te ogniska były bardziej organizowane, nie mówiąc oczywiście o słynnych czasach pracowniczych, kiedy to właśnie załoga danego przedsiębiorstwa, fabryki, firmy, nie dość, że pracowała ze sobą cały rok, to jeszcze jeździła na wspólne w czasy z socjalnego funduszu danego zakładu. No te czasy na szczęście odeszły do przeszłości, chociaż integracja podczas wakacyjnych rozmaitych miejsc następuje pomiędzy tymi, którzy tam mieszkają, myślę, przy ogniskach właśnie. A jeśli nie ognisko, no to może po prostu spacer. I tutaj szybkim krokiem zmierzam do Mariusza Józefa Lubomskiego z wykształcenia plastyka, ale oczywiście także autora piosenek, które sam śpiewa, mając tę swoją grupę słuchaczy, może nie nazbyt rozbudowaną, ale wierną dość powiedzieć, że nie omijają go i festiwale piosenki studenckiej i czasami także piosenka aktorska Mariusz Lubomski. Poza tym pochodzi z starej rodziny szlacheckiej, gdzieś od Krzyżaków, tam w mrokach dziejów bitwy pod Grunwaldem, to jego przodkowie już występowali, że może z tego powodu należy mu się także szacunek, co mówię oczywiście z przymrużeniem oka. Spacerologia, oczywiście jeden z jego bardziej takich ważnych utworów, Mariusz Lubomski nareszcie.
1: Chciałem zrozumieć wilka w cię, zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie wewnętrz.

Mariusz Lubomski, jego spacerologia z takim przekazem, żeby właśnie, jeśli już żaden inny wakacyjno-letni pomysł nam nie przyjdzie do głowy, to po prostu spacer i myślenie i już. I czas niezwykle pożytecznie zapełniony. Nasze ostatnie wspólne niedzielne popołudnie zakończę oczywiście piosenką obowiązkowo o tej porze śpiewaną przez wszystkie dzieciaki i młodzież, którzy za chwilę wyrwą się na parę tygodni po prostu wolnego. I o tej porze śpiewa się ją najbardziej przyjemnie. Kabaret Otto przed laty wylansował w latach swoich tłustych, kiedy śpiewali właśnie piosenki lekkie, miłe, łatwe i przyjemne. Teraz też po reaktywacji panowie w trójkę starają się śpiewać również i tamte swoje przeboje, a bez tej szczególnie wakacje będą mało udane. Patrycja Wojsznis zostaje z Państwem, Małgorzata Warzecha za wszystkie niedzielne wspólne popołudnia serdecznie dziękuję. No i co? Jeszcze tylko 2-3 tygodnie i...

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią między innymi Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
4: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
5: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
6: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
4: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 16. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Uwaga na burzę i grad w Łódzkiem. Niebezpiecznie może być do wieczora. Dzieci z Bełchatowa uczą się bezpieczeństwa na wakacjach. Piotrków Trybunalski zorganizował rodzinny piknik z wikingami w tle. Przed nami niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w 7 województwach przed burzami i deszczami. Ulew możemy spodziewać się także w części regionu łódzkiego. Prognozy sprawdził nasz reporter Sebastian Dziuda.
8: IMGW wydało dziś alerty pierwszego stopnia dla 15 powiatów w województwie łódzkim. Ostrzeżeniami nie zostały objęte jedynie południowe powiaty regionu. Dziś możemy się spodziewać burz i deszczu do 30 mm, zwłaszcza po południu i wieczorem. Wiatr będzie wiał w porywach do 70 km na godzinę. Miejscami może również spaść grad, a ostrzeżenia obowiązują dziś do godziny 20. Mimo to będzie dziś ciepło. W województwie łódzkim termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
7: A największe ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk przewidywana jest na północy kraju.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Dzieci uczą się bezpieczeństwa na wakacjach. Tak jest w Bełchatowie. Tamtejsi strażnicy miejscy w ramach akcji Bezpieczne Wakacje spotykają się z przedszkolakami i uczniami miejskich szkół podstawowych. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
9: Strażnicy miejscy mówią dzieciom, jak zachowywać się w różnych sytuacjach. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo nad wodą, w górach, w lesie, w mieście oraz na drodze.
10: A także omawiamy zasady kontaktów z osobami nieznajomymi oraz kontaktów ze zwierzętami.
9: Mówiła Jagoda Nieborak, komendant Straży Miejskiej w Bełchatowie, która dodaje, że celem akcji jest to, aby dzieci bezpiecznie spędziły wakacje. Podczas warsztatów dzieci uczą się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia.
11: Trzeba jeździć w kasku, na rowerze albo na hulajnodze elektrycznej.
12: Znać numer do rodzica albo opiekuna. Nie wchodzić do rzek, do których na przykład nie można wchodzić.
9: Dużo miejsca poświęcono również pierwszej pomocy. Uczniowie dowiadują się, jak sprawdzić, czy osoba poszkodowana jest przytomna i czy oddycha. Poznają także podstawy resuscytacji oraz zasady używania defibrylatora. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
7: Akcja Bezpieczne Wakacje jest organizowana w Bełchatowie od kilkunastu lat. Pożar autobusu na najważniejszej arterii warmińsko-mazurskiego o trasie krajowej nr 16. Autobus zapalił się na wysokości Barczewa między Olsztynem a Mrągowem. Kierowca jechał sam, nikomu nic się nie stało. Pożar pojawił się w wyniku awarii silnika. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Piotrków Trybunalski przenosi się w czasie. Na boisku Akademii Piotrkowskiej trwa 13. już edycja historycznego pikniku rodzinnego Wioska Wikinga. Na uczestników czekają pokazy rekonstrukcyjne, prezentacje dawnego uzbrojenia, walki bronią białą, pojedynki gladiatorów i rekonstrukcja walk wojowników skandynawskich.
13: Historia niekoniecznie ma się kojarzyć z nauczaniem jej w szkole. Właśnie teraz odbywa się walka gladiatorów, będzie również targ niewolników. Tego jeszcze w Piotrkowie nie było.
14: Może go manewrować, może go atakować z boków, może dobiegać.
15: Będziemy obstawiać, który z nich wygra.
7: Ponadto działają strefy warsztatowe i rodzinne, ucznictwo, dawne rzemiosło, obozowisko wikingów, pokaz kowalski czy dzika kuchnia. Wydarzenie potrwa do godziny 17. Teraz to tyle. Więcej informacji na radio.pl. W regionie po południu, jak mówiliśmy wcześniej, mogą być burze i deszcz, możliwy również grad. Temperatura maksymalna jednak wysoka, 24 stopnie. Wiatr na ogół słaby, południowy, w czasie burz porywisty.
16: Niedzielne popołudnie, niemal finał długiego czerwcowego weekendu. Myślę, że to jest doskonała pora, by posłuchać jednego z koncertów z archiwów Radia Łódź. Witam bardzo serdecznie, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Zapraszam na koncert, który odbył się 17 lutego 2019 roku w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. Był to koncert zespołu Czarno-Czarni, czyli grupy założonej przez legendę trójmiejskiej sceny alternatywnej Jarka Janiszewskiego, znanego przede wszystkim z twórczości zespołu Bielizna, znakomitej trójmiejskiej grupy. W pewnym momencie Jarek Janiszewski i muzycy zespołu Big Cyc postanowili stworzyć jakiś dodatkowy muzyczny projekt. W tym przypadku projekt, który odwoływałby się do stylistyki lat 60. i grup rock'n'rollowych tamtych czasów. I do historii polskiego big beatu, bo niewątpliwie w takiej stylistyce utrzymane są nagrania i płyty zespołu Czarno-Czarni. Grupa powstała i nagrała kilka albumów, wylansowała wiele znakomitych przebojów, które wirowały w playlistach radiowych przez długie lata. Posłuchajmy koncertu, który odbył się w naszym studiu. Oto Jarek Janiszewski i Czarno-Czarni.
17: Dziękuję bardzo. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj taka stoma retrospekcja, muzyka lat 60., a nawet 50. Oczywiście o miłości, o zdradzie, o trzymaniu za ręce. Także myślę, że przeżyjemy upojne 60 minut. Tak mniej więcej to wygląda. Rozpoczynamy od utworu, który się nazywa Plaża w kolorze blond.

Kochani, w plażach Kolorze Blond dzisiaj będziemy trzymać się estetyki big beatowej, bo takie granie, które my prezentujemy, kiedyś nazywano big beatem. Otóż w latach 60. i 70. ukuto taki termin, ponieważ nazwa rock and roll była nazwą, która przyszła do nas z zachodu, a zachód, wiadomo, był zły, więc trzeba było wymyślić polską nazwę big beat. Mocne uderzenie. Przypomnę tylko, że pierwsze koncerty spotkały się z aplauzem, te, które były na terenie Trójmiasta. Doszło nawet do tego, że wykolejono tramwaj. Młodzież oszalała, bo wzmacniacze miały chyba 50 watów. Straszna moc. No cóż, a kolejna kompozycja jest dość szczególna, z dedykacją dla wszystkich tych, którzy w tym roku cierpią na różne przypadłości. Kiedy ktoś wysłucha naszego koncertu, będzie zdrowy do końca świata. Utwór, temat przewodni z serialu Daleko od noszy.

Dziewczyna la blondyna, dziękuję Państwu bardzo. Zapewne usłyszeliśmy wszyscy razem sekcję dętą. Dzisiaj nie tylko specjalnie z tej okazji, ale także na ostatnich koncertach pojawiają się dwaj młodzi, niezwykle zdolni osobnicy. To Norbert i Szymon, witamy Was serdecznie. Ja sam mam to pozdrowienie. Wzbogacają nieco naszą harmonię, tak żeby było milej, ciekawiej i bardziej sympatycznie. Także gramy, tańczymy i śpiewamy razem dzisiaj z sekcją dętą. Tymczasem bardzo wesołkowa ta kompozycja. Tym razem może nie o miłości, ale o tym, że czasami jak coś Wam zginie, to zastanówcie się, czy wesoły demon nie rąbnął Wam na przykład rajstop z mieszkania. Wesoły demon.

Ja oddam kota. Dziękuję bardzo dla wszystkich, którzy kochają koty. Dzień kota. Dzień kota to dzień szczególny. Ja przyznam się, że będę musiał swojemu kotu zrobić jakiś mały prezent. Nie wiem, być może wyślę go do Tajlandii na wakacje, bo tam ciepło jest ponoć. Jest fajnie, bo u nas takie chłodno.

Dziękujemy. Przyznam się, że nasz sentyment do tamtego okresu być może zaczął się od tej kompozycji, bo to rzecz przesympatyczna, przemiła i taka, mówiąc krótko, chwytająca za serce.

augustowskie noce, nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce.

Dziękuję bardzo. Jak słyszycie Państwo, muzyka z lat 60. zeszłego wieku nie ustępowała wcale największym przebojom sceny amerykańskiej, brytyjskiej. No cóż, nie mieliśmy trochę szczęścia do tego, żeby promować swoją kulturę tak szeroko jak kraje anglosaskie. Ale cóż, mamy dzisiaj okazję, aby kilka tych utworów przypomnieć. To teraz na zakończenie tej skromnej wycieczki. Przypomnę, płyta nazywała się Sułtani Swingu 2006 rok. Być może kiedyś jeszcze pojawi się wznowienie. A tymczasem na zakończenie tej mojej przygody, oczywiście nie koncertu całego, gdy mi ciebie zabraknie.

0: przez świat, pójdzie sobie przez świat, pójdzie sobie przez świat, pójdzie sobie przez świat.
1: Ty mi dziś zabraknie. Czas na tytułową kompozycję z naszej płyty ostatniej. Ta płyta nazywa się Francuska Miłość. Skoro walentynki, to myślę temat jak najbardziej na czasie. Wszyscy wiemy, że żeby uprawiać francuską miłość, trzeba się wysmarować nutellą. To nie była reklama, nie? Oczywiście żartowałem. Każdy z Państwa wie, o co chodzi. Natomiast można próbować. Nutella pomaga czasami. Tymczasem francuska miłość od nas dla Was. Proszę bardzo.

0: Francuska miłość, tylko był twór
1: z płyty ostatnie. Ja patrzę tak kątem oka na zegar, bo do 21 mamy czas. Później jeszcze dla Państwa coś ładnego zagramy, ale skoro czas nas goni, to zapraszamy naszą słynną sekcję dętą, Norbert i Szymon. Ja jestem człowiekiem z Trójmiasta, więc blisko mi do wszystkich ryb i żyjątek, które tam mają swoje tak zwane legowiska. W związku z tym życzę ja dla Państwa, żebyście jedli w tym roku mniej kotletów pożarskich. Utwór Jedzą Rybę.

Niej szybciutko, bo czas nas goni i zagramy teraz kompozycję o nogach. Zawsze, kiedy zapytam ten utwór, mówię przesłanie proste do mężczyzn. Panowie, zaczyna się od nóg, a kończy się rozprawą alimenty. Trzeba uważać. Ale nogi to nogi, jak powiedział filozof grecki. Proszę bardzo.

Dziękuję bardzo, ale patrzę w oczy realizatorów. Panowie, czy jesteśmy jeszcze na antenie? Panowie, zapytam was, jesteśmy jeszcze na antenie? Ostatnie chwile. Nie, nie ma nas już na antenie, dobrze, ale my jesteśmy jeszcze tutaj w studiu. Jeszcze coś ładnego dla państwa zagramy. Mamy też informację, że jeżeli ktoś z was chciałby jakąś ładną płyteczkę z autografem dostać albo potrzymać nas za rękę, bo my przynosimy szczęście. Pewna kobieta, która zapała za rękę mojego kolegę Jacka JJ'a grającego na pasie, następnego dnia pod domem znalazła płetwy. Także warto, abyście państwo przemyśleli sprawę. Ten człowiek przynosi szczęście. To tymczasem Trombo Twist. Od nas dla was. To z pierwszym.

kochani. Dziękuję wam bardzo wszystkim. Jeszcze jedna utwór będzie na zakończenie. Prezent od nas. Alice. Alice, musisz przestać palić. Mamy w programie takie utwory dydaktyczne. Czasami przestrzegamy dziewczęta przed paleniem papierosu, zwłaszcza teraz w okresie walentynkowym, bo chłopaki chcą się całować. A tu nagle niestety w ustach tablica Mendelejewa, żółte paluszki, piersi okopcone, no i co? Jak się można całować? Nie można. Trzeba niestety pójść na... Bo trzeba włożyć wtedy głowę między okładki kondensatora, to jest jedna rada. Przepuścić prąd i może to wszystko zniknie. A tymczasem przypominam o płytach. To takie skromne podziękowanie. Dziękujemy Radiu Łódź, dziękujemy kolegom realizatorom, którzy tutaj od 5 rano, słuchajcie, dzisiaj przygotowywali się do wygrania. Dziękuję bardzo. Było nam bardzo miło. Zapraszamy na koncerty gdzieś w Polsce, jak zwykle. Miło nam, że tyle osób postanowiło dzisiaj, zamiast na przykład trzepać dywany, oglądać jakiś serial, przyjść tutaj do nas. Jest nam bardzo miło. Alice, musisz przestać palić. Ta kompozycja znana wam z innej wersji, ale tutaj będzie dużo dydaktyki. Jeszcze raz dziękujemy bardzo.

0: Z przepastnych archiwów studia imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź wyjęliśmy dziś koncert zespołu Czarno-Czarni, Jarek Janiszewski, muzycy zespołu Big Cyc i zestaw ich przebojów, a także, jak słyszeliśmy, utworów z repertuaru innych artystów. Mam nadzieję, że było to przyjemne kilkadziesiąt minut. Dziękujemy za uwagę.
1: Autopromocja.
2: To jest temat.
3: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
4: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
5: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet zwłaszcza to zgłaszało.
6: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
3: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały.
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu. Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
7: W wakacje nie ma nudy.
14: Jest mikrofon, zabawa i sport.
7: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
15: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
18: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.
20: Tu Radio Łódź, jest 8:17. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich powroty z długiego weekendu i sytuacja na drogach w regionie. Kolejny Polak, który zdobył koronę ziemi, a także o tym, jak rozpoznać prawdziwy, niefałszowany miód. Po południu i wieczorem możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu, lokalnie grad. Na drogach w regionie wzmożony ruch. Dobiega końca długi czerwcowy weekend. Zaczęły się powroty z wyjazdów. Policja apeluje do kierowców o rozwagę. Więcej na ten temat opowie reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
21: Policja przypomina o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, dostosowaniu prędkości do warunków na drodze i zachowaniu bezpiecznej odległości od innych pojazdów. Więcej o zasadach zachowania bezpieczeństwa w trasie mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
22: Nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu, nie korzystajmy z telefonu podczas jazdy i pamiętajmy o odpoczynku w trakcie dłuższej podróży.
21: Nie zapominajmy, że bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich, a każda nieodpowiedzialna decyzja na drodze może mieć poważne konsekwencje. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
20: Na drogach w regionie większe korki teraz na trasie S8 między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim na wysokości Wolborza. Tam remontowana jest jezdnia. Poza tym na autostradzie A1 za węzłem Tuszyn w kierunku północnym, jak zwykle pod koniec weekendu w Sulejowie na drogach numer 12 i 74 oraz na 12 między Sulejowem a Piotrkowem.
7: Radio Łódź.
0: Zawsze sprawdzone informacje.
20: Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy pracę nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów. Publikacja będzie się wzorować na poradniku bezpieczeństwa dla obywateli, który trafił do skrzynek pocztowych w całym kraju. Śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla mówi, że poradnik będzie dostosowany do wieku uczniów. Dla najmłodszych klas od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych będą to historie obrazkowe.
2: Po to, żeby oczywiście nie straszyć, absolutnie nie, ale żeby po prostu dzieci przygotować. To wcale nie mówię o tych takich zdarzeniach, o których myślę każdy z nas ma w tej chwili w głowie, ale przecież mamy bardzo dużo takich zdarzeń jednak pogodowych, losowych, które powodują, że rzeczywiście trzeba wiedzieć, jak się zachować.
20: Poradnik bezpieczeństwa dla uczniów opracowują wspólnie Ministerstwa Edukacji, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Michał Oleksiński zdobył koronę ziemi. Jako jeden z nielicznych Polaków stanął na najwyższych szczytach wszystkich kontynentów. Jest ich 9, a dla Michała Oleksińskiego ostatnim był Denali na Alasce. Szczyt zdobył 3 czerwca.
11: Po rzeczywiście dość wyczerpujących kilkunastu dniach na Alasce zameldowałem się na szczycie najwyższej góry Ameryki Północnej, ostatniej dla mnie góry Korony Ziemi, i zrealizowałem tym samym projekt, który trwał prawie 10 lat razem z fundacją Happy Kids.
20: Denali ma 6190 metrów wysokości i jest najzimniejszą górą świata. Na szczycie temperatury spadają poniżej minus 60 stopni. Michał Oleksiński zdobył górę dopiero za trzecim podejściem, a Koronę Ziemi zdobyło niespełna 700 osób na świecie, w tym 29 Polaków. Lokalni pszczelarze zdradzają, jak kupić dobry miód. Jego właściwości zdrowotne znają wszyscy, chętnie go kupujemy, a na targach i festynach jest wiele stoisk z miodami. Jak rozpoznać ten prawdziwy, mówi pszczelarz z regionu łódzkiego Piotr Bednarski.
23: Prawdziwy miód musi skrystalizować się po pewnym czasie. Wiadomo, jak się świeży wybiera, no to jest lejący, ale tam miesiąc, dwa, trzy, on już krystalizuje. Jak miód będzie non stop lejący, no to już jest wtedy miodem podejrzanym.
20: Piotr Bednarski zachęca do świadomych zakupów. Podpowiada też, że z miodem trzeba się odpowiednio obchodzić. Na przykład nie należy nim słodzić herbaty, gdy jest gorąca, bo wtedy miód straci odżywcze właściwości. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00. Do 20 prawie w całym regionie, z wyjątkiem skrajnie południowych powiatów, możliwe burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem, lokalnie grad. Do wieczora będzie ciepło, około 22-23 stopni. Nocą początkowo pochmurno z opadami deszczu, później powinno się wypogodzić, temperatura spadnie do 11 stopni.

0: Nazywam się Grzegorz Palka, jestem chrześcijańsko-prawicowym politykiem. Uważam, że w polityce powinna obowiązywać moralność, uczciwość wobec ludzi i lojalność.
1: 6 czerwca 1990 roku, czyli 36 lat temu, rozpoczął swoje rządy pierwszy niekomunistyczny prezydent Łodzi, Grzegorz Palka, i jemu dzisiaj poświęcimy audycję. Agata Zielińska, dzień dobry. Byłego prezydenta wspomina teraz dziennikarka Radia Łódź Małgorzata Warzecha.
2: Przede wszystkim bardzo ogromnie przeżywaliśmy sam fakt, że Grzegorz Palka został tym pierwszym niekomunistycznym prezydentem miasta, i to pamiętam. I pamiętam, jak łódzka telewizja kręciła taki jego wjazd do urzędu na dziedziniec z Maluchem wtedy, jakie temu towarzyszyły emocje i wzruszenia. A potem miałam okazję poznać go, kiedy pracowałam przez prawie rok w Radiu Emaus. To było radio archidiecezji łódzkiej. On już wówczas był przewodniczącym Rady Miejskiej i przychodził tam co tydzień na takie rozmowy z redaktorem Łukaszem Głowackim. I tym, co pierwsze rzucało się w oczy, jeśli chodzi o Grzegorza Palkę, to była taka jego kompletna moc, powiedziałabym, lokalna. To znaczy, on nigdy nie chciał zrobić kariery parlamentarnej. Mógł naprawdę znaleźć się w każdym miejscu, jakie by sobie wybrał, bo jego zasługi bez wątpienia były takie, że te miejsca spokojnie mu się należało. Tymczasem on się bardzo skupiał na sprawach Łodzi, na sprawach miejscowych, i pamiętam, że z wielką pasją, czasami nawet kontrowersyjną emocją, walczył o to wszystko. I pamiętam na przykład rozmowy na temat ulicy Piotrkowskiej, która wtedy była naprawdę okropną, zapyziałą ulicą, z którą nie bardzo było wiadomo, co zrobić. I ta koncepcja, żeby Piotrkowska stała się takim miejscem ważnym dla Łodzi, takim miejscem, w którym łodzianie się będą spotykać z różnych innych stron miasta, to była bardzo silna koncepcja Grzegorza Palki. Natomiast tak osobiście on się czasami dawał przekonywać do niektórych zdań. To nie było tak, że on stwarzał opór. Ja pamiętam, że ja miałam z nim pewien taki drobny konflikt, powiedziałabym, na tle personaliów, które wówczas były w naszym mieście jakoś rozłożone, i trochę tak się nawet spieraliśmy tam. Ja w końcu wtedy niespecjalnie mająca nawet do tego jakieś mocne powołanie, i w końcu przewodniczący, wcześniej prezydent tego miasta, i tam czasami polemizowaliśmy, i bywało, że on mi potrafił przyznać rację. Tak zapamiętałam go, bardzo zapamiętałam ten dzień, kiedy zginął, ponieważ on przychodził co tydzień do Radia Emaus i do tych rozmów, o których wspomniałam, a wtedy zaczęły się wakacje. Decyzją dyrekcji Radia Księży Burskich było to, żeby na czas wakacji zawiesić politykę w Radiu Emaus. To było radio, przypomnę, archidiecezji łódzkiej. To był ten pierwszy dzień, kiedy Grzegorz Palka nie przyszedł rano, po jakimś naprawdę roku, i potem przyszła ta wiadomość, że on wcześniej niż planował wyjechał na te wakacje, wioząc ze sobą swojego syna i jego przyjaciół. I to rzeczywiście pamiętam jako wstrząsające takie godziny, które na nas spadły, bo był i nagle się okazało, że go nie ma. Była to ogromna strata, myślę, przede wszystkim dla naszego miasta. Ogromna strata, bo był człowiekiem, który się poświęcił budowaniu takiej marki Łodzi. No wtedy w Łodzi w bardzo trudnym miejscu, bo przecież zawalał się przemysł. Były te kobiety bezrobotne, no był w ogóle dramat. Więc przeprowadzenie nawet przez te najtrudniejsze lata tego miasta, to już jest jego niezapomniana i absolutnie warta podkreślenia zasługa.
3: Czy nie za mało mówi się dzisiaj obecnie o Palce? Jest troszeczkę taką jednak osobą, którą wspominają tylko powiedzmy jego rówieśnicy w przestrzeni publicznej. No jest ulica Grzegorza Palki, jest pamiątkowa tablica. Ja szukałam jakiejś publikacji, nie znalazłam nawet jakiegoś pełnego tekstu poświęconego Palce. Wszędzie tylko ewentualnie jest krótki życiorys i dużo się pisze o wypadku.
2: Ja się całkowicie z tobą zgadzam i dobrze, że zwracasz na to uwagę, bo rzeczywiście on zasługuje na znacznie więcej niż otrzymuje, jeśli chodzi o pamięć łodzian. No, na to się potem, myślę, złożyły różne inne procesy, przykryły się innymi prezydenturami. Poza tym jego umocowanie polityczne było dosyć jednoznaczne. On się zdecydowanie opowiadał stał po prawej stronie sceny politycznej. Był bardzo także radykalny w tych swoich poglądach. To ja myślę, że mu się to potem nie przysłużyło dla pamięci czy dla jakiejś potrzeby właśnie powracania do jego działań. Natomiast szkoda rzeczywiście, bo jesteśmy w końcu prawie 30 lat po tamtych wydarzeniach i już warto spojrzeć na to takim spokojnym, nie tylko publicystycznym, ale właśnie historycznym okiem. Warto po prostu pamiętać, kto te podstawy tej nowej Łodzi, podkreślę jeszcze raz, naprawdę bardzo trudnych warunkach, kto te podstawy budował, a to był na pewno i jako prezydent, i jako przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Palka.
1: Mówiła Małgorzata Warzecha, dziennikarka Radia Łódź, a już za chwilę jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Grzegorza Palki.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Janusz Michaluk, współpracownik, wiceprezydent za czasów prezydentury Grzegorza Palki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
0: Dzisiaj w programie wspominamy prezydenturę Grzegorza Palki. 6 czerwca minęła kolejna rocznica. Jak Pan jako człowieka wspomina Pana Grzegorza?
1: Wspominam bardzo dobrze, bo to był naprawdę wyjątkowy człowiek, niezwykle kompetentny, niezwykle prawy, niezwykle uczciwy. Myślę, że dzisiaj niewiele osób z elit politycznych reprezentuje takie cechy, a do tego też bardzo pracowity i bardzo oddany Łodzi. Także no, mogę i chcę tylko dobrze wspominać Grzegorza Palkę.
0: Pana zdaniem, za co dzisiaj możemy być wdzięczni, albo przede wszystkim z jakiego powodu właśnie dobrze wspominać Grzegorza Palkę jako włodarza, bo najpierw był prezydentem, potem jeszcze miał okazję 2 lata być przewodniczącym Rady Miejskiej.
1: Tak, to prawda. Grzegorz Palka, tak jak powiedziałem, był człowiekiem niezwykle kompetentnym i moim zdaniem bardzo dobrze przygotowanym do pełnienia tego urzędu. Trzeba powiedzieć, że rozmawiamy o pierwszej kadencji, to są lata 1990-94, także to jest pierwsza kadencja. Wszystko, co się później wydarzyło, to było już następstwem tego, co w tej pierwszej kadencji miało miejsce. Pamiętajmy, że wówczas jeszcze wszyscy w Polsce pracujący zarabiali miliony, bo to było przed denominacją. To były czasy reformy gospodarczej Balcerowicza, to były czasy przekształceń ustrojowych. No to były czasy, które się zdarzają raz na przynajmniej kilkadziesiąt lat. I tutaj rzeczywiście osobą, która mogła być włodarzem miasta, powinna być osoba właśnie bardzo kompetentna. Grzegorz Palka nie wziął się znikąd, o tym też trzeba powiedzieć. Na pewno nie był osobą przypadkową, wręcz przeciwnie. To był człowiek, który w momencie, kiedy zostawał prezydentem miasta. Wkrótce wcześniej był jeszcze wiceprezydentem, bo to też się wiązało z reformą ustrojową państwa. Przed 90 rokiem prezydent Łodzi de facto pełnił funkcję wojewody, czyli był przedstawicielem administracji rządowej. Samorząd się dopiero tworzył i kilka miesięcy właśnie był tym prezydentem, wicewojewodą, a później oczywiście już w wyniku pierwszych demokratycznych wyborów do samorządu terytorialnego zdobył znakomity wynik, był liderem Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, które, przypomnę, w 80-osobowej Radzie, dzisiaj Rada Łódzka liczy blisko połowę mniej radnych, miał 50 radnych za sobą, co także było bardzo ważną okolicznością, no bo lepiej pozwalało współpracować z Radą Miejską, no, która popierała prezydenta. Grzegorz Palka wcześniej był wybitnym działaczem Solidarności, był we władzach krajowych Solidarności, oczywiście we władzach regionalnych i był także, co tu warto przypomnieć, współtwórcą programu gospodarczego Solidarności wspólnie z profesorem Kurowskim. Był doskonale przygotowany właśnie do spraw gospodarczych. Do dzisiaj, jak wspominam Grzegorza Palkę i patrzę na tą jego pracę i pierwszą kadencję, to przede wszystkim kojarzę go jako człowieka, który niezwykle wiele czasu poświęcał kwestiom budżetowym. Przypomnę, że ustabilizował finanse Łodzi i jego kadencja zakończyła się z nadwyżką budżetową, o czym dzisiejsi samorządowcy mogą tylko marzyć, nie tylko w Łodzi.
0: Takie najważniejsze osiągnięcia dla miasta, coś takiego, co zostało albo zapoczątkował również właśnie prezydent Grzegorz Palka. Myślę sobie o ulicy Piotrkowskiej. To jest coś takiego, na co chyba on pierwszy zwrócił uwagę, że to jest bardzo ważna ulica i dla Łodzi, i dla całej Polski.
1: No tak, przygotowując się do spotkania z panią, pani to zobaczy, no słuchacze nie, bo tylko nas słyszą, wypisałem sobie takich 5 głównych punktów, o których chciałbym powiedzieć. No jednym z nich jest oczywiście ulica Piotrkowska i lotnisko. Wówczas mówiliśmy Lublinek. To niewątpliwie także świadczy o takim wizjonerskim podejściu Grzegorza Palki do spraw miasta. Starsi słuchacze pamiętają, jak wyglądała Łódź pod koniec lat 80., na początku lat 90. To było miasto przecież bardzo zaniedbane. No stąd z tego okresu też pewnie pochodzi, a na pewno się utrwaliło to powiedzenie o szarej Łodzi. Prawda? Niewiele było takich właśnie miejsc, które przyciągały turystów, czy można było ludzi zaprosić. I Grzegorz Palka właśnie jako pierwszy On często mówił właśnie o Pietrynie, że Pietrynę należy otworzyć, trzeba z niej zrobić prawdziwy deptak. No i on to zapoczątkował. Tak jak mówię, starsi łodzianie pamiętają, jak to było. Później były kolejne przekształcenia ulicy Piotrkowskiej, ale to niewątpliwie był jego pomysł, jego idea i to pierwsze duże przekształcenie ulicy Piotrkowskiej właśnie w deptak na tym odcinku od centralu do domu Buta. To była właśnie jego wizja. A druga, no to też jednym tchem wymienię, skoro miasto trzeba było otworzyć właśnie na zewnątrz, to było też kwestia lotniska łódzkiego. On właśnie zapoczątkował rozwój naszego lotniska. To był też czas właśnie prywatyzacji handlu. To się nakładało na wielkie procesy, na tą reformę Balcerowicza, o której mówiłem, hiperinflację, napięcie, no upadek przemysłu lekkiego, o tym też trzeba powiedzieć. Łódź przecież no, nieprawdopodobnie straciła na znaczeniu w tym okresie i tutaj trzeba było no, wyjątkowej determinacji, no, żeby prowadzić Łódź, żeby zarządzać nią właśnie w tym okresie wielkich przemian i no, wielkiego uderzenia w przemysł lekki.
0: No właśnie, to w ogóle chyba nie był łatwy czas, prawda, ten 90. rok.
1: No to prawda, no, mówi się, że w ogóle nie ma łatwych czasów, ale ten rok był rzeczywiście no, z obiektywnych powodów. Był wyjątkowy, bo po pierwsze właśnie zmiana ustroju. No zmiana ustroju to się zdarza raz na kilkadziesiąt, czy nawet raz na kilkaset lat, prawda? Po drugie te przekształcenia, nowe instytucje samorządu w Polsce nie było praktycznie od końca II Rzeczpospolitej. Odejście od gospodarki planowanej, państwowej do gospodarki wolnorynkowej. No tych kwestii trudnych, problematycznych nakładało się na siebie bardzo, bardzo wiele.
0: Czym była Unia Metropolii Polskich, która była no, wymyślona i zorganizowana przez Grzegorza Palkę?
1: No właśnie, no właśnie. To jest też kolejna inicjatywa, czy też kolejny dowód dużej aktywności Grzegorza Palki i przywiązywania olbrzymiej roli do kwestii samorządu. Unia Metropolii Polskich no, to było po prostu zrzeszenie największych polskich miast. Łódź, przypomnę, wówczas liczyła ponad 200 tysięcy mieszkańców, więcej niż dzisiaj. Była drugim miastem w Polsce i to absolutnie niezagrożonym. O tym się nawet nieczęsto mówi, ale to warto przypomnieć. W pierwszej kadencji Łódź była największą gminą samorządową w Polsce, ponieważ Warszawa była podzielona na 7 samorządów. Także ta chyba największa gmina centrum w Warszawie liczyła wówczas 700 tysięcy, na Łódź 860. Także był to bardzo duży organizm, tak jak powiedziałem, 80 radnych, w tej chwili 40, czy niewiele ponad 40. A Unia Metropolii Polskich była obok Związku Miast Polskich, gdzie Łódź też aktywnie brała udział. No była jedną właśnie z takich organizacji, które szukały pomysłu na dobrze funkcjonujący samorząd.
0: Mówi się często o Grzegorzu Palce, że był wizjonerem, a no, wizjonerzy nie mają łatwo, bo jeśli chcą wdrażać

0: te wizjonerskie pomysły, no, które no, wiązały się też, no, większość osób nie lubi zmian. No to mamy w sobie jakiś tego typu konserwatyzm, natomiast tutaj były to operacje na tkance dużego miasta. Myślę, że były to bardzo dobre rozwiązania. O jeszcze jednej rzeczy chcę powiedzieć. Też myślę, że w dzisiejszej Łodzi jest tego za mało. To jest właśnie kolejne dowody na otwartość, na współpracę międzynarodową. Znowu, rok 90 i kolejne, początek samorządu, bardzo bliska współpraca z dwoma bardzo silnymi organizmami miejskimi w Europie Zachodniej, czyli Lyon i Stuttgart. To były no, potęgi, jeśli chodzi o samorząd, o siłę gospodarczą. Wtedy współpraca była bardzo duża, trwała też wymiana, były przyjazdy i delegacji władz samorządowych, ale także pamiętam, że różne korporacje zawodowe też wyjeżdżały. Po prostu nauczyliśmy się samorządu, no, którego w Polsce nie było. Tutaj wspomnę na przykład Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową, która dzisiaj ma spory dorobek, a właśnie wówczas wtedy się tworzyła przy bardzo bliskiej współpracy z Liońską Izbą Przemysłowo-Handlową, no, która była potęgą. Także to też był właśnie pomysł na rozwój Łodzi, szukanie partnerstwa z silnymi samorządami krajów zachodnich, od których, no co, uczyliśmy się. No, trudno tutaj inne słowo znaleźć. U nas tej wiedzy nie było. Trzeba było w szybkim tempie poznawać ten samorząd i tutaj ta współpraca wtedy była bardzo bliska i moim zdaniem bardzo korzystna.
1: Jakbyśmy mieli Grzegorza Palkę określić kilkoma przymiotnikami, to możemy powiedzieć, że był pracowity, że był wizjonerski, że był odważny. Jaki jeszcze?
0: No i dotrzymujący słowa. Dotrzymujący
1: Wiele
0: słowa.
1: Osób mówi o tym, że lojalny właśnie.
0: Tak, absolutnie tak, absolutnie tak. Grzegorza Palkę można stawiać za wzór, porównując go chociażby no, do dzisiejszych liderów politycznych, no, gdzie wielu właśnie jest bardzo labilny w tych swoich i poglądach, i zachowaniach, i wyborach, i zmianie opcji.
1: On nie wiadomo, jakie one są właściwie. Tak,
0: tak, tak. Chwilami. On był taki bardzo tradycyjny, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu.
1: Czy gdyby nie śmierć, która przerwała jego karierę, to myśli pan, że był zainteresowany tym, żeby jeszcze na przykład powalczyć o fotel prezydenta ponownie?
0: Myślę, że tak. Przypomnijmy, że wówczas prezydenta wybierała Rada Miejska. Tak było do 2002 roku. Pierwsze wybory powszechne prezydentów, wójtów i burmistrzów odbyły się w 2002 roku. Wówczas wygrał pierwszy raz w Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Myślę, że no, gdyby to nieszczęście, które się wydarzyło, Grzegorz Palka na pewno by kandydował, moim zdaniem, z olbrzymimi szansami na sukces.
1: Czy nie ma pan wrażenia, panie Januszu, że trochę mało się mówi teraz o Grzegorzu Palce, właśnie o jego dokonaniach?
0: Też boleję nad tym, że tak mało się mówi o dorobku Grzegorza Palki, bo naprawdę ten dorobek jest olbrzymi, tylko dotykamy pewnych kwestii w tej rozmowie. Wiem, że Włodzimierz Tomaszewski, który niewątpliwie był wówczas jeszcze wcześniej w Solidarności najbliższym współpracownikiem Grzegorza Palki, planuje właśnie taką konferencję, która by przypomniała ten dorobek, bo na pewno warto to zrobić i tak jak pani powiedziała, zbyt mało na ten temat w ogóle wiemy, zbyt mało na ten temat się mówi, a naprawdę warto. Bardzo mocno zabiegał o Łódź, nawet to, że no, mając te kompetencje i predyspozycje do biegania się o kluczowe stanowiska w państwie. Przypomnijmy przecież, że w tym pierwszym okresie też wiele osób z Łodzi zajmowało stanowiska ministerialne, sięgały szczytów polityki. On niewątpliwie mógł takie stanowiska obejmować, a postawił jednak na miasto. Chciał być prezydentem Łodzi.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Janusz Michaluk, wiceprezydent za czasów Grzegorza Palki.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: A teraz sięgniemy do radiowego archiwum programu Tester z 1995 roku. Marek Wilczak i Bogusław Potoniec i ankieta personalna, od której panowie rozpoczynali zawsze swój program.
2: Imię i nazwisko.
3: Grzegorz Palka.
2: Stan cywilny.
3: Żonaty.
2: Dzieci.
3: Dwójka.
2: Zawód.
3: Inżynier chemik.
2: Języki obce.
3: Angielski.
2: Pochodzenie społeczne.
3: Przyzwoite.
2: To znaczy?
3: Jest to pytanie, na które nie przywykłem odpowiadać. Pochodzę z łódzkiej rodziny po prostu. Mama była nauczycielką zawodu, ojciec elektromechanikiem.
2: Przynależność partyjna.
3: ZHN.
2: Organizacje młodzieżowe były wcześniej?
3: Było ZSP, zanim miało literkę S. Potem taka federacja miała powstawać. Był kryzys w ZSP wtedy.

0: I wtedy ja też z ZSP wypadłem. A jeszcze harcerstwo wodne zapomniałem wcześniej.
1: Odznaczenia.
0: To jest od pana prezydenta Kaczorowskiego i od akowców, takie bardziej honorowe chyba.
1: Usposobienie?
0: No myślę, że w miarę spokojne.
2: Gdzie pan mieszka?
0: Obecnie na Kniaziewicza 14.
2: Ale to jest blok, apartament, nie, posiadłość.
0: To jest nadbudowany dom, czyli to są dwa piętra w jednorodzinnym domu.
1: Czym pan jeździ?
0: W rodzinie mamy malucha, a jeżdżę na co dzień służbowym samochodem.
1: Hobby, ulubiony sposób spędzania wolnego czasu?
0: Roboty stolarskie.
1: Ulubiona muzyka, wykonawca?
0: Dzwony rurowe Mike'a Oldfielda.
2: Ostatnio przeczytana książka?
0: Fascynująca historia pieniądza.
1: Ulubiona potrawa?
0: Może być łosoś.
2: Ostatnie pańskie wakacje?
0: W górach z rodziną, w takich średnich górkach i z synem w Bieszczadach.
1: Używki?
0: Dobre trunki w ograniczonych ilościach.
1: Na co by pan wydał miliard wygrany w totolotka?
0: Między innymi na dobry samochód.
2: Jaki na przykład? Mercedes tam byłby?
0: No, może Mercedes to za dużo, ale jakieś Audi.
2: Jakim pan jest politykiem? Mówi wojewoda łódzki Andrzej Pęczak. Andrzej Pęczak jest w SLD, pan wie dobrze.
0: Wiem.
3: Polityk z charakterem, może ze specyficzną charyzmą, powodującą niejednokrotnie zwarcia, ale w tych zwarciach się doskonale czuje. Jak ma właśnie problemy, jak jest atakowany, to w ten czas najlepiej funkcjonuje.
0: Zgadzam się z tym.
1: Pański koalicjant z Rady Miejskiej, prezydent Marek Czekalski z Unii Wolności.
4: Jako jeszcze szef opozycyjnego klubu oceniałem oczywiście z dużą rezerwą ówczesnego prezydenta Łodzi, pana Grzegorza Palkę, i ten zarzut właściwie nie stracił sporo na aktualności. Pan Grzegorz Palka w pierwszej fazie swojej prezydentury był politykiem zamkniętym. Ta klaustrofobiczność mi bardzo przeszkadzała. Był właśnie człowiekiem nieufnym i ciągle po prostu myślącym. Ja miałem takie wrażenie, że myśli, kto mówi, czemu nie chce czegoś zrobić. Nie był właśnie otwarty, nie był ważny problem, tylko ważne były inne pozamerytoryczne względy. No więc to bardzo przeszkadzało.
0: Jest zarzut, że za bardzo się koncentrowałem na relacjach z otoczeniem, takim oceniającym, a za mało na konkretnych problemach. Akurat tego zarzutu to ja nie przyjmuję, bo rzeczywiście mocno pracowaliśmy nad znalezieniem jakiegoś otwarcia w tej ciężkiej sytuacji dla miasta.
2: Pański kolega z ZHN-u był kurator radny Wojciech Walczak.
5: Głównym rysem osobowości politycznej Grzegorza jest upór. I to nie jest kwestia twardego dążenia do swojego, ale zapiekły, zaciekły upór i niemożność zawierania kompromisów.
0: Jestem uparty, kiedy chcę coś osiągnąć.
2: Ale nie ślepo uparty, jak mówi
0: Walczak. Nie. No, sądzę, że tutaj widać, że mówi ktoś, kto jest w głębokim i zasadniczym sporze ze mną.
2: Waldemar Skowronek, Partia Konserwatywna.
6: Zaimponowała mi jego skuteczność po kampanii samorządowej. Skuteczność w utrzymaniu się na scenie politycznej. Okazał się on politykiem racjonalnym wbrew wcześniej od co się o nim myślało, co się pisało, jak się go pokazywało.
2: Stuprocentowa dobra opinia, wydawać by się mogło.
1: Tylko wie pan, Skowronek chwali pana za to, że utrzymał się pan na powierzchni. To ma być komplement?
0: Nie, chociaż oczywiście nie można rozważać sensownie działalności polityka, jeżeli się tylko rozważa w kategoriach słuszności głoszonych racji. Ponieważ sposób głoszenia tych racji, sposób ich realizowania jest tak samo ważny. Natomiast zgadzam się, że sama skuteczność, gdyby miała być wskaźnikiem wartości polityka, jest bez sensu. Tak samo jak samo utrzymywanie się przy władzy nie jest żadną zaletą, a czasami wręcz może być świadectwem złego charakteru.
2: W pana przypadku tak właśnie nie jest?
0: Nie było moim celem utrzymywanie się przy władzy, natomiast było moim celem utrzymania ZHN-u przy władzy.
2: Ale rachunek wystawiono z napisem Grzegorz Palka. To pan był tą monetą, za którą sprzedaliście i prezydenturę, i coś tam jeszcze. Pan został.
0: Musieliśmy sprzedać prezydenturę, ponieważ Unia Wolności, przepraszam, w zasadzie Nowa Łódź, ale politycznie najwięcej było przedstawicieli Unii Wolności w tym bloku samorządowym, miała dodatkowy stopień swobody. Mieli otwartą opcję, przyzwolenie władz krajowych na alternatywną koalicję z SLD i po prostu musieliśmy drożej zapłacić politycznie za tą koalicję.
1: Z Grzegorzem Palką rozmawia Piotr Wesołowski, dziennikarz Gazety Wyborczej.
7: Panie Grzegorzu, co pan robi w ZHN-ie?
0: Uprawiam działalność polityczną, tak by to należało powiedzieć. po tym, kiedy Solidarność stoczyła ten bój zasadniczy, no wówczas bardzo wielu ludzi Solidarności dokonało wyboru i zaczęło działać po prostu politycznie w partiach politycznych. Ja robię to samo.
7: Ale pan nie wyczuł zdziwienia w moim głosie. Pan to jest polityk, który mógłby na przykład należeć do jakiejś partii liberalnej. Jeśli chodzi o poglądy gospodarcze, to ja bym pana tak gdzieś na obrzeżach Kongresu Liberalno-Demokratycznego usytuował. Jeżeli chodzi o poglądy światopoglądowe, to także nie widziałem pana leżącego krzyżem w kościele i nie mówił pan nikomu, że Duch Święty pana namawiał do uprawiania polityki. Nie pasuje mi pan do ZHN-u.
0: Wie pan, bo nie każdy ma taki dar oczywiście, żeby no tak trafiać swoją modlitwą skutecznie, ale jednak ze stronnic politycznych to najbardziej mi odpowiadało. Tam też znaleźli się moi najbardziej zaufani przyjaciele z okresu Solidarności.
7: Czy to nie było towarzysko bardziej, tak, że pan tam poszedł?
0: To zawsze tak jest, że kiedy się tworzą nowe środowiska polityczne, one się tworzą i na skutek wspólnych zapatrywań, i na skutek jakichś więzi. Także niewątpliwie wszystkie te czynniki razem występowały.
7: Tak się mówi w kręgach polityków łódzkich, że Grzegorz Palka to jest taki syn polityczny pana Kropiwnickiego.
0: No i Jurek Kropiwnicki jest niewątpliwie indywidualnością tutaj w naszym środowisku i łódzkim, i ZHN-ie. No nie wiem, czy akurat ojcostwo bym uznał, ale niewątpliwie bliskie związki, tak.
7: A gdyby pan Kropiwnicki tego ZHN-u ogólnopolskiego nie zakładał, to pan by tam tej partii nie poszedł? Niech pan mi powie. Jaki miał wpływ na to, że pan Kropiwnicki jest w tej partii?
0: Jakieś środowisko polityczne na pewno byśmy wtedy zakładali. Wie pan, no trudno przesądzić, gdzie byśmy się znaleźli razem, gdybyśmy mieli jakiś inny pomysł polityczny i szansę na jego realizację. Niewątpliwie sądzę, że duże prawdopodobieństwo było, że razem się byśmy gdzieś znaleźli.
7: O, razem. A jak pan mi powie, jak pan to psychicznie znosi, że nie jest pan już prezydentem Łodzi? Bo pana cechy charakteru to są takie, które znakomicie się nadają na właśnie na dopełnienie funkcji prezydenta, a chyba niespecjalnie, jeżeli chodzi o przewodniczącego Rady Miejskiej. Niech pan powie, czy się zgadza.
0: No, usiłuję powściągać swój polityczny temperament, pełniąc tą funkcję. Mam nadzieję, że coraz bardziej mi się to udaje, ale rzeczywiście bardziej do mnie pasuje bezpośrednie sprawowanie
7: władzy.
0: Niech
7: pan tego robić.
0: No mam ten plan polityczny teraz dodatkowy, na którym działam. Myślę o szefowaniu ZHN-owi i jest to tak ostatnio embarasujące mnie zajęcie i pochłaniające, że nawet nie mam czasu się stresować tym, że nie jestem prezydentem.
7: Niech pan mi tak szczerze odpowie, ale liczy pan, że pan będzie jeszcze prezydentem?
0: Być może tak. Być może tak.
7: Ale być chociaż... może pan liczy, czy pan nie liczy, panie Grzegorzu?
0: Nie.
7: Liczy pan, czy nie?
0: Nie wykluczam takiej możliwości, że takiej rywalizacji stanę, ale można żyć bez tego.
7: Można żyć?
0: Tak.
7: A nie pan powie, czy można żyć bez Stefana Niesiołowskiego?
0: Stefan Niesiołowski, że tak powiem, nie jest jakąś pozycją w moim życiu, która jest niezbędna do funkcjonowania.
1: Na podstawie rozmów z pańskimi przyjaciółmi i znajomymi udało nam się spisać cechy pańskiego charakteru. Czy zechce pan ten spis zweryfikować, ewentualnie uzupełnić?
0: Nie wiem, czy mi wypada.
2: Otóż mówią o panu, że jest pan punktualny.
0: Staram się.
1: Stanowczy i konkretny.
0: Staram się.
2: Raczej zrównoważony.
0: Myślę, że dobrze oddaję sytuację.
1: Pamiętliwy.
0: No to jest raczej moja wada.
2: Lubi pan, kiedy pańskie zdanie jest na wierzchu, a do tego jest pan upartym sztywniakiem, jeśli idzie o poglądy.
1: Niestety, jak mówią osoby znające pana, nie chce pan zmienić zdania, nawet jeśli w końcu okazuje się, że nie ma pan racji, że wymagają tego okoliczności.
2: A jeśli już zdecyduje się pan to zrobić i daje się przekonać, to trwa to całe wieki, tak mówią przyjaciele.
0: No, może niekiedy rzeczywiście zbyt długo to trwa.
1: Jest pan ponoć lojalny czasem aż za bardzo.
0: Uważam, że trzeba być lojalnym.
2: Nigdy nie przygotowuje pan się do wystąpień i wywiadów.
0: Zgadza się, jestem za leniwy na to.
1: Zawsze chodzi pan w szarych garniturach.
0: Po prostu to jest najmniej, że tak powiem, wymagający uwagi kolor. A ja strasznie nie lubię zakupów odzieży.
1: Lubi pan zimne piwo pod warunkiem, że będzie to żywiec.
0: Lubię zimne piwo pod warunkiem, że to jest żywiec.
2: Pański ulubiony taniec to walcująca polka.
0: Nie zgodzę się. Tango przy dobrej muzyce to byłby mój taniec.
1: Nie ma pan ochoty wrócić do probówek na uczelnię, rzucić tę całą politykę? Czy to już może jakaś choroba nieuleczalna?
0: Jest wiele objawów na to, że to jest choroba nieuleczalna. Ale trochę bym jednak ze swojego inżynierskiego pola działania chciał zachować i w tej mierze pracuję na Politechnice.
2: Pan nie chce powiedzieć, jakie pan grzechy popełnia. Może pan powie, ile pan zapłacił za to bycie na świeczniku? Jaką cenę?
0: W moim przypadku nie jest to jakaś cena dramatyczna, bo staram się, żeby i moje życie rodzinne było w miarę od tej polityki bezpieczne.
2: Na kompromisy dokonywane cały czas w sercu, w sumieniu były jakieś, czy nie? Czy nie zawsze wiedział pan, że wszystko jest w porządku, uczciwie właściwie, czy musiał pan się zastanawiać czasami po nocy?
0: Nie, nie było takich sytuacji i to mogę szczerze powiedzieć, które by wymagało, żeby poświęcić osobistą uczciwość po to, żeby znaleźć jakieś nadzwyczajne polityczne szanse. Jesteśmy środowiskiem dosyć biednym tu w Łodzi i to jest dowód, że tej uczciwości nie musieliśmy poświęcać. Nawet mogę powiedzieć, że ze strony kogoś z nowego zarządu ktoś wyraził takie zdziwienie, to jak to, rządziliście 4 lata i nie macie sponsorów, żeby coś przeprowadzić, ale tak jest.
1: A co jest dla pana najważniejsze w życiu?
0: No, jeśli jestem wierzącym, to odpowiedź jest oczywista, ale jest także dla mnie bardzo ważną rzeczą rodzina.
8: To był tester, audycja z 1995 roku, przygotowana przez Marka Wilczaka i Bogusława Potońca. I jeszcze raz Grzegorz Palka, archiwalny w audycji Politycy na wakacjach. To były wakacje 1995 roku. Marek Wilczak był u Grzegorza Palki w domu. Rozmowa dotyczyła również prac remontowych, ogródkowych, przeróbek, ale także życia prywatnego i polityki.
0: Postanowiłem się zagospodarować tu z żoną na tym pięterku, a drugie piętro nadbudowy, które zrobiliśmy, zostawić już dzieciom. Niech one też trochę pracy włożą. Mebli trochę by się przydało zrobić, jak pan widzi, telewizor stoi na ziemi, a to dlatego, że nie było akurat takiej szafki w sam raz pod ten nasz tu sprzęt. No i obiecałem żonie, że sam zrobię szafkę. Pół roku temu złożyłem tą obietnicę. Nawet mam tam pocięte już drzewo, trochę poskładane.
2: Zadowolony pan z domu, czy przeprowadziłby się pan z chęcią do bloków?
0: Nie, mnie ten styl życia odpowiada. To znaczy dom, który się ma, przy którym można pracować, to jest świetna odskocznia, odprężenie też od takich czysto umysłowych czy biurowych prac. Zresztą człowiek się degeneruje, zauważyłem, siedząc ciągle na fotelu.
2: Jest pan łodzianinem od pokoleń już, czy to się zaczęło ileś tam 10 lat temu?
0: Moja mama jest łodzianką i jej rodzice też byli łodzianinami. Mój ojciec tu jest z podłódzkiej wsi, pochodzi. No więc ja nie wiem, można by powiedzieć, że w połowie jestem od pokoleń.
2: Skończył pan szkołę, Politechnikę Łódzką. Pan jest z wykształcenia chemikiem, prawda?
0: O specjalności barwniki i nawet ładne kilka lat przepracowałem na Politechnice do przygody z Solidarnością.
2: Przygoda zaczęła się tak w latach 80. czy wcześniej?
0: Ona się zaczęła dokładnie w 80. roku. Ja niewątpliwie jak wielu młodych ludzi należałem do tego zbuntowanego pokolenia. Wobec rzeczywistości jakieś tam kawałki prasy podziemnej do nas trafiało. No, głównie relacje Wolnej Europy jednak pokazywały, co się dzieje w tym życiu pozaoficjalnym. No i krótko mówiąc, patrząc takim inżynierskim okiem na to, co nazywamy późnym gierkiem, czy nawet wczesnym, widać było, że to się wszystko kupy nie trzyma, że musi wcześniej czy później nastąpić załamanie ekonomiczne.
2: Ale nie konspirował pan?
0: Nie konspirowałem. Można powiedzieć, że do okresu Solidarności dotrwałem w stanie niewinności politycznej. Chociaż poglądów swoich nie kryłem i gdzieś tam mam jakiś zapis w swoich aktach, bo do działu kadr przyszli smutni panowie, namawiając do tłumaczenia się, prawda, z moich rozmów ze studentami. Byłem asystentem. Solidarność to jest moje zaangażowanie w tak zwaną działalność polityczną, czy społeczną, czy też związkową. Wcześniejsze moje pomysły miały naturę raczej młodzieńczą. To znaczy wyobrażałem sobie to raczej w kategoriach buntu przeciwko wszystkiemu.
2: Ale w miarę rozsądnie, bo jednak pracował pan w reżimowej politechnice.
0: Tak, tak, gdzieś na marginesie tego życia oficjalnego.
2: Ale co zdecydowało, że postanowił pan porzucić? Czy to tak na wszystkich podziałało ten sierpień i pan dał się ponieść?
0: Ja uważam, że na wszystkich, że to był absolutny amok. Tak długo jednak ludzie w sobie tłumili uczucia, że kiedy przyszła Solidarność i jak gdyby powstała pierwsza realna szansa, żeby no, ten bunt był tak duży, że miał szansę na sukces, na jakieś zmiany, to wystarczyło rozwiesić 5 plakatów, żeby pół Politechniki zebrać. To rzecz przecież niebywała, więc mogę powiedzieć, że uległem zbiorowemu amokowi rewolucyjnemu.
2: Mocno Palka namieszał, młody Palka na Politechnice w 80 roku i w 81?
0: No galancie.
2: Kogo pan poznał wtedy, pierwsze znajomości z ludźmi, którzy zawsze byli w opozycji?
0: Kogo poznałem? No Andrzeja Słowika i otaczających go ludzi. To już nawet trudno wszystkich wspominać, ale tam koło niego był Trautmann i inni ludzie. Byli ludzie z Robcia, którzy doradzali. Pan Mazur, pan Ostoja Owsiany. No i potem nie za długo Uniwersytet i Jurek Kropiwnicki, który dołączył do ścisłej czołówki Solidarności.
2: Pan wyszedł z więzienia w którym roku?
0: Z ostatniej amnestii, to był chyba 85 czy 84.
2: I co pan robił przez te lata, do którego roku, kiedy pan wrócił do pracy naukowej? Czy wrócił pan w ogóle przed 89?
0: Byłem chyba jednym z pierwszych bezrobotnych, zanim się jeszcze ta prawdziwe bezrobocie zaczęło, bo dostawałem zasiłek do bezrobotnych, dosyć śmieszny wtedy, z ponad rok. Potem w Instytucie Włókien Chemicznych znalazłem zatrudnienie w swoim zawodzie i po tej pracy w instytucie zaczęła się moja praca jako urzędnika, najpierw jako wiceprezydenta Łodzi w 90 roku, a potem już po wyborach jako prezydenta.
2: Jak pan w ogóle się znalazł na liście osób, które ubiegały się o nową władzę, no bo to była nowa władza, przecież nie taka sama jak przed 89. Czy to dalej na fali tego amoku rewolucyjnego? Przecież minęło kilka lat, siedział pan w więzieniu, mógł się pan zastanowić. Czy chciał pan pewne rzeczy doprowadzić do końca?
0: Andrzej Gwiazda, z którym siedzieliśmy dosyć długo w jednej celi, twierdził, że jak ktoś zacznie działać politycznie, to po pewnym czasie staje się więźniem tego poziomu ryzyka, który daje sens życiu. Być może, że coś takiego rzeczywiście działa. A istniała też jakaś obiektywna przesłanka, bo praktycznie w tym życiu zawodowym, można powiedzieć, i w tym układzie już byłem skasowany, można powiedzieć. Tak, ale miały rządzić elity Solidarności tak naprawdę przecież, prawda? W
2: każdym razie za te elity. Pan się za te elity uważał?
0: No nawet, wie pan, nie musiałem przeprowadzać jakiegoś wielkiego rachunku, bo po prostu wyzwania były takie. Tak się złożyło, że Łódź chyba jako jedno z pierwszych miast dokonała pewnej rewolucji kadrowej, jeśli idzie o układ miejski. Do tej pory za głowę się łapię, kiedy myślę, jak to się stało i jakie to było dzieło przypadku i plot różnych okoliczności. No a potem był jak gdyby ciąg dalszy realizowania tego samego układu.
2: Już pan miał doktorat wtedy? Nie przyszło panu do głowy, że może lepiej kontynuować pracę naukową, rodzina, życie prywatne? Bo z tego, co pan powiedział na początku, to trochę idealista był Palka, jak kończył studia, a później nagle się zrobił rekin polityki i już nie mógł od tego odejść.
0: W 80 roku to ja miałem jakąś część pracy jako chemik tej eksperymentalnej zrobionej i trzeba było się spiąć, powiedzmy w ciągu tego półtora, dwóch roku dokończyć to.
2: Dobrze, zamknął pan, bo trzeba było, szkoda było wyrzucać.
0: To w kategoriach wyzwania życiowego było za mało dla mnie pociągające.
2: Jednak?
0: Tak, tak. To żmudne budowanie po cegiełce gmachu wiedzy i po prostu świat polityki okazał się o wiele bardziej interesujący, dynamiczny i pociągający.
2: To nie jest tak, że jakby pan miał pieniądze, to poszedł pan do kasyna i zagrał?
0: Nie, hazard mnie nie pociąga. Wolę mieć, że tak powiem, wpływu na grę niż ta, która polega na czysto losowym jakimś.
2: No właśnie, tak to zabrzmiało i tak to dalej brzmi. Mówimy o polityce w kategoriach gry. Tak to dla pana zawsze było?
0: Nie, polityka jest grą nie taką, że tak powiem, ze ślepym losem, chociaż oczywiście wypadki losowe mają tutaj swój udział. Jednak można wybrać sobie miejsce, z którego się gra, można ustalić reguły, przynajmniej dla siebie, i starać się ich przestrzegać. Co więcej, gra jest o stawkę bardzo konkretną, bo można grać o takie ukształtowanie rzeczywistości, jakiego by się chciało, więc jest to rzeczywiście najbardziej ambitna gra, jaką można chyba wybrać.
2: Dobrze, to w takim razie jaki cel postawił sobie Grzegorz Palka w tej grze, że chce osiągnąć? Jakie reguły ustalił dla siebie samego?
0: Swoją grę polityczną rozpocząłem, można powiedzieć, razem z ZHN-em, a to środowisko jest, które wyznacza sobie pewne reguły gry, a chociaż emocje są wśród tych polityków też szalone, tak jak w każdym środowisku politycznym, i doprawdy trudno się w tych ryzach niekiedy utrzymać. No więc u nas jest prymat porządności czy moralności jest tak duży, że żądamy, żeby to też w działaniu politycznym tego przestrzegać. No i cóż, staramy się.
2: Moralność, moralność, jeszcze raz moralność.
0: Moralność, ale chodzeniem po ziemi, to znaczy wiadomo, że żyjemy wśród ludzi, sami jesteśmy ludźmi i że moralność to jest pewien ideał, ale też na pewno często nam się zdarza tu i ówdzie potknąć.
2: Nie otwiera pan jakiejś furtki takiej, żeby było wygodnie wytłumaczyć czasami niektóre posunięcia?
0: Nie, tylko jak pan powtórzył 3 razy moralność, to nic, tylko złożyć ręce i położyć się na wznak, krótko mówiąc.
9: No więc trzeba było to jakoś ostudzić chyba.
2: Dlaczego pan wybrał akurat ZHN?
0: Jedna z pierwszych partii chyba takich prawicowych.
2: A dlaczego panu bliska?
0: Bliska, bo w zasadzie druga część działania w Solidarności to było tworzenie tak zwanego chrześcijańskiego nurtu Solidarności. To była wyraźna rywalizacja ze środowiskiem socjaldemokracji, tej już ucywilizowanej, jaką reprezentuje Jacek Kuroń. Krótko mówiąc, stąd był tylko krok do ZHN-u, który przecież też opiera się na wartościach chrześcijańskich, tyle tylko, że nie na płaszczyźnie związkowej i je próbuje realizować, tylko w znacznie szerszym układzie.
2: No i został pan prezydentem miasta z wyboru. Było widać, że pan chce być prezydentem, że jest pan zdecydowany. Na początku to może czasami trochę ślamazarnie i koślawo szło, ale coraz prościej stał pan na nogach i coraz lepiej wychodziło. Słynne pana zdanie, bierzemy całą władzę i całą odpowiedzialność, już dzisiaj słynne, może za parę lat będą jeszcze cytować. Znajdował pan chyba niekłamaną satysfakcję w prezydentowaniu, prawda?
0: Zgadza się, pochłonęło mnie to. Było to zresztą wyzwanie, bo my tutaj dokonaliśmy w kategoriach, można powiedzieć, politycznych czegoś niesłychanego. Byliśmy w układzie lokalnym chyba pierwszym dużym miastem, gdzie został taki porewolucyjny monopol, który należał do środowiska Unii Demokratycznej, złamany. Nagle jakieś okazało się, że po stronie opozycyjnej są jakieś inne lokalne elity, które mogą zrobić coś niesłychanego, powiedzieć właśnie to, co ja powiedziałem. Bierzemy całą władzę i całą odpowiedzialność, to znaczy, że rządzimy nawet bez pomocy innych, a często przy bardzo ostrej krytyce. No i rzeczywiście było to pasjonujące.
2: Ale czy nie było w tym takiego zadufania, przesadnej oceny efektów zwycięstwa, jakie wtedy Solidarność odniosła nad komunistami? Nie patrzyliście pod nogi, no i potknęliście się w 93 jednak.
0: Można powiedzieć, że tu był w takim postawieniu sprawy był pewien brak doświadczenia politycznego widoczny, bo ceną za takie postawienie sprawy był obszar kontestacji bardzo duży ze strony części środowiska opozycyjnego. Nie mówiąc już oczywiście o środowisku SLD czy SDRP, które w tych pierwszych dwóch latach w zasadzie nie istniało, ale potem na skutek różnego rodzaju trudności życia bardzo wyraźnie nabrało dynamiki. Sądzę, że tego elementu w ogóle nikt nie kalkulował, nie tylko ja i ZHN.
2: Teraz pan, jako jedna z nielicznych osób, chodzi po ziemi i mówią, Palka jest pragmatykiem. Nawet ci po lewej stronie niektórzy mówią, że tak, dostrzega, że trzeba było odpuścić na przykład jedno miejsce w zarządzie, niech to będzie SLD. Może jest interes inny do zrobienia, ale być może kosztem tego jednego miejsca. Zresztą o to się prawica teraz, ZHN się pokłócił trochę.
0: Nie zapisywałbym tego w obszar moich pragmatycznych osiągnięć, ponieważ nie mieliśmy wyboru. Gdyby nie ten jeden przymusowy członek zarządu, to prawdopodobnie wyszłoby na zarząd komisaryczny albo na jakiś układ SLD Nowa Łódź.
2: Ale ZHN, ten przynajmniej w Radzie Miejskiej, trzyma pan twardą ręką. Widać, że wszyscy najpierw patrzą, jak Palka głosuje.
0: Nie jest tak.
2: Zostałby pan prezydentem Łodzi znowu? Taka potrzeba siedzi w panu?
0: Nie mówię nie. Lubię tego typu wyzwania. Nie cofam się przed ryzykiem, jeżeli widzę w tym sens. Jestem przekonany. Czyli gdyby okoliczności wymagały, owszem.
2: A czy nie myśli pan, że w pewnych momentach to wszystko bardziej przeradza się w grę, której sam pan czasami ulega?
0: Czy wyobraża sobie pan polityka, który jest taką zimną rybą i macha ogonem tylko kiedy trzeba, krótko mówiąc? Rybim oczywiście. Chodzi mi o to, że no człowiek jest po prostu żywą istotą i nie może siebie tak zupełnie pozbawić jakiejś reakcji. To zresztą byłoby chyba nieludzkie, nie?
2: Czasami niektóre rzeczy w wykonaniu polityków też są nieludzkie.
0: Zgoda, ale też takie zimne politykowanie. Ja myślę, że nawet opinia publiczna, wyborcy prędzej wybaczą politykowi, którzy od czasu do czasu coś może się wymknie, tak? Czy odpowie może w sposób za bardzo emocjonalny, niż kiedy będzie taką maszyną rozgrywającą jakąś szachową partię.
2: Dlaczego prawica nie może się dogadać? Prawica moralna, prawica mająca zasady, lewica bardzo jest dyscyplinowana i was zawstydza często.
0: Nie wiadomo skąd ta ich dyscyplina pochodzi. Czy z jakiegoś prania mózgów, które było przez 40 lat, czy ze wspólnego poczucia wartości.
2: To jest to machnięcie ogonem, tak?
0: Tak. Krótko mówiąc, rzeczywiście, wie pan, sam doświadczam tutaj jako regionalny przywódca ZHN-u takiej naszej wewnętrznej słabości ludzi prawicy. Ta słabość polega na tym, że środowiska nie są w stanie przyjąć jakichś reguł gry i ich przestrzegać, że ludzie są tak przywiązani do własnych poglądów, że nie są w stanie uznać, że poglądy innej grupy w ramach tej samej opcji politycznej mogą być akurat szczęśliwsze czy lepsze. I jest w prawicy pewna taka emocjonalna niezborność, brak emocjonalnej gotowości do wspólnego działania.
10: Dlaczego tak jest, że Grzegorz Palka jest poróżniony ze Stefanem Niesiołowskim?
0: Chciałbym to wiedzieć. Ja uważam, że Stefan się czuje zagrożony, ale to jest zagrożenie w takich kategoriach jak zagrożenie Związku Radzieckiego. To znaczy, dopóki wszyscy nie są podbici, to jest zagrożony, żartuję sobie. Ale chcę powiedzieć, że to zagrożenie jest płodem, jak gdyby wytworem jego wewnętrznym, bo jest osobą akceptowaną i o wielkich zasługach dla środowiska, a jednocześnie jest osobą, która sankcjonuje działania polityczne, które teraz to środowisko rozkładają czy rozsadzają, pozbawiają możliwości politycznego działania. Jest tu jakiś spór personalny, może o przywództwo, może nie dość znaczenia politycznego tu w układzie lokalnym. Są to skomplikowane sprawy.
10: Czy w panu niech gdzieś nie siedzi jeszcze ambicja, żeby spróbować zajrzeć do parlamentu?
0: Na razie nie.
10: A kiedy pan zamierza skończyć z polityką i osiąść na Politechnice?
0: Dla polityka to najlepiej jest, że jak padnie jak suchy dąb w trakcie politykowania. Myślę, że jakby tak człowiek przypadkiem padł, to by już było co w nekrologu napisać. A na Politechnice to pan poruszył dla mnie taki życiowy, ciekawy wątek. Otóż niedobrze jest, kiedy polityk zajmuje się tylko polityką. Dobrze, żeby jakiś kawałek życia zawodowego był oprócz tego. I ja restytuuję właśnie swoje inżynierskie powołanie.
10: Znaczenie rodziny w pana życiu?
0: Bardzo duże. Rodzina to jest poziom odniesienia, który zresztą życiu nadaje sens. Jakiś czynnik bezpieczeństwa i poczucia siły, także równowagi wewnętrznej.
10: Jak pan spędza wolny czas? Słucha pan muzyki? Lubi pan dużo czytać?
0: Muzyki lubię słuchać. Właśnie mamy tutaj takie teraz z synem urządzenia, trochę sobie płyt różnych kompaktowych kupiliśmy, słuchamy, bo to rzeczywiście jest świetna jakość, można się przy tym zrelaksować. Mój upodobany utwór to jest też już trochę z przeszłości, Dzwony rurowe Majka Oldfielda.
8: I zanim posłuchamy na koniec audycji tego utworu, to taka moja refleksja, że ostatnie słowa Grzegorza Palki wydają się złowieszcze. To były ostatnie wakacje polityka. Grzegorz Palka zginął 12 lipca 1996 roku w Złotnikach koło Poddębic w wypadku samochodowym. W drodze na wakacje zginął wraz z synem i jego kolegą.
11: Historie nieodległe.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
1: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: 5 do 100. Zapisałeś się już?
6: Do czego? Na co?
5: Na bieg jubileuszowy Radia Łódź.
6: Nie zwlekaj, skrzyknij 5 osób. Zapisz się, wystartuj i świętuj 95-lecie Radia Łódź.
5: Dla najszybszych i nie tylko mamy super nagrody.
6: Szczegóły na radiołódź.pl.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
8: Jest godzina 18.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Na Lubelszczyźnie karetka na sygnale zderzyła się z innym pojazdem. 4 osoby zostały ranne. Szykują się wakacyjne zmiany na kolei w regionie łódzkim. Nowe rozkłady uwzględniają utrudnienia spowodowane przez inwestycje. Ogród Chrapski w Tomaszowie Mazowieckim przechodzi metamorfozę. Będą nowe alejki i iluminacja. Miejscami burze możliwe są w całym regionie. Ostrzeżenie obowiązuje do 20. Wypadek z udziałem karetki pod Szczebrzeszynem w województwie lubelskim. 4 osoby zostały poszkodowane. Po jedną z nich przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych informacji wynika, że karetka poruszała się na sygnałach dźwiękowych i świetlnych i wyprzedzała osobową Toyotę. Wtedy kierująca Toyotą miała skręcić w lewo. Karetka uderzyła w ogrodzenie posesji. Poszkodowani są wszyscy uczestnicy zdarzenia. Kierowca karetki został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR-u. Do szpitali trafili też pacjent z karetki, drugi ratownik medyczny i 30-latka kierująca Toyotą. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Za tydzień zmienią się kolejowe rozkłady jazdy. Spółki kolejowe wprowadzają zmiany na wakacje. Od 14 czerwca do 29 sierpnia część pociągów pojedzie zmienionymi trasami lub z wydłużonym czasem przejazdu. Ma to związek z prowadzonymi inwestycjami. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
10: Największe zmiany dotyczą kilku kluczowych odcinków w regionie. W Tomaszowie Mazowieckim trwa przebudowa stacji, powstają nowe perony i przejścia podziemne, co ma poprawić dostępność i bezpieczeństwo podróżnych. Z kolei między Skierniewicami a Bełchowem na linii Skierniewice-Łowicz kończą się prace przy peronach i torach, a teraz montowana jest kładka dla pieszych z windami. Na trasie Koluszki-Częstochowa prowadzone są roboty torowe i trakcyjne, które pozwolą zwiększyć prędkość pociągów do 160 km na godzinę, ale oznacza to też utrudnienia, bo część pociągów pojedzie centralną magistralą kolejową.
11: Polskie linie kolejowe we współpracy z przewoźnikami dostosowały kursowanie pociągów do prowadzonych prac inwestycyjnych i utrzymaniowych.
10: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Dodatkowo w sierpniu utrudnienia pojawią się w Łodzi, gdzie remont przejazdu przy ulicy Śląskiej spowoduje zmiany tras części pociągów.
8: Według zapewnień kolejarzy część kluczowych inwestycji zostanie ukończona jeszcze przed nowym rokiem szkolnym. Wtedy na niektórych trasach w regionie skróci się czas podróży.
9: Więcej na radiołódź.pl.
8: Chrapski ogród w Tomaszowie Mazowieckim zostanie odnowiony. Prace na zielonym terenie przy Pałacu Ostrowskich i Muzeum już trwają. Mają przywrócić parkowi historyczny charakter, ale też sprawić, że spacery będą wygodniejsze. Powstaną nowe alejki, odtworzony zostanie dawny bruk, będzie nowe oświetlenie i iluminacja pałacu, a to nie wszystko, mówi dyrektor tomaszowskiego Muzeum Waldemar Wędrowski.
12: Taras, który na wysokości pośrodku pałacu jest teraz budowany, a drugi element to będzie ogród, którym chcemy zaprezentować XIX-wieczne rośliny farbiarskie. I to będzie służyło również celom edukacyjnym.
8: Prace powinny zakończyć się do końca wakacji. Na razie teren przy muzeum pozostaje placem budowy. Samo muzeum działa, ale wydarzenia wokół budynku ograniczono. Sztuczna inteligencja na usługach centralnej e-rejestracji. Do osób, które zapisały się na wizytę u lekarza lub na badanie, wkrótce może zadzwonić asystent głosowy, przypomni o terminie wizyty. Prawie 1/5 pacjentów nie przychodzi na umówione wizyty lekarskie i nie odwołuje ich, a z tych terminów mógłby skorzystać ktoś inny. VoiceBot przede wszystkim będzie potwierdzał wcześniej umówioną wizytę, mówi dr Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia.
13: Zapiszemy się na wizytę, czy to przy wykorzystaniu mojego IKP, czy w swojej poradni. To na 7 dni przed oraz na 1 dzień przed centralna rejestracja będzie potwierdzała z nami, że się stawimy na wizycie, ewentualnie prosiła nas o to, abyśmy zmienili ten termin.
8: VoiceBot na początku będzie używany do kontaktu z osobami, które korzystają z telefonów stacjonarnych, z którymi utrudniony jest kontakt innymi kanałami, na przykład SMS-em albo poprzez aplikację Moje IKP. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00. Miejscami w regionie burza, możliwe są do 20:00 prawie w całym regionie. Będzie im towarzyszył deszcz i porywisty wiatr, lokalnie grad. Nocą początkowo pochmurno z opadami deszczu, później powinno się wypogodzić. Temperatura spadnie do 11 stopni. Jutro sporo słońca i do 24 stopni na terenie.

I to już prawie 5 minut po godzinie 18, czas więc zacząć niedzielne spotkanie ze sportem w Radiu Łódź, a to oznacza 2 godziny rozmów o sporcie, a także będzie i trochę relacji, a dzisiaj tych rozmów będzie naprawdę sporo, głównie o piłce nożnej, ale nie tak wprost, momentami będą takie tematy około typowo piłkarskie. No to tak powiem trochę może tajemniczo, może nie. Na pewno dzisiaj będzie no, taki gość niecodzienny, będzie jeden z arbitrów piłkarskich. Będzie także Patrycja Balcerzak. Nie zabraknie podsumowania wczorajszego finału Wojewódzkiego Pucharu Polski. Zajrzymy na parkiety siatkarskie, ale przede wszystkim zajrzymy też na tor żużlowy na Moto Arenę, gdzie żużlowcy Orła Łódź rozgrywali dzisiaj kolejne domowe spotkanie. Tym razem podejmowali Wilki Krosno. Mówię podejmowali, bo choć mecz powinien jeszcze trwać, to już się zakończył, bo rozpoczął się pół godziny wcześniej. Jak się zakończył, o tym wszystkim opowie nam już Michał Malinowski, z którym niebawem się połączymy. No i to wszystko do godziny dzisiaj 20. Patrycja Wojszczyn z programu realizuje. Robert Dzwoniński przed mikrofonem. Mówimy dzień dobry, no i zapraszamy na sportowe emocje z Radiem Łódź.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To niebawem połączymy się z torem żużlowym z Motoareną w Łodzi, ale wcześniej mały raport tego, co już się wydarzyło dzisiaj na różnych arenach sportowych. No to przede wszystkim siatkarki reprezentacji Polski rozgrywały swój mecz z Chinkami w Lidze Narodów. No i w Dunkinie przegrały z gospodyniami 1-3, ponosząc pierwszą porażkę w tegorocznej Lidze Narodów. Pierwszy set wygrany przez biało-czerwone 25-16, ale później w drugiej partii dominacja gospodyń, wygrana ich do 18 i kolejne dwa sety bardzo wyrównana walka z obu stron 23-25 i 24-26 przegrały Polki. Jeśli chodzi o podopieczne włoskiego trenera Stefano Lavoriniego, to zajmują one szóste miejsce w ogólnej tabeli z dorobkiem 7 punktów. Na prowadzeniu Włoszki przed Japonkami i Brazylijkami, wszystkie te trzy drużyny mają po 9 punktów. A następny turniej Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się od 17 do 21 czerwca w Bangkoku. Niezwykłe emocje były też dzisiaj na torze Formuły 1. No, klasyk, prawdziwy Grand Prix Monaco, wygrana kolejna Kimiego Antonelliego, ale działo się w tym wyścigu niemalże wszystko, łącznie z wieloma karami za zbyt dużą prędkość przejazdu przez pit lane, no ale ostatecznie Kimi Antonelli zwycięża, Charles Leclerc wyścigu nie kończy, na drugiej pozycji Lewis Hamilton, no a trzeci ostatecznie linię mety przejechał Pierre Gasly, ale ostatecznie przez kary przesunięty daleko, daleko, no i na tej trzeciej pozycji uplasował się Isaac Hadjar, który przez dużą część dystansu blokował George'a Russella, a ten z kolei na przedostatniej pozycji, jeśli chodzi o klasyfikowanych kierowców, bo musiał przejechać przez aleję serwisową, żeby no, odrobić kary czasowe, więc no, naprawdę działo się dużo. Wyścig też był wstrzymany, no i ostatnie 10 okrążeń dopiero po restarcie. No także naprawdę, jak będzie ktoś miał okazję obejrzeć powtórkę, to polecam. I jeszcze zaglądamy na tenisowe korty w Birmingham. Kamil Majchrzak przegrał w półfinale tenisowego turnieju rangi Challenger z Finem Otto Virtanenem. Porażka 1-2, ale porażka minimalna, bo każdy set kończył się tiebreakiem. W pierwszym Polak wygrał 8-6, w drugim przegrał 5-7, a w trzecim przegrał najdłuższego tiebreaka w tym spotkaniu. 7-9 przegrywa pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego Kamil Majchrzak. No i na półfinale kończy udział w tych zawodach. Ten półfinał, trzeba dodać, że wczoraj się zaczął, a dzisiaj się skończył. No a dzisiaj zaczął się i jeszcze się nie skończył finał męskiego French Open. Pojedynek Niemca Aleksandra Zwieriewa z Włochem Flavio Cobolim. Jak na razie Zwieriew prowadzi w meczu 2-1, ale w czwartym secie 3-2 dla Coboliego z przełamaniem. Jednak teraz przy własnym serwisie Włoch musi bronić się przed przełamaniem powrotnym, bowiem już było 0-40, teraz 15-40. No to tyle raportów z tenisowych kortów. Czas na raport z łódzkiej Mota Areny, gdzie jest Michał Malinowski i gdzie odbywało się spotkanie Orła Łódź z Wilkami Krosno. Druga metalka z Ekstraliga Żużlowa. To Michale, tak wspomniałem, że Orzeł zdaje się wygrał, ale to już myślę, że więcej dowiemy się od ciebie.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza, 2 punkty zostały w Łodzi, no ale emocji tutaj naprawdę było co niemiara. Chyba trzeba zacząć od tych pogodowych, bo to zaległy mecz 5. kolejki, wówczas spotkanie przełożone no, dosyć wcześnie z uwagi na prognozowane opady i burze. Dzisiaj też było nieco pod górkę, bo żużlowcy mieli rozpocząć ściganie o 17, no ale pojawił się komunikat, że mecz rozpocznie się pół godziny wcześniej, a to wszystko właśnie po to, żeby zdążyć przed spodziewanymi w Łodzi deszczami, no być może też burzami, nie znam dokładnie tych prognoz, ale wiem, że w województwie łódzkim takie były zapowiadane. Zaczęło się, znaczy może wrócę jeszcze do tego, że w czwartek Orzeł po raz pierwszy przegrał na Moto Arenie. To miał być taki mocny punkt łódzkich żużlowców, właśnie ten własny stadion. Było zapowiadane, że tu będą przede wszystkim chcieli walczyć. No i dwa pierwsze mecze wygrane, ale ten trzeci z Ostrowem Wielkopolskim w czwartek przegrany. No i teraz trzeba było się odkuć. Rozpoczęło się od wygranej 4-2 gospodarzy. Marcin Nowak i Szymon Schlauderbach przywieźli punkty na metę. No ale w drugim biegu goście odrobili straty, to oni wygrali 4-2. No jak się miało okazać, przez dłuższy moment był to ulubiony wynik żużlowców na Moto Arenie, bo w trzecim biegu Zak Kuk i Wilac Nagel znów wygrali 4-2. No ale bieg czwarty, czyli parzysty, w tym samym stosunku dla gości i po czterech biegach było 12-12. Piąty bieg 4-2 dla Orła. Tym razem Zak Kuk i Szymon Schlauderbach punktowali. No i w biegu szóstym, jako że to bieg parzysty, to zwyciężyli goście, tyle że przełamali te passe zwycięstw 4-2 i wygrali 5-1. Objęli tym samym pierwsze w meczu prowadzenie. Było 19-17 dla Wilków. Warto jeszcze w międzyczasie zauważyć, chociaż ci spostrzegawczy kibice na pewno to już wyłapali, że to taki zwierzęcy mecz, można powiedzieć, bo przecież Orzeł walczył z Wilkami. W siódmym biegu gospodarze odpowiedzieli podwójnym zwycięstwem. Marcin Nowak i Oliwier Berncon, zrobiło się 22-20. Na ósmym biegu pierwszy remis. Wilac Nagel 3 punkty. Niestety ostatni na metę przyjechał Kacper Halkiewicz. No i 25-23 za półmetkiem już rywalizacja. To tyle też istotne, że po rozegraniu 8 biegów, gdyby mecz został przerwany, no, chociażby z powodu pogody, to wynik z toru zostałby utrzymany, więc było już wiadomo, że trzeba tego wyniku mocno pilnować i walczyć o ligowe punkty. W 9 biegu ponownie remis, tym razem punktował za 3 Marcin Nowak, a Oliwier Berncon przyjechał jako ostatni na metę. W biegu 10 podwójne zwycięstwo gospodarzy, świetnie Szymon Schlauderbach i Zak Kuk pojechali, nie dali szans rywalom, od startu prowadzili. No i po raz pierwszy tak wysoka przewaga Orła, 6 punktów na plusie, 33-27. No to z jednej strony spora zaliczka, ale z drugiej strony też okazja dla trenera gości, by zacząć nieco czarować i korzystać z rezerwy taktycznej. I tak też się stało w biegu 11. Jason Doyle za Roberta Chmiela. No i to był w moim odczuciu chyba najważniejszy bieg w całej rywalizacji, ponieważ było przez chwilę 5-1 dla gości na torze, ale świetną robotę wykonał Marcin Nowak, który co prawda przyjechał ostatni na metę tego biegu, no ale dzięki jego akcji na jednym z wiraży, gdzie wywiózł Jasona Doyle'a w okolice bandy, Zak Kuk przedarł się do przodu i to on zdobył 2 oczka. Zatem przewaga spadła do 4 punktów, no ale wciąż to gospodarze byli w przodzie w 12 biegu. Kolejny bieg 4-2 dla gospodarzy. Schlauderbach i Lewandowski byli lepsi od rywali. No i wydawało się, że to już jest taki dosyć bezpieczny moment. 6 punktów, 3 gonitwy do końca. Można było spróbować pilnować wyniku, no ale tak jak wspomniałem, to 6 punktów otwiera możliwości zmian. Rezerwa taktyczna w 13 biegu, Luke Becker za Tobiasza Musielaka. No i wykorzystali to goście, taki dosyć mocny skład, aczkolwiek akurat Wilac Nagel i Oliver Berncon, czyli żużlowcy Orła, w tym dzisiejszym meczu nie prezentowali się najlepiej, no ale nazwiska wielkie, Luke Becker, Oliver Berncon, Jason Doyle i Wilac Nagel. Tyle, że to gwiazdy z Krosna lepiej zdecydowanie zaprezentowały się na torze, wygrały 5-1, no i zrobiło się tylko 40-38 przed biegami nominowanymi w 14 biegu. Trener gości tak wybrał zestaw tych biegów nominowanych, że w 14 biegu lepsze pola startowe mieli goście, ale nie wykorzystali tego. Szymon Schlauderbach i Wilac Nagel przywieźli zwycięstwo 4-2, zrobiło się 44-40 przed ostatnią gonitwą, no i było wiadomo, że jeżeli uda się w tym ostatnim 15 biegu przywieźć 2 punkty, to Orzeł wygra. Zadanie nie było łatwe, bo Zak Kuk i Marcin Nowak musieli stawić czoła Jasonowi Doyle'owi i Luke'owi Beckerowi. na starcie lepiej zdecydowanie goście, no ale na szczęście już na wyjściu z pierwszego wirażu wzięli się do roboty gospodarze. Przedarł się Zach Cook, później jeszcze Marcin Nowak też walczył z Doylem, no i ostatecznie udało się przywieźć dwa punkty na metę i choć ten ostatni bieg zakończył się porażką 2-4, to w całym meczu 46-44 wygrał Orzeł, no i wrócił do tej zwycięskiej, miejmy nadzieję, serii na własnym torze. 12 punktów Zacha Cooka dzisiaj, 9 Marcina Nowaka, choć on świetnie zaczął, a końcówkę miał nieco gorszą. Narzekał, że tor no już mu tak w końcówce nie sprzyjał. Jeszcze 11 oczek, to przepraszam, przeoczyłem, Szymon Schlauderbach i to takie najważniejsze postaci, jeżeli chodzi o Orła. No dzisiaj widać, że świetnie Polacy, którzy w czwartkowym meczu nieco słabiej się zaprezentowali. No a w drużynie gości Luke Becker aż 14 punktów, pomagał mu najlepiej, najbardziej pomocny okazał się Jason Doyle, 9 oczek, no ale reszta troszeczkę nie dojechała. Myślę, że sporym rozczarowaniem występ Roberta Chmiela, który zna przecież doskonale ten tor, no a dzisiaj tylko 4 punkty dał gościom. No ale my się tym nie martwimy, bo dzięki może też słabszej postawie właśnie Roberta Chmiela Haskrzyleska Orzeł Łódź wygrał z Celfast Wilkami Krosno 46-44. No i znów wraca do czołowej czwórki w tabeli Metalkas drugiej Ekstraligi. Halo Studio.
1: Dziękujemy bardzo Michałowi Malinowskiemu za ten szczegółowy raport po meczu żużlowców Orła Łódź. Tak Michał mówił o tym zwierzęcym pojedynku, to aż przypomniała mi się taka bajka z lat 90. Puchar Zon w tłumaczeniu polskim. Tam dwie drużyny piłkarskie stworzone no, z różnych zwierzaków. Rywalizowały ze sobą, oczywiście były to drużyny, w której w każdej były te same zwierzęta, czyli na przykład były jaszczurki kontra kaczory, albo wiewiórki kontra szympanse. No i tak tych pojedynków było naprawdę, naprawdę dużo. Bardzo fajna taka bajka dla dzieci. Myślę, że też w związku z nadchodzącym mundialem jak najbardziej można wrócić wspomnieniami do tej pozycji. No a my za kilka minut też wrócimy do piłki nożnej. Wcześniej tylko powiem, że Flavio Coboli nie obronił się przed przełamaniem powrotnym, Zwieriew wyrównał na 3-3, po czym stracił punkty przy własnym podaniu Niemiec, więc znów na prowadzeniu w finale Australian French Open tenisowego Flavio Coboli w czwartym secie prowadzi 4-3 z przełamaniem, a w całym meczu 2-1 dla Zwieriewa. U nas w strefie kibica natomiast za kilka minut będzie czas na rozmowę o piłce nożnej, ale od strony sędziego piłkarskiego porozmawiamy z sędzią Pawłem Malcem z Łodzi, między innymi o tym, jak można zostać arbitrem piłkarskim, a także co trzeba wiedzieć, co trzeba umieć. Tak naprawdę wszystkiego można się niemalże dowiedzieć na kursach, ale jak to zrobić, o tym za kilka minut w strefie kibica Radia Łódź. Zachęcam do pozostania.

0: To dzisiaj w strefie kibica, no wyjątkowy gość, bo rzadko zdarza się, żeby do studia Radia Łódź docierali sędziowie piłkarscy. Paweł Malec, sędzia piłkarski, no i to nie byle jaki, bo ekstraklasa, no ale też sędzia międzynarodowy.
1: Dzień dobry.
0: Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza, tak. Od 4 lat sędziłem mecze w Europie, wcześniej ekstraklasa, pierwsza liga, ale także tutaj u nas w okręgu można mnie spotkać na boiskach.
0: No i tak, tych okazji do spotkania Pawła Malca jest na pewno dużo. Kibice piłkarscy na pewno znają. No, oczywiście, jeśli chodzi o pracę sędziów, no to zawsze są te dwie strony medalu. Dzisiaj sobie porozmawiamy w ogóle, jak to jest właśnie sędziować, o tych wadach, zaletach, ale też o tym, jak można rozpocząć karierę sędziego. No to może po prostu na początek powiedz, czy praca sędziego jest fajną pracą?
1: Praca sędziego jest wyjątkowo fajną pracą i wyjątkowo fajnym zajęciem i zaczyna się od tego, że to jest naszą pasją, to jest naszą taką codziennością uzupełniającą tą naszą bądź aktywność jeszcze naukową w trakcie szkoły średniej bądź na studiach. Później uzupełnia naszą pracę zawodową, bo od poniedziałku do piątku pracujemy na etacie, a w weekend zajmujemy się sędziowaniem. Z czasem w moim przypadku tak się zdarzyło, nas jest niewielu sędziów zawodowych w Polsce, natomiast już od 3 sezonów jestem sędzią zawodowym, więc jestem pozbawiony tego etatu takiego stricte 40-godzinnego pracy. Jestem sędzią zawodowym i skoncentruję się już tylko na tym. Natomiast na samym początku to najczęściej są uczniowie, studenci i oni łączą naukę. Często łączą też z graniem w piłkę, to absolutnie nie wyklucza. I dodatkowo jeszcze sędziujemy mecze.
0: Właśnie, łatwiej jest jak ktoś trochę gra w tę piłkę, czy jak przychodzi z boku, bo są takie dwa spojrzenia. Z jednej strony czucie gry, a z drugiej strony właśnie takie może świeże spojrzenie, nieprzesiąknięte pewnymi nawykami piłkarskimi.
1: Nie ma reguły i tu ja akurat jestem byłym zawodnikiem, ale mamy w naszym gronie też chłopaków, dziewczyny, którzy wcześniej aktywnie nie grali w piłkę, a zostali sędziami, świetnie sobie radzą, więc nie ma tutaj dobrej odpowiedzi. My przyjmujemy jak najbardziej wszystkich. Fajnie jest na pewno, żeby ta osoba była zainteresowana piłką nożną i była aktywna sportowo, bo wiadomo, że sylwetka i wymagania fizyczne są dość wysokie, ale nie ekstremalnie trudne, więc też nie chcę tutaj nikogo zniechęcać. Te pierwsze kursy naprawdę nie jest ciężko
0: przejść taki kurs,
1: nie jest
0: tak?
1: Ciężko przejść, jest to taki skrócony test interwałowy, nie jest to pełen taki, który ja biegam na centrali, więc naprawdę nie chcę tutaj nikogo zrażać, jeżeli jest ktoś aktywnym zawodnikiem, zawodniczką, zapraszamy, ale zapraszamy też po prostu fanów piłki nożnej i poznać piłkę z drugiej strony, zostać ekspertem w najpopularniejszej dziedzinie sportowej na świecie.
0: No i właśnie, są możliwości, są kursy

0: sędziowskie, one są raz do roku.
1: Tak, raz do roku, każdego stycznia rozpoczynamy duży kurs sędziowski w Łodzi w Wydziale Sędziowskim.
0: A w tym roku mamy
1: zmianę. Małą zmianę, bo na kursie w styczniu pojawiło się 50 kandydatów, natomiast w trakcie rundy wiosennej, po zamknięciu już kursu, ponad 20 kandydatów chętnych do nas się odzywa różnymi kanałami, docierają i pytają, czy mają czekać do wiosny 27, czy może coś wydarzy się wcześniej, i wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i w połowie czerwca startujemy z takim premierowym, ekstremalnie szybkim i przyjaznym kursem, gdzie w 4 dni 12-godzinny kurs, to jest 15, 18, 22 i 25 czerwca od godziny 17.30 do godziny 20 będziemy prowadzić zajęcia dla chętnych, dla kandydatów. Informacje wkrótce pojawią się na naszych socialach i w przestrzeni medialnej.
0: Mówimy oczywiście o tutaj w tym wydziale łódzkim.
1: O wydziale sędziowskim w Łodzi, tak, więc liczymy na, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, że kolejnych adeptów sędziowania, chłopców, dziewcząt, zapraszamy serdecznie.
0: Jakie są podstawowe wymagania, poza tym, jak mówiłeś, że trzeba trochę się ruszać z kanapy, raczej może być trudno.
1: Kanapy będzie bardzo trudno. Nie chcę nikogo zniechęcać. Podstawowa aktywność fizyczna, jeżeli ktoś jakąkolwiek aktywność przejawia, to myślę, że nie będzie miał najmniejszego problemu.
0: Ktoś ma czwórkę na WF-ie?
1: Jak ktoś ma czwórkę, nawet myślę, że czwórkę z minusem też da radę. 16 lat, wykształcenie średnie bądź w trakcie nauki, niekaralność.
0: To jest istotne.
1: To jest bardzo istotne, tak? Należy pobrać zaświadczenie z sądu. Można to zrobić online'owo. Wniosek około 3 dni. Przychodzi do nas odpowiedź o niekaralności i zapraszamy. Tak naprawdę wystarczy tylko tyle.
0: I aktualne badania lekarskie.
1: Aktualne badania lekarskie. Teraz każdy podpisuje takie oświadczenie o czystości organizmu i bierze za odpowiedzialność za własny podpis. Także to też ułatwia bardzo, bardzo sprawy. Nie trzeba chodzić do lekarza sportowego. Po prostu podstawowe badania i tyle.
0: No i ten szybki kurs 4 dni, to są zajęcia teoretyczne, czy tu już też jakaś praktyka będzie, czy praktyka później?
1: Praktyka będzie później. 3 dni, 15, 18 oraz 22 czerwca, to będą zajęcia czysto teoretyczne. Spotkamy się w siedzibie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na stadionie przy Alei Unii. Tam w sali konferencyjnej prowadzimy ten kurs. Tylko stricte teoretycznie, bazujemy na klatkach z Europy, z Polski, w dość przyjazny i taki szybki, sprawny sposób przedstawiamy przepisy gry, po kolei wszystkie 17 artykułów, a 25 czerwca będzie to egzamin, który składa się z dwóch części, egzamin pisemny, 30 pytań z przepisów gry. Każdy uczestnik kursu te przepisy dostanie, więc można się zapoznać, a także egzamin kondycyjny. Egzamin kondycyjny polega na przebiegnięciu 75 metrów w czasie 17 sekund, następnie mamy przerwę 22 sekund, kiedy należy pokonać 25 metrów marszem, i takich odcinków należy wykonać 48 pełnych, natomiast ten próg zdawalności to jest już 7 pełnych okrążeń na bieżni, 7 razy 400 i witamy w drużynie.
0: No to wydaje się to bardzo proste. Jak ktoś miałby ochotę zostać arbitrem piłkarskim, no to jest to na pewno taka najszybsza możliwość, jeśli chodzi teraz najbliższe tygodnie. No to powiedz, jak ta w ogóle droga sędziego wygląda? Ty zaczynałeś w wieku?
1: Ja zaczynałem w klasie maturalnej w wieku 19 lat w 2004 roku, więc to już mój 23 sezon. Zacznie się w lipcu. I czy ja, czy moi koledzy z ekstraklasy, wszyscy zaczynali dokładnie tak samo. Po kursie dostajemy tytuł sędziego próbnego. Na pierwsze 20 spotkań jesteśmy sędziami próbnymi i sędziujemy co do zasady dzieciom. Najmłodsze roczniki, tam gdzie pojawiają się sędziowie, to wtedy tam poruszamy się, uczymy się poruszania, rozstrzygania, podejmowania decyzji. W miarę jak nasz rozwój się układa, przechodzimy do rozgrywek seniorskich, od B klasy do ekstraklasy. To jest kilka poziomów, natomiast każdy ten szczebel trzeba zaliczyć i cierpliwie B klasa, A klasa, liga okręgowa, czwarta liga i dalej już na szczebel centralny od trzeciej ligi do ekstraklasy. Wszystko jest przeplatane egzaminami, które zdajemy w Łodzi dwukrotnie. Jest jeden egzamin w marcu, jeden we wrześniu. One wyglądają dokładnie tak jak ten, kiedy kończymy kurs, czyli test interwałowy fizyczny, kondycyjny oraz test teoretyczny składający się z 30 pytań zawsze. Oczywiście pytania, tak jak przepisy się zmieniają, należy się...
0: Trzeba być na bieżąco.
1: Trzeba być na bieżąco, ale mówię, to jest fantastyczna sprawa, super zajawka i polecam wszystkim. Zbliżają się Mistrzostwa Świata, ponad 100 meczów, pierwszy raz w historii, rekordowa liczba drużyn, rekordowa liczba także sędziów. Mamy tam swoich reprezentantów, którzy szczęśliwie wczoraj wylądowali w Miami, dzisiaj dostałem pierwsze zdjęcia.
0: No to zdradzę, że rozmawiamy nie dzisiaj, no rozmawialiśmy tutaj sobie we wtorek, jak już o tym Miami wspomniałeś.
1: Tak jest, tak jest. Więc no oni też zaczynali kurs kiedyś. Każdy musi zacząć swoją ścieżkę zawodową, więc myślę, że jest to niebywała okazja, żeby dołączyć do naprawdę fajnej ekipy i stać się częścią futbolowego świata.
0: No i też można powiedzieć, że na początku tej drogi to no, ty już jesteś sędzią zawodowym, tak jak powiedziałeś, więc to już jest jakby twoja praca na etacie, natomiast no, ci, którzy zaczynają gdzieś tam na początku, to też na przykład na jakieś małe kieszonkowe mogą sobie
1: dokładnie
0: z tej zajawki pozwolić.
1: Oczywiście i to jest też fajny taki argument dla bardzo dużo teraz chłopców przyszło w wieku 16-17 lat, uczniowie szkoły średniej, gdzie no, za każdy mecz, na który jesteśmy delegowani, otrzymujemy pieniądze i kiedyś było troszeczkę inaczej, bo to była gotówka po meczu. Nie miałem samochodu, wiadomo, tramwaj, pociąg, rower, różne środki komunikacji, ale generalnie kończyło się to często w sklepie, te pieniądze gdzieś tam się rozmywały. Teraz jest to forma takiego wynagrodzenia, raz w miesiącu przychodzi przelew ze związku. Myślę, że dużo łatwiej uzbierać sobie na jakieś fajne wakacje, bądź po prostu dołożyć do prawa jazdy, dołożyć do pierwszego samochodu, wyjść z dziewczyną do kina, nie prosić rodziców o pomoc, a to jest kilkaset złotych miesięcznie spokojnie można uzbierać. Oczywiście ci bardziej zaangażowani, którzy są też bardziej dyspozycyjni, tych meczów mają więcej, więc jest to wielokrotność tej właśnie kwoty. Kwoty nie są tajemnicą. Na stronie Wydziału Sędziowskiego w Łodzi można podejrzeć ekwiwalenty, jakie po prostu utrzymujemy tutaj w okręgu za przeprowadzone mecze.
0: Dla takiego, no, że tak powiem, na tym pierwszym szczeblu sędziego, jak który dopiero tam zaczyna, to ile to tak za, nie wiem, zawody?
1: Kilkadziesiąt złotych do kilku, kilkadziesiąt złotych, no, maksymalnie 200 parę złotych w lidze okręgowej. W pierwszym roku myślę, że czwarta liga nikomu nie grozi. Też trzeba okrzepnąć tutaj na tych niższych klasach, ale to też jak się podokłada 100 złotych, 200 złotych, 150 złotych, to po prostu
0: no to
1: robi się
0: coś tam
1: taka
0: robi.
1: Kwota i myślę, że na tyle atrakcyjna. Nie jest to może kwota, która zmieni twoje życie, ale na pewno urozmaici i wielokrotnie jeździłem na wakacje właśnie za odłożone pieniądze w ten sposób.
0: No więc można to i tak w ten sposób zrobić. No to jeszcze poza tymi walorami, powiedzmy, finansowymi, no to też jest możliwość z każdym rozwojem później poznawania no, coraz to lepszych piłkarzy, rozumiem też, tak?
1: Zgadza się.
0: Można też tak trochę zachęcić.
1: Na pewno. Ogólnie być częścią środowiska piłkarskiego i być częścią, mieć najlepsze miejsca i nie płacić za bilety. Bo jednak będąc w środku, będąc od środka, czujemy to bardziej, tak jak powiedziałeś, poznajemy piłkarzy. W Łodzi mamy jeden zespół w Ekstraklasie, jeden zespół w pierwszej lidze. Mamy Unię Skierniewice, która weszła też do pierwszej ligi i pamiętam pierwszy taki mocniejszy mecz, to właśnie był sparring, gdzie ja sędziowałem 2 lata, już pojechałem na sparring zespołu z Ekstraklasy, bo wszyscy pozostali mieli chyba wakacje, urlopy i z braku laku zadzwonili do mnie i miałem taką przyjemność i to też się zdarza teraz, bo wiem, już widziałem rozpiskę, że takie 2 mecze w Łodzi też w lipcu będą i być może ktoś, kto w styczniu skończył kurs 26, pojedzie i tak jak powiedziałeś, pozna piłkarzy właśnie z Ekstraklasy czy z pierwszej ligi.
0: No a zatem takie życie sędziego, no to jak można usłyszeć, sporo ma zalet. Są też pewne wady, o tych wadach niebawem Paweł Malec opowie, ale opowie też o tym, jakie między innymi są różnice w sędziowaniu meczów w Ekstraklasie i w niższych ligach. Będzie także co nieco o systemie VAR i o nowościach, jakich możemy spodziewać się już w najbliższym sezonie piłkarskiej PKO Ekstraklasy. A zatem zapraszam do pozostania z Radiem Łódź. Za kilka minut wracamy do rozmowy z Pawłem Malcem.

0: Niecałe 20 minut pozostały do godziny 19. W Paryżu Aleksander Zwieriew prowadzi z Flavio Cobolim w finale męskiego tenisowego French Open 2-1. W czwartym secie 5-5 serwuje Niemiec 40-15. A my wracamy do rozmowy z sędzią piłkarskim Pawłem Malcem z Łodzi. No i teraz posłuchajmy, jakie są różnice w sędziowaniu na poziomie ekstraklasy, a w niższych ligach.
1: W przepisach gry jest taki zapis, że piłka nożna jest najpiękniejszym sportem na świecie z tego względu, że przepisy są takie same bez względu na to, czy to jest finał Mistrzostw Świata, czy mecz jest rozgrywany w małej wiosce, gdzie na meczu jest po prostu kilkanaście osób. To przepisy są te same dla wszystkich.
0: No chociaż tam ostatnio są jakieś pewne różnice między tam UEFA, FIFA, tak? W jakichś tam pewnych szczegółach, nie wiem, z tymi rękami szczególnie, ale nie będziemy już tutaj dzisiaj oczywiście wchodzić w te
1: zagadnienia. Moglibyśmy rozmawiać o ręce, myślę, żebyśmy
0: za dwie godziny chyba.
1: Przynajmniej dwie godziny, żeby przejść pierwszą kropkę. Ale obiecuję, że na kursie będzie to w miarę sprawnie i szybko i o kryteriach sobie opowiemy i o kwestiach interpretacyjnych tego zagadnienia, które zawsze będzie kontrowersyjne.
0: To ja obiecuję, że w studiu Radia Łódź też kiedyś wrócimy do tego tematu i
1: chętnie przyjadę
0: i spróbujemy wtedy opowiedzieć.
1: Postaram się przybliżyć to. Na boisku mi się to udaje, więc myślę, że Państwu również uda mi się to przybliżyć. Natomiast wracając do pytania, na pewno kwestia realizacji meczów jest inna, bo mamy mecz w najbliższą niedzielę, będziemy w Szczawinie z gromem powodów, mamy jedną kamerę daleko ułożona, tak naprawdę niewiele na niej widać, można się więcej domyślać, a teraz mecze ekstraklasy są od 13 do 21 kamer, mecze Ligi Mistrzów ponad 40 kamer, wszystko jest pokazywane z każdego możliwego kąta w różnych prędkościach. Te prędkości bardzo często wypaczają też obraz realny, bo jeżeli zobaczymy w naturalnej prędkości zdarzenie, nie pomyślimy nawet o przewinieniu, a wchodzi jedna, druga, trzecia powtórka pod różnym kątem i one są odpowiednio puszczone w zwolnionym tempie, w tym slow motion i wtedy wszystko wygląda na przewinienie i to zaczynają się właśnie problemy i schody interpretacyjne dla ludzi, bo oczywiście kibic jednej drużyny będzie wolał decyzję sprzyjającą jemu zespołowi, a przeciwnik odwrotnie. I myślę, że to jest największa różnica. Tempo gry na pewno, przestrzenie, na jakich się poruszają zawodnicy, im wyższy poziom, tym ta przestrzeń jest bardziej zamykana i grają na mniejszej przestrzeni. Im ta gra jest wolniejsza, to po prostu te przestrzenie są większe. Oraz ostatnią taką rzeczą, na którą zawsze zwracam uwagę, to piłka w grze i piłka poza grą. I wiadomo, nie będziemy, powiedziałem już o Szczawinie, to może tak sobie zostaniemy w tym Szczawinie, gramy pewnie tam jedną piłką, może trzema. Jedna piłka poleci gdzieś do lasu, druga w pole, trzecia, trzeba o nią dbać i wiadomo, że zanim nie będzie meczu, dopóki nie będzie tej piłki, nie wróci ona na boisko. No, mecze mistrzowskie wyżej są rozgrywane systemem wielopiłkowym, te piłki wracają jak bumerang, teraz
0: no,
1: są porozstawiane.
0: Tak jak też byłeś ostatnio arbitrem, co prawda na warze w finale barażów, no to tam z tymi piłkami też przez moment był trochę problem i sędzia Arys też tam musiał.
1: No to już są takie...
0: Troszkę ustawić do pionu.
1: Zagrania, tak, to...
0: No ale też musicie się mierzyć i...
1: Musimy się mierzyć zdecydowanie, to tak? Zwłaszcza... Właśnie w meczach wiosennych, w meczach im bliżej końca sezonu, tym więcej jest takich punktatorstwa, kombinowania. Ten czas gry jest relatywnie mniejszy. Jedyna nasza broń to jest po prostu zgłoszenie tego do delegatowi. Robią odpowiednie notatki. My, jeżeli nie widzimy czegoś stricte niesportowego, to reagujemy po prostu werbalnie, głosem. Wiadomo, że mamy też kartkę, natomiast w przypadku bramkarza, no, bardzo newralgiczna postać, pierwsza kartka, ostrożnie, druga kartka, no, eliminuje go z gry i tak dalej, i tak dalej.
0: No, no na pewno jest kilka aspektów do przemyśleń dla już tych organów zarządzających sędziowaniem piłką nożną, szczególnie właśnie tak jak też wspomniałeś o tych przerwach, które ostatnio taktyczne bramkarze biorą, no ale o tym nie będziemy już dzisiaj rozmawiać, natomiast tak jakbyś, może inaczej, zapytam, czy jeśli jakaś taka zmiana poważniejsza miałaby wejść, to na przykład odnośnie tego też, co powiedziałeś o tych sytuacjach spornych, to czy tak jak jest to w lidze futbolu amerykańskiego, czy w koszykarskiej lidze NBA, czy już też na boiskach Portugalii, zdaje się, sędziowie ogłaszają po analizie VAR swoje decyzje. Z mojego punktu widzenia to jest chyba taki jeden punkt, który mógłby trochę pomóc też kibicom zrozumieć. Czy u was też takie panuje przeświadczenie, że to by było trochę takie usprawnienie i zmniejszenie takiego, może nawet dyskomfortu dla was, na reakcję trybun. Jeśli kibice na stadionie...
1: Chodzi o publiczne ogłoszenie wiadomości.
0: Tak. O co chodziło, dlaczego taka decyzja, a nie inna. Nie wiem, ja mam takie wrażenie, że to by była taka fajna, dość niby duża zmiana, ale w sumie stosunkowo niewiele też kosztująca.
1: Znaczy kosztująca na pewno dużo, bo to jest dodatkowe połączenie.
0: Ale
1: jasne, nas jako sędziów niedużo kosztująca.
0: Was jako sędziów, tak.
1: To już wspomniałeś o Portugalii, ale to jest Anglia, Włochy, Niemcy, coraz więcej federacji korzysta z tego.
0: Portugalia chyba była jako pierwsza.
1: Tak, Mundial, będą announcementy publiczne po wideoweryfikacji, po kluczowych decyzjach. W Polsce także nad tym pracujemy. Pracujemy nad tym, żeby przygotować stadiony, na pewno będzie to w Ekstraklasie. Nie chcę tutaj składać deklaracji, jeżeli chodzi o termin, ale jestem przekonany, że jesień 26-27 tego sezonu najbliższego, nadchodzącego, to te publiczne komunikaty już się będą pojawiać także w Polsce. To raz, nie zamykamy się na takie głosy jak twój, nie jest on odosobniony, także też dostaliśmy zielone światło z federacji i to już się dzieje i pracujemy nad tym.
0: No to bardzo dobra informacja też dla mnie, jako też dla obserwatora często właśnie na stadionach. No dobrze, to jeszcze na koniec zapytam, czy jakieś czarne strony sędziowania, czy można przejść do porządku dziennego, jeśli chodzi o jakieś uwagi kibiców. No bo wiadomo, trzeba się do tego też gdzieś tam przyzwyczaić, choć też nie wiem, czy odczuwacie jakieś zmiany po wejściu tej ustawy teraz, znaczy zmianie w tej ustawie o sporcie, o sędziach
1: zawodowych.
0: Zmiana
1: ustawy o sporcie na pewno dużo, ja wierzę, że niesie bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim będziemy chronieni jak funkcjonariusze publiczni. To jest bardzo duża zaleta i mam nadzieję, że zanim ktokolwiek zdecyduje się na wulgaryzmy w naszą stronę i groźby, które są groźbami karalnymi, dwa razy się zastanowi, bo wiem, że już pierwsze notatki służbowe są sporządzone i po prostu organy ścigania się interesują osobami poszczególnymi. I jeżeli tylko jesteśmy w stanie zidentyfikować z nazwiska taką osobę, to się dzieje już i ciężko mi na razie powiedzieć, jaki jest efekt tej pracy, ponieważ pracujemy z tą ustawą dopiero 2-3 tygodnie. Znaczy miesiąc minął od podpisania przez prezydenta, 2 tygodnie od wejścia w życie, więc jesteśmy na początku czerwca. To jest bardzo wcześnie, żeby powiedzieć, jaki jest, ale jestem przekonany, że to jest bardzo dobry i słuszny kierunek. A ja przy okazji mam taki apel do rodziców, kibiców. Ci sędziowie, którzy wam sędziują mecze, to najczęściej też są dzieci. I nie chciałbym, na pewno wy byście nie chcieli, ja mam 3 dzieci, wszystkie grają w piłkę, samych chłopców w wieku 7, 10 i 12 lat i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś moje dziecko obrażał w taki sposób, jak często jestem świadkiem. I ja jeżdżąc tutaj po okolicy, jak jestem na takich meczach, zawsze reaguję. Ostatnio finały Tymbarka sędziowałem 2 tygodnie temu na stadionie UKS-u i też w półfinale miałem mecz szkoły Gortata z Bełchatowem. Też musiałem przerwać mecz. Mi jest może troszeczkę łatwiej, bo znałem niektórych rodziców, ale po prostu wstrzymałem grę. Pan przykrył się czapką, bo zrobiło mu się głupio, bo dzieci chciały grać w piłkę, a po prostu przeszkadzał w grze. No, nie tylko mnie, ale także tym dzieciom, więc to jest na pewno ta najtrudniejsza strona na początku, żeby przebrnąć.
0: Ale da się to zrobić.
1: Da się to zrobić, bo sędziowanie to sport, a sport kształtuje charakter, sport to dyscyplina, higiena życia, punktualność, odpowiedzialność, koleżeństwo, współpraca, same benefity. Dobra sylwetka, sportowy tryb życia. Jesteś interesujący też dla otoczenia, bo siedzisz w dużej dziedzinie, która elektryzuje ludzi i jesteś ekspertem, także same plusy tak naprawdę, które mocno przykrywają te minusy.
0: I chyba jeden pewnik, bez sędziów raczej trudno będzie rozgrywać mecze piłkarskie już na takim wyższym poziomie.
1: Dokładnie, no i to jest też, opowiem taką anegdotkę z jednego tutaj z klubów, gdzie podczas gierek wewnętrznych często proszą o sędziów, bo nikt nie chce się za to brać. Bo po prostu raz, drugi, trzeci spróbowali, kończyło się, nie chcę mówić awanturami, ale pretensjami, właśnie obrażeniami się na siebie i to pokazuje, jak niewdzięczna może być to rola, ale oddaję i mówię, no ja jestem jestem kibicem, więc też uważam, że jako sędziowie wspólnie tworzymy widowisko piłkarskie, jesteśmy jego uzupełnieniem, nie chcemy być pierwszoplanowymi postaciami, najlepiej stać gdzieś z boku i być jak najmniej widocznym i oddać pole zawodnikom. I jak to się nam udaje, to mecz uważamy, że poprowadzony został fajnie i tego życzę wszystkim kibicom.
0: No i jak ktoś by chciał zostać arbitrem piłkarskim, to jest taka możliwość już niebawem w połowie czerwca. Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie Wydziału Sędziowskiego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.
1: Zgadza się.
0: Paweł Malec.
1: Dziękuję
0: sędzia
1: bardzo.
0: Międzynarodowy, ekstraklasy, z ponad 20-letnim doświadczeniem opowiadał, a więc no, skoro tyle lat wytrzymałeś, to znaczy, że faktycznie da się. No i oczywiście nie jesteś jedynym, który tyle wytrzymał. Dziękuję ci bardzo. No i tak jak już wspomnieliśmy, pewnie jeszcze tutaj w studiu Radio Łódź będziemy się widzieć, słyszeć i spróbujemy kiedyś rozgryźć różne zagwozdki, jeśli chodzi o przepisy piłki nożnej. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Sędzia Paweł Malec.
1: Dziękuję za zaproszenie i zapraszam.

Flavio Cobolino, Aleksander Zwieriew. Dzisiaj jeden z nich zdobędzie swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, jeśli chodzi o tenisistów. Na razie Zwieriew prowadzi w finale French Open 2-1. W czwartym secie tiebreak 4-3 dla Coboliego serwuje Zwieriew. No i już chyba remis 4-4 albo będzie sprawdzenie, a w Radiu Łódź za 5 minut czas na wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Dziesięć spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. W najbliższą środę o północy otwieramy w Radiu Łódź Nocny Klub Książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
5: Nocny Klub Książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich powroty z długiego weekendu. Miejscami na drogach w regionie jest tłoczno. 19-latek z zarzutem zabójstwa młodej dziewczyny w Białej Podlaskiej. Bezpieczne wakacje tematem zajęć w bełchatowskich szkołach i przedszkolach. Wieczorem w regionie możliwe burze, później jeszcze deszcze. Wypogodzi się około północy. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Trwają powroty z długiego weekendu i na drogach panuje wzmożony ruch. W naszym województwie na autostradzie A2 miejscami tłoczno w kierunku Warszawy. Kierowcy trochę zwolnią przed węzłami Łowicz i Skierniewice w stronę Łodzi ruch płynny. Na autostradzie A1 korek między węzłami Kutno i Piątek w stronę Łodzi. Spore zatory z powodu prac drogowych na trasie S8 między Tomaszowem a Piotrzkowem na wysokości Wolborza, a także między węzłami Wieruszów i Walichnowy. Policja apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi.
9: Przypominamy o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, dostosowaniu prędkości do warunków na drodze oraz zachowaniu bezpiecznej odległości między pojazdami. Nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu, nie korzystajmy z telefonu podczas jazdy i pamiętajmy o odpoczynku w trakcie dłuższej podróży.
8: Podczas powrotów z długiego weekendu na drogach w całym kraju działa zwiększona liczba patroli policji. Tylko wczoraj w Polsce doszło do ponad 60 wypadków, w których zginęły 4 osoby. Nie brakuje też trzeźwych kierujących. Wczoraj zatrzymano ich ponad 300.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: 19-latek z zarzutem zabójstwa młodej dziewczyny. Jej ciało znaleziono przedwczoraj w mieszkaniu w Białej Podlaskiej po sygnale od członków rodziny o braku kontaktu. Podejrzany został przesłuchany, przyznał się do zarzutu, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
10: Złożył obszerne wyjaśnienia, których przedstawił wersję zdarzeń, która zostanie oczywiście zweryfikowana w toku dalszych czynności. Następnie prokurator sporządzi wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
8: Według lokalnych mediów ofiara miała 16 lat, ale prokuratura nie udziela na razie szczegółowych informacji. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Uczniowie i przedszkolaki w Bełchatowie uczą się, jak bezpiecznie wypoczywać we wakacje. Bełchatowska Straż Miejska przed końcem roku szkolnego przeprowadzi zajęcia z 5000 najmłodszych, zapowiada komendant formacji Jagoda Nieborak.
11: Przypominamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa, zasady kontaktów z osobami nieznajomymi oraz kontaktu ze zwierzętami.
12: Na pewno trzeba jeździć w kasku, na rowerze albo na hulajnodze elektrycznej.
13: A na przykład, gdy jesteśmy w mieście i ktoś nas zaczepia, jak wtedy reagujemy?
14: Nie rozmawiać z tą osobą, po prostu ignorować tą osobę.
15: Znać numer do rodzica albo opiekuna.
16: Nie wchodzić do rzek, do których na przykład nie można wchodzić.
8: Przedszkolaki i uczniowie poznają też podstawy udzielania pierwszej pomocy. Taka akcja w Bełchatowie organizowana jest od kilkunastu lat. Parada smoków w Krakowie to jedna z nowszych, ale bardzo lubianych tradycji podwawelskiego grodu. W tym roku przeszło w niej prawie 30 smoków wykonanych z różnych materiałów, na przykład z papieru, bibuły czy gipsu. Barwne widowisko co roku przyciąga tłumy krakowian i turystów.
17: Super, bardzo ładnie.
18: Jak jesteśmy co roku?
17: Tak, który z kolei rok i świetnie jest.
18: Super, pięknie. Bardzo się postarali wszyscy i naprawdę jest co zobaczyć.
19: Jestem pierwszy raz, rewelacja.
17: Specjalnie jesteśmy z Olkusza, córka z Krakowa, ale my z Olkusza, żeby oglądnąć paradę.
18: Jest świetnie.
8: Smoki przygotowały szkoły, przedszkola, domy kultury i instytucje. Pierwszą wielką paradę smoków zorganizowano w 2000 roku i już na stałe wpisała się w kalendarz miejskich imprez w Krakowie. Kolejne wiadomości o 20. Miejscami w regionie burze, punktowo w różnych częściach województwa. Ostrzeżenie o burzach obowiązuje do godziny 20. Noc początkowo będzie pochmurna, może padać. W drugiej części nocy powinno się wypogodzić. Temperatura spadnie do 11 stopni. A jutro sporo słońca i maksymalnie 24 stopnie na termometrach.

Prawie 5 minut po godzinie 19 zaczynamy drugą godzinę spotkania ze sportem w Radiu Łódź w tej drugiej godzinie. Między innymi rozmowa z Patrycją Balcerzak. Wrócimy też do wczorajszego finału Wojewódzkiego Pucharu Polski w regionie łódzkim. Będzie też troszkę o siatkówce i o koszykówce. No a w meczu tym, który śledzimy, no to powiem tak, na razie on się jeszcze nie zakończył. Jaki wynik w finale wielkoszlemowego French Open panów, o tym już za chwilę powiem nieco więcej.

0: No to obiecałem, że powiem coś nieco więcej o finale męskiego wielkoszlemowego tenisowego French Open. No to jest remis 2-2. Aleksander Zwieriew, Flavio Coboli, a w zasadzie to Coboli Zwieriew, bo w układzie, tak z drabinki to wychodzi. Pierwszy set wygrany przez Niemca 6-1, w drugim lepszy Włoch 6-4. Trzecia partia to znów punkt dla Zwieriewa, który zwycięża 6-4. W czwartej partii Coboli prowadzi, już serwował tak naprawdę na zwycięstwo, no ale stracił swoje podanie. Niemiec doprowadził do remisu 5-5. Później tiebreak, no i w tym tiebreaku początek. No, nikt się chyba nie spodziewał, że trzy pierwsze piłki tiebreaku będą wygrywali zawodnicy returnujący. A później jeszcze kolejne mini przełamania, więcej ostatecznie na korzyść Coboliego, który zwycięża w tym tiebreaku 7-5. I właśnie rozpoczął się set numer 5. Set decydujący. Po nim wszystko będzie jasne, który z tych zawodników zdobędzie swój pierwszy w historii wielkoszlemowy tytuł. Czy Aleksander Zwieriew, który od wielu, wielu lat próbuje dokonać tej sztuki, czy może Flavio Coboli, który w tym finale French Open, no myślę, że jednak dość niespodziewanie. Oczywiście przed turniejem spodziewaliśmy się Włocha w finale, ale spodziewaliśmy się Jannika Sinnera. Włoch jest, jednak to Flavio Coboli. No i w tym momencie Coboli broni się przed stratą podania już na początku piątego seta. 30-40 za moment kolejny serwis Włocha, a skoro Włoch umowa, no to kolarskie Giro d'Italia kobiet zakończone. Holenderka Demi Vollering zwyciężyła, zapewniła sobie zwycięstwo podczas ostatniego 9. etapu, na którym zajęła dopiero jednak 4. miejsce, ale straciła do zwycięzczyni tylko 3 sekundy. Podczas ostatniego etapu triumfowała Włoszka Elisa Longo Borghini, a dotychczasowa liderka generalnej klasyfikacji Holenderka Anna van der Breggen zajęła dzisiaj 6. pozycję i straciła do zwycięzczyni 2 minuty i 23 sekundy. W klasyfikacji generalnej zatem pierwsza Vollering, druga Niemka Antonia Niedermayer, a trzecie miejsce zajęła ostatecznie van der Breggen. Tak zakończył się wyścig Giro d'Italia kobiet, a tak jak mówiłem już w pierwszej godzinie, w siatkarskiej Lidze Narodów Polki dzisiaj uznały wyższość Chinek. Mecz rozgrywany w chińskim Nankinie, gospodynie wygrały 3-1. Pierwsza partia jednak na korzyść Polek, 25-16 one zwyciężyły, później przegrały do 18, a w kolejnych dwóch setach no wszystko rozstrzygało się w ostatnich akcjach. Dwupunktowe zwycięstwa w obu setach Chinek, 25-23 i 26-24 w reprezentacji Polski. No jest między innymi Justyna Łysiak, libero PGE Budowlanych Łódź, libero, z którą przed wylotem do Chin rozmawiał Michał Malinowski.
1: Justyna Łysiak, libero PGE Budowlanych Łódź, mistrzyni Polski, zdobywczyni Pucharu Polski. To najpierw pytanie, czy już ochłonęłaś po tych klubowych sukcesach?
2: No myślę, że już trochę tak. Już jakiś czas minął, na pewno są to piękne wspomnienia, ale teraz przed nami nowe cele. Na pewno te sukcesy cieszą, ale no już czas na nowe wyzwania.
1: Odpoczęłaś trochę?
2: Troszeczkę tak. Była chwila, żeby złapać trochę oddechu, wyjechać na krótki urlop, no ale oczywiście nie było to za wiele czasu, dlatego że czas nas nagli.
1: Jakie masz oczekiwania przed tym sezonem reprezentacyjnym?
2: Myślę, że takie tak naprawdę jak co roku. Chcę się rozwijać indywidualnie jako zawodniczka i jak najbardziej pomóc zespołowi, mam nadzieję, a czy jestem przekonana o tym, że jest to grupa naprawdę świetnych osób, które bardzo chcą pracować i się rozwijać i mam nadzieję, że po prostu stworzymy fajny kolektyw w tym sezonie i będziemy po prostu pokazywać fajną siatkówkę.
1: Pozycja libero jest taka specyficzna w siatkówce, niczym bramkarz w piłce nożnej. Można być świetnym, ale mając obok równie świetną koleżankę, czasem ciężko się przebić. Jak ta współpraca i rywalizacja z Aleksandrą Szczygłowską wygląda?
2: Myślę, że bardzo dobrze wygląda, tak naprawdę. ja tutaj przyjeżdżam co roku z takim samym nastawieniem, żeby dać tej reprezentacji od siebie jak najwięcej. Myślę, że obie jesteśmy dla siebie ogromnym wsparciem i pomocą na boisku. Ja też w poprzednich latach, zresztą w tym sezonie już również występowałam jako przyjmująca, która wchodzi do drugiej linii, pomaga w tych zadaniach defensywnych. Także na taką rolę też jestem tutaj gotowa i tyle. Po prostu chcę pomóc jak najbardziej mogę, a w jakiej roli, no to już po prostu trener o tym zadecyduje.
1: Niecierpliwicie, nie dołuje jakoś to, że no, raczej jesteś tą drugą w reprezentacji.
2: Nie, zupełnie nie. Ja wiem, w jakim gronie tutaj się znajduję. Wiem, że Ola jest też fantastyczną zawodniczką i też kapitanem tej reprezentacji od tego sezonu, także w ogóle mnie to nie dołuje. Ja chcę po prostu zrobić wszystko, żeby być jak najbardziej pomocna do zespołu.
1: Ja to jeszcze podpytam, bo w reprezentacji rzadko wykorzystywane, ale lubisz taką grę na pozycji libero na zmianę? Jedna przyjmuje, druga broni, czy to raczej nie twój styl?
2: Oczywiście myślę, że jaką rolę, jakkolwiek by to trener nie ustawił, no to tak my byśmy do tego się oczywiście dostosowały i nie byłoby z tym żadnego problemu, ale no myślę, że ani ja, ani Ola fanką takiej gry nie jesteśmy, bo można po prostu grać i przez jakby w ogóle na tej pozycji jest czasami tak, że nie ma się kontaktu z piłką przez dłuższy czas, a grają gdzieś tam też wymiennie, tych okazji po prostu może być jeszcze mniej.
1: Najważniejszy cel na ten sezon to Mistrzostwo Europy, to na pewno, ale na ile ważna jest Liga Narodów? Czy to taki trochę poligon doświadczalny? Wiemy, że punkty też są ważne, więc wygrywanie jest istotne, ale jednak skupienie pewnie na Mistrzostwach Europy.
2: Na pewno imprezą docelową w tym sezonie są Mistrzostwa Europy, ale my musimy patrzeć na ranking, także to też nie jest tak, że ta Liga Narodów jest takim kompletnym poligonem i możemy bez względu na wyniki tutaj, że tak powiem, eksperymentować. Na pewno gdzieś musimy mieć z tyłu głowy, że te wygrane i te punkty po prostu w rankingu ważą i musimy po prostu grać o jak najwięcej zwycięstw. Musimy się najbardziej skupić na swojej grze, bo gdzieś tam są nowe twarze, musimy się jeszcze dograć, musimy się skupiać na tym, żeby cały czas doszlifowywać tę swoją grę, tym bardziej, że czasu przed Ligą Narodów dużo nie było, także my też musimy z każdego meczu wyciągać bardzo szybko wnioski i tę grę swoją poprawiać.
1: Czego Justynie Łysiak życzyć u progu tego reprezentacyjnego sezonu?
2: Myślę, że dużo zdrowia, dużo cierpliwości i chyba tego tak naprawdę, bo reszta jakoś tam się ułoży, na pewno ciężką pracą damy radę sobie z innymi rzeczami poradzić.
1: Do tego wszystkiego życzę i trzymam kciuki.
2: Dziękuję bardzo.
0: I tyle Justyna Łysiak, z którą rozmawiał Michał Malinowski. Polki po 4 meczach tegorocznej Ligi Narodów mają na koncie 7 punktów, choć wygrały 3 z 4 spotkań, no ale 2 zwycięstwa po 3-2, więc tych punktów nieco mniej. No i w tym momencie to jest 6 miejsce, ale to się jeszcze może zmienić, bo swoje mecze mają jeszcze w tej 4. rundzie siatkarki i reprezentacji Stanów Zjednoczonych i też Kanady. Kanadyjki mają punkt mniej od nas, Amerykanki 2 punkty mniej. No teoretycznie jeszcze i Niemki mogą nas wyprzedzić. Niemki grają jednak z Amerykankami, więc tutaj raczej jedna z tych dwóch drużyn tylko będzie przed nami, a przynajmniej zrówna się z nami punktami lub będzie miała o 1 punkt więcej. No a my za kilka minut porozmawiamy nieco o koszykówce, ale w takim niecodziennym wydaniu.

0: 18 minut po godzinie 19, no prawie już 19 w strefie kibica Radia Łódź. Będzie teraz o koszykówce, ale zanim to, to kolejny meldunek z Paryża, bo tam trwa niezwykle zacięta walka już w piątym secie o tytuł wielkoszlemowy tenisowy we francuskim French Open. Aleksander Zwieriew prowadzi z Flavio Cobolim 1-0 w tym piątym secie i to jest prowadzenie z przełamaniem, no ale teraz Zwieriew musiał się bronić, bo Włoch naciera na returnie, no ale póki co po 40, no i teraz przewaga Niemca, no ale ten mecz myślę, że jeszcze będzie trwał dobrych kilkadziesiąt minut, bo no tam emocje, nerwy, no ale też poziom są bardzo, bardzo wysokie. Nie ma się co dziwić. Jeden z nich dzisiaj odbierze swój pierwszy tytuł wielkiego szlema w historii. Na pewno bardziej czeka na to Aleksander Zwieriew, no ale czy się doczeka, to poczekamy, no bo może Flavio Coboli jednak jakiegoś psikusa Niemcowi sprawi. No teraz obiecana koszykówka, jednak nie ta w wydaniu klasycznym, a najpierw w wydaniu 3x3, bo trwają Mistrzostwa Świata, one są rozgrywane w Warszawie. Drużyny reprezentacji Polski kobiet, mężczyzn odpadły już w fazie grupowej z tego turnieju, więc no, pewien zawód był, natomiast przed nami decydujące mecze. Niebawem, bo o 19.35 rozpocznie się spotkanie o trzecie miejsce kobiet. Holandia zmierzy się z Azerbejdżanem. W finale u pań Australijki zagrają z Amerykankami. A jeśli chodzi o mężczyzn, to mecz finałowy Niemcy-Łotwa, a o trzecie miejsce zagrają Francuzi z Serbami. Tak to wszystko wygląda. No a teraz o koszykówce, ale w wydaniu 2x2, bo taka odmiana też istnieje, szczególnie w rozgrywkach dziecięcych. No i taki turniej organizuje cyklicznie Maciej Lampę, Lampę 2x2 Challenge. Po raz kolejny został rozegrany w Łodzi, tym razem w hali szkoły podstawowej numer 44 na łódzkiej Retkini. No i właśnie podczas tego turnieju rozmawiałem z głównym organizatorem, byłym koszykarzem m.in. Ligi NBA Maciejem Lampę.
1: Czasami robimy tylko dla chłopców, a czasami dla dziewczynek. Próbuję mieć tak ekwilibrium, żeby nie tylko dla chłopców robić. Zawsze od pierwszego turnieju robiliśmy dla dziewczyn. No i intensywna gra z tymi zasadami. Dziewczyny się szybko męczą, także gra i wchodzi na kondycję. No i te zasady pobudzają dobrych fundamentów do koszykówki 5x5. Jest wielka rywalizacja, no ale dużo z drużyn się zgłosiło, także się cieszę. Zaraz kończymy poranny etap, gdzie nikt nie odpada, zaraz będzie zbiórka, zjemy sobie, porozmawiamy o zdrowym odżywianiu się, jakieś autografy, zdjęcia i potem już zaczynamy fazę knockoutową, play-upową, gdzie jak przegrywasz, niestety odpadasz od turnieju. Bardzo się cieszę, że mogę to zrobić na Retkini, ja tutaj mieszkałem do 5 roku życia. Super hala tutaj na tej szkole podstawówce SP44, także się cieszymy, że 9 turniej w 11 miesięcy już zrobiony, następny międzynarodowy na razie jest napisany na Danię 29 sierpnia. No i się rozwija, teraz będziemy atakowali inne sportowe dyscypliny jak boks i jak ping-pong, zawsze wsadzając jakieś specjalne zasady, co właśnie pchają rozwój naszych młodych sportowców do przodu.
2: Ile dzisiaj zawodniczek?
1: Powyżej 80. Tak, powyżej 80. 26 drużyn, 4 zawodniczki w każdej drużynie, także się bardzo cieszymy. Dużo hałasu, ale widać, że dziewczyny naprawdę chcą się uczyć i, no i grają w taki sposób, co nie jest łatwy, ale się starają. Już dużo się ich rozpłakało, ale nikt się nie podaje. Ta koszykówka to twardy sport.
2: Te pierwsze mecze, no to faktycznie było widać, że trochę te zasady wasze trzeba załapać, ale później już wyglądało to całkiem fajnie.
1: No właśnie, no zasady są właśnie takie, żeby nie było łatwo, ale żeby było jak najbardziej korzystne i do każdego uczestnika turnieju. Dlatego zawsze też rozdzielamy te drużyny, żeby było jak najbardziej sprawiedliwe. No i nikt nie odpada rano, żeby wszyscy mieli szansę na dalejszy etap turnieju.
2: To kiedy znowu do Łodzi z turniejem wracasz?
1: Do Łodzi z turniejem, nie wiem, ci powiem. Teraz wyjeżdżam z Polski do innego kraju,

0: Grodziska Mazowieckiego.
1: No, oprócz tego była drużyna m.in. z Lublina, nie tylko zatem drużyny z regionu łódzkiego. Tym razem turniej zorganizowany był tylko dla dziewczynek. No i cóż, pozostaje czekać na kolejną taką imprezę, bo to naprawdę ciekawa odmiana, choć no, te pierwsze spotkania to faktycznie taki nieco poligon doświadczalny z uwagi na kilka zmian w tych zasadach, ale taka gra jak gra bez kozła naprawdę później może się przydać również w wydaniu tej koszykówki klasycznej. Zdjęcia z turnieju Maciej Lampę 2x2 Challenge na radioloc.pl. Zachęcam do oglądania, a tymczasem w Paryżu Aleksander Zwieriew, Flavio Coboli w decydującym piątym secie 3-0 z przewagą dwóch przełamań prowadzi już Aleksander Zwieriew, który wygodnie rozsiadł się na tych miejscach czekając na kolejną piłkę, no a tymczasem Włoch potrzebuje jakiejś pomocy medycznej. No a my za kilka minut wracamy do piłki nożnej.

28 minut po godzinie 19 w strefie Kibica Radio Łódź. Wracamy do piłki nożnej i teraz będzie o tym, co wczoraj działo się na stadionie Przelej Piłsudskiego w Łodzi, bo tam rozgrywany był finał wojewódzkiego Pucharu Polski w Łódzkiem. Rezerwy Widzewa Łódź podejmowały Pelikanałowicz na trybunach. Ponad 4300 kibiców, zarówno Widzewa, jak i Pelikana. Atmosfera naprawdę wyśmienita. No nie wiem, czy to nie jakiś w ogóle rekord frekwencyjny, jeśli chodzi o te wojewódzkie puchary Polski, to jeszcze będzie trzeba posprawdzać na spokojnie. Natomiast w meczu

0: bez goli w 90 minutach i bez goli w dogrywce. A zatem o wszystkim musiały zadecydować rzuty karne, choć nie można powiedzieć, że było to nudne spotkanie. Były sytuacje, kilka razy obijane słupki, poprzeczka. Najbliżej byli zawodnicy Pelikana trafienia na początku drugiej połowy, jednak Czeczko z główki właśnie trafił piłką w słupek. Spojenie słupka z poprzeczką, ale od tej górnej strony obił z kolei już w dogrywce Szymon Sołtysiński, wcześniej też Filip Przybułek trafił w poprzeczkę, no w zasadzie ta piłka otarła się o poprzeczkę, natomiast w 118 minucie dogrywki bohaterem na tamten moment Widzewa został obrońca Sebastian Zieleniecki, który zatrzymał piłkę no już niemal na linii bramkowej i to zapobiegło utracie gola przez Widzewiaków i dzięki temu sędzia Paweł Malec, który był dzisiaj naszym gościem, mógł zarządzić rzuty karne. W nich lepiej zaprezentowali się Widzewiacy, wykorzystali 4 karne na 4 strzelane. Ten piąty nie był potrzebny, bo zawodnicy Pelikana po pierwszych 3 trafieniach później się 2 razy pomylili, a w zasadzie nie tyle się pomylili, co górą wyszedł z tych starć bramkarz Widzewa Jan Krzywański. No to posłuchajmy rozmów z tymi, którzy mieli najwięcej pracy w tym meczu, a więc bramkarze. Na początek bramkarz Pelikana Łowicz, a swoją drogą wychowanek łódzkiego Widzewa Mateusz Wlazłowski.
1: Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim chłopakom, bo zostawili dzisiaj naprawdę na boisku ogrom pracy, ogrom serca i byliśmy bardzo blisko zwycięstwa z Widzewem, który jest w świetnej formie. Karne mówią, że zawsze loteria, no nie udało się, niestety strasznie boli, ale trzeba pogratulować Widzewowi. Oni strzelili więcej i zasłużyli na to zwycięstwo, jakby nie patrzeć.
2: Jeśli chodzi o sam przebieg meczu, no to mieliście swoje sytuacje, bo i słupek, no i w końcówce dogrywki Sebastian Zieleniecki wybijał piłkę z linii bramkowej.
1: Tak, no, ale liczy się niestety to, co w sieci, a w sieci było 0-0, więc przykro.
2: Czy któregoś karnego żałujesz, że wiesz, że byłeś tam blisko, bo muszę przyznać, że naprawdę fajny konkurs tych jedenastek, te uderzenia i wasze też, no takie soczyste.
1: Nie byłem blisko przy żadnym karnym, chłopaki bardzo dobrze strzelali. Strzelali lepiej od nas i zasłużyli na ten puchar tymi karnymi, niestety.
2: Ale mimo wszystko sezon kończycie, znaczy jeszcze nie skończyliście, ale będziecie kończyć w, myślę, że dobrych nastrojach, no bo szybki powrót do trzeciej ligi.
1: Tak, no to był główny nasz cel, żeby awansować do trzeciej ligi. Ten puchar był dodatkiem, który bardzo chcieliśmy wygrać, chcieliśmy znieść ten puchar, ale no niestety piłka nożna jest piękna, zarazem okrutna i dzisiaj musi ją wejść się smakiem.
2: Ze mną Jan Krzywański, bohater finału Wojewódzkiego Pucharu Polski 2026 w regionie łódzkim. 2 karne obronione w serii jedenastek, no to wybór nie mógł być inny.
3: Dziękuję bardzo za wyróżnienie, ale myślę, że całej drużynie należą się brawa, bo naprawdę to był bardzo ciężki mecz dla nas. Fizycznie naprawdę dobrze wyglądaliśmy do końca, a było ciężko, więc mimo, że ja teraz zbieram laury, to gratulacje dla całej drużyny.
2: No tam szczególnie 118 minuta, to tutaj punkt przyznajemy Sebastianowi Zielenieckiemu, który no, jak rasowy bramkarz z linii bramkowej wybił.
3: No, kluczowa interwencja, tak? Gdyby nie to, to prawdopodobnie no, przegralibyśmy, więc szacunek dla niego, bo no, utrzymał nas przy życiu. No.
2: A jeśli chodzi o te jedenastki, zawodnicy Pelikana pierwsze 3 strzelali w twoją prawą stronę, płasko. Byłeś przygotowany na to, że kolejne będą szły w drugą?
3: Miałem analizę od trenera bramkarzy, ale no nie wszyscy się oczywiście znaleźli w tej analizie, więc trochę się kierowałem analizą, a trochę po swojemu.
2: Patrzyłeś w oczy, czy jakaś inna taktyka?
3: A różnie. W niektórych próbowałem patrzeć w oczy, niektórych ruszać się po bramce, tak. No wszystkiego po to trochę próbowałem.
2: Ty miałeś okazję tutaj z pierwszym zespołem być na tej głównej płycie, ale sporo kolegów no, dzisiaj miało taki mocny debiut przed taką dużą publicznością.
3: Tak, ale myślę, że to naprawdę jeszcze bardziej motywujące na nich podziała, bo no naprawdę 4000 tak ponad kibiców, fantastyczna atmosfera, cały mecz doping, więc no to była czysta przyjemność znów tu zagrać.
2: No i w nagrodę rezerwę Widzewa w przyszłym sezonie w centralnych rozgrywkach Pucharu Polski od pierwszej rundy, więc szansa na trafienie kogoś nawet z Ekstraklasy od razu.
3: No, myślę, że to by był fajny mecz, jakbyśmy trafili w Ekstraklasa pierwsza liga, żeby się sprawdzić na tle takiego mocnego rywala, więc no, będziemy śledzić losowanie.
2: A jeśli chodzi o cały sezon na plus dla was, jak wy oceniacie?
3: Myślę, że na plus jako Beniaminek, 7 miejsce. Zwłaszcza druga runda, gdzie no, naprawdę fajnie piłkę graliśmy, co jak na pierwszy sezon uważam, że naprawdę bardzo dobrą robotę wykonaliśmy.
0: I tyle bramkarz rezerwy Widzewa, Jan Krzywański, jeden z bohaterów wojewódzkiego finału Pucharu Polski. Dodam, że przegrani otrzymali czek na 25 tysięcy złotych, a zwycięzcy na 50 tysięcy za wygraną. No i oczywiście nagrodą będzie pierwsza runda centralnego Pucharu Polski, no i możliwość wygrywania w kolejnych rundach dojścia do wielkiego finału, który rozgrywany jest na Stadionie Narodowym. No to oczywiście melodia dalekiej przyszłości, no ale tak jest to możliwe. To tyle, jeśli chodzi o wojewódzki Puchar Polski, choć jeszcze dodam, że zdjęcia, szczególnie z ceremonii dekoracji na radioloc.pl, a za kilka minut pozostaniemy przy piłce nożnej i poniekąd też przy Widzewie Łódź.
4: Szkolne dyskoteki i faceci w czerwonym.

0: finale wielkoszlemowego French Open w Paryżu 4-1 dla Niemca Aleksandra Zwieriewa w decydującym piątym secie starcia z Flavio Cobolim. Włoch podgrzewa jeszcze swoich kibiców, próbuje się też jeszcze pobudzić, no ale widać od kilkunastu minut, że ma problemy z mięśniami. Czy jeszcze zdoła się przeciwstawić Zwieriewowi, który ma przewagę dwóch przełamań? Przekonamy się w najbliższych minutach, a teraz wracamy w strefie kibica Radia Łódź do piłki nożnej. Michał Malinowski rozmawia z Patrycją Balcerzak o piłce nożnej kobiet. A jakże?
1: Była reprezentantka Polski, trenerka, ekspertka telewizyjna, a może po prostu powiem, że Patrycja Balcerzak jest w Radiu Łódź, bo kilka innych funkcji jeszcze po drodze wypłynie. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Zacznijmy może od tego, co jeszcze niedawno było twoją codziennością, czyli piłki ligowej. W tym roku zakończyłaś karierę, ale twoim ostatnim przystankiem była drużyna SMS-u, Grot SMS-u Łódź. Byłaś tam i piłkarką, i asystentką trenera. Sezon ligowy niedawno zakończony. Piąte miejsce, które też jest twoim udziałem w jakimś stopniu. No i też w poniedziałek byłaś na gali podsumowującej sezon Orlen Ekstraligi Kobiet. Więc jak w ogóle oceniasz ten ostatni sezon? No i też wyniki łódzkiej drużyny.
2: No tak, cieszę się, że redaktor, ja też sobie to ostatnio uświadomiłam, że tak naprawdę patrząc, że ja 6 bodajże początek lutego, po pierwszym tygodniu lutego, zwróciłam się tutaj z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy, tak można to nazwać, no to 7 miesięcy, nie? Więc ja myślę, że to jest większa część tego sezonu w dwóch rolach, bo zarówno w roli piłkarki, jak i asystentki trenera Sebastiana Papisa. Była to naprawdę ogromna przyjemność współpracować z trenerem, z trenerami, tutaj z całym sztabem. I jeżeli chodzi tutaj o funkcję zawodniczki, no tak, jak ktoś prześledzi moje statystyki, to no, zdarzały mi się pauzy, chyba co sezon, jeżeli chodzi o żółte kartki, czy kontuzje też, ale chyba wracałam na te mecze. Myślę, że duży procent, praktycznie większość meczów, wszystkie praktycznie mecze w największym wymiarze czasowym grałam, więc ja się bardzo cieszę. Przede wszystkim też gratuluję wszystkim zawodniczkom, tutaj całej sekcji, trenerom, wszystkim tutaj działaczom tego wyniku i trenerowi przede wszystkim, bo muszę podkreślić, że tutaj trener Sebastian nie miał łatwego wejścia. Wchodził w buty po trenerze Marku Chojnackim, przejmował drużynę, z której praktycznie od momentu, kiedy ja przyszłam, odchodziły reprezentantki, bo Nadia Krezyman, Gabriela Grzybowska, Klaudii Jedlińskiej już nie było, czy Wiktoria Zieniewicz. To były zawodniczki, które opuszczały szeregi SMS-u, przejmował w sumie w takim ciężkim momencie, tak można było powiedzieć, gdzie wzmocnienia dzisiaj ja uważam, że fantastyczne, chociażby Martyny Bartczak, czy też pojawienie się tych talentów właśnie z U18, czy z U16, tych zawodniczek, które są szkolone. No ale to trzeba być naprawdę, no śmiało mogę powiedzieć, trenerze Sebastianie, takim troszeczkę wizjonerem i ta duża cierpliwość, jego spokój i konsekwencja. Więc dla mnie to był przywilej, czy z trenerem Sebastianem, czy z trenerem Markiem. No i dziewczynom mogę się pogratulować. Paulina Filipczak, która w tym sezonie no fenomenalnie, trzecie miejsce, jeżeli chodzi o strzelczynię tutaj w rankingu Ekstraligi Kobiet. Myślę, że tutaj bardzo dobrze ułożona taktyka, żeby wykorzystywać jej potencjał. Wiemy, że Paulina jest bardzo szybką zawodniczką, praktycznie nie do złapania na pierwszych metrach. I myślę, że gdyby jeszcze troszeczkę gdzieś w niektórych sytuacjach troszeczkę więcej zimnej krwi, myślę, żeby mogła bić się o to drugie, czy nawet pierwsze miejsce. Ale patrząc na to, jaki jest stosunek bramek wszystkich w czarnych i w SMS-ie, to ja tak sobie nawet z nim na gali zażartowałam, że chyba mi wychodzi tak na szybko, że ma większą tą przekładnię, czyli jakby no, ta skuteczność była większa. Ja myślę, że tutaj Paulina też kapitanem w tym sezonie została i myślę, że taką prawdziwą liderką i cała drużyna, więc troszeczkę podsumowując, ja nie zeszłam z tej sceny tak jak chciałam. Ja to muszę powiedzieć wprost, ja wymarzyłam sobie to zakończenie już, byłam przygotowana na ten ostatni mecz z Gieksą Katowice, bo to u nas na łódzkich boiskach. No ale tak się życie potoczyło, w 100% nie żałuję tutaj tej zmiany, ale rzeczywiście zauważyłam, że u mnie ten koniec i początek czegoś nowego zazwyczaj nie jest taki płynny, tylko dużo się po prostu dzieje. No ale nawiązując do tej gali Ekstraligi, super wydarzenie, fenomenalne wydarzenie, wydarzenie, które powinno być zdecydowanie już wcześniej, ale ja się cieszę, że się odbyło. Ogromna praca i ogromny naprawdę szapoba dla całego Departamentu Piłki Kobiecej, który był od tygodni zaangażowany w przygotowanie tej gali, dla wszystkich osób zresztą z Polskiego Związku Piłki Nożnej, z każdego działu. Była to gala naprawdę bardzo dobrze zorganizowana, transmitowana w TVP Sport, prowadząca Paulina Chylewska i Łukasz Kadziewicz, fantastyczne duo. No myślę, że tutaj cała ta otoczka, te nagrody, osoby, które były obecne, mocne, bo tutaj szanowna pani Marta Nawrocka, pan Kuba Rutnicki, minister sportu i turystyki, sam pan Cezary Kulesza, to też świadczy o randze tego wydarzenia i dzięki temu ta widoczność naszej dyscypliny, czyli piłki nożnej kobiecej, jest większa. Docieramy do szerszego grona odbiorców, kibiców. Ja bym nawet chciała powiedzieć zwykłych Kowalskich, bo to ich chcemy zainteresować, to ich chcemy przyciągnąć. I cieszy ten akcent oczywiście grotu SMS Łódź, bo byli obecni oficjele, ale też przede wszystkim trener Sebastian, asystent trenera Sebastiana oraz sama Paulina. Bardzo mi się to podobało nagrodzenie tutaj mistrza Polski Czarnych Sosnowiec. Na drugim miejscu plasowała się Pogoń Szczecin, na trzecim GKS Katowice. I gdzieś tam dalej, rzeczywiście na piątym miejscu, czyli nie tak daleko, ale punktowo już troszeczkę dalej zdecydowanie, SMS Łódź. No w tym roku z dwóch spadkowiczów, Olsztyn oraz Tczew, wchodzi bardzo silna marka Legia Ladies. Śląza Wrocław, która taką systematyczną, długoletnią pracą organiczną wieńczy ten sezon awansem. Dużo się dzieje. Dużo się dzieje w piłce kobiecej, w Ekstralidze, w pierwszej lidze i we wszystkich innych inicjatywach.
1: To podpytam, co się dzieje w takim razie w Widzewie i pytam o ten kobiecy, bo przypomnę, że Patrycja jest też dyrektorem sportowym do spraw właśnie piłki kobiecej w łódzkim klubie.
2: No my tutaj pracujemy tak, jak pracowaliśmy. Z mojej perspektywy ważne jest to, że jest ogromna chęć i wsparcie budowania tego projektu, ale myślę, że też bardzo ważne, żeby się wsłuchać przede wszystkim w środowisko. Jestem osobą, która nie lubi wywracać stołu do góry nogami, czyli lubię poobserwować, popatrzeć, przyjrzeć się pracy trenera, posłuchać, jak to wszystko wygląda, zobaczyć, jak funkcjonuje klub, bo to jest ważne. I tu myślę, że życiowo i tak sportowo trzeba nauczyć się cierpliwości, bo ogromny sukces może urodzić się bardzo szybko, ale sukces, który trwa latami i ma solidne fundamenty i podstawy, buduje się cierpliwie. I myślę, że zdecydowanie my w tym też kierunku zmierzamy. No, bardzo ważna była oczywiście wszystkie oczy i myślę, że cała Łódź, nie cała Łódź, cała Polska, bo to jest w ogóle fenomenalny sezon też w tej Ekstraklasie, gdzie więcej uwagi było skupione na tym, co się dzieje na dole tabeli, niż na górze tabeli, ale tutaj cała Łódź na pewno była bardzo mocno skupiona na tym, co się dzieje w pierwszej drużynie męskiej, gdzie to jest oczywiste, ale myślę, że też teraz ta przestrzeń na projekty związane z piłką nożną kobiecą nabiorą tempa i myślę, że w najbliższych dniach i tygodniach będziemy o tym też informować.
0: No, jeśli chodzi o różne projekty, turnieje, no to jeszcze wrócimy do rozmowy z Patrycją Balcerzak, między innymi Michał Malinowski porozmawia o turnieju Balcerzak Cup, a tymczasem Aleksander Zwieriew, mistrzem French Open 2026, Niemiec ze swoim pierwszym wielkoszlemowym tytułem w wieku 29 lat. W końcu doczekał się, zrobił to na paryskiej mączce. Wygrywa w finale tegorocznego French Open z Flavio Cobolim 3-2. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i ponownie 6-1. Tak układały się poszczególne sety. No Włoch na pewno sprawił dużą niespodziankę i zrobił dużo dobrego. No ale tytuł jednak zgarnia Aleksander Zwieriew. No i to właśnie Niemiec z tym pierwszym wielkoszlemowym tytułem. Za kilka minut wracamy do rozmowy Michała Malinowskiego z Patrycją Balcerzak.

0: 11 minut pozostało do godziny 20 w strefie kibica Radio Łódź. Wracamy do rozmowy z Patrycją Balcerzak. Rozmawia Michał Malinowski.
1: No ale to nie jedyne twoje inicjatywy, bo pochodzisz z Sieradza i tam też dużo dla lokalnej społeczności, jeżeli chodzi właśnie o piłkę nożną, robisz.
2: Tak, ja może z tego miejsca bym chciała podziękować bardzo całemu urzędowi miasta Sieradz, panu prezydentowi Pawłowi Osiewale, pani wiceprezydent Milce Marek, ale też wszystkim innym pracownikom, wszystkim osobom, które nagrodziły mnie, bo może to umknęło, bo ja też tutaj, jeżeli chodzi o te social media, robię postępy, ale dostałam taką nagrodę osobowość roku z okazji 890-lecia. To była gala Sieradz Lubię, bo to jest takie nasze hasło tutaj.
1: Gratulacje.
2: Dziękuję. Więc powiem wprost, że ja się bardzo ucieszyłam. Prawie się popłakałam. Na szczęście się nie popłakałam, bo nie wiem, jakby to wyglądało, jak odbierałam nagrodę. To było takie zwieńczenie mojej kariery. Zaczynałam w Sieradzu, tam są moje korzenie. Dostałam tych skrzydeł, dużo, począwszy od mamy, brata, poprzez przyjaciół, trenerów, działaczy, dali mi skrzydła, żebym grała w reprezentacji, była za granicą i wróciłam z powrotem do swoich korzeni, żeby tutaj dalej wzmacniać to środowisko. Dlatego też cieszę się, że te inicjatywy, o których tutaj redaktor mówi, są zauważalne i tutaj to jest taka praca naprawdę organiczna. Od podstaw ja się uczę. Jestem jedyną byłą reprezentantką, ale przez 4 lata byłam też zawodniczką, organizatorką. I to jest naprawdę, no powiem, taki niełatwy kawałek, ale mi daje dużo satysfakcji, bo ja to kieruję do dzieci i młodzieży. U nas tutaj w Sieradzu, na Stadionie Emocji w Sieradzu, co rok organizujemy turniej dla chłopców i dziewczynek w dwóch kategoriach. Znaczy w dwóch kategoriach od trzeciej edycji, bo ja tak właśnie chciałam się nauczyć i obiecałam.
1: Powoli.
2: Powolutku, tak. Krok po kroczku. Więc idziemy w tym kierunku, że Orlik to są chłopcy i dziewczynki z Sieradza i okolic, ale też się nie zamykamy, bo ja byłam w szoku, bo w tym roku wiele klubów z zewnątrz się zgłosiło w tej kategorii Orlik, jakby praktycznie była połowa, a tutaj ta druga część jest właśnie, rzeczywiście tu są osoby z Sieradza i to jest kategoria Orlik, a oraz kategoria młodziczki. Młodziczki to już z całej Polski. Będziemy oczywiście dążyć do edycji międzynarodowych, ale też uważam, że do tego trzeba dojrzeć pod takim względem, powiem szczerze, zasobów ludzkich. Ja działam w stowarzyszeniu, jestem ja, jest moja dobra koleżanka Ola Angelus, która odpowiada za prowadzenie social mediów, za całą tą oprawę graficzną, strony internetowe. Naprawdę jest to na najwyższym możliwym poziomie. I oczywiście Maja Balcerzak, nie siostra, ale bardzo dobra też koleżanka i tutaj wszystkie takie rzeczy formalne, więc myślę, że 3 osoby dzisiaj na tak duży turniej, ponad 260, około 270 uczestników, do tego strefa regeneracji, atrakcje piłkarskie, będzie też, mogę zdradzić, influencerka, tiktokerka, która robi fantastyczny taki freestyle z piłką, tak to nazwę. I do tego oczywiście też strefa gastronomiczna. No, to już jest troszeczkę większe wydarzenie. I tutaj młodziczki, 12 drużyn, w kategorii Orlik 10. Mamy 22 drużyny. Dużo nagród. Więc ja się cieszę i ja zawsze uważam, że taka, lubię współpracę takie długoterminowe. Czyli ja jestem dzisiaj wdzięczna przede wszystkim miastu Sieradz, Mosirowi, czy klubowi takiemu zaprzyjaźnionemu Warta Sieradz, która, kurczę, otarła się o te baraże do...
1: No, liczyliśmy, że się uda.
2: Ja tak samo. Ja siedzieliśmy na tej gali, ja tylko czekałam na ten wynik. Niestety był, pomimo korzystnego rezultatu, drużyny Łomża, tak, klub, który zajął drugie miejsce, zwyciężył i to wtedy ten stosunek meczów bezpośrednich zadecydował. No ale to jest bardzo dobry sezon w wykonaniu naszej Warty Sieradz, więc też tutaj gratulacje. I tak jak mówię, tutaj w kontekście tego turnieju, no cieszę się, bo to są osoby, które od zawsze mnie wspierają, ale też są sponsorzy, bez których to by się nie mogło odbyć. Ale też patrzymy na to szerzej, bo mamy patronów, Polski Związek Piłki Nożnej, Łódzki Związek Piłki Nożnej, strefa grillowa. Poszłam tak trochę po widzewsku, powiem szczerze, bo akurat w tym roku, no tutaj ze względów takich prywatnych, moja mama nie może tutaj wspomóc, ale fan klub Widzewa bardzo ochoczo powiedział: słuchaj Patrycja, pomagamy, więc temu fan klubowi się radza. No ale też muszę powiedzieć, tutaj Fundacja Widzewa Łódź i cieszę się, bo tutaj Fundacja zrobiła fantastyczne wydarzenie 24 maja na stadionie Widzewa, ale oni, mówię o Fundacji, oni się angażują w różne inicjatywy i to jest widoczne i to teraz widać, że wszystkie rzeczy społeczne, rzeczy skierowane dla seniorów, edukacja zdrowotna, no naprawdę to warto śledzić i tak jak mówię, bez tych ludzi, bez tego wsparcia, bez tych instytucji publicznych nie byłoby tego turnieju. Wiadomo, jesteśmy za tym my, Balcerzak Cup, jest też moja osoba, która, ja wiem, ja często tak kolokwialnie mówiąc męczę bułę, ale to jest w imię tego, żeby stworzyć tym chłopcom i dziewczynkom warunki do fantastycznego dnia, żeby miały fantastyczny turniej, dużo minut, tylko proszę się o pogodę modlić, mieć dużo minut, dużo zabawy. Ta strefa regeneracji, gdzie dzieci są uświadomione, jak ważne jest rolowanie, żeby wejść po wysiłku do tej wanny z lodem. Ile czasu? Będą też fizjoterapeuci, będą osoby, które będą to tłumaczyć, drenażery, czy pistolet taki, który rozluźnia mięśnie. To są rzeczy takie naprawdę dodane. Będzie można zmierzyć sobie ciśnienie właśnie dzięki współpracy z przychodnią i też porozmawiać na te tematy zdrowotne. Atrakcje piłkarskie, bo to jest też taki festyn, taki piknik, tak rodzinnie, ta piłka nożna. Ja mówię, jestem z piłki kobiecej i zawsze będę chciała ją rozwijać. Ja bym chciała, żeby ta atmosfera i przyciąganie tych fanów było właśnie w tym kierunku, takiego wielkiego wydarzenia. Więc tutaj atrakcje piłkarskie dla najmłodszych. Idziemy krok dalej co roku. Ja zawsze staram się poszerzać ten turniej i w tym roku właśnie przyjeżdża Sabrina Worosz, Starka, to jest pseudonim, możecie znaleźć się na TikToku, która bardzo przybliża piłkę kobiecą, ale ogólnie piłkę nożną. Bierze udział w wielu różnych inicjatywach i jest fantastyczną, ciepłą osobą, sympatyczną. Myślę, że się dużo będzie działo. Naprawdę praktycznie w ciągu 2-3 tygodni zapełniliśmy wszystkie drużyny w kategorii młodziczek i praktycznie połowę Orlika. No, największym problemem szczerze jest motywować szkoły. Ja robię taką rundkę zawsze po dyrektorach, po znajomych WF-istach. Ja wiem, że to jest dzień wolny, ale znowu będę wracać do tego dnia, do tego święta, gdzie jest czerwiec, gdzie dużo się dzieje, a ja zawsze chcę to wynagrodzić naprawdę dobrymi nagrodami, wysokimi pucharami, bonami, voucherami, żeby ten dzień był naprawdę fajny, a i strefa gastronomiczna, tak? Tam, gdzie można właśnie sobie usiąść, zjeść kiełbaskę. Troszczymy się i myślę, że każdego roku wyciągamy tutaj wnioski i chcemy, żeby ten turniej po prostu się rozrastał naszą taką naprawdę ciężką pracą, taką determinacją do tego, żeby zawsze ta jakość organizacyjna i dobro tych dzieci, dobro ich rozwoju było na pierwszym miejscu.
1: Jednym słowem poważna impreza, to ja tylko dodam 14 czerwca, Sieradz, obiekt Mosiru na ulicy Sportowej, ewentualnie, jak to już było wspomniane, po prostu Stadion Warty Sieradz.
0: Dodał Michał Malinowski, który rozmawiał z Patrycją Balcerzak. I to tyle w dzisiejszej strefie kibica Radia Łódź. Jeszcze to nie koniec sportu na dzisiaj. O 21:22 serwisy sportowe, a za strefę kibica dziękujemy. Patrycja Wojsznis, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
2: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
3: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Słowaccy ratownicy odnaleźli ciało polskiego taternika. W lesie łagiewnickim w Łodzi stanie wieża widokowa, to jedna z planowanych atrakcji. Piotrkowianie mogą wyrazić swoje opinie na temat przejazdu pod torami na ulicy Rolniczej. Nocą miejscami chmury i przelotny deszcz, nad ranem możliwe silne zamglenia. W Tatrach Wysokich na Słowacji znaleziono ciało polskiego taternika. Jak poinformowali ratownicy z Chorskiej Zachrannej Służby, 25-letni Polak zginął po upadku z wysokości 300 metrów. Spadł do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Mężczyzna wczoraj przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu, potem kontakt z nim się urwał. Słowaccy ratownicy otrzymali informację o zaginięciu 25-latka od tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego i wyruszyli na poszukiwania. Najpierw na parkingu znaleziono samochód poszukiwanego. Dziś rano ratownicy znaleźli jego ciało. Łódzkie Łagiewniki czeka metamorfoza. Wśród nowych atrakcji będzie wieża widokowa i ścieżka w koronie drzew, czyli 100-metrowej długości kładka poprowadzona kilkanaście metrów nad ziemią. Zmiany czekają także otoczenie parku, parkingi i fragment ulicy Okulnej zostaną wyremontowane. Przebudowa czeka też ulicę Warszawską, na którą wróci tramwaj, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
12: Chcemy zadbać o dobry dojazd do Łagiewnik, zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców. Pojawią się też ciągi pieszo-rowerowe w śladzie ulicy Łupkowej i Kryształowej, co umożliwi skomunikowanie ulicy Wycieczkowej z Górką Rogowską i z nową atrakcją.
13: Wieżę widokową, która miałaby powstać przy Rogowskiej, szerzej z górki, będzie widać bardzo ładnie panoramę części naszego miasta.
11: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. W najbliższych latach w lesie łagiewnickim pojawią się także nowe wiaty, miejsca do odpoczynku i ścieżki dla pieszych. W Piotrkowie ma powstać przejazd pod torami kolejowymi na ulicy Rolniczej. To ważna inwestycja dla mieszkańców północnej części miasta. Będą mogli się na jej temat wypowiedzieć. Urzędnicy zaprezentowali już, jak przejazd może wyglądać. A teraz zapraszają piotrkowian do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania uwag. Każda opinia zostanie przeanalizowana i może mieć wpływ na ostateczny kształt inwestycji, mówi Radiu Łódź Daniel Cejnok z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
14: Mieszkańcy mogą zapoznać się z przygotowanymi wizualizacjami pokazującymi, jak to miejsce może wyglądać po przebudowie. Zachęcamy również wszystkich mieszkańców naszego miasta do zgłaszania swoich opinii do 12 czerwca oraz zapraszamy także na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 30 czerwca.
11: Wszystkie informacje wraz z projektem i formularzem do zgłaszania uwag można znaleźć na stronach Piotrkowskiego Urzędu Miasta.
15: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Według Financial Times Wołodymyr Zełenski próbował umówić spotkanie z Władimirem Putinem przez rosyjskiego oligarchę. Gazeta podaje, że były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea Roman Abramowicz przekazał Kremlowi propozycję spotkania. Moskwa nie była jednak zainteresowana rozmowami. O szczegółach Anna Rączkowska.
16: Według ustaleń brytyjskiej gazety Abramowicz odwiedził Kijów pod koniec maja. To właśnie wtedy Załański miał przekazać przez rosyjskiego miliardera wiadomość dla Putina. Deklarował w niej gotowość do bezpośrednich rozmów. Byłoby to pierwsze spotkanie obu przywódców od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak podaje Financial Times, Kijów chciał w ten sposób pokazać, że nadal jest gotowy do szukania politycznego rozwiązania konfliktu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy amerykańskie próby doprowadzenia do zawieszenia broni nie przynoszą przełomu. Na propozycję odpowiedział sam Putin. Podczas forum gospodarczego w Petersburgu przyznał, że otrzymał ofertę spotkania, ale nie widzi powodów, aby do niego doszło. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
11: Roman Abramowicz od początku wojny pozostaje jednym z nielicznych Rosjan utrzymujących kontakty zarówno z Moskwą, jak i z Kijowem. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21:00. W nocy na ogół zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, tylko miejscami początkowo więcej chmur i tam może przelotnie padać. Później wszędzie pogodnie, temperatura spadnie do 11 stopni. Nad ranem możliwe silne zamglenia. Później będzie pogodnie, przeważnie słonecznie. Termometry pokażą do 24 stopni.

0: Veni, Vidi, Vinyl w Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Dobry wieczór, witamy serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Nasze kolejne winylowe spotkanie w Radiu Łódź, zwykle w niedzielę po godzinie 20. Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się i rozpoczniemy od Vana Morrisona, od płyty Avalon Sunset. Jakoś tak zawsze mam o tej porze roku, że wracam do tego albumu. Rok 1989. Lata 80. to nie był może najlepszy okres kariery Vana Morrisona, bo on nagrał kilka niezłych płyt, natomiast to nie były takie dzieła jak te w latach 70. Natomiast Avalon Sunset to był ewidentnie powrót do bardzo wysokiej formy i do dzisiaj jest jedna z moich absolutnie ulubionych płyt tego artysty, obok takich płyt jak chociażby Moondance, Tupelo Honey, Astral Weeks, czyli te klasyczne dzieła, no a właśnie album, o którym mówię, z tym pięknym łabędziem na okładce, też jest nieprawdopodobnie piękny. Pewnie dzisiaj posłuchamy może nawet trzech utworów, ale zaczniemy od strony B, od samego początku strony B. When will I ever learn to live in God?

0: To był Van Morrison po raz pierwszy, dzisiaj z płyty Avalon Sunset. Tu akurat, jeżeli chodzi o te płyty, obok Vana nie ma jakichś bardzo znanych muzyków, no, natomiast chciałbym wyróżnić jednak postać Artiego McGlynna, który gra na gitarze, tak samo jak sam Van, chociaż Van gra tutaj bardziej taką gitarę rytmiczną, podkład, a te wszystkie piękne ozdobniki to właśnie jest dzieło Artiego McGlynna, który no, moim zdaniem stworzył naprawdę fantastyczne takie partie, pasaże gitarowe pod tę muzykę. Taką łagodną, nastrojową, no, naprawdę niezwykle oryginalny zresztą sposób gry i też brzmienie, jakie wykreował. Takie odrobinę, powiedziałbym, plastikowe, bo gdzieś z tych efektów gitarowych korzystał. I to też słyszeliśmy przed chwilą. No natomiast no, urocze i nadające tej muzyce zupełnie innego wymiaru.
1: Pozostańmy przy takich klimatycznych rzeczach. Ja przyniosłem ze sobą dzisiaj maxi singiel zespołu Tok Tok, jeden zresztą z wielu, które posiadam w swojej kolekcji. Kiedyś rozłożyłem wszystkie maxi single 12-calowe zespołu Tok Tok
0: i złapałem się za głowę
1: na podłodze i naprawdę zajęło to sporą powierzchnię. Oczywiście mam też w swojej kolekcji płyty długogrające zespołu Tok Tok, między innymi taką wersję rozsyłaną do rozgłośni radiowych, jeszcze z nieskończoną, niedokończoną okładką płyty The Spirit of Eden, ale tych maxi singli naprawdę jest dużo. I w związku z tym czasami nawet utwory się powtarzają, bo w latach 80. maxi single był jednak dosyć popularnym nośnikiem i niektóre zespoły w kilku wersjach opracowywały, też remiksowały swoje utwory i wydawały. Zresztą wiesz to najlepiej na przykładzie zespołu Frankie Goes to Hollywood chociażby. Natomiast ja mam dzisiaj ze sobą maxi single z utworem Life's What You Make It i to też jest jedna z kilku co najmniej wersji tego nagrania, które Mark Hollis ze swoim zespołem zarejestrował. Płyta oczywiście ma już swoje lata, a ponieważ jest totalnie właśnie zachowana, tutaj nikt nie zmienił ani koperty przez lata, więc troszkę to już nawet widać, że sporo lat upłynęło, ta wewnętrzna koperta lekko pożółkła, ale muzyka brzmi w dalszym ciągu znakomicie i technicznie, i w ogóle. Posłuchajmy, Tok Tok.

0: To był zespół Tok Tok po raz pierwszy dziś. Nie wiem, czy po raz ostatni. Zobaczymy. Być może, jak czas pozwoli, to przełożymy ten maxi singiel na stronę drugą.
1: A dzisiaj na razie jesteśmy w latach 80. i pozostaniemy w tej dekadzie. Mam ze sobą płytę zespołu Blondie i to, co ty powiedziałeś, jeżeli chodzi o rozkładanie płyt na dywanie Tok Tok, to ja muszę to zrobić z zespołem Blondie, bo ostatnio sobie tak przeglądałem, patrząc na dyskografię, czego mi jeszcze brakuje, jeżeli chodzi o Blondie, tam już naprawdę niewiele pozycji nie mam, więc może coś takiego zrobić, tym bardziej, że zbieram, jeżeli chodzi o Blondie, i 7-calówki i 12-calówki. A ma to sens, dlatego, że na przykład
0: naturalnie.
1: Na przykład na 7-calówce nie znalazłaby się wersja rozbudowana utworu chociażby Rapture, czy też Live It Up z płyty Auto American. Tam są zdecydowanie krótsze takie singlowe wersje radiowe, więc trzeba mieć obie. Mam dzisiaj właśnie samą płytę Rapture, ale zaczniemy od strony B, zobaczymy, jak nam pójdzie i czy zmieścimy Rapture też w dzisiejszej audycji, no bo to jest jednak spory fragment muzyki, do którego czasami wracamy, bo czasami ty też przynosisz, tylko ty masz troszeczkę chyba inną okładkę tej płyty, o ile kojarzę.
0: Tak, inną.
1: Ja mam nawet podartą odrobinę z Musicland. Kosztowało chyba 10 marek ta płyta, z tego co widzę. Tak czy inaczej, Auto American to już są lata 80. To już jest ten moment, kiedy Blondie są gwiazdą, także po filmie American Gigolo. Call Me oczywiście to...
0: Oscarowy utwór chyba.
1: Tak. No,
0: Giorgio Moroder.
1: Debbie Harry była już ikoną, jeżeli chodzi o modę, więc wydawali tę płytę właśnie jako w tym statusie wielkich gwiazd. Ale właśnie chciałbym dzisiaj, żebyśmy przewrócili ten singiel na drugą stronę, bo Rapture czasami się pojawia, a Live It Up niekoniecznie, więc dzisiaj w takim specjalnym miksie disco, bardzo charakterystycznym dla lat 80., niech ta piosenka zabrzmi.

0: Zespół Blondie, strona B singla Rapture, 12-calówka, Live It Up, ponad 8 minut muzyki. Tak jak powiedziałem, jestem wielkim fanem Blondie i też bardzo lubię te w ogóle właśnie strefę wizualną, że tak powiem, tego zespołu, co specjalnie pewnie nikogo nie dziwi. Ale w ogóle cała historia Debbie Harry jest niezwykle interesująca i jakiś czas temu ukazała się książka opowiadająca właśnie historię Debbie, autobiografia. I to jest jedna z tych książek muzycznych, którą Państwu można z czystym sumieniem polecić, bo ona tam bardzo szczerze, naprawdę z takimi szczegółami intymnymi wręcz czasami opowiada o swoim życiu, ale to wszystko ma potem przełożenie na twórczość, na w ogóle jej postawę życiową. Debbie Harry, proszę mi wierzyć, jest, jeżeli chodzi o intelekt, jeżeli chodzi o to, co ma do powiedzenia, przekazanie światu, bardzo daleko od takiego stereotypu blondynki.
1: Iron and Wine teraz, czyli no właściwie nazwa, która pewnie doskonale znana jest wszystkim, którzy cenią sobie taki współczesny amerykański songwriting, nowy folk, generalnie rzecz biorąc to są te klimaty. Sam Beam, człowiek, który tak się nazywa, właściwie kryje się za całym tym zjawiskiem, już dzisiaj od wielu lat obecnym na muzycznej scenie. Jeśli pamięć mnie zawodzi, to zdaje się, że w ubiegłym roku nawet ukazała się zupełnie nowa płyta z premierowymi nagraniami. Natomiast ja mam ze sobą przepięknie zresztą wydany album składający się z trzech płyt winylowych, który wydała wytwórnia Sub Pop, a więc również legenda muzycznej sceny od wielu lat. I to jest zestaw bestron singli i różnego rodzaju rarytasów, tak zwanych utworów wcześniej niepublikowanych, również coverów, które Iron and Wine nagrał w swojej karierze. I dziś sięgniemy po przynajmniej jeden. To będzie utwór Waiting for a Superman z repertuaru grupy The Flaming Lips. Przyniosłem też ze sobą płytę Soft Bulletin zespołu Flaming Lips, żebyśmy mogli posłuchać również wersji oryginalnej za jakiś czas tego nagrania, zwłaszcza, że zespół The Flaming Lips przyjeżdża do Polski w tym roku, więc też warto o tym przypominać. Ale nim sięgniemy ewentualnie po wersję oryginalną i pierwotną, posłuchajmy, jak Iron and Wine interpretuje temat grupy z Oklahomy, czyli Waiting for a Superman.

0: To był Iron and Wine w piosence z repertuaru The Flaming Lips.
1: Skoro gdzieś już napocząłeś taką folkową estetykę, to ja teraz do tego nawiążę. Z, no, 7-calowym singlem, ale w ogóle już tak sfatygowana okładka. Tak wysuszony ten papier jest, że aż boję się ją wyjmować, tę płytę z tej okładeczki, ale spróbujemy. Trio Peter, Paul and Mary nowojorskie, które na początku lat 60. było bardzo popularne, bo po prostu wykonywali trochę swoich piosenek, trochę piosenek Pita Seegera, Boba Dylana i na tym zbudowali w tym kręgu folkowym dużą popularność. Mieli ten przebój Puff the Magic Dragon też między innymi, taki trochę psychodeliczny. O co tam chodzi, to sobie proszę doczytać.
0: Tam interpretacje są bardzo daleko idące, tak, najróżniejsze.
1: No ale też Blowing in the Wind chociażby, tak, przecież Boba Dylana. Oni właściwie zakończyli pod koniec dekady lat 60. działalność. Potem pojawiali się tak krótkimi strzałami. No i właśnie w 1978 roku powrócili, by nagrać kilka utworów. I znowu wrócili do Dylana. I też chciałbym, żebyśmy dzisiaj posłuchali tej piosenki. Ona na tym singlu jest wydana w wersji mono i stereo. W ogóle to teraz dopiero zwróciłem na to uwagę, bo teraz tak naprawdę przyjrzałem się temu labelowi, że to jest singiel promocyjny. Czyli nie do sprzedaży, tylko i wyłącznie po prostu pewnie do emisji radiowej. To jest utwór Forever Young, jedna z tych kultowych, pięknych kompozycji Boba Dylana, która też zabrzmiała podczas tego słynnego koncertu
0: The Last Waltz.
1: The Last Waltz zespół The Band. Więc posłuchajmy, jak brzmi w 1978 roku wykonywana przez Petera, Paula i Mary.

0: Peter, Paul and Mary w nagraniu Forever Young Boba Dylana. Potem jeszcze powrócili oni, nawet chyba do 2008 albo 2009 roku gdzieś koncertowali. W Stanach, no w ogóle w Polsce też tak jest, że jeżeli masz kilka przebojów rozpoznawalnych przez 2-3 pokolenia, to właściwie poradzisz sobie może tak koncertowo przez całe życie.
1: James Ellis Ford teraz, płyta sprzed 3 lat wydana nakładem wytwórni Warp, wytwórni, która specjalizuje się w nowej muzyce takiej na ogół elektronicznej, natomiast James Ellis Ford, znany też jako James Ford, znakomity producent, człowiek, który w ostatnich latach współpracował przy wielu naprawdę świetnych płytach i wielu takich wybitnych artystach, którzy odnieśli też bardzo duży komercyjny sukces, na tej płycie postanowił wyrazić właściwie w 100% siebie, bo jest to płyta, którą od początku do końca nagrał sam, nagrywając kolejno ścieżki wszystkich instrumentów na szeroką taśmę, bo płyta powstawała analogowo i potem jeszcze postanowił zaśpiewać, czego wcześniej nie czynił, bo był muzykiem zespołu Simian Mobile Disco, ale nigdy w nim nie śpiewał, więc to też było dodatkowe wyzwanie. I też pomyślałem, niosąc tę płytę dzisiaj ze sobą tutaj, że to jest ciekawe, jak też spojrzy się na to, co nas porusza w muzyce i to, jakich płyt słuchamy, kiedy potem okazuje się, że to właśnie jest ten producent. Ja ostatnio z półki zdjąłem debiutancką płytę dziś kompletnie zapomnianego angielskiego zespołu Mystery Jets, taką płytę Making Dance i otworzyłem książeczkę.
0: Przeboje były radiowe, z tego
1: tak, pamiętam. Oni do tej pory nagrywają, jak się okazuje, ale no z niektórymi artystami nasze drogi gdzieś nasze te wspólne nici się rozluźniają. Nie śledzimy ich tak uważnie i okazało się, że ta płyta z 2006 roku, dokładnie sprzed 20 lat, to jest płyta, którą wyprodukował James Ellis Ford. Zresztą dorobek tego człowieka jako producenta czy też realizatora nagrań jest naprawdę imponujący. A płyta The Hum to jest krążek, który pokazuje nam też, jak wielkim talentem muzycznym jest James Ellis Ford, kiedy nagrywa własną muzykę. Posłuchajmy już teraz kompozycji zatytułowanej Pillow Village.

0: James Ellis Ford z płyty The Ham, kompozycja Pillow Village. Myślę, że do płyty jeszcze dzisiaj wrócimy.
1: Aretha Franklin teraz, artystka, która też czasami powraca. Płyta Soul 69, czyli już, jak sama nazwa wskazuje, 69 rok. Po tych wielkich sukcesach, po Respect, po płycie I Never Loved a Man The Way I Love You, po płycie Lady Soul, gdzie wyrobiła sobie już opinię naprawdę wielkiej gwiazdy. Nagrała płytę bez jakiegoś wyraźnego przeboju, natomiast po latach się bardzo dobrze tej płyty słucha. Oczywiście wyprodukowana przez Jerry'ego Wexlera, także Tom Dowd tym razem pracowała w studiach w Nowym Jorku, w studiu Atlantic Studios, bo przecież nagrywała dla tej wytwórni. No i właśnie ta płyta Soul 69 jest częścią takiego boksu Atlantic Years, który posiadam, który zawiera ten pierwszy taki popowy, nazwijmy to, etap kariery Arety, bo też rzadko się o tym mówi, że przecież ona miała już kilka płyt na koncie, gospelowych, no, takich trochę z muzyką, nazwijmy to, bardziej poważną, no, po prostu bez przebojów radiowych. Nagrywała dla słynnej wytwórni CBS, trochę na życzenie ojca pastora. Miała być kolejną wielką damą taką jazzu, bluesa, no, powiedzmy kolejną Ellą Fitzgerald, bo to się marzyło tacie. Natomiast ona chciała po prostu mieć przeboje, była młodą kobietą i wciągnęło ją w tę stronę. Ale płyta Soul 69 jest po prostu hołdem artystki dla tej stylistyki soulowej, a niekoniecznie dla piosenek, które w oryginale były stworzone z myślą o muzyce soul. I takim nagraniem jest Gentle on My Mind, oryginalnie rok 1967. John Hartford napisał tę piosenkę. Obejrzał Doktora Żywago i na podstawie tego filmu stworzył piosenkę, ale wypromował ją i jakby najbardziej popularna była ta wersja Glena Campbella oczywiście. No więc posłuchajmy, jak zmieniła, bo zmieniła bardzo Aretha Franklin ten aranż Glena Campbella. Oto Gentle on My Mind.

0: Pozostaniemy jeszcze przez chwilkę na płycie i z płytą Soul 69. Przesuniemy igłę, by posłuchać utworu Elusive Butterfly, który zamyka całość. Bob Lind skomponował, był pierwszym wykonawcą, ale ostatnio też Mark Almond.
1: Mark Almond. A o Bobie Lindzie kiedyś śpiewał piosenkę. Zespół Pulp na płycie Wheel of Life.
0: Posłuchajmy Elusive Butterfly.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Wypadek na trasie S8, są utrudnienia między Wieruszowem a Walichnowami. Jutro może zapaść decyzja w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Ankietowani Polacy we większości chcą zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Jutro w regionie jest sporo słońca, będzie ciepło do 24 stopni. Trwają powroty z długiego czerwcowego weekendu. Ruch już trochę spokojniejszy, ale nadal miejscami występują utrudnienia. Największe teraz na trasie S8 od węzła Wieruszów do węzła Walichnowy w kierunku Warszawy. Sytuację na trasach w regionie sprawdzał nasz reporter Sebastian Dziuda.
7: Na większości dróg w Łódzkiem ruch jest płynny, jednak są miejsca, gdzie trzeba liczyć się z dużymi utrudnieniami. Największy zator napotkamy na trasie S8 nad Wieruszowem w kierunku Warszawy. Doszło w tym miejscu do zderzenia motocykla z osobówką. Wprowadzono objazd na drogę wojewódzką łączącą Wieluń z Wieruszowem przez Sokolniki. Policja przypomina kierowcom o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, dostosowaniu prędkości do warunków na drodze i zachowaniu odpowiedniej odległości od innych pojazdów. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
6: Na autostradzie A2 miejscami tłoczno w kierunku Warszawy, za węzłem Skierniewice w stronę Łodzi ruch płynny. Spore zatory z powodu prac drogowych na trasie S8 między Tomaszowem a Piotrkowem na wysokości Wolborza.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje, czy odebrać prezydentowi Ukrainy to odznaczenie. Sprawa ma związek z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Polskie władze ostro zareagowały. Prezydent Karol Nawrocki wyraził oburzenie decyzją prezydenta Ukrainy. Ocenił ją jako gloryfikowanie zbrodniarzy, którzy dopuścili się ludobójstwa na Polakach. Karol Nawrocki chce odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który jest najwyższym polskim odznaczeniem. Kapituła Orderu zbierze się jutro przed południem. Między innymi o tej sprawie porozmawiamy jutro po godzinie 8 rano. Gościem Radia Łódź będzie łódzki senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. W sondażu opinii wynika, że większość Polaków chce zmian przepisów o wieku emerytalnym. Chcą, aby był taki sam dla kobiet i mężczyzn. Badanie przeprowadził Ibris dla Dziennika Rzeczpospolita. Wynikom przyjrzał się reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
9: Najczęściej wskazywanym rozwiązaniem przez Polaków jest obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn do 60 lat. Jak jednak zauważa w rozmowie z Radiem Łódź dr Radosław Piwowarski z Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, ludzie chcą pracować krócej, ale jednocześnie coraz częściej pracują dłużej.
10: Z danych opublikowanych przez GUS i przez ZUS wynika, że pracujemy coraz dłużej. Wynika to z tego, że dzięki temu mają wyższe świadczenia.
9: Według prognoz na lata 2050-2060 emerytura może wynosić około 25% ostatniego wynagrodzenia, co sprawia, że wiele osób mimo prawa do przejścia na emeryturę może nadal pozostawać aktywnych zawodowo.
6: Eksperci zwracają uwagę, że nie da się obniżyć wieku emerytalnego przy jednoczesnym utrzymaniu obecnej wysokości świadczeń. Wynika to przede wszystkim z niekorzystnych trendów demograficznych, czyli starzenia się społeczeństwa. Ceramiczne zajęcia w Centrum Łodzi. Odbywają się cyklicznie w weekendy. Dziś uczestnicy warsztatów w pasażu Róży lepili z gliny kubki, filiżanki i czarki. Jak mówią organizatorzy ze studia Lepimy, wykonana przez amatorów ceramika po wypaleniu nadaje się do użytku. Dzisiejsze zajęcia odwiedził nasz reporter Sebastian Dziuda.
11: Agnieszka Tomalczyk, lepimy studio ceramiki. Głównie lepimy tematycznie, czyli weekendowo mamy takie warsztaty, w których możemy ulepić kubek, możemy ulepić wazon, możemy ulepić jakąś paterę, naczynie, głównie użytkowe.
12: Ja postanowiłam zrobić prezent na Dzień Ojca.
7: Czyli to będzie filiżanka.
12: Doniczka na bonsai.
13: Też bardzo mi się podoba, właśnie relaksuję w taki sposób.
14: Lubię takie ręczne sprawy.
6: Wykonane przedmioty trafią do właścicieli po wypaleniu za około 2 tygodnie. Kolejne zajęcia, tym razem lepienie wazonów, odbędą się za 2 tygodnie. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
15: Żużlowcy H. Skrzydlewska Orła Łódź pokonali Celfast Wilki Krosno 46-44. Na zakończenie pierwszej rundy rozgrywek losy meczu rozstrzygały się w ostatnim biegu, a o szczegółach opowie Michał Malinowski.
16: Choć goście prowadzili tylko raz po 6 biegu, a gospodarze dwukrotnie mieli 6-punktową przewagę w drugiej części meczu, to jednak niewiele brakowało, by drużyny podzieliły się punktami. Trener Wilków bardzo dobrze wykorzystywał rezerwy taktyczne i ekipa z Krosna do końca zagrażała Łodzianom. Przed ostatnią gonitwą Orzeł prowadził 44-40 i gospodarze mieli jeden cel – wyprzedzić świetnie dysponowanego Luka Beckera lub Jasona Doyla, który jeszcze wczoraj ścigał się w Speedway Grand Prix w Manchesterze. Ostatecznie Zach Cook przyjechał na metę przed swoim rodakiem i choć goście wygrali 15 bieg 4-2, to kibice na motoarenie mogli cieszyć się ze zwycięstwa łódzkiej ekipy.
15: Dziękujemy Michałowi Malinowskiemu, a dodam jeszcze, że w tabeli Łodzianie zajmują 4. miejsce. Polskie siatkarki przegrały z Chinkami 1-3 w 4. meczu turnieju Ligi Narodów w chińskim Nankinie. To pierwsza porażka biało-czerwonych, które wcześniej pokonały Belgijki, Czeszki, a także Serbki. Co zdecydowało o porażce, wyjaśnia grająca na co dzień w PGE Budowlanych Łódź libero Justyna Łysiak.
17: W tym pierwszym secie, w którym zagrałyśmy, myślę, świetnie i na zagrywce, i w ataku, tak naprawdę wszystko się nam kleiło, wywieraliśmy dużą presję na przeciwniku. Tak naprawdę te role się trochę odwróciły i to my gdzieś tam goniłyśmy wynik, także na pewno ten niedosyt po dzisiejszym meczu jest.
15: A podopieczne włoskiego trenera Stefano Lavariniego zajmują w tym momencie 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. Następny turniej Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się w dniach 17-21 czerwca w Bangkoku. Niemiec Aleksander Zwieriew zwyciężył w wielkoszlemowym tenisowym turnieju French Open w Paryżu. W spotkaniu finałowym Zwieriew wygrał z Włochem Flavio Cobolim 3-2. Dla 29-latka to pierwszy triumf w imprezie wielkoszlemowej w karierze, a przypomnę, że w sobotę w turnieju kobiet triumfowała Mirra Andrijewa, która pokonała Polkę Maję Chwalińską 2-0. Kamil Majchrzak przegrał w półfinale tenisowego turnieju rangi Challenger na trawiastych kortach w Birmingham. Rozstawiony z dwójką Piotr Kowianin uległ Finowi Otto Virtanenowi 1-2. Warto podkreślić jednak, że każdy set kończył się tiebreakiem, a spotkanie, które rozpoczęło się wczoraj, zakończyło się dopiero dzisiaj z powodu deszczu. Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał natomiast wyścig o Grand Prix Monaco, czyli 6. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Na podium znaleźli się jeszcze Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a także Francuz Isaac Hadjar z Red Bulla. To 5. z rzędu zwycięstwo Antonelliego i w generalnej klasyfikacji Włoch wyprzedza drugiego Hamiltona już o ponad 60 punktów. 3. miejsce zajmuje Brytyjczyk George Russell, również z Mercedesa, a kolejna runda Mistrzostw Świata w dniach 12-14 czerwca w hiszpańskiej Barcelonie. Natomiast kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź już za godzinę.
6: Noc na ogół będzie pogodna, tylko miejscami początkowo może przelotnie padać. Temperatura spadnie do 11 stopni. Nad ranem możliwe są silne zamglenia. A później pogodnie, przeważnie słonecznie i do 24 stopni na termometrach.
18: Veni, Vidi, Vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
19: Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania w audycji Veni, Vidi, Vinyl, sięgając po krążek zespołu Calexico, czyli po płytę Edge of the Sun. To jest rok 2015. Potem jeszcze chyba w 2018 zespół Calexico wydał moim zdaniem bardzo ciekawy album, a później już no, bywało różnie, nagrywają, ale też już myślę, ta formuła jest na tyle znana, na tyle już rozpoznana, że te nowe rzeczy od zespołu Calexico jakoś niespecjalnie budzą już tak silne emocje jak kiedyś, ale na przykład nagrali kilka lat temu bardzo przyjemną płytę świąteczną, taką właśnie w swoim stylu i te polecam. A jeśli chodzi o takie prawdziwe słuchanie tego, co najlepsze w zespole Calexico, to proponuję płyty z początku lat 2000 i także tę, którą wydali w roku 2015, wtedy, kiedy zespół jesienią przyjechał do Warszawy i zagrał znakomity koncert w klubie Palladium. Miałem okazję być wtedy w tym miejscu i naprawdę cieszyć się wraz z całą publicznością tym wszystkim, co działo się na scenie. A płyta, jak powiedziałem, bardzo udana, warta też posłuchania nie tylko w tej podstawowej wersji, ale także jeżeli ktoś dotrze do wersji rozszerzonej, bo tam dużo jest też takich dodatkowych, świetnych nagrań, również ze znakomitymi gośćmi, takimi chociażby jak Eric Bardon. Posłuchajmy dziś z płyty Edge of the Sun kompozycji Bullets and Rocks.

0: Bullets and Rocks to był zespół Calexico z płyty wydanej przed 11 laty.
1: Mark Almond, artysta, który będzie też w Łodzi w tym roku przy okazji festiwalu Sound Edit, z czego bardzo się cieszymy. To już będzie trzecia wizyta, dobrze liczę? Chyba tak.
0: Trzeci koncert, tak.
1: Trzeci koncert tego artysty w Łodzi. I to zawsze są świetne, naprawdę, występy. Mark Almond w pewien sposób zbudował swoją karierę na piosenkach lat 60., bo Tainted Love jeszcze z czasów Soft Cell to był przecież wielki przebój. Nie jego. Ed Cobb to chyba, zdaje się, skomponował i nagrał. No a potem jeszcze wracał do tych rozwiązań, bo przecież i The Days of Pearly Spencer, to już lata 90., a wcześniej Something's Gotten Hold of My Heart.
0: Z Gene'em Pitney'em.
1: I to był wielki, naprawdę przebój w Wielkiej Brytanii, rok 1989. Oryginalnie nagrany na płytę solową Marka, a potem jeszcze dodatkowa wersja nagrana właśnie z Gene'em Pitney'em. Wpadł na taki pomysł, aby przypomnieć tego artystę. Oryginalnie ta piosenka to jest rok 1967, no i okazało się, że to jest taki sentymentalny powrót do lat 60. i Mark Almond miał przebój numer jeden przez kilka tygodni na brytyjskiej liście. Myślę, że Państwo znają ten utwór bardzo dobrze, nawet jeżeli tytuł i nazwiska niewiele mówią, bo może o nich nie pamiętamy, no to proszę posłuchać i na pewno wszyscy znamy tę piosenkę bardzo, bardzo dobrze. Dobrze.

0: To był Mark Almond z maxi singla z piosenką Something's Gotten Hold of My Heart. Tutaj Gene Pitney obok. Obie wersje są i z Genem i bez na tej płycie. No i jeszcze jedno dodatkowe nagranie.
1: Słuchaliśmy dzisiaj, jak Iron and Wine śpiewa piosenkę zespołu The Flaming Lips, Waiting for a Superman. Ten utwór w oryginale pochodzi z płyty The Soft Bulletin, płyty zespołu The Flaming Lips, wydanej w roku 1998. I to jest płyta, która, można powiedzieć, w jakimś stopniu rozpoczyna taką nowożytną, tak to nazwijmy w cudzysłowie, epokę w działalności zespołu The Flaming Lips. Zespół zaczynał jeszcze na początku lat 90. jako grupa, no taki rockowy zespół, trochę czerpiący z popularności fali muzyki grunge i z tego faktu, że początek lat 90. dla zespołów gitarowych w Stanach Zjednoczonych był świetnym okresem, kiedy no, wytwórnie płytowe bardzo mocno interesowały się tym, co ciekawego dzieje się w różnych miejscach i co robią właśnie młodzi muzycy. Podpisywała chętnie kontrakty, stąd zespół The Flaming Lips bardzo szybko podpisał umowę z wielkim koncernem Warner. No ale po kilku latach ta muzyka zaczęła się zmieniać. Również przyczynił się do tego Steven Dross, który wtedy dołączył do zespołu. Dziś od niedawna już go nie ma w grupie i wszyscy fani zespołu The Flaming Lips zastanawiają się, co będzie dalej bez tego takiego bez wątpienia muzycznego mózgu zespołu The Flaming Lips, ale przekonamy się. Wayne Coyne też jest, czyli lider i wokalista zespołu The Flaming Lips, też jest artystą pełną gębą, więc zakładam, że poprowadzi grupę w kolejne lata naprawdę też w imponujący sposób. Natomiast właśnie płyta The Soft Bulletin była takim krążkiem, na którym pojawiły się formy zdecydowanie bardziej piosenkowe. Już nie było takich eksperymentów jak na płycie Zajreka, no ale wszystko naprawdę brzmi znakomicie i to też jest zasługa Dave'a Friedmana, czyli takiego producenta, który od wielu lat współpracuje z zespołem The Flaming Lips. Warto wspominać też nazwiska producentów. Posłuchajmy zatem oto w wersji zespołu The Flaming Lips, grupy, która w tym roku odwiedzi Festival of Waiting for the Superman.

0: To była grupa The Flaming Lips z płyty The Soft Bulletin, kompozycja Waiting for the Superman.
1: No to powrócimy do Blondie, tym razem do strony A Singular Rapture, zabrzmi ta właśnie kompozycja, która też znalazła się na płycie Auto American, to był początek lat 80., 81. rok, ale właściwie korzenie i takie podglebie całości sięga końcówki lat 70., jak wiemy. Debbie Harry, Chris Stein przyjaźnili się z wieloma artystami w Nowym Jorku, z całą tą sceną taką niezależną, ale też byli otwarci na różne gatunki, na różne nowe formy sztuki i byli dosyć, w dosyć bliskim kontakcie z taką raczkującą sceną, z młodymi artystami z Bronxu, z Brooklynu, sceny tej rapowej. I to w pewien sposób zainspirowało ich właśnie do stworzenia nagrania Rapture. Zresztą jak spojrzymy na teledysk, to tam mamy właśnie tych artystów street artowych. Jest przecież graffiti bardzo silnie tam pokazane. No więc to dla nas dzisiaj się wydaje naturalne i coś, co jest od zawsze, ale wtedy, na początku lat 80., to absolutnie była nowa forma. A Rapture to jest taki utwór, który w tej wersji podstawowej brzmi genialnie, ale ja nie wiem, czy ten mix disco to nie jest najlepsza wersja tej piosenki.
0: Moim zdaniem tak.
1: Prawie 10 minut, ale to na pewno nie będą się Państwo nudzić. Posłuchajmy.

0: To był zespół Blondie w nagraniu Rapture. Jeżeli Państwo chcieliby zebrać wszystkie w ogóle wersje tego nagrania, to jest ich, nie wiem, kilka na pewno, bo ta wersja albumowa ma ponad 6 minut, jest singlowa taka 4, tam 50 powiedzmy, ta ma 10. Jeszcze jest mix Debbie i Chrisa, który ma chyba około 8, a jeszcze ukazał się kiedyś ukazała się płyta kompaktowa, która zawiera różne w ogóle miksy różnych artystów. No tutaj to już nie powiem Państwu, ile tego jest. Ale to też pokazuje, że to jest niezwykle jakby dobry utwór do tego, aby go właśnie miksować, aby go wykorzystywać w taki sposób, no, gdzieś przez DJ-ów. Wydaje mi się, że to jest idealne nagranie właśnie do takiej działalności.
1: Wrócimy teraz do płyty Jamesa Ellisa Forda, płyty zatytułowanej The Hum, płyty, która zawiera oprócz samej płyty, zresztą pięknie wydanej, także ogromny plakat. Staram się go teraz rozłożyć. No, to on zawiera taką gławicę jakąś kosmiczną. No, jak ktoś ma ochotę, to może sobie go oprawić, nie wiem, gdzieś powiesić. Ja raczej takich rzeczy nie robię, chociaż czasami aż bardzo by się chciało. Mam takie specjalne wydanie, nie wiem, czy pamiętasz, box, takie wielkie pudło do płyty Help, ale do filmu.
0: Mm-hmm. No, to jest bardzo ładny plakat.
1: I tam jest przepiękny, taka właśnie replika plakatu z 65
0: roku. Co cię powstrzymuje?
1: No właśnie to, że obawiam się trochę, że jakby takie wyciągnięcie plakatu i umieszczenie go
0: dekompletuje
1: gdzieś
0: cały zestaw. Tak, ja wiem, mam też te obawy. No, to, tak. No tak, mam też te obawy. Parę razy nawet mi się zdarzyło powiesić jakiś plakat z płyty gdzieś na ścianie. Pamiętam z tego boxu Quadrophenia zespołu The Who. A potem jakby ocknąłem się, że to może się zniszczyć. Że to
1: no właśnie,
0: wtedy,
1: to, że to się może zniszczyć.
0: No tak, lepiej jest to wyjąć raz na 10 lat z pudełka i sobie zobaczyć i wtedy się nie zniszczy. No to jest nasza właśnie filozofia. Nie wiem, czy słuszna, szczerze
1: Wróćmy
0: mówiąc.
1: Do Jamesa Ellisa Forda i do jego, moim zdaniem, bardzo dobrej płyty. Ciekaw jestem, czy kiedyś, kiedy to nastąpi, James Ellis Ford zdecyduje się, by ponownie wejść do studia, ponownie zamknąć za sobą drzwi i popracować w ciszy i w skupieniu i w samotności nad nową muzyką. Na ogół jego praca polega właśnie na tym, że,
0: no, no chyba właśnie
1: że
0: bardziej
1: pracuje z innymi.
0: Producencko jest chyba bardziej
1: tak,
0: zorientowany.
1: Tak, z pewnością myślę, że ma dość mocno zajęty terminarz. Posłuchajmy jeszcze nagrania, które zamyka jego płytę. To jest kompozycja zatytułowana Closing Time.

0: To był raz jeszcze dzisiaj James Ellis Ford.
1: Mówiłem, że dzisiaj nawet kilka razy zabrzmi Van Morrison, ale jakoś tak się złożyło, że dopiero po raz drugi dzisiaj wracamy do płyty Avalon Sunset. Ja mam cały czas do siebie pretensje wielkie, że kiedy Van Morrison był w Polsce i to na przestrzeni chyba 2 lat albo 3 w sali kongresowej. Dwukrotnie to jakoś tak ignorowałem to.
0: Sala kongresowa zaraz będzie znów działać, więc może Van Morrison powróci.
1: Fajnie by było. Tylko, że wtedy to wiesz, wtedy wydał płytę The Healing Game, także jedną z też najlepszych w swojej karierze. No właśnie, bo Van powracał takimi falami. W latach 90. miał kilka świetnych albumów. Back on Top, przecież to jest genialna płyta, a Healing Game to w ogóle jest top 5 jego, moim zdaniem, wszystkich wydawnictw. I w tej piątce też jest płyta Avalon Sunset z taką też naprawdę niezwykłą okładką. Ten łabędź płynący po na jakimś jeziorku, ale to jest chyba w czasie jakiegoś zachodu słońca robione zdjęcie, a reszta to czarne po prostu tło i napis z złotymi literami Van Morrison. Pięknie to graficznie zostało naprawdę rozwiązane. No, ale najważniejsza jest muzyka, do niej wracamy. Tym razem posłuchamy nagrania, które no, też było wielkim przebojem. Rod Stewart między innymi z tej kompozycji zrobił wielki hit Have I Told You Lately.

0: Van Morrison, Have I Told You Lately, to jest jego kompozycja, a Rod Stewart, no...
1: Jak to Rod Stewart?
0: Jak to Rod Stewart, ale pomagał, bo przecież dzięki jego czekom Tom Waits pewnie utrzymywał się przez dłuższy
1: Tom
0: czas.
1: Tom Waits zresztą o tym wspomina nawet, że to był taki moment, kiedy faktycznie poczuł, że wreszcie zarabia jakieś pieniądze, kiedy Rod Stewart zaśpiewał jego piosenki.
0: No z Vanem Morrisonem może było trochę inaczej, bo Van Morrison miał jednak kilka przebojów wcześniej i pod tym względem finansowym jakoś tam dramatycznie nigdy u niego nie było, no ale zawsze jeżeli nagrywa ktoś taki jak Rod Stewart twoją piosenkę, zwłaszcza w tamtych czasach, początek lat 90. on na płycie Unplugged przecież zagrał te kompozycje, no to wiadomo, że zawsze przynosi dodatkowe dochody, a też większą rozpoznawalność przy okazji.
1: Wrócimy teraz do zespołu Calexico, dzisiaj jest z nami z płytą Age of the Sun z roku 2015. Zespół Calexico to jest grupa, która działa właściwie od połowy lat 90., już pod koniec lat 90. wydawała bardzo dobrze przyjmowane płyty. Miała nawet taki duży przebój, który grany był przez stacje radiowe i przez stacje muzyczne telewizyjne, czyli Crystal Frontier. U nas też od czasu do czasu tę piosenkę można usłyszeć na antenie Radia Łódź. Ale no, ta dyskografia zespołu Calexico jest naprawdę przebogata i zawiera mnóstwo wspaniałej muzyki, która charakteryzuje się oprócz tego, że z jednej strony ma taki rodowód bluesowy, południowy, to również jakby podróżuje jeszcze bardziej na południe, czyli czerpie z kultur Meksyku, a także krajów Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej także. To jest ten kierunek eksploracji zespołu Calexico i ta muzyka właśnie bardzo często, te brzmienia, te rytmy, tak jak kumbia chociażby, pojawiają się w muzyce zespołu Calexico, co powoduje, że ona oprócz tego, że ma taki klimat dosyć refleksyjny momentami, jest też muzyką no, niezwykle taneczną i bardzo żywiołową, energetyczną. To szczególnie przejawia się właśnie na koncertach. Tak między innymi było na niesamowitym koncercie w roku 2015, dokładnie 11 listopada, to jest łatwa do zapamiętania data, w klubie Palladium. Tam oprócz zespołu Calexico wystąpiła też znakomita artystka z Gwatemali Gabi Moreno. Zresztą potem pracowała ze słynnym producentem Van Parksem i za tę płytę wspólną chyba nawet otrzymała nagrodę Grammy albo była nominowana. I ona była supportem zespołu Calexico, a potem w czasie występu Calexico również dołączała parokrotnie do grupy i śpiewała, może nie w chórkach, tylko po prostu gościnnie też wychodząc z gitarą i śpiewając w paru utworach, między innymi też w takim nagraniu, które pewnie doskonale znasz z repertuaru zespołu Love, który jest stałym elementem no, koncertów zespołu Calexico. Teraz uciekł mi tytuł tej piosenki, ale to jest bardzo znany utwór z płyty z roku 1967, taki stary kawałek.
0: Od tej pory rozumiem, Calexico chyba nie wrócili już, prawda, do nas koncertowo.
1: No ja nic nie pamiętam. Zdaje się, że przed tym koncertem warszawskim jeszcze był jeden kiedyś chyba w Szczecinie na jakimś festiwalu, ale nie. Więc ja czekam niecierpliwie, bo to jest naprawdę znakomity zespół koncertowo.
0: No i tym akcentem będziemy zamykać nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wypadek na trasie S8. Ranny został motocyklista. Bezpieczne wakacje tematem zajęć w bełchatowskich szkołach i przedszkolach i apel sieradzkiego radnego o zmianę rozkładu jazdy miejskich autobusów. Na jutro zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą do 24 stopni. Motocyklista ranny w wypadku na trasie S8 został zabrany śmigłowcem LPR-u do szpitala między węzłami Wieruszów i Walichnowy. Motocykl zderzył się z samochodem osobowym, mówi starszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
10: Dziś około godziny 17.30 na 119 km drogi ekspresowej S8 na wysokości miejscowości Nowy Ochędzyn w kierunku Warszawy doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. Kierujący motocyklem został przetransportowany do szpitala przez załogę lotniczego pogotowia ratunkowego.
9: Droga była przez kilka godzin zablokowana, utrudnienia już się zakończyły. Uczniowie i przedszkolaki w Bełchatowie uczą się, jak bezpiecznie wypoczywać w wakacje. Zajęcia przeprowadza przed końcem roku szkolnego Bełchatowska Straż Miejska. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
11: Strażnicy miejscy mówią dzieciom, jak zachowywać się w różnych sytuacjach. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo nad wodą, w górach, w lesie, w mieście oraz na drodze.
12: A także omawiamy zasady kontaktu z osobami nieznajomymi oraz kontaktu ze zwierzętami.
11: Mówiła Jagoda Nieborak, komendant Straży Miejskiej w Bełchatowie, która dodaje, że celem akcji jest to, aby dzieci bezpiecznie spędziły wakacje. Podczas warsztatów dzieci uczą się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia.
13: Trzeba jeździć w kasku, na rowerze albo na hulajnodze elektrycznej.
14: Znać numer do rodzica albo opiekuna. Nie wchodzić do rzek, do których na przykład nie można wchodzić.
11: Dużo miejsca poświęcono również pierwszej pomocy. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Akcja Bezpieczne Wakacje organizowana jest w Bełchatowie od kilkunastu lat. Przewodniczący Sieradzkiej Rady Miejskiej apeluje o zmiany rozkładu jazdy miejskich autobusów. Michał Pabich nagłośnił sprawę w mediach społecznościowych. Jak mówi, sam korzysta z komunikacji miejskiej i dlatego dostrzega problemy. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
15: Sieradz obsługuje 12 linii autobusowych MPK. W opinii przewodniczącego ich wykorzystanie jest nieefektywne.
16: Dzisiaj widzimy na ulicach naszego miasta autobusy, którymi nikt nie podróżuje, które wożą tylko powietrze i to powinno skłaniać się do refleksji.
15: Problem jest szczególnie widoczny na obrzeżach miasta.
16: Męka, Woźniki, Monice, Zapusta to są miejsca, gdzie mieszkańcy narzekają, że ta liczba połączeń nie jest w odpowiedniej ilości zachowana.
15: Jak podaje przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu, wpłynęło już pismo od Polregio do MPK nawiązujące do integracji przejazdów w węzłach przesiadkowych. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
9: Zdaniem Michała Pabicha poruszanie się po Sieradzu autobusami miejskimi byłoby sprawniejsze, gdyby kilka lat temu nie zlikwidowano linii R.
17: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Wysoka frekwencja w wyborach parlamentarnych w Armenii. Głosowanie już się zakończyło. W wyborach premier Nikol Paszynian, zorientowany na zachód, walczy o reelekcję. Po przeciwnej stronie stoją prorosyjskie ugrupowania opozycyjne. Wybory są postrzegane jako test realizowanej przez obecnego premiera polityki zakładającej zacieśnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Najważniejsze ugrupowanie opozycji stawiają na podtrzymanie sojuszu politycznego i gospodarczego z Moskwą. Armeńska scena polityczna jest silnie spolaryzowana. Kampania wyborcza przebiegała w napiętej atmosferze. Według przedwyborczych sondaży faworytem jest partia Nikola Paszyniana, ale w badaniach dużą grupę stanowiły osoby niezdecydowane albo odmawiające odpowiedzi. Wyniki wyborów parlamentarnych w Armenii mogą być znane jeszcze dziś. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
7: Siatkarka Aleksandra Kazała po 3 latach wraca do PGE Budowlane Łódź. Przyjmująca z Budowlanymi zdobyła swój jak na razie jedyny medal Mistrzostw Polski i był to brąz za zajęcie 3. miejsca. Teraz liczy na kolejne sukcesy.
17: Jest to mój powrót do Łodzi, na który bardzo się cieszę, bo z ostatniego sezonu mam same dobre wspomnienia i mam nadzieję, że ten nadchodzący będzie jeszcze lepszy. Także przychodźcie, kibicujcie, trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia w Sport Arenie.
7: Kazała to kolejna nowa siatkarka w drużynie mistrzyń Polski z ostatniego sezonu. Wcześniej klub poinformował o podpisaniu kontraktów z Katarzyną Wenerską i Martyną Grajber-Nowakowską. I to właśnie Grajber-Nowakowska i Kazała spróbują zastąpić w drużynie Paulinę Damaskę, a także Karolinę Druszkowską. Żużlowcy HA Skrzydlewsko-Orła Łódź wygrali 46-44 z Wilkami Krosno w zaległym meczu 5. kolejki Metal Kas 2. Ekstraligi. To 3. zwycięstwo Łodzian na motoarenie w tym sezonie i cenne tym bardziej, że w czwartek Orzeł doznał wysokiej porażki właśnie przed własną publicznością, mówi trener gospodarzy Maciej Jonder.
18: Taki mieliśmy plan, żeby to wszystko zmazać, ten nieszczęsny mecz z Ostrowem. Wiemy, gdzie był błąd, odnaleźliśmy go, cieszę się bardzo. Cała drużyna się spisała na medal, wszyscy wytrzymali, obudzili się nasi seniorzy polscy, bardzo ciężko z nimi pracowałem ten tydzień.
7: Orzeł zajmuje 4. miejsce w ligowej tabeli, ale część wyprzedzających go drużyn rozpoczęła już rundę rewanżową. Łodzianie tymczasem mecz 8. kolejki pojadą w przyszłą niedzielę, a rywalem będzie Stal Rzeszów. Reprezentacja Łotwy wywalczyła złote medale rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3. W finale Łotysze pokonali Niemców 20-15, a po brąz sięgnęli Serbowie, którzy wygrali z Francuzami 20-19. Amerykanki triumfowały z kolei w zawodach kobiet. No i w finale pokonały Australijki 21-20. Brąz dla reprezentantek Holandii, które wygrały z Azerbejdżanem 21-14. A jeśli chodzi o drużyny Polek i Polaków, to obie nasze reprezentacje rywalizacje zakończyły na fazach grupowych. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w trakcie meczu Mistrzostw Europy w 2021 roku stracił przytomność, znów zasłabł na boisku. Do zdarzenia doszło w 2. połowie towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Zawodnik jest przytomny, ale spotkanie zakończono. Niemiec Aleksander Zwieriew zwyciężył natomiast w wielkoszlemowym tenisowym turnieju French Open w Paryżu. W spotkaniu finałowym Zwieriew wygrał z Włochem Flavio Cobolim 3-2. Dla 29-latka to pierwszy triumf w imprezie wielkoszlemowej w karierze. A przypomnę, że wczoraj w turnieju pani Mirra Andrzejewa pokonała Maję Chwalińską 2-0. Po więcej sportu zapraszam już na radioloc.pl.
9: Na północnym wschodzie województwa przed północą może jeszcze przelotnie popadać, później wszędzie będzie pogodnie, temperatura spadnie do 11 stopni. Nad ranem miejscami możliwe silne zamglenia. Na cały dzień zapowiadane jest umiarkowane i małe zachmurzenie. Przeważnie zatem będzie słonecznie, a termometry pokażą do 24 stopni.

0: z klasyką w tle.
1: Dobry wieczór, minęła 22, a to oznacza, że w Radiu Łódź otwieramy przestrzeń dla dźwięków, które poruszają wyobraźnię. Przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz, witam bardzo serdecznie. Przez najbliższe 2 godziny wspólnie wyruszymy w podróż ścieżkami, na których klasyka płynnie łączy się z improwizacją, a dawne instrumenty brzmią czasem zaskakująco współcześnie. Nie zabraknie opowieści o wielkiej pasji, o kompozytorach, buntownikach, którzy chodzili własnymi drogami. Przygotowałam też dla Państwa prezenty, rozdam zaproszenia do Filharmonii Łódzkiej. No i pojawią się goście. Odwiedzi mnie znakomity duet fortepianowy Aleami Piano Duo. To wszystko w tej godzinie, którą zaczniemy od Chopina w Andaluzji.

Za nami chwile pełne słońca i Chopin w Andaluzji w interpretacji Marii Pomianowskiej. Takich chwil będzie dziś więcej, albowiem zostajemy w ciepłych krajach, ale zmieniamy kompozytora. Czas na Włocha, Giuseppe Verdiego, absolutnego króla operowego dramatu, który pisał melodie nucone później przez całą Europę. Miał niesamowity zmysł do hitów, potrafił czerpać z życia pełnymi garściami i już za chwilę najsłynniejszy toast świata, jego autorstwa, czyli legendarne Brindisi z opery La Traviata. Dziś kompozycji posłuchamy w wersji wyjątkowej, jakby Verdi tworzył ją nie w XIX-wiecznych Włoszech, ale na szalonych, egzotycznych wakacjach. No i tutaj całość zacznie się zaskakująco od afrykańskiego chóru.

Sum Vembe, utwór inspirowany Traviatą Verdiego i jego słynnym toastem Brindisi, grał zespół Class Brothers i Cuba Percussion. No a skoro przy Kubie jesteśmy, to teraz kubańska pianistka Mariali Pacheco i utwór Hiatane Rias, utwór Ernesto Lecuona, wspaniałego kompozytora, który bywa nazywany kubańskim Gershwinem. Utwór jest częścią jego słynnej suity andaluzyjskiej. Posłuchajmy.

znakomita kubańska pianistka Mariali Pacheco przy fortepianie. Utwór z płyty Duets. Tymczasem pora na zmianę klimatu i na filmową kompozycję. Przed nami utwór Miserlu Flamenco, który przede wszystkim myślę, że kojarzą Państwo z kultowym filmem Quentina Tarantino Pulp Fiction. I słusznie, oryginalnie to tradycyjna pieśń z regionu wschodniego Morza Śródziemnego, opowiadająca o egipskiej dziewczynie. Będzie to więc klasyk, nie tylko filmowy przebój, tym razem połączony z duchem muzyki flamenco. Zagra kwartet Destiny.

Za nami Miserlu, flamenco, grał kwartet smyczkowy Destiny. A przed nami kompozycja Piotra Czajkowskiego, jego słynny taniec z baletu Dziadek do orzechów. Dzieło, choć niebywale znane, sprawiało Czajkowskiemu trudności, który wspominał, że podczas pracy nad nim nie był zadowolony. Skarżył się, że ta muzyka wydaje mu się

Za nami niezwykłe spotkanie Piotra Czajkowskiego z karaibskim słońcem. Dziadek do orzechów w aranżacji Klass Brothers. Drodzy Państwo, wspomniałam o zaproszeniach. Mam jedno podwójne dla Państwa do Filharmonii Łódzkiej na koncert 12 czerwca. Będzie to symfonia losu według Antoniego Witta w programie koncerty fortepianowe Prokofiewa. To w pierwszej części. No a w drugiej piąta symfonia C-moll Beethoven. Przy fortepianie znakomity pianista Hugh Lee, orkiestrą symfoniczną Filharmonii Łódzkiej, zadryguje sam maestro Antoni Witt. Jak Państwo słyszą, szykuje się wieczór absolutnie wspaniały. Biletów już właściwie nie ma, jest za to zaproszenie w moich rękach. Aby je zdobyć, wystarczy odpowiedzieć na pytanie związane z piątą symfonią Beethovena. Z ilu dźwięków składa się początkowy motyw kompozycji, tak zwany motyw losu? Na Państwa odpowiedzi czekam pod adresem mailowym p.pawlowicz@radioloc.pl.

Za nami utwór, który jest inspiracją piątą symfonią Beethovena przy fortepianie Jean-Baptiste. Tymczasem maile od Państwa już doszły. Bardzo to cieszy. Teraz proszę o cierpliwość. Jutro odpiszę zwycięzcy, słuchaczowi, który jako pierwszy udzielił prawidłowej odpowiedzi. Tymczasem przed nami trochę inna klasyka i piosenka Kokomo grupy The Beach Boys. Posłuchamy jej wersji brytyjskich dżentelmenów z The King's Singers.

Kokomo, zaśpiewane a cappella przez jeden ze wspanialszych zespołów wokalnych na świecie, The King's Singers. Drodzy Państwo, już za chwilę zapowiadani goście, znakomity duet fortepianowy Aleami Piano Duo, który tworzą Aleksandra Pazdyga-Chojnacka oraz Michał Chojnacki. Porozmawiamy o ich najnowszej płycie, zapowiemy też festiwal, który tworzą. To wszystko przed nami. Wcześniej jeszcze taniec, Lios Dance i Janoska Ensemble.

0: w studio Radia Łódź po blisko roku od naszej ostatniej rozmowy i po wielu dniach wspólnego umawiania się. W końcu się udało. Obok mnie Aleksandra Pazdyga-Chojnacka oraz Michał Chojnacki, pianiści, czyli Aleami Piano Duo. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Pięknie was tutaj znowu widzieć i tak, na dzień dobry, ogromne gratulacje pierwszej waszej płyty, Rendezvous na śmierć i życie. Bardzo się cieszę, że ten album już jest i zacznijmy właśnie od samej koncepcji, bo to taka płyta, która jest podróżą. Łączycie tutaj skrajnie muzyczne światy, bo jest Mozart, jest francuski impresjonizm, ale nie tylko. Skąd taki pomysł na taką linię programową?
1: Bardzo dziękujemy tutaj za gratulacje tej płyty, bo było to nie lada właściwie wyczyn, żeby nagrać ten materiał, a jeśli chodzi o koncepcję i pomysł, chcieliśmy, żeby to było takie pokazanie naszych muzycznych inspiracji i tego, co jest dla nas ważne. Nie chcieliśmy robić jeszcze materiału monograficznego albo czegoś skupionego tylko na jednym kompozytorze, bo...
0: Chcieliście pokazać siebie, tak
1: poniekąd
0: naprawdę.
1: Tak, ale też bardzo nam zależało, żeby pokazać właśnie różne muzyczne światy, bo właściwie od momentu, kiedy zaczęliśmy pracować, to staramy się bardzo różnorodnie podchodzić do repertuaru i budować napięcie i emocje muzyce i cały czas szukać różnych dróg, które pomogą nam się też wspólnie muzycznie dogadać i spotkać może w określonym punkcie, a jeśli chodzi o ten cały miszmasz, to jest to troszeczkę takie nasze, nie że the best of, ale są to utwory bardzo ważne dla nas w rozwoju naszego duetu, bo właściwie od introdukcji zaczęła się taka nasza bardzo poważna praca.
0: Mówimy o Ravelu.
1: O Ravelu oczywiście, tak. Jest też Mozart, za którego tak nieskromnie pochwalimy się, dostaliśmy nagrodę właściwie za najlepsze wykonanie sonaty na konkursie Duetissimo.
2: Jakby nieskończona sonata Mozart na cztery ręce.
1: Tak.
2: A cała płyta miała być taką wizytówką w zasadzie, tak mi się wydaje.
0: Taką wizytówką was,
2: wizytówką
0: po prostu.
2: Wizytówką nas, tak.
0: Takie że... powiedzenie trochę dzień dobry, cześć.
2: Dokładnie, dokładnie tak,
0: że jesteśmy. A co oznacza tytuł płyty?
1: Spotkanie.
2: Tak, spotkanie. I to było dość zabawne, ponieważ jak zastanawialiśmy się nad tytułem, ja rzuciłem, a to może nazwiemy to Rendezvous, bo to tak w zasadzie dobrze nas określa. I jest to spotkanie, i nasze spotkanie.
0: Bo to też spotkanie z publicznością, można powiedzieć, prawda?
1: Tak, i jest też ukłon w stronę publiczności, czyli Libertango w naszym opracowaniu, które bardzo dobrze sprawdza się na koncertach. Okazuje się, że to jest taki utwór, którego ludzie cały czas chcą słuchać. Tym bardziej cieszymy się, że nasze takie świeże, powiedzmy, podejście do tego materiału też się dobrze sprawdza i też zostało to utrwalone, z czego się ogromnie cieszymy.
0: Libertango Astora Piazzolli jest takim utworem na bis. Bardzo pięknie przez was zinterpretowanym.
1: Dziękuję.
0: Bardzo oryginalne jest to też podejście do samego instrumentu, do fortepianu, bo wy tam nie tylko gracie, ale stukacie, pukacie.
2: Tak, no, też wydaje mi się, że to Libertango na koniec to troszkę tego zapowiedź, co planujemy dalej, że nie zamykamy się tylko przy muzyce klasycznej, tylko chcemy iść dalej. Tam podczas nagrywania wykorzystaliśmy też looper i jakieś różne efekty, z których chcemy korzystać. Chcemy, żeby ten duet fortepianowy troszeczkę wyszedł poza klasyczne ramy i trafił może do szerszej publiczności.
0: No to niech trafi, niech poniosą go do państwa fale Radia Łódź. Libertango na cztery ręce przy fortepianie Aleami Piano Duo.

0: Jak wspaniale zabrzmiało Libertango Astora Piazzolli, zagrane na jednym fortepianie, na cztery ręce, w duecie. Aleksandra Pazdyga-Chojnacka oraz Michał Chojnacki, czyli Aleami Piano Duo, moi dzisiejsi goście. Powracamy do rozmowy o płycie i do impresjonistów. Teraz chciałabym sięgnąć, bo wykorzystaliście autorskie wersje samych kompozytorów, wersje na dwa fortepiany. Zastanawiam się, jakie wyzwania stawiało przed wami granie oryginałów.
1: Może jest to taka głębsza przygoda w zrozumieniu tego, co autor miał na myśli lub jak postrzega pewien utwór, tym bardziej, że granie utworów, które można usłyszeć już na inne składy, jest na tyle ciekawe, że otwiera to bardzo wyobraźnię i poszukiwanie brzmień, szczególnie jeśli mamy do dyspozycji dwa fortepiany, co w ogóle już daje nam ogromną paletę barw, co niezwykle się sprawdza w takiej muzyce i jest ogromną przygodą.
0: Wspomnieliście Mozart, impresjoniści, ale wprowadzacie na płytę tradycyjne, religijne pieśni czarnoskórych niewolników. Tak to brzmi tajemniczo, czyli Negro Spirituals w opracowaniu Romana Maciejewskiego i to jest w ogóle bardzo ciekawa kompozycja. Opowiedzcie o niej.
1: Roman Maciejewski to jest w ogóle bardzo ciekawa postać w historii polskiej muzyki. No, był to kompozytor, który miał szerokie zainteresowania. Powstały też różne tańce szwedzkie, ponieważ kiedyś miał żonę właśnie pochodzącą z tego kraju. Miał ogromną wyobraźnię muzyczną. Podobno też miał propozycję z Hollywood, żeby komponować właśnie do muzyki filmowej, ale z racji swojej dosyć ascetycznej natury odmówił. On też szeroko inspirował się kulturą wschodu, także kulturą amerykańską, skąd opracowanie właściwie tych tradycyjnych pieśni Negro Spirituals. To jest troszeczkę taki ukłon w stronę powiązań z muzyką, może nie jazzową, ale no muzyka jazzowa wiadomo, że czerpie. Też właściwie głównie wywodzi się z muzyki afroamerykańskiej. No cóż można powiedzieć, są to naprawdę bardzo piękne utwory, które są przepięknie napisane i zinstrumentowane na dwa fortepiany, również wykorzystują ogromną paletę barw, mimo tego, że nie są tak mocno wymagające technicznie jak na przykład Ravel, ale jest to bardzo ciekawy ukłon właśnie w stronę poszukiwań innych brzmień.
0: I bardzo cieszymy się, że właśnie znalazły się na płycie. Drodzy Państwo, a teraz czas na niespodziankę i na konkurs, w którym do wygrania jest oczywiście najnowsza płyta naszych gości, album Randewu na śmierć i życie. No właśnie, to jakie pytanie, drodzy Państwo, drodzy moi goście. I tu was zaskoczyłam. Płyty mam dwie dla Państwa, tylko no właśnie, no trzeba odpowiedzieć na pytanie, łatwo nie będzie.
1: Dobrze, to może pytanie do osób, które są z nami od początku. Jaka była nasza pierwsza nazwa zespołu? Jest to dosyć humorystyczne pytanie.
2: Tak, można to znaleźć. Graliśmy jeszcze będąc na Akademii Muzycznej w Łodzi studentami. Graliśmy też już jakieś koncerty, więc jeśli ktoś poszuka, to na pewno znajdzie, a niektórzy na pewno wiedzą.
0: Mm-hmm. No to nie będzie łatwe pytanie, wymagające, że tak powiem, pewnej dociekliwości. Duet Aleami Piano Duo, jak nazywał się wcześniej, przed tą nazwą? No to ciekawe. Wiecie, że ja nawet nie wiem? No to trzeba wyszukać, trzeba to sprawdzić. Odpowiedzi przesyłają Państwo na maila p.pawlowicz@radiolot.pl. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: Negro Spirituals, część trzecia, I Want to be Ready, grał duet, Aleami Piano Duo, czyli Aleksandra Pazdyga-Chojnacka, Michał Chojnacki, moi wspaniali goście, którzy są obok mnie. Granie takiej kameralistyki jest chyba bardzo wdzięczne, tak myślę.
1: Bardzo wdzięczne. Taka najbardziej intymna, wydaje mi się, szczególnie gdy gramy na cztery ręce, to już jest takie ekstremalnie trudne, żeby się podzielić jednym instrumentem. No to w sumie na żadnym instrumencie nie ma takiej możliwości, chociaż czasami gdzieś humorystycznie gra się na jednych skrzypcach w dwie osoby, tak? To zawsze jest śmieszne, a tutaj właśnie jednak to robimy całkiem na serio.
0: Jak wygląda sytuacja, że ty, Michale, jesteś zawsze, że tak powiem, w dolnych rejestrach, w górnych? Czy macie taki podział? Czy się wymieniacie?
1: Mamy taki układ. Gdy gramy na cztery ręce, to ja jestem na dole, w dolnych rejestrach, a gdy gramy na dwa fortepiany, gram ten pierwszy fortepian. No, generalnie wiadomo, że gdy ktoś gra na górze na cztery ręce, to tam jest więcej grania, więc to Ola gra, bo
0: to
1: trzeba
0: tak
1: więcej ćwiczyć.
0: To tak naturalnie wyszło? No tak, trzeba więcej ćwiczyć właśnie.
2: Nie, no to było na początku polecenie naszego profesora Bartłomieja Kominka, który zalecił nam taki klasyczny układ.
0: Państwo nie wiedzą, ale moi goście są duetem na estradzie, ale także są duetem w życiu prywatnym, co też chyba nie jest do końca łatwe, ale zaczęło się od duetu artystycznego. Zdradźcie trochę. Jak to było w waszym życiu?
2: Właściwie chyba nie.
0: Nie.
2: Tak. Nie, chyba z racji takiej spędzania dużej ilości czasu ze sobą po prostu stwierdziliśmy, że...
0: Zagrajmy razem.
2: Coś w tym stylu,
0: tak?
2: Dokładnie tak.
0: No, mówiliśmy o tej przeszłości. Ja sięgnę po taką przeszłość, no już przeszłość, ale taką niedawną, bo ostatnio głośno było o waszym wyjeździe do Włoch. Graliście na festiwalu w Mediolanie. Jak wspominacie to doświadczenie i jak tamtejsza publiczność?
2: Oh, wspaniale.
1: Bardzo dobra kawa.
0: Wspaniale, bo to był bardzo dobra kawa. Ja o publiczność pytam. A kawa, no to pewnie wspaniała, tak. To był festiwal.
2: Tak, to był festiwal Piano City Milano. No, włoska publiczność naprawdę uwielbia muzykę, kocha muzykę fortepianową w Mediolanie, przynajmniej tak wnioskujemy po festiwalu szczególnie, bo to był zbiór ogromu koncertów.
1: No to
2: nie pamiętam, czy
1: 270,
2: czy 250 informacji prasowej, cały weekend, różne formy muzykowania, bo były oczywiście wykony na duety, na solo fortepian.
1: I jazzowe, i klasyczne, i z muzyką elektroniczną, w parkach, na dworcach, na basenie widziałem nawet gdzieś tam jakieś zdjęcia,
2: dokładnie
1: że
2: tak,
1: to fortepian.
2: Dokładnie tak.
1: To po prostu...
2: Fortepian wszędzie, a jeszcze ostatnim koncertem był koncert Tigrana Hamasyana, no coś pięknego, wspaniałego,
1: tak,
2: naprawdę.
1: I to, że my tam się znaleźliśmy, to w ogóle jakaś wspaniała sytuacja, że mogliśmy wziąć w tym udział i też zagrać niektóre polskie utwory.
2: Które o dziwo są cały czas za granicą bardzo dobrze odbierane. Co jest dla nas ciekawe, no bo grając Noskowskiego, gdzie głównym motywem przewodnim jest piosenka w murowanej piwnicy, okazuje się, że jakby sposób napisania i skomponowania tego utworu naprawdę
0: trafia
2: w serca ludzi, naprawdę w
0: energetycznej publiczności.
2: Tak.
0: No właśnie, mówimy o festiwalach, mówimy też o takim podejściu wolnościowym do muzyki, podejściu, które jest wam bliskie, bo wy poszukujecie cały czas, poszukujecie w materii duetu, ale w ogóle w muzyce. No a skoro przy festiwalach jesteśmy, no to zbliża się Międzynarodowy Festiwal Duetów Dueton. No i ciekawa jestem, cóż się wydarzy?
1: Zaczynamy 2 lipca i to będą 4 dni pod rząd i wydarzy się aż 5 koncertów.
0: Kogo usłyszymy?
1: No my też zagramy,
0: czyli
1: Aleami Piano Duo, ale z dużym składem kameralnym zagramy Karnawał Zwierząt Sensansa.
2: Tak, wystąpi również gwiazda Urszula Kryger z Pawłem Cłapińskim, którzy zaprezentują między innymi no, pieśni Lista, pieśni włoskie, a na finał planowane są pieśni Różyckiego, które oczywiście no, Urszula Kryger wraz z Pawłem Cłapińskim nagrała na płycie nagrodzonej Fryderykiem w zeszłym roku. Poza tym wystąpił właśnie włoski duet,
1: tak,
2: Ilaria Constantino. Zaprezentują między innymi opracowania arii z włoskich oper, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie.
1: No. Będzie Kraków Duo, czyli Marek Szlezer i Jan Kalinowski. Tutaj będziemy mieli szeroki program, od elegii do tanga się nazywa. I to będą zarówno duety dziecięce, jak i studenckie.
2: Fortepianowe, skrzypcowe,
1: tak, z całej Polski.
2: Tak.
0: Gdzie szukać informacji takich szczegółowych na temat festiwalu? Sprawdzić w internecie.
1: Na stronie naszego stowarzyszenia evivalarte.eu są informacje oraz na już niebawem na portalach informacyjnych Kutna na Facebooku, naszego stowarzyszenia, też na profilu Alami Piano Duo.
0: Wejście jest bezpłatne?
2: Tak. Oczywiście.
0: Czyli zapraszamy Państwa. No właśnie, no to zaproście, drodzy dyrektorzy artystyczni, na Wasz festiwal.
2: Serdecznie zapraszamy. Klasyka nie gryzie.
0: Klasyka nie gryzie, wręcz przenika łączy. I łączy, tak.
1: Tak, a to jest też taka świetna okazja, żeby nawet sprawdzić, czy może się spodoba i można wtedy częściej chodzić na koncerty. Ale to jest taka fajna formuła na dziedzińcu właśnie muzeum, że tam można podejść, usiąść gdzieś z tyłu, wziąć kocyk, czy na ławce, czy na krześle, czy przejść się, posłuchać. Tam zupełnie nie ma takiej, że tak powiem, spiętej formuły.
0: Drodzy Państwo, Aleksandra Pazdyga-Chojnacka i Michał Chojnacki, czyli Aleami Piano Duo, byli moimi gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
2: Bardzo dziękujemy. Dziękuję.

0: z klasyką w tle.
1: Przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz. Raz jeszcze dobry wieczór. Witam szczególnie tych z Państwa, którzy postanowili dołączyć do Radia Łódź nieco później. Przed nami kolejna porcja muzyki i moich opowieści o niej. Wspólnie spędzimy czas do północy. No a drugą godzinę naszego spotkania zaczniemy od przywitania. Dodam do tego, że też tego muzycznego, od utworu Hello Lionela Richie. Nie będzie to oczywiście wersja oryginalna. Zaśpiewają Scott Brenly i Casey Brahms.

Za nami Hello z lat 80., a przed nami Bizet. Jego słynna farandole ze suity Arlezjanka. Utwór to w oryginale tradycyjny prowansalski taniec o niesamowicie żywiołowym charakterze. Bizet wykorzystał ten motyw genialnie, budując w swojej suicie napięcie, które potrafi porwać słuchacza od pierwszych sekund. Co ciekawe, muzyka pierwotnie powstała jako ilustracja do sztuki teatralnej, która okazała się kompletną klapą. Publiczność rozmawiała w trakcie spektaklu i zupełnie nie słuchała genialnych partytur Bizeta. Dopiero gdy kompozytor stworzył z tego samodzielną suitę koncertową, świat docenił znakomitość tej melodii. My dziś utworu posłuchamy w mocno energicznym, rytmicznym wydaniu.

Za nami afrokubański mariaż i kompozycja Bizeta w wykonaniu Class Brothers. A teraz wracamy na nasze rodzime podwórko. Przed nami kompozycja Stanisława Moniuszki i jego Prząśniczka, pieśń, która ma dla Łodzi szczególne znaczenie. Moniuszko skomponował ją do słów Jana Czeczota z myślą o domowym muzykowaniu, a jej rytm miał naśladować jednostajny, szybki ruch kołowrotka. My dziś Prząśniczki wysłuchamy w wersji Marii Pomianowskiej.

Trząśniczka Stanisława Moniuszki w etnicznym wydaniu projekt Maria Pomianowska i Przyjaciele. A teraz czas na mistrza nad mistrzami. Przed nami Jan Sebastian Bach i jego słynna Badinerie z drugiej suity orkiestrowej Hamol. Sam tytuł utworu pochodzi od francuskiego słowa oznaczającego żart, igraszkę lub po prostu beztroską zabawę. I Bach dokładnie taki żart w swojej partyturze zamknął, tworząc popisowy, niezwykle szybki motyw, w którym flet bawi się z orkiestrą muzycznego berka. Eugen Cicero, nazywany często Mr. Golden Hands, poszedł w tej zabawie o krok dalej. Posłuchajmy.

Barokowy swing, jak Państwo słyszą, w najlepszym wydaniu i genialne dłonie Eugena Cicero. Trzeba przyznać, że taki Jan Sebastian Bach potrafi rozkołysać nawet w środku nocy. A my zmieniamy klimat. Przed nami Bohemian Rhapsody z repertuaru grupy Queen. Gdy Freddie Mercury pisał ten utwór, od początku myślał o nim jak o trzyczęściowym mini utworze, mini operze zamkniętej w rockowych ramach. Połączenie rockowej ballady i operowego szaleństwa w 1975 roku wydawało się wytwórniom płytowym czystym samobójstwem. Freddie jednak postanowił nie zrezygnować, postawił na swoim, stworzył jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki rozrywkowej. My dziś posłuchamy go w wersji filharmoników wiedeńskich i berlińskich.

oddechu, przestrzeni. Przed nami trzecia część finałowa koncertu gitarowego współczesnego brytyjskiego kompozytora neoklasycznego Oliviera Davisa. Zagrają znakomici symfonicy Budapest Schooling Orchestra, zespół znany z nagrywania epickiej muzyki do hollywoodzkich filmów i gier komputerowych. Będzie to muzyka niezwykle świetlista, pulsująca, idealnie pasująca do czerwcowej nocy.

Był to koncert gitarowy, część trzecia, finał, kompozycja Oliviera Davisa. A my już za chwilę przeniesiemy się do XVII-wiecznej Anglii. Przed nami kompozycja Henry'ego Purcella, Come All Ya Songsters. Utwór pochodzi z opery Królowa Elfów, opartej na motywach snu nocy letniej Szekspira. Oryginalnie to pełne dworskiego blichtru wezwanie do ptaków i leśnych śpiewaków, by rozpoczęli swój radosny koncert. My dziś kompozycji posłuchamy w wersji holenderskich artystów. Zamiast klawesynu i barokowego zespołu orkiestry pojawi się dialog głosu Nory Fisher i gitary elektrycznej Marnixa Dorensteina.

Śpiewała Nora Fischer, której na gitarze towarzyszył Marnix Dorenstein. Kompozycja XVII-wieczna w nieco rockowym wydaniu Henry'ego Purcella, jednego z największych angielskich kompozytorów w historii i prawdziwego Orfeusza brytyjskiego. Żył krótko, ale niesamowicie intensywnie, pisząc muzykę pełną genialnych melodii i wielkich emocji, jak widać, a raczej słychać, wciąż inspiruje. Tymczasem pora na zmianę nastroju i na dawkę energii. Przenosimy się w świat porywającej wirtuozerii, gdzie klasyka spotyka się z improwizacją. Przed nami utwór Hello, Prince.

Za nami eksplozja, eksplozja energii w utworze Hello Prince grali bracia Janoska. A teraz przeniesiemy się w świat zupełnie inny, pełny pulsujących brzmień za sprawą utworu Deadline. Kompozycja pochodzi ze znakomitej płyty Victoria. Victoria to niezwykły projekt, w którym w dialogu spotykają się znakomici muzycy. Przede wszystkim gitarzysta Łukasz Kuropaczewski, ale też akordeonista Maciej Frąckiewicz, perkusjonista Bartosz Miller. Klasyka i współczesność spotykają się tu w sposób niezwykle dynamiczny. Taka jest właśnie kompozycja Aleksandra Dębicza, Deadline.

Deadline, utwór Aleksandra Dębicza, napisany specjalnie dla chłopaków, dla Łukasza Kuropaczewskiego, Macieja Frąckiewicza i Bartosza Millera. A teraz czas na zmianę, na głęboki oddech i na kojące skandynawskie przestrzenie. Już za moment duńskie trio Stundom, formacja, która z niesamowitą wrażliwością reinterpretuje tradycyjną muzykę nordycką, łącząc ją z nowoczesnym, delikatnie filmowym minimalizmem. Ich brzmienie ciekawe, oparte na dialogu skrzypiec, liry korbowej, fortepianu. Będzie to muzyka, która nie spieszy się, buduje przestrzeń pełną nostalgii i skandynawskiego oddechu. Posłuchajmy.

Stundom mi utwór Zomet Got Vente. A teraz pora na odrobinę szaleństwa. Przed nami Niccolò Paganini w autorskiej wizji wybitnego tureckiego pianisty i kompozytora Fazila Say'a, czyli utwór Paganini Jazz. Punktem wyjścia jest tutaj słynny 24 kaprys Amol Paganiniego. Temat na tyle wspaniały, że na przestrzeni stuleci brali go na warsztat najwięksi od Liszta, Brahmsa po Rachmaninowa. Fazil Say, artysta znany z tego, że uwielbia prowokować i burzyć sztywne ramy muzyki klasycznej, postanowił także sięgnąć po kultowy motyw i przeflirtrować go przez własną wrażliwość. Sprawdźmy, jak mu wyszło.

Paganini Jazz przy fortepianie, także autor kompozycji Fazil Say. Tymczasem, no, drodzy Państwo, czas leci, pora już na mnie, Patrycja Pawłowicz za konsoletą, tym razem także Patrycja Wojsznis. Dziękujemy Państwu za obecność, życzymy spokojnej nocy i pięknego tygodnia. Słyszymy się klasycznie za tydzień.